0: chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: W kalendarzach piątek, 17 dzień lipca, na zegarach godzina 6, czas na wiadomości.
2: Donald Trump po raz kolejny uderza w amerykańskie media. Prezydent USA stwierdził, że stacje telewizyjne, które nie transmitowały jego orędzia o bezpieczeństwie wyborów, powinny stracić koncesję. Wymienił m.in. ABC News i NBC, zarzucając im udział w spisku i celowe ukrywanie informacji przed Amerykanami. Trump przekonywał, że media chronią radykalną lewicę, a uczciwość wyborów i przekazu informacyjnego jest kluczowa dla funkcjonowania państwa. Jego słowa mogą wywołać kolejną debatę o granicach wolności mediów i relacjach Białego Domu z prasą. Tymczasem wczoraj administracja Donalda Trumpa ogłosiła nowe przepisy dotyczące wiz dla studentów, no i właśnie dziennikarzy. Skraca on dopuszczalny czas pobytu na terenie USA na wydanym dokumencie. O szczegółach nasz korespondent w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
3: Dzień dobry, chodzi o wizy studenckie F oraz J, a także I dla dziennikarzy. Obecna administracja zrywa z praktyką trwającą od 70 lat, wprowadza limity. W przypadku studentów na wizach F i uczestników wymian studenckich J będą to maksymalnie 4 lata, ewentualnie czas wskazany przez uczelnie. Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni z możliwością kolejnych przedłużeń. Wyjątkiem są dziennikarze z Chin, których wizy będą ważne przez jedynie 90 dni. Nowe rozporządzenie wprowadza szereg restrykcji, na przykład ogranicza do 24 miesięcy łączny pobyt na kursach językowych. Nowe przepisy mają wejść w życie od września.
2: Bezpiecznego miejsca, by leczyć, już nie ma. To tytuł raportu opracowanego przez Lekarzy Bez Granic działających na Ukrainie. Medycy odnotowali wzrost liczby przeprowadzonych celowych rosyjskich ataków na szpitale i placówki medyczne. Stopniowo zmienia się też charakter użytego uzbrojenia i zadawanych ran. Ze szczegółami w tej sprawie Tomasz Skory.
4: Według Lekarzy Bez Granic w miarę rozwoju konfliktu liczba rannych w wyniku działania bomb i artylerii ustąpiła liczbie poszkodowanych przez bojowe drony, tak zwane first person view.
5: Jest to taka broń, która pozwala żołnierzom precyzyjnie identyfikować i atakować cele w czasie rzeczywistym, i zespoły Lekarzy Bez Granic we wschodniej i południowej Ukrainie działają pod ciągłym zagrożeniem właśnie takimi atakami.
4: Zmienia się też taktyka rosyjskich uderzeń. Coraz częściej to double tap. Krótko po pierwszym ataku następuje kolejny, wyraźnie wymierzony w ratowników.
5: Ataki dronów powodują liczne ofiary, powstawanie głębokich i nieregularnych ran, które bardzo trudno się opatruje. Prowadzi to w konsekwencji do wyższego wskaźnika zakażeń i rosnącej liczby przypadków sepsy.
4: Mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Oddziału Lekarzy Bez Granic.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Uwaga, synoptycy dzisiaj ostrzegają przede wszystkim przed wysokimi temperaturami. Jak wygląda sytuacja teraz? Najcieplej jest w Zielonej Górze, tam prawie 21 stopni, a w Lęborku dla odmiany niecałe 12. U nas to taki solidny dwucyfrowy wynik. Co czeka nas w ciągu dnia? Ano w wielu miejscach termometry przekroczą 30, jedynie w górach nieco mniej stopni na termometrach. Ale uwaga, z zachodu naciąga front, który przyniesie nam opady deszczu, także burze. Już w wielu miejscach dzisiaj może zagrzmieć i mocno popadać, ostrzegają synoptycy. Ciśnienie zaczyna nam wolniutko spadać, biometr będzie nie najlepszy.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
1: Kiedy piątek pojawia się w kalendarzach, niektórzy już mocno przebierają nóżkami, no po to, żeby zaplanować weekend, albo już czekają na swój wakacyjny turnus. Mam nadzieję, że ten czas spędzicie z nami, a my wam go umilimy. Marek Moc, zapraszam na nasze poranne spotkanie.
0: Radio Jura.

Jak mówi przysłowie, w lipcu upały, styczeń mroźny cały. No, zobaczymy, zobaczymy. Tak, bo lipiec w kalendarzach to 17 dzień tego miesiąca, piątek, piąteczek, piątunio. 25 minut przed piątą stało słońce, zacznie zachodzić 12 minut przed godziną 21, a dzień już jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 33 minuty. Radości, zdrowia i uśmiechu na co dzień życzymy dzisiejszym solenizantom na liście: Aneta, Bogdan, Jadwiga, także Marcelina, Leon, Andrzej, Feliks, Donata, Aleksy, Konstancja, Leonat,

0: Teodozjusz, Aleksja, Teodozy, Westyna i Dzierżykraj. Piękne imię. Okazja do świętowania. Dziś Światowy Dzień Emoji, a także Ogólnopolski Dzień Tabaki. Za kilka chwil u nas więcej informacji o pogodzie.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
3: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg. Zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
3: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
4: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
5: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
6: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, Tyrolka, symulator 5D, basen i wodny plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: W Częstochowie dzisiaj będzie gorąco, już teraz 19 stopni, po południu do 30 powinny dobić termometry. Te umieszczone w cieniu oczywiście. Synoptycy zapowiadają, że po południu zacznie nam wzrastać zachmurzenie. Niewykluczone, że wieczorem już coś zagrzmi, ale pierwsza część dnia zdecydowanie pod znakiem słońca.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Rzecz niezdrowa, ale zapisała się w historii kultury. Również w Polsce. Choć Indianie zażywali tabakę na długo przed przybyciem Europejczyków na ich ziemię, to właśnie w Europie rozpowszechniła się moda na sproszkowany tytoń zażywany przez nos. Na początku XVII wieku również dotarła do Polski. A dzisiejsze święto, święto tabaki, obchodzone jest w związku z powstaniem pierwszej fabryki tabaki w naszym kraju. Mam nadzieję, że już nikt nie sięga po takie rzeczy, choć w niektórych regionach to wciąż tradycja. Nie polecam.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
3: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
2: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęcu.
3: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
2: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
3: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
2: Telefon 515-660-031.
4: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno bez kompromisów i zbędnej chemii.
8: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie.
9: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja.
10: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
11: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
12: Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
13: Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
14: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się odmalować salon,
16: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
15: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
16: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
17: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Kaufland jest!
19: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Kaufland jest!
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
3: Po reklamie.
13: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Za niecały miesiąc czeka nas przepiękne widowisko na niebie. O tym sobie na pewno jeszcze opowiemy. Po siódmej także spojrzymy w gwiazdy, a właściwie co tam wróżą nam znaki zodiaku. I już o siódmej punktualnie startują nasze wiadomości. Polecam.
1: Jest kara za zniszczenie bocianiego gniazda. Wiadomości Radia Jura o siódmej zaczniemy od głośnej sprawy spanek. Będzie także podsumowanie rekordowej rekrutacji na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Te i inne informacje w wiadomościach o siódmej. Joanna Mieribonka, zapraszam.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Po reklamie.
6: Jest piątek, to 17 dzień lipca, na zegarach już godzina 7. Polecamy wam nasze wiadomości.
7: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Jest finał głośnej sprawy Spanek. Były wójt oraz pracownik spółki energetycznej zostali ukarani za zniszczenie bocianiego gniazda.
8: Sąd okręgowy w Częstochowie skazał byłego samorządowca Zbigniewa W. na 1000 zł grzywny, a pracownika spółki Tauron Dystrybucja Jarosława S. na 500 zł. Chodzi o usunięcie bocianiego gniazda i płoszenie ptaka. Sprawa zbulwersowała lokalną społeczność. W marcu mieszkańcy zauważyli, że właściciel posesji płosze bociana, który próbował odbudować gniazdo. Następnego dnia na miejsce przyjechali pracownicy energetyki, zrzucili przyniesione przez ptaka gałęzie i zamontowali metalowy szpikulec, byle tylko uniemożliwić mu powrót. Mieszkańcy zawiadomili Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach, a RDOŚ policję. Wyrok zapadł w trybie nakazowym, jest nieprawomocny, jeśli skazani złożą sprzeciw. Sprawa wróci na sądową salę.
7: O czym informowała Katarzyna Fica, dziękuję za relację.
9: O tym się mówi w Częstochowie.
7: Rekordowy szturm na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. W zakończonej właśnie rekrutacji uczelnia zanotowała aż 10 165 zgłoszeń. To gigantyczny skok w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy chętnych było niewiele ponad 6,5 tysiąca. Jak mówi Marek Makowski, rzecznik uczelni, ze statystyk wynika, że najchętniej aplikowali mieszkańcy samej Częstochowy.
10: To jest ponad 1550 zgłoszeń, ale również duże zainteresowanie zgłosili kandydaci z Radomska, Dąbrowy Górniczej. W gronie tym nie zabrakło mieszkańców dużych miast i to miast, których znajdują się cenione uczelnie, takich jak Warszawa, Kraków, Łódź, Katowice, Kielce, w Opole.
7: 1 sierpnia UJD rusza z dodatkową rekrutacją. Być może większe zainteresowanie kandydatów zyskają wówczas nieco mniej oblegane. Teraz kierunki takie jak fizyka, filozofia czy studia wschodnioeuropejskie i bałkańskie.
9: Więcej na radiojura.pl.
7: Tam także piszemy o trzęsieniu ziemi we Włókniarzu. Jak już wczoraj informowaliśmy, klub zakończył współpracę z trenerem Mariuszem Staszewskim. Szkoleniowiec żegna się z drużyną po 2 latach pracy. Powód, jak czytamy w oświadczeniu, zupełnie rozbieżne wizje rozwoju zespołu i klubu. Decyzję poprzedziła seria rozmów o przyszłości Włókniarza, ale ostatecznie nie znaleziono wspólnego języka. Jak podkreśla prezes zarządu Jakub Michalski, spojrzenia na długofalową przyszłość coraz bardziej się różniły. Nazwisko nowego szkoleniowca Włókniarza mamy poznać w najbliższych dniach. W Radiu Jura pora na doniesienia z kraju i ze świata.
11: 20 lat więzienia z możliwością warunkowego zwolnienia po 15 latach. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i setki tysięcy złotych zadośćuczynień dla ofiar. To kara dla Łukasza Żaka.
12: Mężczyzna jest sprawcą wypadku na trasie łazienkowskiej, w którym zginęła jedna osoba, a 4 zostały ranne. W sądzie rejonowym dla Warszawy Śródmieścia był nasz dziennikarz Tomasz Skory.
13: Tym wyrokiem chronię mieszkańców Warszawy przed takimi kierowcami jak pan, mówił wprost do skazanego sędzia Maciej Mitera, uzasadniając najwyższy w historii wyrok w takiej sprawie.
14: Panie Żak, dlaczego ta kara? Uważam, że tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
13: Rozpędził pan do 220 km na godzinę mały czołg, mówił sędzia. Był pan pijany i filmował pan ten wyczyn. Nie udzielił pan też pomocy ofiarom i uciekł z miejsca wypadku.
15: Tamtej nocy, tamtego dnia Łukasz Żak podjął szereg decyzji i wydaje się, że to były najgorsze z możliwych dostępnych decyzji wtedy.
13: Mówiła prokurator, z której oceną sąd w pełni się zgodził. Razem z Żakiem na kilkuletnie kary więzienia skazano 5 osób pomagających mu w uniknięciu kary i ucieczce za granicę.
12: Amerykański prezydent w wygłoszonym w nocy orędziu do narodu zapowiedział odtajnienie kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawnią szokujące słabości infrastruktury wyborczej w Stanach Zjednoczonych.
11: Za oceanu Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle.
5: Dzień dobry. Prezydent zaczął od tego, że za jego prezydentury USA są między innymi bardziej bezpieczne i silne. Potem stwierdził, że Chiny bezprawnie pozyskały dane dotyczące 220 milionów amerykańskich wyborców i że począwszy od cyklu wyborczego w 2020 roku, Chińska Republika Ludowa przeprowadziła to, co uważa się za największe w historii naruszenie bezpieczeństwa danych wywiadowczych. Chcemy, by jesienne wybory uzupełniające do Kongresu były uczciwe, powiedział. I wezwał ponownie do przyjęcia przez Kongres ustawy Safe America Act. Przed nami bardzo ważne wybory. Chcemy, aby były one uczciwe, oświadczył w orędziu. Prezydent od dawna żąda, by republikanie przegłosowali ustawę zakładającą m.in. obowiązek potwierdzania obywatelstwa USA przy rejestracji na wybory i dokumentu ze zdjęciem przy głosowaniu. Kilka stacji odmówiło transmisji prezydenckiego orędzia. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że stacje telewizyjne, które nie transmitowały jego orędzia, powinny stracić koncesję. Zarzucił mediom, że są częścią spisku.
16: Thank you. God bless you. God
5: tak zakończył swoje wystąpienie prezydent USA. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
6: W Częstochowie dzisiaj będzie gorąco, do 30 stopni zapowiadają synoptycy, a być może w niektórych miejscach jeszcze więcej pojawi się w najcieplejszym momencie dnia. Słońce bierze się od samego rana do pracy i rzeczywiście przez sporą część dnia intensywnie będzie swoje obowiązki wypełniało. Dopiero wieczorem wzrost zachmurzenia, możliwe, że pojawią się już burze. Dość kapryśnie będzie w kolejnych dniach. Czeka nas zmienne zachmurzenie z opadami deszczu, a także burzami. Po weekendzie no też na razie nie niezbyt imponująco to wszystko wygląda.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
6: Piątkowy poranek i wracamy już za chwilę do dobrego grania. Dzisiaj m.in. Światowy Dzień Emoji. No to posyłamy Wam taką serdeczną, uśmiechniętą buźkę.
9: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
20: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
21: This is the story of my baker.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Piątkowy poranek, czas na nasz codzienny horoskop. Na początek rak. To dobry moment, aby zakończyć tydzień z poczuciem satysfakcji i pozwolić sobie na odrobinę odpoczynku. Bliscy będą dziś szczególnie wdzięczni za twój czas i uwagę, dlatego warto spędzić z nimi choć kilka spokojnych chwil. Skorpion, końcówka tygodnia przyniesie ci poczucie, że wysiłek włożony w ostatnie dni nie poszedł na marne. Wieczór sprzyja dobrym wiadomościom, śmiechowi i planowaniu przyjemności na nadchodzące dni. I jeszcze wodnik, przed tobą dzień, który może zakończyć się małym, ale bardzo miłym sukcesem, dającym sporo motywacji na przyszłość. Pozwól sobie na odrobinę spontaniczności, bo właśnie ona sprawi, że ten piątek będzie naprawdę udany.
1: Radio Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek. Był już horoskop, a my pozostaniemy przy gwiazdach, tak zwanych spadających gwiazdach, bo już nadchodzi. Sierpniowe niebo nad Polską szykuje dla nas spektakl. No, podobno nie widzieliśmy takiego od lat. Warunki podobno mają być wymarzone. Kiedy to się stanie? Na noc z 12 na 13 sierpnia. Co roku z utęsknieniem czekają fani astronomii. Także wszyscy ci, którzy po prostu lubią się pogapić na rozgwieżdżone niebo. No właśnie w tym dniu przypada szczyt aktywności roju Perseidów. Pojedyncze świetliste obiekty przecinają niebo od drugiej połowy lipca, ale prawdziwy kosmiczny spektakl nastąpi dopiero w pierwszej połowie miesiąca sierpnia. Tak więc już planujcie czas. Chociaż niebo ostatnio bywa bardziej zachmurzone, to jednak liczymy, że uda się zobaczyć taki właśnie spektakl.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
4: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
5: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
6: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
7: Na paznokcie.
6: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike. Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
2: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
14: W Częstochowie poranek przynosi około 19 stopni, a w Poraju, Myszkowie i Kłomnicach jest już około 20 stopni. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 30 stopni, a lokalnie mogą przekroczyć tę wartość. Przez większą część dnia będzie pogodnie, jednak wieczorem zachmurzenie zacznie wzrastać i miejscami mogą pojawić się burze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
13: Jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
7: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Przed nami wielki finał i zakończenie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. A nie odbyło się bez kontrowersji. Do tego tematu wrócimy, do tematu finału, a w półfinałach Argentyna, przypomnijmy, pokonała Anglię 2-1. Jak się okazuje, wścibscy dziennikarze znaleźli butelkę, właściwie bidon bramkarza Anglików, gdzie miał dokładnie rozpisane, jak zawodnicy Argentyny strzelają karne. No niestety ta ściąga nie przydała się. Swoją drogą, niby wszystko jest rozpisane, przygotowane, rozpracowane, a tu pyk i cały misterny plan. Za chwilę wracamy do muzyki.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Pierogi z serem i rodzynkami z Połem. 450 gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
6: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn w dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent to niezawodny sprzęt. Prosty wynajem, niska kaucja, minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Aleja Jana Pawła II, numer 2.
7: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
13: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: są wakacje, bardzo lubimy rozrywkowe miejsca, a właśnie 17 dnia lipca w 1955 roku w Anaheim w Kalifornii otwarto pierwsze wesołe miasteczko Walta Disneya, czyli słynny Disneyland. Wesołego weekendu wam życzę, ale na razie czas na obowiązki. Przed nami wiadomości, startują punktualnie o godzinie 8.
1: Przed nami upalny dzień, później przyjdą burze. W wiadomościach Radia Jura o 8:00 ostrzeżenia od synoptyków. Wrócimy także do wczorajszej sesji Rady Miasta Częstochowy. CBS rozbiło grupę produkującą i handlującą nielegalnymi lekami. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
6: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bokar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Boszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
12: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
13: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
12: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
13: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
12: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
13: Paulina Sykut-Jerzyna
12: i Krzysztof Ibisz.
14: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
15: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.
0: Na zegarach pojawiła się godzina 8:00, a my w piątkowy poranek zapraszamy was na wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zapraszam. Burze i upały, ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach wydali synoptycy dla całego województwa. Alert pierwszego stopnia dotyczy wysokich temperatur i obowiązuje od południa do godziny 20. Temperatura maksymalna od 30 do 32 stopni. Od godziny 20 zacznie obowiązywać alert drugiego stopnia dotyczący burz. Miejscami będą im towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie może spaść grad. Alert ten obowiązuje do jutra, do godziny 7.
3: O tym się mówi w Częstochowie.
1: Za nami sesja Rady Miasta została zwołana w trybie nadzwyczajnym. Radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie miasta. Radni wyrazili też zgodę na zawarcie porozumienia z MON dotyczące współdziałania w ramach programu Szpitale Przyjazne Wojsku.
17: Urząd Wojewódzki organizuje programy wynikające z możliwości zabezpieczenia ochrony pod kątem ewentualnych stanów zagrożenia. W związku z tym warto w takim programie zauczestniczyć. Na ten moment nie ma żadnych klauzul dotyczących zobowiązań ze strony szpitala, ani finansowych, ani innych, które by w jakiś sposób zablokowały albo zobowiązywały szpital do podejmowania działań, które być może w przyszłości uznalibyśmy za nie do końca właściwe.
1: Mówiła obecna w sali sesyjnej Beata Szafrań z dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego. A czy w częstochowskiej lecznicy dochodziło do podobnych nieprawidłowości jak w Szpitalu Południowym w Warszawie? Do tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach.
3: Radio Jura poleca.
1: Słońce, letnia bryza i tona najlepszej muzyki. Już jutro na bulwary jurajskie wraca Jurajska Summer Festival. Przed nami druga edycja. Tym razem organizatorzy łączą skrajne muzyczne światy. Na scenie wystąpi legenda i król disco polo.
18: Cześć moi drodzy, kłania się Zenek Martyniuk. Gorąco Państwa zapraszam na kolejną edycję Jurajska Summer Festival. Zaśpiewam Państwu moje największe przeboje, i te starsze, i te nowe.
1: Zaraz po nim absolutnie bezkompromisowa i pełna humoru rockowo-metalowa ekipa z zespołu Łydka Grubasa. Oprócz koncertów dla całych rodzin czekają strefy relaksu, piana party, sety DJ-skie oraz strefa gastro. Imprezę prowadzi Arek Żabka. Będziemy mieć dla Was masę radiowych prezentów. Startujemy o 16. Teraz startują kolejne wiadomości z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
19: Nielegalnie produkowali i sprzedawali sterydy, leki na otyłość i hormon wzrostu.
20: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali grupę przestępczą trudniącą się tym procederem.
19: Na polecenie poznańskiej prokuratury zatrzymali 3 osoby.
20: Krzysztof Zasada z nami o poranku. Dzień dobry, Krzysztof.
19: Dzień dobry.
20: Co wiadomo o zatrzymanych?
21: To kobieta i 2 mężczyzn w wieku od 33 do 64 lat. Wszyscy są obywatelami polskimi. Wpadli podczas policyjnej akcji na Śląsku. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani nielegalnie w swoich miejscach zamieszkania wytwarzali preparaty głównie przeznaczone do iniekcji. Wyprodukowane medykamenty przechowywali w magazynach. W jednym z takich magazynów policjanci natrafili na 5 palet z podrobionymi preparatami farmaceutycznymi. One trafią teraz do analiz. Grupa do dystrybucji swoich produktów wykorzystywała kurierów. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania i sprzedaży produktów leczniczych oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Podejrzani trafili do aresztu.
20: Dym z pożarów lasów w Kanadzie powodem odwołania meczu Chicago Fire z Vancouver Whitecaps.
19: Nie było więc debiutu Roberta Lewandowskiego za oceanem. O szczegółach Paweł Żuchowski.
22: Znaczna część USA spowita jest dymem. Kibice z Chicago czekali na występ polskiego napastnika w nowych barwach.
23: Bardzo szkoda jednak, że mecz został odwołany, ponieważ wszyscy czekaliśmy tutaj, wielu kibiców. Ludzie pokupili bilety, czekaliśmy naprawdę na to wydarzenie. No ale trudno, jest jak jest, no, czasami są sprawy ważniejsze. No, mamy bardzo ciężką sytuację teraz z tym dymem z Kanady. Mamy siwo tutaj tak naprawdę. Widzę, wielu moich znajomych pisze, że bardzo dobrze, że mecz został odwołany. Nie udało się teraz. Mam nadzieję, że uda się to następnym razem.
22: Powiedział mi Tomasz Towbin, Polak mieszkający w Chicago. Pojawiają się pytania o niedzielny finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, ponieważ dym dotarł też do New Jersey oraz Nowego Jorku. Dla tych stanów wydano ostrzeżenia o złej jakości powietrza. A to właśnie na stadionie w New Jersey ma zostać rozegrany finałowy mecz.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
27: W Częstochowie termometry pokazują już około 22 stopni, a w Poraju, Myszkowie i Lelowie jest około 23 stopni. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wzrośnie do 30 stopni, a miejscami może być jeszcze cieplej. Zachmurzenie będzie niewielkie, jednak wieczorem zacznie go przybywać i lokalnie mogą pojawić się burze. Wiatr z północy pozostanie słaby i umiarkowany.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
26: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Po części informacyjnej mam nadzieję jesteście usatysfakcjonowani i zostaniecie w takim dobrym nastroju, bo my wracamy do dobrego grania. Marek Moc, witam w piątkowy poranek.
3: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

nie są tak dramatyczne jak u nas. Woda dostępna jest bezpłatnie, a większość napojów, również tych kolorowych, czy z niewielkimi procentami, kosztuje od 7 do 15 zł. Nie, no nie za mały kubeczek, ale najczęściej są to przynajmniej półlitrowe porcje napojów gazowanych, mrożonych, czy z dodatkiem procentów właśnie. Część kulinarna jest również ważną częścią tego festiwalu, bo nie tylko szybskie haps, ale też podobno odbywają się spotkania towarzyskie i rodzinne przy dobrym jedzonku. Można. U nas niestety totalny skam na dużych festiwalach. Radio Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek. Za chwilę u nas informacje o pogodzie. A przyznam szczerze, nad FIFA zbierają się ciemne chmury. Czy skończy się to burzą? Czy polski pałac mógł interweniować w tej sprawie telefonem do przyjaciela? O czym mowa? O, chodzi o finał Mistrzostw Świata. O tym wam jeszcze w tej godzinie opowiem.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
4: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
5: Moc atrakcji dla dzieci, mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
4: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
5: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
6: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
9: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
10: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia!
12: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
13: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
12: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
13: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
12: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
13: Paulina Sykut-Jerzyna
12: i Krzysztof Ibisz.
2: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
17: Częstochowie termometry pokazują około 24 stopnie, a w Poraju, Myszkowie i Kłomnicach jest już około 25 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 30 stopni, a miejscami może być jeszcze wyższa. Zachmurzenie pozostanie niewielkie przez większą część dnia, jednak wieczorem zacznie go przybywać i lokalnie możliwe są burze. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
21: Słuchasz Radia Jura.

0: Świątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Chyba dostaliśmy mokrą, brudną ścierą w twarz. Finał mundialu ma sędziować Slavko Vinicic, Słoweniec, który dobrze jest nam znany. Kojarzy się z super prowadzonego barażowego meczu o mundial Szwecja-Polska. Cały sportowy świat, zwłaszcza komentatorski w Polsce, jest zaszokowany. To oznacza tylko jedno. Szymon Marcinak wraca do domu. Ciekawe, czy już jest w samolocie. A swoją drogą, czy skończy się przyjaźń polsko-amerykańska? Bo przecież prezydent Stanów Zjednoczonych mógł wykonać jeden telefon i sprawa byłaby załatwiona. Czyli jednak przyjaźń słoweńsko-amerykańska jest mocniejsza niż nasza ze Stanami. Ale się porobiło. Ciekawe, czy będzie na ten temat polityczna dyskusja w Polsce. Kto wie, kto wie. U nas na wszystkim robi się politykę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
5: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
6: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Pierogi z serem i rodzynkami z Połem. 450 gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
7: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe. Oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
8: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sykut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Dzisiaj 17 dzień lipca, tego dnia urodzili się m.in. Bruno Jasiński, polski poeta, Wojciech Kilar, znakomity kompozytor, Donald Sutherland, kanadyjski aktor, Danuta Rin, polska piosenkarka, Stanisław Tym, satyryk, aktor, reżyser, David Hasselhoff, aktor, Angela Merkel, kanclerz Niemiec, czy Zbigniew Zamachowski, polski aktor, zacne towarzystwo, wszystkim świętującym najlepsze życzenia, a ja polecam, już za moment na naszej antenie pojawią się wiadomości.
1: Czy w częstochowskiej lecznicy dochodziło do nieprawidłowości? W wiadomościach Radia Jura wracamy do pytań, jakie padły na wczorajszej sesji Rady Miasta. Będzie także zamknięte kąpielisko w Blachowni. Na wodzie pojawił się nalot. W przyszłym tygodniu rząd zajmie się szczegółami reformy systemu zdrowia. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka, poleca Radio Jura.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi, zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar, od producentów z całej Polski. Najnowsze designy, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa. Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54,

0: znaczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Byłam dzisiaj u Anki w jej nowym mieszkaniu. I co jak co, ale łazienkę to ma cudowną.
2: O, wiesz kto to robił?
1: Jasne, salon łazienek CER Projekt zaprojektował jej wszystko.
2: A, słyszałem coś, że robią najlepsze projekty w Częstochowie.
1: I to błyskawicznie.
2: A gdzie kupiła płytki?
1: Też w CER Projekt. Mają tam największy wybór płytek łazienkowych, salonowych, kuchennych i tarasowych. Polskich, hiszpańskich, tureckich, włoskich. Do tego projekt łazienki gratis.
3: Salon łazienek CER Projekt. Ulica Równoległa 68. Salon Fachowiec.
1: www.cer-projekt.pl.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Po reklamie.
9: Dziś piątek to 17 dzień lipca, na zegarach godzina 9, a polecamy Wam wiadomości.
10: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Za nami sesja Rady Miasta Częstochowa. Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej dotyczącego współdziałania w ramach programu Szpitale Przyjazne Wojsku. Na sesji zrobiło się jednak gorąco, gdy opozycja zaczęła dopytywać o to, czy w częstochowskiej lecznicy dochodziło do podobnych nieprawidłowości jak w Szpitalu Południowym w Warszawie.
11: Pani dyrektor odpowiedziała mi 29 czerwca, cytuję, nie są mi znane fakty, aby toczyły się jakiekolwiek dochodzenia, postępowania w tej sprawie. Ja chciałbym, żeby pani dyrektor potwierdziła tą informację. Ja mam informację potwierdzoną z kilku źródeł, że takie postępowanie toczy się od ponad roku. I czy pani dyrektor potwierdza nadal, że nie ma pani żadnej wiedzy w tej kwestii?
10: Do dyskusji włączył się przewodniczący Rady Miasta Marcin Biernat.
12: Zastanawiam się, czy to jest przedmiotem dzisiejszej sesji. Jeżeli pan radny uzyskał odpowiedź na piśmie, to myślę, że ona jest wiążąca dla pana.
11: Panie przewodniczący, ale to było po pierwsze, to było w zeszłym miesiącu, a po drugie pozyskałem nowe informacje i chciałem potwierdzenia tylko od pani dyrektor.
13: Ja nie mam wiedzy o toczących się dochodzeniach ani postępowania. Ja nie jestem organem do tego uprawnionym. Ja, powtarzam, nie mam takiej wiedzy, w związku z tym też zgodnie ze stanem mojej wiedzy odpowiedziałam. Ja nie wiem, jakie ewentualnie kwestie mogłyby się toczyć w innych instytucjach i to jak gdyby nie należy do moich kompetencji.
10: Mówili przewodniczący Rady Miasta Marcin Biernat, a także Piotr Wrona i dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego Beata Szafraniec. Sesja zakończyła się po niespełna godzinie.
14: Twoje sprawy.
10: Powrót linii numer 25 na Wyczerpy. Autobusy jeżdżą już pełną trasą. Roboty na przejeździe kolejowym przy ulicy Karłowicza skończyły się bowiem wcześniej niż zakładano. Dziś wszystkie kursy również będą wykonywane na trasie do pętli Wyczerpy Osiedle.
14: Wiadomości Radia Jura.
10: Na termometrach dziś do 30 stopni, a tymczasem nie można korzystać z kąpieliska w Blachowni. Służby ratownicze tymczasowo wstrzymują możliwość korzystania z obiektu. Jak czytamy w komunikacie Urzędu Gminy, pojawił się tu naturalny zielony nalot na powierzchni wody. Nie wiadomo, jak długo potrwa zakaz kąpieli.
14: Sport w Radiu Jura.
10: Remis na zakończenie letnich przygotowań. Raków Częstochowa zremisował wczoraj z GKS-em Katowice w ostatnim sparingu przed startem sezonu. Gospodarze objęli prowadzenie w 54 minucie po golu Emana Markowicza. Medaliki odpowiedziały tuż przed końcem meczu. W 85 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego głową do siatki trafił Adam Basse, ustalając wyniki spotkania na 1-1. W Radiu Jura pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
8: Rada Ministrów omówi w przyszłym tygodniu najważniejsze założenia zmian w polskich szpitalach.
10: Te informacje potwierdził Michał Dobrołowicz. Chodzi o reformę, która ma wyeliminować nieprawidłowości, takie jak rekordowe zarobki wybranych lekarzy.
8: No i na linii jest właśnie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
15: Tak, dzień dobry.
10: Dzień dobry, Michale. Którymi zmianami w przyszłym tygodniu zajmie się rząd?
15: Po pierwsze, górnym limitem zarobków lekarzy w publicznych szpitalach. Propozycja to teraz 240 zł brutto za godzinę pracy, a do tego pojawi się pomysł wprowadzenia górnego pułapu czasu pracy medyków, czyli dwa etaty. I takie zapisy są w ustawie, która też po weekendzie ma trafić do konsultacji. To potwierdza szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
16: My dzisiaj proponujemy dwa etaty. Znam oczywiście propozycję również strony związkowej, która chciałaby, żeby ten limit był niższy. Natomiast poczekamy na konsultacje społeczne. Dlatego dzisiaj proponujemy do dwóch etatów.
15: Równolegle już dzisiaj musi zapaść ważna decyzja dla reformy w szpitalach. Prezydent Karol Nawrocki do dzisiaj ma czas na podpisanie albo zawetowanie ustawy, która pozwoli zbierać dane o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie ich numerów PESEL albo numerów prawa wykonywania zawodu. Te ogólnopolskie dane według rządu miałyby służyć też do lepszego, dokładniejszego planowania limitów wynagrodzeń i godzin pracy lekarzy.
8: 67 kg narkotyków przejęli zachodnie pomorscy policjanci.
10: Zatrzymali dwie osoby. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dzień dobry, Krzysztofie. Gdzie funkcjonariusze natrafili na te narkotyki?
17: To była akcja wymierzona w przestępczość narkotykową na terenie powiatu drawskiego. Policjanci ustalili, że znaczne ilości środków odurzających mogą się znajdować w jednej z hal magazynowych. Podczas przeszukania tego obiektu, a także samochodów znajdujących się na posesji, mundurowi natrafili na ponad 65 kg marihuany, a także m.in. na haszysz, mefedron i metamfetaminę. Poza tym zabezpieczyli sprzęt do porcjowania i pakowania narkotyków. Podczas akcji zatrzymano kobietę i mężczyznę. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu wobec kobiety, natomiast zastosowano policyjny dozór.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
19: W Częstochowie termometry pokazują już około 26 stopni, a w Poraju, Myszkowie i Lelowie jest około 27 stopni. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wzrośnie do 30 stopni, a lokalnie może być jeszcze wyższa. Przez większą część dnia będzie słonecznie, jednak wieczorem zachmurzenie zacznie wzrastać i miejscami mogą pojawić się burze. Wiatr z północy pozostanie słaby i umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
9: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Dobre granie wraca już teraz. Zapraszam na kolejną godzinę naszego porannego spotkania. Marek Moc, dzień dobry.
14: Radio Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Nie ma nic piękniejszego niż kibicowanie ukochanej drużynie, zwłaszcza narodowej, najlepiej na żywo. Niektórzy mają takie możliwości, ale niekoniecznie chcą z tego skorzystać. Nie skorzysta z takiej propozycji wyjazdu do New Jersey prezydent Argentyny. Będzie nadal oglądał w swojej rezydencji z całą grupą przyjaciół i rodziny. Dlaczego? No, bo to nie tylko tradycja, ale przesąd, bo do tej pory wszystkie mecze oglądał właśnie w tym miejscu.

0: miejscu, w tym samym gronie, no i nie chce tego zmieniać. Mało tego, oglądać mecz będzie cały czas w kurtce, bo jak się okazuje, kiedy raz ją zdjął, to strzelili Argentynie gola, więc obiecał, że jakaby temperatura nie była, tej kurtki nie zdejmie. No, przesądy, wierzenia, najważniejsza jest skuteczność napastników.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
4: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
5: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowi.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Oddaj butelkę, zadbaj o środowisko. To dzięki Wam zebraliśmy ich już ponad 30 milionów. A to jeszcze nie koniec. Do końca lipca dostaniesz 10 groszy za każdą sztukę oddaną do butelkomatów Lidlu. Zbierajmy dalej, bo to się opłaca. Lidl.
2: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
16: W Częstochowie temperatura wynosi 28, a w Poraju, Myszkowie i Kłobucku jest już 29 stopni. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 30 stopni, a lokalnie nawet więcej. Do późnego popołudnia będzie słonecznie, jednak wieczorem zachmurzenie zacznie wzrastać i miejscami mogą pojawić się burze. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
18: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: wyjątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Tom i Jerry, z czym wam się kojarzy? No, z fantastyczną bajką z dzieciństwa o przygodach sympatycznych zwierzaków, choć momentami bardzo brutalny był to serial animowany. Ale nie wiem, czy słyszeliście, w XIX wieku Tom and Jerry było brytyjskim slangowym określeniem osób prowadzących hulaszczy tryb życia, nie stroniący od alkoholu, hazardu i ulicznych awantów. No to ja już inaczej będę patrzył na Toma i Jerry'ego.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
4: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
5: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn w dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent to niezawodny sprzęt. Prosty wynajem, niska kaucja, minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Aleja Jana Pawła II, numer 2.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
10: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
2: Po reklamie.
14: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Tak nam mija piątkowy poranek z muzyką wybraną na lato do godziny 10, coraz bliżej. Po 10 u nas kilka podpowiedzi, jak ciekawie można spędzić dzisiejszy dzień, a także weekend w naszej najbliższej okolicy.
1: Pierwszy wakacyjny szczyt pielgrzymkowy w wiadomościach Radia Jura o 10:00. Więcej informacji na ten temat będzie także zaproszeniem na festiwal do Olsztyna. Dziś Komisja Europejska ma ogłosić szczegóły budzącej kontrowersje reformy systemu handlu emisjami. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka.

0: bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
14: Po reklamie.
15: Na zegarach już godzina 10, a przed nami kolejne poranne wiadomości.
16: Joanna Mielibonka, zaczynamy. Jasna Góra przeżywa pierwszy wakacyjny szczyt pielgrzymkowy. Na odpust Matki Bożej z Góry Karmel dotarło około 3700 pieszych pielgrzymów oraz ponad 200 rowerzystów z różnych części Polski. Największe grupy przyszły z Poznania, Przemyśla i Piotrkowa Trybunalskiego, pokonując od 100 do blisko 400 kilometrów. Tegorocznemu pielgrzymowaniu towarzyszy hasło Uczniowie Misjonarze, które jest motywem przewodnim programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce.
17: Wiadomości Radia Jura.
16: Wielkie sprzątanie w Żarkach Letnisku to akcja organizowana przez członkinię Rady Gminy Poraj, a mogą ją wesprzeć poprzez aktywny udział wszyscy mieszkańcy. Akcję wspiera Urząd Gminy, zapewniając wszystkie niezbędne worki na śmieci oraz rękawice ochronne. Zbiórka już jutro o 11 przy altance w parku, finał niespodzianka o 14 przy amfiteatrze. Dla każdego, kto przyniesie pełny worek zebranych śmieci, czeka niespodzianka.
17: Radio Jura poleca.
16: Od dziś w Olsztynie plenerowe aktywności i wakacyjne atrakcje, sztuka, zlot miłośników motoryzacji oraz koncerty i około 30 wystawców na miejskim rynku. Szczególnym magnesem na turystów ma być plenerowa potańcówka. Ta forma aktywności bije w tym sezonie rekordy popularności w całym regionie. Jutro o 12 spod zamku na rynek wyruszy parada otwierająca jubileuszową edycję festiwalu. Tam zaplanowano dalsze występy pod gołym niebem.
18: Na rynku o 12.30 występ orkiestry Dentej Sempre, którym towarzyszyć będą mażoretki.
7: wieczorne koncerty bardzo atrakcyjne wystąpi zespół Dagadana, orkiestra Dęta z Lublińca, która zagra repertuar Phila Collinsa. Codziennie oczywiście stoiska wystawiennicze. Gwiazdą niedzieli będzie Jeremi Sikorski, wykonawca, autor kilku przebojów.
16: Sztuka i o wiele więcej czeka na wszystkich podczas weekendu w Olsztynie, polecał burmistrz jurajskiej gminy Tomasz Kucharski. Na miejsce zaprasza również Radio Jura.
17: Sport w Radio Jura.
16: Raków Częstochowa zostaje w Sosnowcu na dłużej. Klub właśnie przedłużył umowę na wynajem stadionu w Zagłębiowskim Parku Sportowym na kolejne 3 sezony. Nowe porozumienie będzie obowiązywać aż do końca rozgrywek 2028-29. To właśnie tam medaliki rozegrają swoje ewentualne mecze w fazie ligowej europejskich pucharów oraz w decydującej rundzie play-off eliminacji Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, od 2023 roku Raków grał w Sosnowcu jako gospodarz już 8 razy, podejmując między innymi FC Kopenhagę, Sporting, Atalantę i Fiorentinę. W Radiu Jura pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Feryjski.
14: Komisja Europejska przedstawi dzisiaj największą od lat reformę ETS, czyli systemu handlu emisjami.
18: Od tego będzie zależeć w przyszłości wysokość naszych rachunków za energię, a także być albo nie być przemysłu, zwłaszcza hut czy cementowni.
14: Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co już wiadomo na podstawie pierwszych przecieków?
19: Jak ustaliłam, Komisja Europejska spełni kilka najważniejszych polskich postulatów. Spowolni tempo ograniczania liczby uprawnień do emisji CO2, utrzyma po 2030 roku fundusz modernizacyjny, którego Polska jest największym beneficjentem, i wydłuży wydawanie darmowych uprawnień dla energochłonnego przemysłu. To efekt presji 10 krajów, w tym Polski, które tworzą mniejszość blokującą w Radzie Unii i ostrzegają przed zaostrzeniem przepisów. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska mówiła wczoraj o ogromnym sukcesie polskiej dyplomacji. Trzeba jednak pamiętać, że istotne szczegóły będą dopracowywane dzisiaj do ostatniej chwili, a także, że przeciwko łagodzeniu ETS otwarcie występuje grupa 7 państw z Holandią i Szwecją na czele, która domaga się utrzymania, a nawet zaostrzenia przepisów. To oznacza, że wkrótce rozpoczną się bardzo trudne negocjacje.
18: Dym z ponad 100 pożarów lasów w Kanadzie spowił znaczną część północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych.
14: Z tego powodu odwołano wczoraj mecz zespołu Chicago Fire, w czasie którego miał zadebiutować w lidze MLS Robert Lewandowski. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, ponownie na linii.
18: Pawle, dym dotarł także do Nowego Jorku i New Jersey, gdzie w niedzielę finał piłkarskich mistrzostw świata. Jakie są prognozy?
20: Dzień dobry, dziś nie wygląda to dobrze. Okolice stadionu w New Jersey spowite są dymem. Nadzieja w deszczu w sobotę i niedzielę może padać. To by poprawiło sytuację. Teraz jest naprawdę trudno oddychać. Mówią nam, żebyśmy się chronili, nosili maseczki i ostrzegają, że jakość powietrza jest naprawdę zła. To mnie niepokoi, zwłaszcza, że choruję na astmę. Dlatego martwię się, chyba bardziej niż inni. Zdecydowanie się tym martwię, ponieważ mam problemy zdrowotne, choroby układu krążenia po przebytym zawale serca. Naprawdę bardzo obawiam się jakości powietrza. To są głosy mieszkańców. Trudno sobie wyobrazić dziś, aby w takich warunkach zawodnicy wybiegli na murawę. Oby zmienił się kierunek wiatru i zaczęło padać.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
24: W Częstochowie termometry pokazują około 30 stopni, tak samo w Poraju, Myszkowie i Lelowie. W najcieplejszym momencie dnia temperatura miejscami przekroczy te wartości. Przez większą część dnia będzie słonecznie, jednak wieczorem zachmurzenie zacznie wzrastać i lokalnie mogą pojawić się burze. W czasie największego upału warto pamiętać o odpowiednim nawodnieniu i ograniczeniu wysiłku na słońcu.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
15: Aneta, Bogdan, Jadwiga, Marcelina, Leon, Andrzej, Felix, a także Aleksy czy Aleksja świętują dzisiaj swoje imieniny. Jeszcze raz składamy wam o poranku najlepsze życzenia, a i wracamy do dobrego grania.
17: Radio Jura.

0: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

Radio Jura z propozycją na weekend. Od dziś do niedzieli warto odwiedzić gminę Olsztyn, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji. O godzinie 16 na rynku rozpocznie się 10. Jurajski Festiwal Sztuki i Wina. Na uczestników czekać będą stoiska z rękodziełem i lokalnymi produktami, warsztaty artystyczne, koncerty plenerowe oraz liczne atrakcje przygotowane z myślą o całych rodzinach. Szczególnym magnesem na turystów ma być plenerowa potańcówka. Ta forma aktywności bije w tym sezonie rekordy popularności w całym regionie. Na zakończenie festiwalu w niedzielę wystąpi Jeremi Sikorski. Sztuka i wiele więcej czeka na gości w Olsztynie. Na miejsce zaprasza Radio Jura.

0: Rádio Jura.
1: Reklama.
2: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
4: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
4: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
4: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
5: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
6: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
5: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
6: Most atrakcji dla dzieci, mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
5: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
6: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
9: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
10: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
15: W Częstochowie temperatura wynosi około 30 stopni, a w Poraju, Myszkowie i Kłomnicach miejscami jest cieplej. To najcieplejszy moment dzisiejszego dnia. Do późnego popołudnia utrzyma się słoneczna pogoda, jednak wieczorem zachmurzenie zacznie wzrastać i lokalnie mogą pojawić się burze. W czasie upału warto pamiętać o regularnym piciu wody i szukaniu cienia.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Kolejne propozycje na spędzanie wakacji w Radiu Jura. Na Placu Biegańskiego w Częstochowie trwają letnie potańcówki. Dziś czeka na Was muzyczna podróż w rytmach latino. To propozycja dla każdego, bez względu na wiek i taneczne doświadczenie. A jutro warto zajrzeć do kawiarni Alternatywa 21 na Starym Rynku. O godzinie 18 rozpocznie się koncert skrzypce i wiolonczela, czyli letnie impresje w wykonaniu zespołu Cello Wiąduło. W programie nastrojowe tanga, muzyka filmowa, autorskie aranżacje i klasyczne brzmienia. Wydarzenie jest częścią cyklu Alternatywna Rozgrzewka Festiwalowa. Skoro o muzyce mowa, to już jutro kolejna odsłona jurajska Summer Festival. Letnia zabawa startuje o godzinie 16, a o 19 na scenie pojawi się Zanek Martyniuk i Łydka Grubasa. Na miejscu będzie też Radio Jura.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę? Szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
4: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
5: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
6: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
7: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
9: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie je

0: tańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Dzisiaj czeka nas gorący dzień. Szczegóły prognozy pogody po godzinie 11 po wiadomościach. No właśnie, bo zbliżamy się do tej godziny. Zapraszam i polecam. To wszystko przed nami.
1: Jest wyrok w sprawie usunięcia bocianiego gniazda w wiadomościach Radia Jura o 11. Wrócimy do głośnej sprawy spanek. Będą także kolejne dyplomy rozdane na UJD. Pracowity poranek prezydenta Karol Nawrocki zdecydował w sprawie kilku ustaw, którymi ostatnio zajmował się Sejm i Senat. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Pierogi z serem i rodzynkami z Połem. 450 gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
6: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn w dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent to niezawodny sprzęt. Prosty wynajem, niska kaucja, minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Aleja Jana Pawła II, numer 2.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
15: Na paznokcie.
14: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
16: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
17: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: W tę sobotę w Lidlu z aplikacją Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL, cena przed obniżką 23,90. A teraz aż 58% taniej, tylko 9,99 za kilogram. Kawa ziarnista Lavazza Cafe Crema. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. A teraz 44,99 za kilogramowe opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. A dodatkowo arbuzy, cena przed obniżką 4,99. A teraz tylko złoty 49 za kilogram. W sobotę zakupy robię w Lidlu.
19: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Góra,

0: Biletet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl. Po reklamie.
2: Minęła już godzina 11, mamy piątkowe przedpołudnie. Pora zaprosić Was na wiadomości.
3: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek finał głośnej sprawy Spanek. Chodzi o usunięcie bocianiego gniazda i płoszenie ptaka. Były wójt oraz pracownik spółki energetycznej zostali ukarani za zniszczenie ptasiego legowiska. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał byłego samorządowca Zbigniewa W. na 1000 zł grzywny, a pracownika spółki Tauron Dystrybucja Jarosława S. na 500 zł kary.
4: Więcej na radiojura.pl.
3: To był dzień pełen wzruszeń, dumy i historycznych momentów na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. W auli Auditorium Maximum odbyło się uroczyste trzecie już dyplomatorium Wydziału Nauk Społecznych. Uprawniające do wykonania zawodu dyplomy odebrało aż 150 studentów, którym w tych wyjątkowych chwilach towarzyszyli bliscy oraz 20 promotorów.
5: Jest to wydarzenie, które ma uhonorować też naszych absolwentów, pokazać, że studia wyższe to jest ważny etap w życiu młodego człowieka i koniec tych studiów otwiera nową ścieżkę w ich rozwoju zawodowym, ale też otwiera ścieżkę na rozwój edukacyjny. Na Wydziale Nauk Społecznych kształcimy na 14 różnych kierunkach. Najbardziej oblegane to oczywiście pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia, bezpieczeństwo narodowe. Trzeba powiedzieć, że absolwenci znajdują zatrudnienie w pierwszych 3 miesiącach po skończeniu studiów.
3: Mówił Daniel Kukla, dziekan Wydziału Nauk Społecznych UJD. Uroczystość zapisała się też na kartach historii częstochowskiej uczelni. Po raz pierwszy w historii mury uniwersyteckie opuścili pierwsi absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologię.
4: Wiadomości Radia Jura.
3: Konsultacje na temat zmiany nazwy miejscowości Psary oraz przysiłka Mzyki w gminie Woźniki to inicjatywa radnych, którzy sugerują, by do obowiązujących już nazw dodać przymiotnik śląskie.
6: W sąsiedztwie gminy Woźniki znajdują się dwie miejscowości o tych samych nazwach. Psary w powiecie będzińskim i Mzyki w gminie Kozie Głowy. Ewentualna zmiana ma na celu zapobieganie częstym pomyłkom w jeździe pod właściwy adres. Wyniki konsultacji będą stanowiły podstawę do podjęcia dalszych działań związanych z procedurą zmiany nazwy miejscowości. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy miejscowości Psary posiadający czynne prawo wyborcze. Konsultacje przeprowadzane są w formie ankiety dostępnej na stronie internetowej gminy Woźniki w sekretariacie urzędu lub u sołtysa miejscowości Psary. Potrwają do końca sierpnia.
3: O czym informował Robert Krzyżaniak. Dziękuję za relację. Teraz pozostałe informacje. Magdalena Wojtoń i Tomasz Feryński.
7: To pracowity poranek prezydenta.
8: Karol Nawrocki zdecydował w sprawie kilku ważnych ustaw, którymi ostatnio zajmował się Sejm i Senat.
7: Od razu łączymy się z Kacperem Wróblewskim, który jest w naszym sejmowym studiu. Witamy.
9: Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Zacznijmy od ustawy o statusie osoby najbliższej. Zaskoczenia nie ma.
9: Zgodnie z przewidywaniami Karol Nawrocki tę ustawę zawetował. Decyzję prezydent argumentował tym, że przepisy zaproponowane przez rząd są niekonstytucyjne. Jednocześnie Karol Nawrocki nie wyklucza rozmów o innym, nowym projekcie ustawy.
10: Punktem wyjścia powinna być instytucja osoby bliskiej, rozwiązująca rzeczywiste problemy administracyjne, ale nie tworząca alternatywy małżeństwa.
9: Argumentował Karol Nawrocki.
8: A jakie ustawy prezydent podpisał?
9: To m.in. ustawa nowelizująca kodeks karny, która zakłada wprowadzenie odpowiedzialności karnej za tzw. patostreaming. Za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnienie przestępstwa godzącego w dobra osobiste, przemoc wobec zwierzęcia lub poniżające traktowanie innej osoby, nawet za jej zgodą, będzie groziło do 3 lat więzienia. Prezydent podpisał także ustawę mającą usprawnić rozpatrywanie tzw. spraw frankowych i tę umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy.
8: I od razu rozszerzmy ten ostatni temat. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji będzie gromadzić dane o wynagrodzeniach medyków zgodnie z ustawą podpisaną właśnie przez prezydenta.
7: Z prezesem tej instytucji rozmawiał Michał Dobrowicz. Witamy Michale.
9: Dzień dobry.
7: Czym polega nowość, która jest w tych przepisach?
11: Na tym, że zebrane dane będą dotyczyć zarobków z kilku szpitali czy kilku przychodni, w których pracuje konkretny lekarz, bo będą gromadzone na podstawie numeru PESEL albo numeru prawa wykonywania zawodu tego konkretnego medyka. Zapytałem zapytam prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniela Rutkowskiego, co wydarzy się teraz, w następnym kroku.
12: Te dane będziemy zbierać, powiedzmy, indywidualnie, no bo będziemy je mieli przekazane do każdej osoby, ale analizy będziemy prowadzić globalnie, zbiorczo, pokazywać zjawiska w systemie ochrony zdrowia. No ja nie zamierzam na pewno śledzić poszczególnych indywidualnych osób, natomiast chcemy to analizować, przedstawiać rzetelne analizy ministrowi zdrowia.
11: Pierwszy raport na temat zarobków medyków ma być gotowy jesienią, prawdopodobnie, jak ustaliłem, w październiku. Dotychczasowe dane agencji pokazywały, że ponad 500 lekarzy w Polsce zarabia miesięcznie ponad 100 tysięcy złotych. To nowe narzędzie ma dokładniej zobrazować to zjawisko.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
13: W Częstochowie termometry pokazują około 30 stopni, a w Poraju, Myszkowie i Lelowie miejscami nawet więcej. To najcieplejszy moment dzisiejszego dnia. Do późnego popołudnia utrzyma się słoneczna aura, jednak wieczorem zachmurzenie zacznie wzrastać i lokalnie mogą pojawić się burze. W czasie upału pamiętajcie o regularnym nawadnianiu i unikaniu pełnego słońca w godzinach południowych.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Kończy się piątkowy poranek, bo zrobiło nam się przedpołudnie. Pora więc żegnać się i dziękować za wspólnie spędzone godziny. Marek Moc, dobrej reszty dnia wam życzę. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
4: Radio Jura.

0: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
3: Przez te oczy zielone.
2: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
4: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
5: Most atrakcji dla dzieci, mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
4: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
5: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
6: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.

Biedronka. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22. Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu

0: tańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
8: W Częstochowie temperatura wynosi około 30 stopni, a w Poraju, Myszkowie i Kłomnicach miejscami więcej. To najcieplejszy moment dzisiejszego dnia. Przez większość dnia będzie słonecznie, jednak wieczorem zacznie wzrastać zachmurzenie i lokalnie mogą pojawić się burze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Warto pamiętać o piciu wody i ochronie przed słońcem podczas największego upału.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Pierogi z serem i rodzynkami z Połem. 450 gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2 zł 19 za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
4: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
5: Kochanie, ale musimy zrobić tę łazienkę.
4: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
5: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
4: Jasne, a jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
5: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
4: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
6: www.cyr-projekt.pl.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
8: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit. Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Po reklamie.
14: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Remont wiaduktu kolejowego na wyczerpach w wiadomościach Radia Jura w samo południe o rozpoczynających się już jutro pracach. Będą utrudnienia. Będzie także ostrzeżenie od ZUS-u w sprawie firm wyłudzających pieniądze od świadczeniobiorców. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej walczy o zajęte pieniądze. Złożyła sprzeciw do sądu w Brukseli. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
4: Przez te oczy zielone.
3: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na Galeria Jurajska. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
6: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: A o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
16: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
15: A co?
17: No może olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
16: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
17: Bo zależy mi na sobie.
16: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
2: Po reklamie.
18: Piątek, 17 dzień lipca, wybiło południe, czas na wiadomości.
0: Joanna Mielimonka, zapraszam. Zaczynamy od remontu wiaduktu kolejowego na wyczerpach. Prace ruszają jutro. Przejazd w ciągu ulicy Meliorantów i wypoczynku będzie zamknięty. Prace potrwają 3 tygodnie do 8 sierpnia. Jest dużo zmian w związku z tymi robotami, zarówno w organizacji ruchu samochodowego, jak i komunikacji miejskiej.
19: Więcej na radiojura.pl.
0: Objazd na linii numer 17 w najbliższy poniedziałek trwa naprawa nawierzchni jezdni ulicy Konwaliowej. Od 8 do 15 autobusy będą kursować w obu kierunkach przez Przestrzenną oraz zachodni fragment ulicy Piastowskiej, czyli po trasie linii numer 37.
5: Radio Jura ostrzega.
0: Uważaj na oferowaną pomoc przy świadczeniu wspierającym. Może ona sporo kosztować. To ostrzeżenie od ZUS. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłaszają się klienci, którzy zwracają uwagę na wzmożoną działalność firm, pośredników proponujących odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia. Często są to osoby starsze, które nie zawsze dokładnie zapoznają się z treścią podpisywanych dokumentów. Zdarza się, że dopiero później dowiadują się o wysokich opłatach zapisanych w umowie. Ale są też takie osoby, które z ostrożnością podchodzą do przedstawianych im ofert.
7: Do ZUS w Myszkowie zgłosiły się dwie osoby, które otrzymały propozycję załatwienia świadczenia. Nie doszło tam do cesji pełnomocnictwa i wypłaty należności na rzecz tych oferentów. I jedna z propozycji opiewała na około 15 tysięcy złotych opłaty, a w drugiej proponowano klientowi kilkumiesięczne pobieranie kwoty świadczenia przez pełnomocnika.
0: Jak dodaje Beata Kopczyńska, rzeczniczka ZUS-u w województwie śląskim, takich sytuacji było znacznie więcej.
5: O tym się mówi w Częstochowie.
0: To był dzień pełen wzruszeń, dumy i historycznych momentów na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Na Wydziale Nauk Społecznych dyplomy odebrało aż 150 studentów. Po raz pierwszy w historii mury placówki opuścili pierwsi absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia.
14: Jesteśmy absolutnie przekonani o tym, że nasi absolwenci są perfekcyjnie przygotowani do wejścia na rynek pracy. Część z nich już taką pracę podjęła. Praktycznie wszyscy są po praktykach zawodowych, a zatem już teraz zachęcam wszystkich naszych absolwentów do członkostwa w Stowarzyszeniu Absolwentów naszej uczelni. Takie członkostwo pozwala chociażby za kilka lat otrzymać laur absolwenta.
0: Mówi docent Marcin Sosnowski, profesor UJD, prorektor do spraw współpracy i umiędzynarodowienia. W Radiu Jura pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Feryński.
19: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła formalny sprzeciw do sądu w Brukseli.
20: Chodzi o sprawę zajęcia wierzytelności tej ważnej instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego przez organizację Eurocontrol.
19: Blokada komornicza nałożona w ten sposób na nasz kraj to konsekwencja głośnego wyroku i kary za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer. W tle jest ponad 6 miliardów złotych.
20: Na linii Michał Dobrołowicz. Michale, co dalej wydarzy się w tej sprawie?
21: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej czeka na odpowiedź z Brukseli. Nie pracuje normalnie, czyli monitoruje wszystkie starty i lądowania samolotów i tu nie będzie żadnych zmian w środku sezonu wakacyjnego. Od rzecznika agencji dostałem zapewnienie, że mimo zajęcia wierzytelności zabezpieczone są pieniądze na kolejne tygodnie i kolejne miesiące pracy agencji. Będą też kolejne działania, które mają doprowadzić do odblokowania pieniędzy. W tych staraniach i przygotowaniu dokumentów udział bierze Prokuratoria Generalna.
19: Ustawa dotycząca rozpatrywania spraw o kredyty frankowe z podpisem prezydenta.
20: Nowe przepisy mają usprawnić procesy. Obecnie spośród wszystkich spraw cywilnych co czwarta to właśnie sprawa frankowa.
19: Igor Skrzypek, w jaki sposób ustawa ma zmniejszyć kolejki w sądach?
22: Chodzi o uproszczenie procedur. Jeśli frankowicz doręczy bankowi pozew, to w tej chwili jego obowiązki konsumenckie, czyli spłacanie kredytu, zostają wstrzymane. To oznacza, że nie trzeba będzie składać oddzielnego wniosku do sądu.
23: Ważne są rozwiązania ograniczające możliwość wywierania presji na kredytobiorcę w czasie procesu. Między innymi przez wypowiadanie umowy lub stosowanie wpisów do Biura Informacji Kredytowej jako swoistego straszaka.
22: Tak podpis pod ustawą argumentuje prezydent Karol Nawrocki. Prace nad nowym prawem w Sejmie nie szły jednomyślnie. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wskazywali, że przepisy faworyzują banki. Ostatecznie projekt znalazł poparcie sejmowej większości.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, telefon 733 267 267.
18: Piątek na razie jest pogodny i słoneczny, ale późnym popołudniem od zachodu chmur będzie przybywać aż do wystąpienia wieczorem opadów i burz. Burze mogą być gwałtowne. W międzyczasie upalnie na termometrach w Częstochowie czy w Blachowni od 29 do 32 stopni Celsjusza.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
18: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka, kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i zapraszam na nasze piątkowe, wakacyjne spotkanie. Na początek muzyka, a zagraj, zaśpiewa? No, kto wie, who knows, Mark Ambor, muzyka wybrana na lato, gramy.
25: Radio Jura.

0: zajmują się już planowaniem weekendu. Jedną nogą jesteśmy już na górskim. Pozostałe zajmują się już planowaniem weekendu. Jedną nogą jesteśmy już na górskim szlaku nadmorskiej. Zajmują się już planowaniem weekendu. Jedną nogą jesteśmy już na górskim szlaku nadmorskiej. Planowaniem weekendu. Jedną nogą jesteśmy już na górskim szlaku nadmorskiej. Plaży czy w kajaku. Jedną nogą jesteśmy już na górskim szlaku nadmorskiej. Plaży czy w kajaku na środku. Nadmorskiej plaży czy w kajaku na środku jeziora. A to, co zostało z plaży czy w kajaku na środku jeziora. A to, co zostało, to zastanawia się kajaku na środku jeziora. A to, co zostało, to zastanawia się, jak i gdzie schronić się jeziora. A to, co zostało, to zastanawia się, jak i gdzie schronić się przed upałem. A to, co zostało, to zastanawia się, jak i gdzie schronić się przed upałem. A propos, co zostało, to zastanawia się, jak i gdzie schronić się przed upałem. A propos, za moment zastanawia się, jak i gdzie schronić się przed upałem. A propos, za moment sprawdzę, i gdzie schronić się przed upałem. A propos, za moment sprawdzę, do kiedy będzie gorąco się przed upałem. A propos, za moment sprawdzę, do kiedy będzie gorąco. A propos, za moment sprawdzę, do kiedy będzie gorąco. Do kiedy będzie gorąco.
1: Radio Jura.
0: Będzie gorąco.
1: Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Jura.
2: Reklama.
3: Pielęgnacja ogrodu to...
2: Reklama.
3: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
2: Reklama.
3: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
2: Reklama.
3: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie Traktom.
3: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy.
3: Ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak
3: ważność, ale i ciężka praca.
4: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie.
3: Praca.
4: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu. W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego. To rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
3: Traktom to ogromna...
4: Jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
3: Traktom to ogromna oferta...
4: Profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
3: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów pod...
4: Przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
3: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i
4: niczego.
3: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi. To ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych, koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęcu, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęcu,
4: sprzęt renomowanych marek,
3: Husqvarna, innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęcu,
4: sprzęt renomowanych marek,
3: Husqvarna, także ciągników rolniczych i osprzęcu,
4: sprzęt renomowanych marek,
3: Husqvarna,
4: Stiga, Alco,
3: rolniczych i osprzęców,
4: sprzęt renomowanych marek,
3: Husqvarna,
4: Stiga, Alco, Kap, Kadett,
3: Solcu,
4: sprzęt renomowanych marek,
3: Husqvarna.

0: Dzielę i... Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury. Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w lesie. Niedzielna restauracja w sercu natury. Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie. Restauracja w sercu natury. Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy do naszej...
0: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte.
0: Niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte.
0: Gdzie smaczny obiad w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni
0: klimacie.
1: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem. Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy, świeże ryby klasyki polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy, świeże ryby klasyki kuchni polskiej domowe spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i a polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
0: Most atrakcje
1: ryby klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
0: Most atrakcji dla dzieci.
1: Polskiej domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
0: Most atrakcji dla dzieci. Mini zoo,
1: chłodne napoje i aromatyczną kawę.
0: Most atrakcji dla dzieci. Mini zoo, klasy zabaw i dzieci. Mini zoo, klasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą...
0: zoo, klasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny...
0: zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12...
0: grzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 20. Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
0: Rodzinna.
1: Każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
0: Rodzinna niedziela pełna smaku.
1: Godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
0: Rodzinna niedziela pełna smaku.
1: Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
0: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu.
1: Wypoczynkowa 27A.
0: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Marzy.
1: 27A.
0: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Marzysz o wyjątkowym...
0: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Marzysz o wyjątkowym tarasie...
0: Smaku, relaksu i super zabawy.
2: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB...
0: Relaksu i super zabawy.
2: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB... Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko. Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3. W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 centymetrowe w rubę mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 centymetrowe w różnych formatach i czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 centymetrowe w różnych formatach i kolorach. Imitujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton. Tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień. Centymetrowe w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. W formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 beton. Drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych. Drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB często dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB Częstochowa od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB Częstochowa, ulica Jadwigi 112. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB Częstochowa, ulica Jadwigi 112. Wyposażenia łazienek CMB Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB Inspinek CMB Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian. Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.

0: Wejdzie. CMB inspiruje do zmian. CMB inspiruje do zmian.
1: To już koniec? Twój gruchot nie...
0: Inspiruje do zmian.
1: To już koniec? Twój gruchot nie...
0: To już koniec?
1: Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i...
0: To już koniec?
1: Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu.
0: To już koniec?
1: Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu.
0: Dzwoń do autozłomu.
1: Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu.
0: Dzwoń do autozłomu.
1: Odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu.
0: Dzwoń do autozłomu. Motobajor 720.
1: Zezłomuj go i pozbądź się problemu.
0: Dzwoń do autozłomu. Motobajor 722.
1: Pozbądź się problemu.
0: Dzwoń do autozłomu. Motobajor 722. 28. Dzwoń do autozłomu. Motobajor 722. 22 28 28 autozłomu Motobajor 722 28 28 28 złomowa 722 28 28 28 złomowanie pojazdów i sprzedaż części 28 28 28 złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu transport 28 28 złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu transport pojazdów i 8 złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu transport pojazdów i pomoc drogowa złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor. Części z demontażu. Transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor. Wancerzów, ulica Sadowa. Transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor. Wancerzów, ulica Sadowa 70. Pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor. Wancerzów, ulica Sadowa 70. Autozłom Motobajor. Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 720. Motobajor. Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28 www.1. Telefon 722 28 28 28 www.motobajor 722 28 28 28 www.motobajor.pl 228 28 28 www.motobajor.pl.
2: Upał.
0: Klima 2828 www.motobajor.pl.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie.
0: 8 www.motobajor.pl.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie.
0: www.motobajor.pl.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie.
0: zim.pl.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie.
3: Zimno, a później...
2: Upał. Klimatyzacja w aucie.
3: Zimno, a później katar.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie.
3: Zimno, a później katar. Zatkany nos i ból
2: w aucie.
3: Zimno, a później katar. Zatkany nos i ból głowy.
2: Zimno,
3: a później katar. Zatkany nos i ból głowy.
2: Znasz to?
3: Weź i... A później katar. Zatkany nos i ból głowy.
2: Znasz to?
4: Weź i Buprom Zatoki.
5: I Buprom Zatoki?
4: Tak.
3: Zatkany nos i ból głowy.
5: Znasz to?
4: Weź i Buprom Zatoki.
5: I Buprom Zatoki?
4: Tak.
3: Nos i ból głowy.
5: Znasz to?
4: Weź i Buprom Zatoki.
5: I Buprom Zatoki?
4: Tak. Ma dwie substancje.
3: Znasz to?
4: Weź i

No i tak brzmią wakacje, No i tak brzmią wakacje, Francesco Napoli. No i tak brzmią wakacje, Francesco Napoli, Marina. No i tak brzmią wakacje, Francesco Napoli, Marina, to jest. No i tak brzmią wakacje, Francesco Napoli, Marina, to jest muzyka. Brzmią wakacje, Francesco Napoli, Marina, to jest muzyka wybrana na lato. Acje, Francesco Napoli, Marina, to jest muzyka wybrana na lato. A w kalendarzach piątek, Napoli, Marina, to jest muzyka wybrana na lato. A w kalendarzach piątek, no nie oszukujmy się o tej porze, to jest muzyka wybrana na lato. A w kalendarzach piątek, no nie oszukujmy się o tej porze, to wybrana na lato. A w kalendarzach piątek, no nie oszukujmy się o tej porze, to praca pochłania, no na lato. A w kalendarzach piątek, no nie oszukujmy się o tej porze, to praca pochłania, no maksymalnie 40. W kalendarzach piątek, no nie oszukujmy się o tej porze, to praca pochłania, no maksymalnie 40%. Nie oszukujmy się o tej porze, to praca pochłania, no maksymalnie 40% zasobów naszego mózgu. Może to praca pochłania, no maksymalnie 40% zasobów naszego mózgu. Pozostałe pochłania, no maksymalnie 40% zasobów naszego mózgu. Pozostałe zajmują się maksymalnie 40% zasobów naszego mózgu. Pozostałe zajmują się już planowaniem weekendu. 40% zasobów naszego mózgu. Pozostałe zajmują się już planowaniem weekendu. Jedną nogą zasobów naszego mózgu. Pozostałe

Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących. Powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących przy ziemieniu i grypie. Tak jak 10 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących przy ziemieniu i grypie. Tak jak ból głowy, ból i niechlorowodorek 30 mg.

katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźnie mieli grypie, taki jak ból głowy, ból i niedorozności, zatok opocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie od ból głowy, ból i niedorozności, zatok opocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, taki jak ból głowy, niedorozności, zatok opocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, taki jak ból głowy, niedorozności, zatok i nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, taki jak ból głowy, niedorozności, zatok i nosa, przebiegających z bólem, będąc bólem mięśniowe. Doraźne leczenie objawów

0: przeciwsłoneczne Gajowa 17. Oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy
0: okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja
0: przeciwsłoneczne Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja
0: Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Organizator wakacji pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Organizator wakacji w mieście. Stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Organizator wakacji w mieście. Sponsorem parku Trampolin. Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total.
1: Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network.
1: Wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informacje.

0: Spółka ZOO. Z bólem będący konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO. Powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
1: Lato, muzyka i sztuka. Już
0: alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
1: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17.
0: Farmacja Spółka ZOO.
1: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca rynek miejski. Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19. To muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca rynek miejski w Olsztynie. A i sztuka. Już od 17 do 19 lipca rynek miejski w Olsztynie. Już od 17 do 19 lipca rynek miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10. 16 do 19 lipca rynek miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą 5 lipca rynek miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą Festiwal Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie i nie zaprasza na 10.

0: ulica 1 Maja 20 przy
1: Detekniczym.
0: Traktom. Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515.
0: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515-660-0.
0: Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515-660-031.
0: Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515-660-031.
0: Słuchaj DK1.
1: Telefon 515-660-031. Telefon 515-660-031.
2: Słoneczny Brzeg, niedzielna
1: 660-031.
2: Słoneczny Brzeg, niedzielna restauracja w sercu natury.
1: 031.
2: Słoneczny Brzeg, niedzielna restauracja w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na

0: Gajowa 17. Oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy.
0: Okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest
0: przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa.
0: Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator nocy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście. Stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście. Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy.
1: Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Totalnet.
1: Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informacje
1: wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę na mieście.

0: Częstochowie i regionie. Totalmyślnik.network.pl. Tyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Totalmyślnik.network.pl. I przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Totalmyślnik.network.pl. Częstochowie i regionie. Totalmyślnik.network.pl. Totalmyślnik.network.pl.
1: Ciepło, ciepło, a nawet... Ciepło, ciepło, a nawet gorąco, upalnie dziś po południu. Ciepło, ciepło, a nawet gorąco, upalnie dziś po południu do 32. Ciepło, a nawet gorąco, upalnie dziś po południu do 32 stopni w cieniu, mają pokazać termometry. Upalnie dziś po południu do 32 stopni w cieniu, mają pokazać termometry. Proszę, po południu do 32 stopni w cieniu, mają pokazać termometry. Proszę, w cieniu mają pokazać termometry. Proszę korzystać, to informacja dla ciepłolubnych, pokazać termometry. Proszę korzystać, to informacja dla ciepłolubnych, bo kolejne dni. Proszę korzystać, to informacja dla ciepłolubnych, bo kolejne dni już tak. Proszę korzystać, to informacja dla ciepłolubnych, bo kolejne dni już tak gorące nie stać. To informacja dla ciepłolubnych, bo kolejne dni już tak gorące nie będą. W sobotę 25 dla ciepłolubnych, bo kolejne dni już tak gorące nie będą. W sobotę 25 stopni Celsjusznych, bo kolejne dni już tak gorące nie będą. W sobotę 25 stopni Celsjusza, w niedzielę już tak gorące nie będą. W sobotę 25 stopni Celsjusza, w niedzielę gorące nie będą. W sobotę 25 stopni Celsjusza, w niedzielę 26. Dą w sobotę 25 stopni Celsjusza, w niedzielę 26. A w kolejnym tygodniu w 25 stopni Celsjusza, w niedzielę 26. A w kolejnym tygodniu w Częstochowie czy Konopiskach temperatura Celsjusza, w niedzielę 26. A w kolejnym tygodniu w Częstochowie czy Konopiskach temperatura w niedzielę 26. A w kolejnym tygodniu w Częstochowie czy Konopiskach temperatura spadnie poniżej. A w kolejnym tygodniu w Częstochowie czy Konopiskach temperatura spadnie poniżej 20. A w kolejnym tygodniu w Częstochowie czy Konopiskach temperatura spadnie poniżej 20 stopni. W Częstochowie czy Konopiskach temperatura spadnie poniżej 20 stopni. W Konopiskach temperatura spadnie poniżej 20 stopni. Która spadnie poniżej 20 stopni. Poniżej 20 stopni. Stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki. Oferującego okulary korekcyjne Iris.

Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Korski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem. Także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami. Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa i Miejskiej Orkiestry

0: dla nosa i zatok.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką.
0: Ibuprom zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.
0: Zki. Ulga dla nosa i zatok.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.
0: Za i zatok.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwskórę. Lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go

0: Częstochowie i regionie. Totalmyślniknetwork.pl. Mająca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Totalmyślniknetwork.pl. Obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Totalmyślniknetwork.pl. Przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Totalmyślniknetwork.pl. Słuchowie i regionie. Totalmyślniknetwork.pl.
1: Słuchasz
0: Totalmyślniknetwork.pl.
1: Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Jura.

0: Tańcówki Regionalne Smaki, Rękodzieło i Animgorzaty Stępniak. Potańcówki Regionalne Smaki, Rękodzieło i Animacje dla Dzieci. 10. Potańcówki Regionalne Smaki, Rękodzieło i Animacje dla Dzieci. 10. Festiwal Sztuki. Regionalne Smaki, Rękodzieło i Animacje dla Dzieci. 10. Festiwal Sztuki. Rękodzieło i Animacje dla Dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Animacje dla Dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem prognozy Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Olsztynia.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki, oferującego okulary.

Tabletki powlekane. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen. Uwaga na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Za wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie się z lekarzem lub

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: Na święto, dzisiaj dzień lodów brzoskwiniowych. Zdaje się, że są mało popięto. Dzisiaj dzień lodów brzoskwiniowych. Zdaje się, że są mało popularne.
1: Radio Jura.

i proszę wycieczka od Paryża do Berlina. No i proszę wycieczka od Paryża do Berlina za nami, to... No i proszę wycieczka od Paryża do Berlina za nami, to formacja... No i proszę wycieczka od Paryża do Berlina za nami, to formacja Infernal, to jest muzyka... Proszę wycieczka od Paryża do Berlina za nami, to formacja Infernal, to jest muzyka wybrana... Paryża do Berlina za nami, to formacja Infernal, to jest muzyka wybrana na lato, a za nami to formacja Infernal, to jest muzyka wybrana na lato, a 17 dzień lipca w kalendarzach. Formacja Infernal, to jest muzyka wybrana na lato, a 17 dzień lipca w kalendarzach. Przede mną to jest muzyka wybrana na lato, a 17 dzień lipca w kalendarzach. Przede mną kalendarium muzyka wybrana na lato, a 17 dzień lipca w kalendarzach. Przede mną kalendarium świąt niecodziennych, no to a 17 dzień lipca w kalendarzach. Przede mną kalendarium świąt niecodziennych, no i mamy tutaj przede dzień lipca w kalendarzach. Przede mną kalendarium świąt niecodziennych, no i mamy tutaj przede wszystkich. Przede mną kalendarium świąt niecodziennych, no i mamy tutaj przede wszystkim Światowy Dzień Emoji. Przede mną kalendarium świąt niecodziennych, no i mamy tutaj przede wszystkim Światowy Dzień Emoji, czyli wszystkich świąt niecodziennych, no i mamy tutaj przede wszystkim Światowy Dzień Emoji, czyli wszystkich tych uśmiechniętych dziennych, no i mamy tutaj przede wszystkim Światowy Dzień Emoji, czyli wszystkich tych uśmiechniętych, płaczących, tutaj przede wszystkim Światowy Dzień Emoji, czyli wszystkich tych uśmiechniętych, płaczących czy wkurzonych buziek. Dzień Emoji, czyli wszystkich tych uśmiechniętych, płaczących czy wkurzonych buziek. Mamy także dzień tatuażu, uśmiechniętych, płaczących czy wkurzonych buziek. Mamy także dzień tatuażu, no i kto wytatuował sobie emoji, to płaczących czy wkurzonych buziek. Mamy także dzień tatuażu, no i kto wytatuował sobie emoji, to świętonych buziek. Mamy także dzień tatuażu, no i kto wytatuował sobie emoji, to świętuje podwójnie. Także dzień tatuażu, no i kto wytatuował sobie emoji, to świętuje podwójnie. Poza tym myśl, no i kto wytatuował sobie emoji, to świętuje podwójnie. Poza tym 17 dzień lipca to jest wytatuował sobie emoji, to świętuje podwójnie. Poza tym 17 dzień lipca to jest dzień, to świętuje podwójnie. Poza tym 17 dzień lipca to jest dzień jazdy w złą stronę. Nie polecam. Poza tym 17 dzień lipca to jest dzień jazdy w złą stronę. Nie polecam. 17 dzień lipca to jest dzień jazdy w złą stronę. Nie polecam. No i na upalny dzień lipca to jest dzień jazdy w złą stronę. Nie polecam. No i na upalny dzień i dzień jazdy w złą stronę. Nie polecam. No i na upalny dzień idealne święto, dzisiaj w stronę. Nie polecam. No i na upalny dzień idealne święto, dzisiaj dzień lodów brzoskwi. Nie polecam. No i na upalny dzień idealne święto, dzisiaj dzień lodów brzoskwi. No i na upalny dzień idealne święto, dzisiaj dzień lodów brzoskwiniowych. Zny dzień idealny.

Tylko w Giacomo. Garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w sam ceny. Wyprzedaż? Wiadomo. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie. Wiadomo. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Korzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Zmień Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Zmień swoje życie na lepsze w Częstochowie. Zmień swoje życie na lepsze i postaw na politykę. Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską. Zmień swoje

0: Reklama. Reklama.
1: Perfekcyjny wygląd. Skuteczny.
0: Reklama.
1: Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona.
0: Reklama.
1: Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt, który...
0: Reklama.
1: Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na perfekt. Skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na perfect four wheels. Ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na perfect four wheels. Folie PPF bez... Postaw na perfect four wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe. Zmiana koloru. Stylizacja four wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe. Zmiana koloru. Stylizacja Folie PPF bezbarwne i matowe. Zmiana koloru. Stylizacja. Spoilery i dokładki. Powłoki CF bezbarwne i matowe. Zmiana koloru. Stylizacja. Spoilery i dokładki. Powłoki ceramiczne. Matowe. Zmiana koloru. Stylizacja. Spoilery i dokładki. Powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy... Koloru. Stylizacja. Spoilery i dokładki. Powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta... Spoilery i dokładki. Powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują... Dokładki. Powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect for... Powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect for wheels. Ulice. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect for wheels. Ulica Warszawska. Od auta oczekują czegoś więcej. Perfect for wheels. Ulica Warszawska 68. Czekują czegoś więcej. Perfect for wheels. Ulica Warszawska 68. Częstochowa. Tercej. Perfect for wheels. Ulica Warszawska 68. Częstochowa. Telefon 800. Telefon 883-609-509. 83-609-509.
2: Zamek
1: 609-509.
2: Zamek Bobolice powstał
1: 509.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki. Jedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki. Bobolic. Jarosław Lasecki.
3: Wielkaletnia wyprzedaż w
2: Jarosław Lasecki.
3: Wielkaletnia wyprzedaż w salonach. Wielkaletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wielkaletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wielkaletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti.
4: Wiadomo, modne wakacje.
3: Wielkaletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko
3: w salonach mody męskiej Giacomo Conti.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo.
3: Tylko teraz wakacje Giacomo Conti.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo.
3: Tylko teraz wakacyjne stylizacje
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo.
3: Tylko teraz wakacyjne stylizacje koszule, szorty i garnitury za
4: modne wakacje tylko z Giacomo.
3: Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za
4: tylko z Giacomo.
3: Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny.
4: Koszule, szorty i garnitury za połowę.

Sprzęt, prosty wynajem, niska kaucja, minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Za kaucja, minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy, minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy, Castorama. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy, Castorama Częstochowa, aleja Jana Pawła II. Możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy, Castorama Częstochowa, aleja Jana Pawła II. Numer w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy, Castorama Częstochowa, aleja Jana Pawła II, numer 2. Zapraszamy, Castorama Częstochowa, aleja Jana Pawła II, numer 2. Castorama Częstochowa, aleja Jana Pawła II, numer 2. Częstochowa, aleja Jana Pawła II, numer 2. Witaj w Jana Pawła II, numer 2. Witaj w klubie tych 2. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time. Witaj w

0: Zdobądź tytuł licencjata inżyniera lub...
1: Częstochowską.
0: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata inżyniera lub magistra. Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata inżyniera lub magistra.
1: Awansuj zawodowo i zarabiaj...
0: Licencjata inżyniera lub magistra.
1: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję...
0: Inżyniera lub magistra.
1: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję automatykę...
0: Magistra.
1: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
0: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i...
1: Zarządzanie.
0: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia. Międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
1: Campus
0: Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
1: Campus Akademiki i bliskie kontakty z przemysłem.
0: Wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
1: Campus Akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz
0: i zgarniaj stypendia.
1: Campus Akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
0: Stypendia.
1: Campus Akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
0: Nadaj kierunek swojej
1: przyszłości. Campus Akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
0: Nadaj kierunek swojej przyszłości.
1: Rekrutacja. Kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
0: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
1: Wszystko masz na miejscu.
0: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
1: Na miejscu.
0: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty.
0: Kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska.
0: Przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia.
0: Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi.
0: Ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej. Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej. Prowadzi dalej.
2: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni. Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który... Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak... Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. Wpraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z Cię do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez konieczności. Torrent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich. Staj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisu. Sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent. To niezawodny. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent. To niezawodny sprzęt. Ci ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent. To niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Ich serwisowania i napraw. Castorent. To niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Niska kaucja. Minimum opraw. Castorent. To niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Niska kaucja. Minimum formalności.

0: zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
1: Progres, Częstochowa Kiedrzyńska 54.
0: Kwalifikowaną ekipę montażową.
1: Progres, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 500.
0: Ekipę montażową.
1: Progres, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 579. Progres, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 579. Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 579994. Telefon 579994. 79 99 401.
2: Szukasz czegoś?
1: 99 401.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Hals.
1: 9 401.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski.
1: 1.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka słuchawki. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka słuchawki do biegania. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka słuchawki do biegania. Prezentuję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka słuchawki do biegania. Prezent urodzinowy? A może pod post? Coś konkretnego? Książka słuchawki do biegania. Prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji do biegania? Prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję? A potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję? A ty wybierasz Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję? A ty wybierasz? Kupujesz na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki okazje. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki okazje i zgarnij. Już teraz wskakuj do zakładki.

-40% na wybrane akcesoria gamingowe. Teraz w salonach Empik do -40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry. Empik do -40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do -30% na 100% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do -30% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do -30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 złotych gry i konsole. Do tego do -30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 złotych. Do tego do -30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na -30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. Zakupach za minimum 129

0: Słuchasz radia.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura.

0: aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%. W tym gry konsole Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%. W tym gry konsole trampolinki, gaming i artykuły sportowe do minus 40%. W tym gry konsole trampoliny, hulajnogi, rolki do minus 40%. W tym gry konsole trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik. W tym gry konsole trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik. By konsole trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik. Trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik. Rolki i wiele innych. Empik.
1: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
0: Empik.
1: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
2: Masz problem z wyborem.
1: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
2: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
1: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
2: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
1: Przyjedź do firmy Progres. Remontujesz mieszkanie?
2: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
1: Przyjedź do firmy Progres. W Częstochowie przy ulicy...
2: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
1: Przyjedź do firmy Progres. W Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
2: Odpowiednich drzwi?
1: Przyjedź do firmy Progres. W Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54. Przyjedź do firmy Progres. W Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
2: Progres to aktualnie na
1: ulicy Kiedrzyńskiej 54.
2: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie.
1: 54.
2: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów. Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski. Aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
1: Drzwi zewnętrzne.
2: Wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
1: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. Standard.
2: Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
1: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe.
2: Producentów z całej Polski.
1: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stereościeżnice.
2: I Polski.
1: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stereościeżnice. Wewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stereościeżnice. Wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stereościeżnice.
2: Zapewniamy wykwalifikowane.
1: Standardowe i nietypowe, również na stereościeżnice.
2: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
1: Również na stereościeżnice.
2: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
1: Progres.
2: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
1: Progres.

0: is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź za kart. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w app. Good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce Impost. That. Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce Impost. Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce Impost.
1: Odkryj letnią
0: ograniczona. Sprawdź zakupy w apce Impost.
1: Odkryj letnią
0: zakupy w apce Impost.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando.
0: Impost.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla? Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla? Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla? Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na to? W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening? Się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i z nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania. A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i do świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na... Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. I znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Po reklamie.
1: Letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Po reklamie.
1: Dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Po reklamie.
1: Na każdą okazję.
2: Po reklamie.
1: Okazję.
2: Po reklamie.

Słucha. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura.

0: Synoptycy wydali ostrzeżenia. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami. W wiadomościach Radia Jura. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami. W wiadomościach Radia Jura o 13. Wydali ostrzeżenia przed burzami. W wiadomościach Radia Jura o 13. Informacje. W wiadomościach Radia Jura o 13. Informacje od strażaków, jak unikać zagrożeń. Radia Jura o 13. Informacje od strażaków, jak unikać zagrożeń. Będzie także z 13. Informacje od strażaków, jak unikać zagrożeń. Będzie także społeczne. Informacje od strażaków, jak unikać zagrożeń. Będzie także społeczna akcja Upał zabija przy strażaków, jak unikać zagrożeń. Będzie także społeczna akcja Upał zabija przyłączyła się unikać zagrożeń. Będzie także społeczna akcja Upał zabija przyłączyła się do niej. Będzie także społeczna akcja Upał zabija przyłączyła się do niej. Częstochowska Galeria Handlowa. Społeczna akcja Upał zabija przyłączyła się do niej. Częstochowska Galeria Handlowa. Cztery osoby zatrzymane przez Upał zabija przyłączyła się do niej. Częstochowska Galeria Handlowa. Cztery osoby zatrzymane przez CBA przyłączyła się do niej Częstochowska Galeria Handlowa. Cztery osoby zatrzymane przez CBA w sprawie Częstochowska Galeria Handlowa. Cztery osoby zatrzymane przez CBA w sprawie afery w Rządowej Agencji Rezerw Galeria Handlowa. Cztery osoby zatrzymane przez CBA w sprawie afery w Rządowej Agencji Rezerw. Cztery osoby zatrzymane przez CBA w sprawie afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Zatrzymane przez CBA w sprawie afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych usłyszały zarzut CBA w sprawie afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych usłyszały zarzuty. Joanna Mielimonka. Afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych usłyszały zarzuty. Joanna Mielimonka. Agencji Rezerw Strategicznych usłyszały zarzuty. Joanna Mielimonka. Polecam i zapraszam. Strategicznych usłyszały zarzuty. Joanna Mielimonka. Polecam i zapraszam. Słyszały zarzuty. Joanna Mielimonka. Polecam i zapraszam. Joanna Mielimonka. Polecam i zapraszam. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Rapapara przekornelo.
1: Reklama.
2: Rapapara przekor.
1: Reklama.
2: Rapapara przekorny los przez.
1: Reklama.
2: Rapapara przekorny los przez twe oczy zielone.
1: Najma.
2: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone.
3: Największe przeboje i...
2: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone.
3: Największe przeboje i wielkie muzyczne...
2: Para, przekorny los, przez twe oczy zielone.
3: Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje...
2: Los, przez twe oczy zielone.
3: Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jura...
2: Oczy zielone.
3: Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Fest... Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagraj Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka Gruba. Na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Zespoły Łydka

0: Chwilę, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Chwilę, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Jurajska. My je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Jurajska.pl. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca 16. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Polecone. Szczegóły na Galeria Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Na Galeria Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Wiesz,
0: poleca Radio Jura.
1: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest
0: Radio Jura.
1: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecyduję. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować. Trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym.
1: Związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym.
1: Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji.
1: Lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco i
1: wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco i inspirujący. Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco i inspirujący wybór mebli. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco i inspirujący wybór mebli w strefie butikowej. Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco i inspirujący wybór mebli w strefie butikowej Bajwer. Do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal. Komfort wybór mebli w strefie butikowej by Versal. Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź w strefie butikowej by Versal. Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. W tym łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. W tym właściwym Częstochowa fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. W tym właściwym Częstochowa parkitka Okulickiego 8. Wypróbuj i zakochaj się. W tym właściwym Częstochowa parkitka Okulickiego 84. I zakochaj się. W tym właściwym Częstochowa parkitka Okulickiego 84. Zakochaj się. W tym właściwym Częstochowa parkitka Okulickiego 84. Właściwym Częstochowa parkitka Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl
2: Parkitka Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl
2: Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl
2: Wręczyczka 84.
1: www.furnipol.pl
2: Wręczyczka 98.
1: www.furnipol.pl
2: Wręczyczka 98. Najczystsza.pl Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź. Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź. Perfekcyjnie 8. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź. Perfekcyjnie ogarniemy twój czystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź. Perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka samochodowy w Częstochowie. Przyjedź. Perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Przyjedź. Perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Choć perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier 8. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów. Każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość to auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość bez kompromisów. Klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość.

0: bez kompromisów. Wręczyczka indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98. Floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
1: Po obiedzie.
0: Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd.
0: Bez kompromisów. Wręczyczka 98.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd.
0: Wręczyczka 98.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A
0: 98.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie... Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo.
1: I czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo.
3: Sięgnij po tr...
1: w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo.
2: Sięgnij po Trisulin.
1: Szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo.
2: Sięgnij po Trisulin. Suplement diety.
1: Słodkiego.
3: Brzmi znajomo.
2: Sięgnij po Trisulin. Suplement diety.
3: Trisulin.
2: Brzmi znajomo.
3: Sięgnij po Trisulin. Suplement diety.
2: Trisulin to potrójna moc ekstra...
3: Sięgnij po Trisulin. Suplement diety.
2: Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy...
3: Trisulin.
2: Suplement diety.
3: Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy... Morwy, kozieradki,
2: element diety.
3: Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru.
2: Dla Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru.
3: Dla prawidłowego poziomu.
2: Potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru.
3: Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi.
2: Z morwy, kozieradki i górmaru.
3: Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi.
2: Górmar, kozieradki i górmaru.
3: Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi.
2: Górmar dodatkowo ogranicza chmaru.
3: Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi.
2: Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania.
3: Prawidłowego poziomu glukozy we krwi.
2: Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę glukozy we krwi.
3: Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga u...
2: Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę.
3: Dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę.
2: Chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę.
3: Trisulin i cukier,
2: ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę.
3: Trisulin i cukier w normie.
2: Działanie słodycze i pomaga utrzymać wagę.
3: Trisulin i cukier w normie.
2: Działanie produktowe utrzymać wagę.
3: Trisulin i cukier w normie.
2: Działanie produktu wynika z działania składników.
3: Trisulin i cukier w normie.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: I cukier w normie.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowie.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Tankuj taniej.
2: To wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Tankuj taniej. Nawet
2: składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Tankuj taniej. Nawet do 30
2: na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Tankuj taniej. Nawet do 35 groszy na litr.
3: Zdrowit.
4: Tankuj taniej. Nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji. Taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shred do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart 3 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell. I odletnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell. I odbierz swój rabat. Oferta w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell. I odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 Smart na wybrane paliwa Shell. I odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2020 paliwa Shell. I odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2020. I odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły nasz rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl. 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Hej, słyszeliście?
4: 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Hej, słyszeliście, że w...
4: Szczegóły na shell.pl.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od
4: 15.pl.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca...

0: 17 dzień lipca, 3 z 5. 17 dzień lipca, 3 z 5. 17 dzień lipca, 3 z 5 piątków w tym miesiącu. 17 dzień lipca, 3 z 5 piątków w tym miesiącu, przy okazji mija 17 dzień lipca, 3 z 5 piątków w tym miesiącu, przy okazji mija 3 tydzień lipca, 3 z 5 piątków w tym miesiącu, przy okazji mija 3 tydzień wakacji. W 5 piątków w tym miesiącu, przy okazji mija 3 tydzień wakacji. Chwalcie się, gdzie jest w tym miesiącu, przy okazji mija 3 tydzień wakacji. Chwalcie się, gdzie jesteście, przy okazji mija 3 tydzień wakacji. Chwalcie się, gdzie jesteście i co porabiacie. 3 tydzień wakacji. Chwalcie się, gdzie jesteście i co porabiacie. No i posłuchajcie, co dzieje się w kraju. Wakacji. Chwalcie się, gdzie jesteście i co porabiacie. No i posłuchajcie, co dzieje się w kraju, na świecie. Chwalcie się, gdzie jesteście i co porabiacie. No i posłuchajcie, co dzieje się w kraju, na świecie i gdzie jesteście i co porabiacie. No i posłuchajcie, co dzieje się w kraju, na świecie i blisko nas. Porabiacie. No i posłuchajcie, co dzieje się w kraju, na świecie i blisko nas. No i posłuchajcie, co dzieje się w kraju, na świecie i blisko nas. W kraju, na świecie i blisko nas. I blisko nas.
1: Synoptycy wydali ostrzeżenie.

0: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte. Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte. Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
1: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie.
0: Do 28 lipca są dni otwarte?
1: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą.
0: Są dni otwarte?
1: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo i
0: te?
1: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji. Do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
2: Organizatorem promocji
1: za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
2: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym.
1: Kartą. Jest też sporo innych promocji.
2: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO.
1: Sporo innych promocji.
2: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank
1: Promocji.
2: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz reguł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placie o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placie prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski. PKO. Twój bank polski.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam...
1: Twój bank polski.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę, sobotę.
3: Dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę, sobotnich okazji.
3: Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę, sobotnich okazji. Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę, sobotnich okazji.
3: W tę sobotę winogrona jasne
4: Gorączkę, gorączkę, sobotnich okazji.
3: W tę sobotę winogrona jasne 9,90.
4: Gorączkę, sobotnich okazji.
3: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram.
4: Ich okazji!
3: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka w sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości kastoisko mięsne jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości kastoisko mięsne 99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości kastoisko mięsne w opakowaniu gram. A szynka wieprzowa bez kości kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram. Szynka wieprzowa bez kości kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram. Szynka Kaufland Kart Ekstra 3 kilo na osobę w opakowaniu 7,99 za kilogram. Szynka Kaufland Kart Ekstra 3 kilo na osobę. Kaufniu 7,99 za kilogram. Szynka Kaufland Kart Ekstra 3 kilo na osobę. Kaufland 99 za kilogram. Szynka Kaufland Kart Ekstra 3 kilo na osobę. Kaufland. Gram z Kaufland Kart Ekstra 3 kilo na osobę. Kaufland. 3 kilo na osobę. Kaufland.

0: ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
1: Suplement.
0: Nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
1: Suplement.
0: Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
1: Suplement diety LactoControl.
0: Tak być. Sięgnij po LactoControl. Control.
1: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie
0: laktozy. Sięgnij po LactoControl.
1: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy.
0: Control.
1: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Starczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mlekiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Tu LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Troll i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Mleczne mogą być bezpieczne.
4: Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Być bezpieczne.
4: Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Zdrowit.
3: Po reklamie. Po reklamie.
5: Na zegarach już godzina 13. Na zegarach już godzina 13 w naszym programie. Na zegarach już godzina 13 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości. Na zegarach już godzina 13 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości. Na zegarach już godzina 13 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości. Na 13 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości. W programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
6: Joanna Mierimonka.
5: Czas na wiadomości.
6: Joanna Mierimonka. Joanna Mierimonka, zapraszam. Za oknami upał. Joanna Mierimonka, zapraszam. Za oknami upał, przed. Joanna Mierimonka, zapraszam. Za oknami upał, przed którym ostrzegają. Joanna Mierimonka, zapraszam. Za oknami upał, przed którym ostrzegają synoptycy. Mierimonka, zapraszam. Za oknami upał, przed którym ostrzegają synoptycy, ale już wieczorem i w nocy. Za oknami upał, przed którym ostrzegają synoptycy, ale już wieczorem i w nocy może zagrzmieć. Upał, przed którym ostrzegają synoptycy, ale już wieczorem i w nocy może zagrzmieć. I to mocno.
7: Jeżeli nie ma.
6: Ostrzegają synoptycy, ale już wieczorem i w nocy może zagrzmieć. I to mocno.
7: Jeżeli nie ma konieczności.
6: Ale już wieczorem i w nocy może zagrzmieć. I to mocno.
7: Jeżeli nie ma konieczności, nie wychodźmy z domu.
6: Nocy może zagrzmieć i to mocno.
7: Jeżeli nie ma konieczności, nie wychodźmy z domu, nie planujmy wycieczek w góry czy na.
6: Mieć i to mocno.
7: Jeżeli nie ma konieczności, nie wychodźmy z domu, nie planujmy wycieczek w góry czy nad wodę. Jeżeli nie ma konieczności, nie wychodźmy z domu, nie planujmy wycieczek w góry czy nad wodę. Usuńmy konieczności, nie wychodźmy z domu, nie planujmy wycieczek w góry czy nad wodę. Usuńmy z balkonu, wychodźmy z domu, nie planujmy wycieczek w góry czy nad wodę. Usuńmy z balkonów, tarasów, parapetu, nie planujmy wycieczek w góry czy nad wodę. Usuńmy z balkonów, tarasów, parapetów, wycieczek w góry czy nad wodę. Usuńmy z balkonów, tarasów, parapetów, okien, rzeczy, które mogą nad wodę. Usuńmy z balkonów, tarasów, parapetów, okien, rzeczy, które mogą zostać porwane przez. Usuńmy z balkonów, tarasów, parapetów, okien, rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr.
6: Mówi,
7: mogą zostać porwane przez wiatr.
6: Mówi rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej Aneta Gołębiowska, która przestrzega.
7: Porwane przez wiatr.
6: Mówi rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej Aneta Gołębiowska, która przestrzega. Mówi rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej Aneta Gołębiowska, która przestrzega również kierowców.
7: Jeżeli bardzo.
6: Która przestrzega również kierowców.
7: Jeżeli bardzo silny wiatr lub intensywne opady deszczu zaskoczą.
6: Przestrzega również kierowców.
7: Jeżeli bardzo silny wiatr lub intensywne opady deszczu zaskoczą nas podczas.

0: podróżów. Jeżeli bardzo silny wiatr lub intensywne opady deszczu zaskoczą nas podczas podróży samochodem, najlepiej nie kontynuujmy jazdy. Najlepiej nie kontynuujmy jazdy, zatrzymajmy się, poszukajmy bezpiecznego schronienia. Nie parkujmy samochodów, nie szukajmy jazdy, zatrzymajmy się, poszukajmy bezpiecznego schronienia. Nie parkujmy samochodów, nie szukajmy się, poszukajmy bezpiecznego schronienia. Nie parkujmy samochodów, nie szukajmy schronienia pod drzewami, szukajmy bezpiecznego schronienia. Nie parkujmy samochodów, nie szukajmy schronienia pod drzewami, schronienia. Nie parkujmy samochodów, nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami, liniami. Nie parkujmy samochodów, nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami, liniami energetycznymi. Pamiętajmy, że wysokie elementy doskonale przyciągają liniami energetycznymi.
1: Przypomnijmy podczas zapowiadanych burz
0: doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne.
1: Przypomnijmy, podczas zapowiadanych burz może spaść od 35 do...
2: Radio Jura jest blisko. Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach. Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
1: Wróciły upały, a Częstochowska.
2: Jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
1: Wróciły upały, a Częstochowska Galeria Juraj.
2: Mówimy o twoich sprawach.
1: Wróciły upały, a Częstochowska Galeria Jurajska przypomina
2: w twoich sprawach.
1: Wróciły upały, a Częstochowska Galeria Jurajska przypomina wystarczy chwila w zamkniętych. Wróciły upały, a Częstochowska Galeria Jurajska przypomina wystarczy chwila w zamkniętym aucie, by doszło do pała. Częstochowska Galeria Jurajska przypomina wystarczy chwila w zamkniętym aucie, by doszło do tragedii. W odpowiedzi na takie zagrożenia w obiekcie ruszyła kampania społeczna Upał zabija. Apelujemy o czujność.
3: Apelujemy o czujność i natychmiastowe reagowanie, gdy na parkingu zauważymy uwięzione w samochodzie dziecko. Wnętrze pojazdu w letni dzień nagrzewa się nawet w

Poza sceną Food Trucki, Strefa Chill Plusa, Piana Party i Bańki Mydlane. Bo Food Trucki, Strefa Chill Plusa, Piana Party i Bańki Mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy Chill Plusa, Piana Party i Bańki Mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Star Party i Bańki Mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16 lat. Bo życie to są

0: samochodzie dziecko lub zwierzę. Wnętrze pojazdu w letni dzień nagrzewa się nawet do 70 stopni. W ramach akcji uruchomiono letni dzień nagrzewa się nawet do 70 stopni. W ramach akcji uruchomiono specjalny bezpośredni numer do ochrony centrum 70 stopni. W ramach akcji uruchomiono specjalny bezpośredni numer do ochrony centrum handlowego w Sytni.
1: Radio Jura poleca.
2: Osoby, które...

0: strojach ludowych, przez cyklistów, osoby, które wojskowych, na przykład są fotografie przez cyklistów, osoby, które wojskowych, na przykład są fotografie cyklistów, osoby, które wojskowych, na przykład są fotografie pamiątkowe, które wojskowych, na przykład są fotografie pamiątkowe żołnierzy z Wehrmachtu, wojskowych, na przykład są fotografie pamiątkowe żołnierzy z Wehrmachtu, są fotografie pamiątkowe żołnierzy z Wehrmachtu, są fotografie żołnierzy radzieckich, więc pamiątkowe żołnierzy z Wehrmachtu, są fotografie żołnierzy radzieckich, więc jakby była to absolutnie pamiątkowe żołnierzy z Wehrmachtu, są fotografie żołnierzy radzieckich, więc jakby była to absolutnie demokratyczna praktyka. Wehrmachtu, są fotografie żołnierzy radzieckich, więc jakby była to absolutnie demokratyczna praktyka.
1: Mówił.
0: Fotografie żołnierzy radzieckich, więc jakby była to absolutnie demokratyczna praktyka.
1: Mówił Amadeusz
0: Radziecki, więc jakby była to absolutnie demokratyczna praktyka.
1: Mówił Amadeusz Szklarz-Chabrowski, całość powstała.
0: Była to absolutnie demokratyczna praktyka.
1: Mówił Amadeusz Szklarz-Chabrowski, całość powstała z okazji.
0: Demokratyczna praktyka.
1: Mówił Amadeusz Szklarz-Chabrowski, całość powstała z okazji 200-lecia. Mówił Amadeusz Szklarz-Chabrowski, całość powstała z okazji 200-lecia połączenia starej i nowej. Amadeusz Szklarz-Chabrowski, całość powstała z okazji 200-lecia połączenia starej i nowej Częstochowy. Chabrowski, całość powstała z okazji 200-lecia połączenia starej i nowej Częstochowy. W Radiu Jura powstała z okazji 200-lecia połączenia starej i nowej Częstochowy. W Radiu Jura doniesienia z kraju i ze stulecia połączenia starej i nowej Częstochowy. W Radiu Jura doniesienia z kraju i ze świata swój dyżur starej i nowej Częstochowy. W Radiu Jura doniesienia z kraju i ze świata swój dyżur rozpoczyna Częstochowy. W Radiu Jura doniesienia z kraju i ze świata swój dyżur rozpoczyna Ewa Kwaśny. W Radiu Jura doniesienia z kraju i ze świata swój dyżur rozpoczyna Ewa Kwaśny. Z kraju i ze świata swój dyżur rozpoczyna Ewa Kwaśny. Udział w zorganizowanej swój dyżur rozpoczyna Ewa Kwaśny. Udział w zorganizowanej grupie rozpoczyna Ewa Kwaśny. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej przekroczenie. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej przekroczenie Udział w zorganizowanej grupie przestępczej przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści oraz wpływanie w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści oraz wpływanie na postępowanie zakupowe przestępczej, przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści oraz wpływanie na postępowanie zakupowe. Przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści oraz wpływanie na postępowanie zakupowe. Takie zarzuty usłyszały w celu osiągnięcia korzyści oraz wpływanie na postępowanie zakupowe. Takie zarzuty usłyszały cztery oraz wpływanie na postępowanie zakupowe. Takie zarzuty usłyszały cztery osoby zatrzymane przedwczoraj na postępowanie zakupowe. Takie zarzuty usłyszały cztery osoby zatrzymane przedwczoraj przez agentów zakupowe. Takie zarzuty usłyszały cztery osoby zatrzymane przedwczoraj przez agentów CBA. Takie zarzuty usłyszały cztery osoby zatrzymane przedwczoraj przez agentów CBA w aferze rządowej agencji. Cztery osoby zatrzymane przedwczoraj przez agentów CBA w aferze rządowej agencji rezerw strategicznych. Zatrzymane przedwczoraj przez agentów CBA w aferze rządowej agencji rezerw strategicznych. Wczoraj przez agentów CBA w aferze rządowej agencji rezerw strategicznych. Mowa o trójgu byłych prezesów CBA w aferze rządowej agencji rezerw strategicznych. Mowa o trójgu byłych prezesów Fundacji Banku w aferze rządowej agencji rezerw strategicznych. Mowa o trójgu byłych prezesów Fundacji Banku Gospodarstwa Rezerw Strategicznych. Mowa o trójgu byłych prezesów Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, a także o mowa o trójgu byłych prezesów Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, a także o pełnomocniku do spraw zakupów w agencji. Trójgu byłych prezesów Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, a także o pełnomocniku do spraw zakupu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, a także o pełnomocniku do spraw zakupów w agencji. Gospodarstwa Krajowego, a także o pełnomocniku do spraw zakupów w agencji. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Pełnomocniku do spraw zakupów w agencji. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Witamy. Zakupów w agencji. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Witamy.
2: Dzień dobry.
1: Krzysztofie, o co konkretnie? Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Witamy.
2: Dzień dobry.
1: Krzysztofie, o co konkretnie? Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Witamy.
2: Dzień dobry.
1: Krzysztofie, o co konkretnie są podejrzane te osoby? Głów na ten temat. Witamy.
2: Dzień dobry.
1: Krzysztofie, o co konkretnie są podejrzane te osoby?
2: Byli szefowie fundacji.
1: Witamy.
2: Dzień dobry.
1: Krzysztofie, o co konkretnie są podejrzane te osoby?
2: Byli szefowie fundacji.
1: Te osoby.
2: Byli szefowie fundacji BGK mieli doprowadzić do zawarcia umów z fundacją Retisbet. Byli szefowie fundacji BGK mieli doprowadzić do zawarcia umów z fundacją Retisbet prowadzoną przez BGK mieli doprowadzić do zawarcia umów z fundacją Retisbet prowadzoną przez innego z podejrzanych w aferze. Umów z fundacją Retisbet prowadzoną przez innego z podejrzanych.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne... Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną. Zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz?
0: Na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz?
0: Lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz? Lody, kawa.
0: A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz? Lody, kawa. Ale odmawiasz, bo nie tolerujesz
0: lody. Kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz? Lody, kawa. Ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy.
0: Nie. Śmietaną.
1: Słyszysz? Lody.

0: podejrzanych w aferze Pawła S. na kwotę blisko 1,5 milionów Retisbet prowadzoną przez innego z podejrzanych w aferze Pawła S. na kwotę blisko 1,5 miliona złotych. Te pieniądze Pawła S. na kwotę blisko 1,5 miliona złotych. Te pieniądze, jak twierdzą śledczy, były wydawane niezgodnie.
1: Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula podkreśla.

0: Myślę, że niekoniecznie. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula podkreśla, że niektóre przepisy zawarte w zawetowanej ustawie można wprowadzić inną drogą.
1: Idziemy po wspólne rozliczanie w przypadku transkrypcji i mam nadzieję, że pan prezydent zdaje sobie z tego sprawę. Tego się nie da.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności. Alia Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A.

0: 16 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferującym prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferujący jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferujący organizację urodzin i wycieczek rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferujący organizację urodzin i wycieczek. Karnia Poczesna z Mini Zoo. Oferujący organizację urodzin i wycieczek. Sponsor z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Czerwiec.
0: Oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima
0: Czerwiec. Urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 700. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 730. Pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 260. Właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 260. Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267. Telefon 733 267 267. 33 267 267 267 267 7 267 67
2: Słonecznie i gorąco, temperatura maksymalna. Słonecznie i gorąco, temperatura maksymalna. Słonecznie i gorąco, temperatura maksymalna na poziomie 32. Słonecznie i gorąco, temperatura maksymalna na poziomie 32 stopni Celsjusza dziś. Słonecznie i gorąco, temperatura maksymalna na poziomie 32 stopni Celsjusza dzisiaj, wiatr słaby z gorąco, temperatura maksymalna na poziomie 32 stopni Celsjusza dzisiaj, wiatr słaby z południa i południowego. Maksymalna na poziomie 32 stopni Celsjusza dzisiaj, wiatr słaby z południa i południowego. Poziomie 32 stopni Celsjusza dzisiaj, wiatr słaby z południa i południowego wschodu. Ciśnienie stopni Celsjusza dzisiaj, wiatr słaby z południa i południowego wschodu. Ciśnienie lekko spada, wiatr słaby z południa i południowego wschodu. Ciśnienie lekko spada, a biometr jest dziś południa i południowego wschodu. Ciśnienie lekko spada, a biometr jest południowego wschodu. Ciśnienie lekko spada, a biometr jest dzisiaj niekorzystny. Pozdrawiam. Ciśnienie lekko spada, a biometr jest dzisiaj niekorzystny. Pozdrawiam meteopatów. Lekko spada, a biometr jest dzisiaj niekorzystny. Pozdrawiam meteopatów. A biometr jest dzisiaj niekorzystny. Pozdrawiam meteopatów. No i przypominam, jest dzisiaj niekorzystny. Pozdrawiam meteopatów. No i przypominam, że wieczorem w Częstochowie. Pozdrawiam meteopatów. No i przypominam, że wieczorem w Częstochowie i na całej Jurze. Meteopatów. No i przypominam, że wieczorem w Częstochowie i na całej Jurze Krakowsko-Częstochowców. No i przypominam, że wieczorem w Częstochowie i na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. No i przypominam, że wieczorem w Częstochowie i na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej wystąpią burze. Że wieczorem w Częstochowie i na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej wystąpią burze. W Częstochowie i na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej wystąpią burze. Jurze Krakowsko-Częstochowskiej wystąpią burze. Częstochowskiej wystąpią burze. Wystąpią burze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19. Oraz Vendo Pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19. Oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19. Oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19. Oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26.

0: 26A. Sponsorem 15 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest Właśnie Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpaka 6A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujący Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujący Prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujący Właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujący organizację urodzin i rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujący organizację urodzin i wycieczek. Poczesna z Mini Zoo oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody
0: Mini Zoo oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel
0: organizacji urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima
0: urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl.
0: Telefon.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 700. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733. Pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733-267-260 autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733-267-260 Częstochowa.pl. Telefon 733-267-267. Telefon 733-267-267. 33-267-267. 267-267.
2: I to już po godzinie
1: 13-267.
2: I to już po godzinie
1: 13-7.
2: I to już po godzinie 13, skoro są wakacje. I to już po godzinie 13, skoro są wakacje, słuchajcie, to polecamy podróż. 13, skoro są wakacje, słuchajcie, to polecamy podróż. Co powiecie na wycieczkę do. Skoro są wakacje, słuchajcie, to polecamy podróż. Co powiecie na wycieczkę do Bangkoku? Wakacje, słuchajcie, to polecamy podróż. Co powiecie na wycieczkę do Bangkoku? Murrayhead na. Polecamy podróż. Co powiecie na wycieczkę do Bangkoku? Murrayhead na początek. Co powiecie na wycieczkę do Bangkoku? Murrayhead na początek. Początek. Leon jest za chwilę, potem Sean Baker, to jest do Bangkoku. Murrayhead na początek. Leon jest za chwilę, potem Sean Baker. Koku. Murrayhead na początek. Leon jest za chwilę, potem Sean Baker, to jest muzyka wybrana na lata. Murrayhead na początek. Leon jest za chwilę, potem Sean Baker, to jest muzyka wybrana na lato. Początek. Leon jest za chwilę, potem Sean Baker, to jest muzyka wybrana na lato. Potem Sean Baker, to jest muzyka wybrana na lato.
3: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

To jest Radio... To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.

0: Relacjach, niewypowiedzianych uczuciach, tajemnicach, emocji, opowieść o rodzinnych relacjach, niewypowiedzianych uczuciach, tajemnicach i drugich szansach, czy innych relacjach, niewypowiedzianych uczuciach, tajemnicach i drugich szansach, czyli o czym sobie niewypowiedzianych uczuciach, tajemnicach i drugich szansach, czyli o czym sobie nie mówimy. Uczuciach, tajemnicach i drugich szansach, czyli o czym sobie nie mówimy. Polecam kierunek kino, drugich szansach, czyli o czym sobie nie mówimy. Polecam kierunek kino. Czyli o czym sobie nie mówimy. Polecam kierunek kino.
1: Radio.
0: O czym sobie nie mówimy. Polecam kierunek kino.
1: Radio Jura.
0: Mówimy. Polecam kierunek kino.
1: Radio Jura.
0: Polecam kierunek kino.
1: Radio Jura.
0: No.
1: Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Planujesz.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i od.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz. Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B7 życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od. Z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł. Odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po 99 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie złotych netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkowo wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną bestiością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramiczny wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramiczną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowoczesną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest darcie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest. Dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak. Bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak. Wrzosowa Kostion. Każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak. Wrzosowa koło Częstochowy. Dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak. Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak. Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75. Do salonu Bestion Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75. Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Marzysz o meblach idealnych?
3: Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych?
3: Ulica Katowicka 75.
4: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza?
3: 75.
4: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma Ć. Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble. Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble. Razem z biurem projekt idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble. Razem z biurem projektowym dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble. Razem z biurem projektowym ekspert wnętrza? Firma RS Meble. Razem z biurem projektowym ekspert wnętrza oferuje projekt i RS Meble. Razem z biurem projektowym ekspert wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli. Z biurem projektowym ekspert wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli.

Chciałam ciebie więcej, Roxy. Chciałam ciebie więcej, Roxy White 2. Chciałam ciebie więcej, Roxy White 2115. Chciałam ciebie więcej, Roxy White 2115. To jest ta muzyka. Chciałam ciebie więcej, Roxy White 2115. To jest ta muzyka wybrana. Ciebie więcej, Roxy White 2115. To jest ta muzyka wybrana na lato w radiu. Roxy White 2115. To jest ta muzyka wybrana na lato w radiu. Jura jest piątek. 2115. To jest ta muzyka wybrana na lato w radiu. Jura jest piątek, piąteczek. To jest ta muzyka wybrana na lato w radiu. Jura jest piątek, piąteczek. Piątka wybrana na lato w radiu. Jura jest piątek, piąteczek. Piątuniu, a skoro tak, w radiu Jura jest piątek, piąteczek, piątuniu, a skoro tak, to w kinach. Jura jest piątek, piąteczek, piątuniu, a skoro tak, to w kinach nowości. Piątek, piąteczek, piątuniu, a skoro tak, to w kinach nowości. W tym teczek, piątuniu, a skoro tak, to w kinach nowości. W tym tygodniu debiutuje, a skoro tak, to w kinach nowości. W tym tygodniu debiutuje długo wyczekiwana, to w kinach nowości. W tym tygodniu debiutuje długo wyczekiwana Odyseja Nolana. Nowości. W tym tygodniu debiutuje długo wyczekiwana Odyseja Nolana. W tym tygodniu debiutuje długo wyczekiwana Odyseja Nolana. Czytałem wstępne recenzje tych, którzy je długo wyczekiwana Odyseja Nolana. Czytałem wstępne recenzje tych, którzy już widzieli. No i ponoć na Odyseja Nolana. Czytałem wstępne recenzje tych, którzy już widzieli. No i ponoć jest hit. Nolana. Czytałem wstępne recenzje tych, którzy już widzieli. No i ponoć jest hit. Pozycja. Wstępne recenzje tych, którzy już widzieli. No i ponoć jest hit. Pozycja obowiązkowa. Recenzje tych, którzy już widzieli. No i ponoć jest hit. Pozycja obowiązkowa. Gdyby ktoś widzieli, no i ponoć jest hit. Pozycja obowiązkowa. Gdyby ktoś chciał jednak mieć obowiązkowa. Gdyby ktoś chciał jednak mieć własną opinię, własną ocenę, to może zobaczyć. Gdyby ktoś chciał jednak mieć własną opinię, własną ocenę, to może zobaczyć. Gdyby ktoś chciał jednak mieć własną opinię, własną ocenę, to może zobaczyć Odyseję dzisiaj w OKF Iluzja. Jednak mieć własną opinię, własną ocenę, to może zobaczyć Odyseję dzisiaj w OKF Iluzja. O dziewiętnastej opinię, własną ocenę, to może zobaczyć Odyseję dzisiaj w OKF Iluzja. O 19.30 w tą ocenę, to może zobaczyć Odyseję dzisiaj w OKF Iluzja. O 19.30 wcześniej, bo może zobaczyć Odyseję dzisiaj w OKF Iluzja. O 19.30 wcześniej, bo o 15.00 dzisiaj w OKF Iluzja. O 19.30 wcześniej, bo o 15.30 mija mor. O 19.30 wcześniej, bo o 15.30 mija mor. Mroczny 19.30 wcześniej, bo o 15.30 mija mor. Mroczny thriller 30 wcześniej, bo o 15.30 mija mor. Mroczny thriller produkcji francuskiej. 2 godziny, bo o 15.30 mija mor. Mroczny thriller produkcji francuskiej. 2 godziny 30 mija mor. Mroczny thriller produkcji francuskiej. 2 godziny później pełna humoru. Mor. Mroczny thriller produkcji francuskiej. 2 godziny później pełna humoru i emocji opowieść o mroczny thriller produkcji francuskiej. 2 godziny później pełna humoru i emocji opowieść o rodzinnych relacjach emocji francuskiej. 2 godziny później pełna humoru i emocji opowieść o rodzinnych relacjach niewypowiedzi. 2 godziny później pełna humoru i emocji opowieść o rodzinnych relacjach niewypowiedzianych uczuciach. Pełna humoru i emocji opowieść o rodzinnych relacjach.

oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby. Oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble. Projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe. Nowoczesnych mebli.

0: salonu, biura i sklep, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć, do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujmy meble łazienkowe odporne na wilgoć, do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykon biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Projektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń. Pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń. 662 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń. 662 wakacje 10% rabatu. Zadzwoń. 660-265% rabatu. Zadzwoń. 660-264-600. RS. Zadzwoń. 660-264-600. RS Meble. 264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar. 4-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
1: Gotowi na lato?
0: RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
1: Gotowi na lato?
0: Tworzymy meble skrojone na wymiar.
1: Gotowi na lato?
0: W Vision Express. Skrojone na wymiar.
1: Gotowi na lato?
0: W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami a wymiar.
1: Gotowi na lato?
0: W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do...
1: Gotowi na lato?
0: W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40%.
1: To?
0: W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary. Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do... Wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego 20% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem. Szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj 100%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Lista producentów

0: medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiotów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express. Regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express. Dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express. VisionExpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express. La. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express. La. Reklamę Vision Express.
1: Lato w Volvo
0: Express.
1: Lato w Volvo bez VAT. Lato w Volvo bez VAT. Lato w Volvo bez VAT.

Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Zatrzymaj się na chwilę.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swoją. Co zaplanuję, to kupuję. Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze, to kupuję. Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i podaruj swojej skórze.

0: najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej... Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zaprątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Często. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa. Większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa. Ulica VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa. Ulica Jagiellońska 48. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa. Ulica Jagiellońska 48. Volvo Car Częstochowa. Ulica Jagiellońska 48.
1: Aha, oszczędzi zawsze.
0: Częstochowa. Ulica Jagiellońska 48.
1: Aha, oszczędzi zawsze.
0: Ulica Jagiellońska 48.
1: Aha, oszczędzi zawsze wypatrzą.
0: Ska 48.
1: Aha, oszczędzi zawsze wypatrzą okazję.
2: I nic.
0: 8.
1: Aha, oszczędzi zawsze wypatrzą okazję.
2: I nic dziwnego, bo...
1: Aha, oszczędzi zawsze wypatrzą okazję.

17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na UKA. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10 Festiwal Sztuki. 15 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10 Festiwal Sztuki. Gwiazdą Festiwal Miejski w Olsztynie zaprasza na 10 Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. Zaprasza

0: producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasji i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalityków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość. Z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detali obie. Lokalna marka, globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detalika. Globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-towa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-mpleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-myślnikfiore.pl kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-myślnikfiore.pl. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-myślnikfiore.pl lub odwiedź nasz showroom w swojej skórze. Wejdź na e-myślnikfiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Biznes. Wejdź na e-myślnikfiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Biznes Park. e-myślnikfiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Biznes Park. Okulickiego pierwsze pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Biznes Park. Okulickiego odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Biznes Park. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clean w Częstochowie. Panorama Biznes Park. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Panorama Biznes Park. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore na park. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore naturalnego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore naturalne kosmetyki piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore naturalne kosmetyki dla wymagających. NR Clinic. Efiore naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Wielka letnia wyprzedaż.
0: Efiore naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Wielka letnia wyprzedaż.
0: Naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera
0: dla wymagających.
1: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu.

Dany i Miejskiej Orkiestry Remi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dęborskiej. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem. Także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem. Z przebojami fil Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem. Z przebojami filako i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem. Z przebojami

0: Krakowie i regionie. Totalmyślniknetwork.pl. Totalmyślniknetwork.pl.
1: U mnie jest... U mnie jest w waszych telefonach też... U mnie jest w waszych telefonach też powinien być, a... U mnie jest w waszych telefonach też powinien być alert RCB. U mnie jest w waszych telefonach też powinien być alert RCB. Uwaga, w waszych telefonach też powinien być alert RCB. Uwaga, dziś w też powinien być alert RCB. Uwaga, dziś w nocy i jutro być alert RCB. Uwaga, dziś w nocy i jutro burze z gradem, silny wiatr. RCB. Uwaga, dziś w nocy i jutro burze z gradem, silny wiatr. Możliwe przerwy. Uwaga, dziś w nocy i jutro burze z gradem, silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. W nocy i jutro burze z gradem, silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy. Jutro burze z gradem, silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może gradem, silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Przerwy w dostawie prądu, zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. W oczekiwaniu prądu, zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. W oczekiwaniu na te, że porwać wiatr. W oczekiwaniu na te gwałtowne zjawiska pogodowe zrobi się wiatr. W oczekiwaniu na te gwałtowne zjawiska pogodowe zrobi się gorąco. W oczekiwaniu na te gwałtowne zjawiska pogodowe zrobi się gorąco. Temperatura przekroczy dzisiaj 3. Na te gwałtowne zjawiska pogodowe zrobi się gorąco. Temperatura przekroczy dzisiaj 30. Zjawiska pogodowe zrobi się gorąco. Temperatura przekroczy dzisiaj 30 stopni w cieniu. Pogodowe zrobi się gorąco. Temperatura przekroczy dzisiaj 30 stopni w cieniu. Gorąco. Temperatura przekroczy dzisiaj 30 stopni w cieniu. I są prognozy. Temperatura przekroczy dzisiaj 30 stopni w cieniu. I są prognozy, które mówią, że to jest dzisiaj 30 stopni w cieniu. I są prognozy, które mówią, że to jest ostatni dzień stopni w cieniu. I są prognozy, które mówią, że to jest ostatni dzień w lipcu stopniu. I są prognozy, które mówią, że to jest ostatni dzień w lipcu z trójką. I są prognozy, które mówią, że to jest ostatni dzień w lipcu z trójką z przodu. I które mówią, że to jest ostatni dzień w lipcu z trójką z przodu. Jutro na termometrach ostatni dzień w lipcu z trójką z przodu. Jutro na termometrach w Częstochowie dzień w lipcu z trójką z przodu. Jutro na termometrach w Częstochowie czy w Kłobucku z trójką z przodu. Jutro na termometrach w Częstochowie czy w Kłobucku 20 rodu. Jutro na termometrach w Częstochowie czy w Kłobucku 25 stopni. Jutro na termometrach w Częstochowie czy w Kłobucku 25 stopni. W Częstochowie czy w Kłobucku 25 stopni. W Kłobucku 25 stopni. 25 stopni.

100 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 bon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon na 18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupca, zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł 10 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Wiesz, przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach na 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klientów w supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. I regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje? Listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje? To kupuje. W punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje? To kupuje.

0: Potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacka w Małgorzaty Stępniak. Potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. Dziesiąty cówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. Dziesiąty festiwal sztuki, smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. Dziesiąty festiwal sztuki, 17 dziewięcioło i animacje dla dzieci. Dziesiąty festiwal sztuki, 17-19 lipca, animacje dla dzieci. Dziesiąty festiwal sztuki, 17-19 lipca w Olsztynie. Dziesiąty festiwal sztuki, 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. Festiwal sztuki, 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
0: 19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem prognozy lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właśnie. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optyka.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki.
1: Sponsorem

0: organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku Trampolin, organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw. Pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl, obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl. Przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
1: Słuchasz radia
0: w regionie. Total-network.pl.
1: Słuchasz radia Jura.
0: Myślnik.network.pl.
1: Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura. Radia Jura.

0: przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Ferujące okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Sponsorem korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja. Sponsorem prognozy pogody jest stacja Grawitacja Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Sponsorem prognozy pogody jest stacja Grawitacja Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Organizator wakacji w pogody jest stacja Grawitacja Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Organizator wakacji w mieście. Grawitacja Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Organizator wakacji w mieście. Właściciel parku Trampolin. Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Trampolin. Organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Totalizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network oferująca mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network oferująca informatyczną obsługę na. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw. Prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-Network.pl. Obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-Network.pl. I przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-Network.pl.

Pepco, pokochaj niskie ceny. Do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny. Lato taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny. Lato, muzyka i szko. Pokochaj niskie ceny.

0: przeciwsłoneczne Gajowa 17. Z oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne Gajowa 17. Sponsory korekcyjne i przeciwsłoneczne Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja
0: przeciwsłoneczne Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa
0: Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa.
0: Właściciel.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście. Stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście. Częstochowa.

Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato.

Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

0: Agencję i znowu wróciliśmy do pisma obrazkowego. No bo chyba nikt z nas nie... Jedna ikonka i wszystko jasne. A czy wiecie, że najczęściej używane emoji na świecie to płacząca twarz?
1: Jakie były trzy ostatnie emoji, których użyliście?
0: Ja tutaj u siebie widzę, że rozmawiałem z żoną o zakupach, kredycie i o tym, co na obiad.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak... Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom. Z Połem. Pierogi z... Tak wygodnie...

0: gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie 2 sztuk ją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie 2 sztuk cena 2 zł 9 Zdrój 1 litr przy zakupie 2 sztuk cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aż przy zakupie 2 sztuk cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub 2 sztuk cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta 2 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
1: Twój materac ma
0: z aplikacją lub kartą klienta.
1: Twój materac ma więcej lat
0: lub kartą klienta.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela?
0: Cianta.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Ciasto zmienić. Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Ciasto zmienić. Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Ciasto zmienić. Doktor Matera ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Ciasto zmienić. Doktor Materac zaprasza. Hiszpańska telenowela? Ciasto zmienić. Doktor Materac zaprasza. Teraz ciasto zmienić. Doktor Materac.

0: wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
1: Mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie Promo...
1: Sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie Promo...
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie...
2: A Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40...
2: Żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0%. A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! Macie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na nastawienie na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Te zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy.
3: 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy.
3: Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price.
4: Kup. Biorą się stąd. Agata.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy. Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci. A wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Tańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap na kartę.

cyklu Wakacyjna Klasyka Fan. Z cyklu Wakacyjna Klasyka Fan Factory, I Wanna Be. Z cyklu Wakacyjna Klasyka Fan Factory, I Wanna Be. Z cyklu Wakacyjna Klasyka Fan Factory, I Wanna Be With You. Słuchajcie, o tej porze ogłaszam, historia właśnie zatoczyła koło. Kilka tysięcy lat porze ogłaszam, historia właśnie zatoczyła koło. Kilka tysięcy lat temu nasi przodkowie, historia właśnie zatoczyła koło. Kilka tysięcy lat temu nasi przodkowie w jaskiniach skrobali na ścianach, właśnie zatoczyła koło. Kilka tysięcy lat temu nasi przodkowie w jaskiniach skrobali na ścianach obrazki, żeby zatoczyła koło. Kilka tysięcy lat temu nasi przodkowie w jaskiniach skrobali na ścianach obrazki, żeby się dogadać. Kilka tysięcy lat temu nasi przodkowie w jaskiniach skrobali na ścianach obrazki, żeby się dogadać. Zostawić lat temu nasi przodkowie w jaskiniach skrobali na ścianach obrazki, żeby się dogadać. Zostawić wiadomość potomnym. Przodkowie w jaskiniach skrobali na ścianach obrazki, żeby się dogadać. Zostawić wiadomość potomnym. Potem wymyślili. Skrobali na ścianach obrazki, żeby się dogadać. Zostawić wiadomość potomnym. Potem wymyśliliśmy sobie alfabet. Obrazki, żeby się dogadać. Zostawić wiadomość potomnym. Potem wymyśliliśmy sobie alfabet. Zostawić wiadomość potomnym. Potem wymyśliliśmy sobie alfabet, gramatykę, opasłe słowniki. Wiadomość potomnym. Potem wymyśliliśmy sobie alfabet, gramatykę, opasłe słowniki. Sztuczną. Potem wymyśliliśmy sobie alfabet, gramatykę, opasłe słowniki. Sztuczną inteligencję. Myśliliśmy sobie alfabet, gramatykę, opasłe słowniki. Sztuczną inteligencję i znowu wróciliśmy do alfabet, gramatykę, opasłe słowniki. Sztuczną inteligencję i znowu wróciliśmy do pisma, opasłe słowniki. Sztuczną inteligencję i znowu wróciliśmy do pisma obrazkowego. Sztuczną inteligencję i znowu wróciliśmy do pisma obrazkowego.

0: Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do... Zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materackie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, zawiercie gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac, zawiercie brama Jury do 25%! Doktor Materac, zawiercie brama Jury, ulica Zagłębiowska 4, 5%! Doktor Materac, zawiercie brama Jury, ulica Zagłębiowska 4, Częstochowa, drogo... Doktor Materac, zawiercie brama Jury, ulica Zagłębiowska 4, Częstochowa, drogowców 43, a Zagłębiowska 4, Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac, Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac, ole!
1: Cześć!
0: Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac, ole!
1: Cześć, tu influencer, nie mo...
0: Aniołów Park. Doktor Materac, ole!
1: Cześć, tu influencer, nie mogę teraz...
0: Doktor Materac, ole!
1: Cześć, tu influencer, nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam...
0: Materac, ole!
1: Cześć, tu influencer, nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam mi...
0: Ole!
1: Cześć, tu influencer, nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro. Cześć, tu influencer, nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro. Cen, nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer,
1: teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer,
1: przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia.
1: Produktów w najniższych cenach na Allegro.

jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Trzona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze 99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od

0: Kurczę, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
0: Juhu. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
0: Juhu, jedziemy do
1: Santa. Niskie ceny.
0: Juhu, jedziemy do Santago.
1: Niskie ceny.
0: Juhu, jedziemy do Santago. Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody. Jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody. Santago.

0: wyciągniemy z tego wieczoru maksimum...
1: Psiuku.
0: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności. Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
1: Espumisan.
0: Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
1: Espumisan Max.
0: Z tego wieczoru maksimum przyjemności.
1: Espumisan Max. Szybka ulga.
0: Maksimum przyjemności.
1: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemie Menarini Polska. Ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemie Menarini Polska Spółka. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemie Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma. Prowadzący reklamę Berlin Chemie Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helze Berlin Chemie Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyka Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Poznaj Ulina.
1: Zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce na
1: używania lub etykietą.
2: Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
1: Etykietą.
2: Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom. Park. Nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka Simulator 5 dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka Simulator 5D basen i wodny plac i szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka Simulator 5D basen i wodny plac zabaw motycieczek. Park linowy Tyrolka Simulator 5D basen i wodny plac zabaw motylarnia labirynt symulator 5D basen i wodny plac zabaw motylarnia labirynt skalny ciuchcia multimedia basen i wodny plac zabaw motylarnia labirynt skalny ciuchcia multimedialne fontanny plac zabaw motylarnia labirynt skalny ciuchcia multimedialne fontanny i wiele innych motylarnia labirynt skalny ciuchcia multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji skalny ciuchcia multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji odpocznij wśród natury. Ciuchcia multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen medialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu zaledwie 100 km wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu zaledwie 100 km od Częstochowy i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, nawet emocji w wyjątkowym miejscu.

0: lipca lub do wyczerpania zapasów Modivo Club. Nie przegap! Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Ho przegap! Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Gang świeżego
0: lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Gang świeżaków zaprasza do
0: wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po
0: Half Price. Great Brands.
1: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki
0: Great Brands.
1: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych do Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw. Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe nowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne

pierogami z połem 450 gramów za 11 połem. Pierogi z serem i rodzynkami z połem 450 gramów za 11 zł. Pierogi z serem i rodzynkami z połem 450 gramów za 11 zł. 90 rodzynkami z połem 450 gramów za 11 zł. 99 groszy z aplika 450 gramów za 11 zł. 99 groszy z aplikacją na

0: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja. Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny. Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Do nas.
0: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Do nas pracowników Agaty napisała.
0: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za. Napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować. Dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej box, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że może
1: idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział
1: do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej
1: oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia.
1: Skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia.

0: oszczędzasz 30 zł lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com. Promocji online taniej na Santago.com.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu.
0: Taniej na Santago.com.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez
0: Santago.com.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort. Nie przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy.
1: Ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni.
1: Czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni. I ty.
1: Czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni. I ty już czujesz się pełny.
1: Dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni. I ty już czujesz się pełny. Sezon grillowy w pełni. I ty już czujesz się pełny. Sięgnij w pełni. I ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. I ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu przy Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie. Skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku. Dla pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę do.
2: Przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę.
2: Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego
2: kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę.

0: www.ulinapark.pl.
1: Po reklamie.
0: Pogoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
1: Po reklamie.
0: www.ulinapark.pl.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz KPL.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

0: Ikonek, ona mi wysyłała kciuk w górę. Zamiast słów ikonek, ona mi wysyłała kciuk w górę. Myślałem, że się dogadaliśmy, że... Ikonek, ona mi wysyłała kciuk w górę. Myślałem, że się dogadaliśmy, że to oznacza, że między nami mi wysyłała kciuk w górę. Myślałem, że się dogadaliśmy, że to oznacza, że między nami wszystko grała kciuk w górę. Myślałem, że się dogadaliśmy, że to oznacza, że między nami wszystko gra w górę. Myślałem, że się dogadaliśmy, że to oznacza, że między nami wszystko gra. Tutaj czytam, że trzeba uważać, że się dogadaliśmy, że to oznacza, że między nami wszystko gra. Tutaj czytam, że trzeba uważać. Słuchajcie, że to oznacza, że między nami wszystko gra. Tutaj czytam, że trzeba uważać. Słuchajcie, bo dla... że między nami wszystko gra. Tutaj czytam, że trzeba uważać. Słuchajcie, bo dla nas to znaczy wszystko gra. Tutaj czytam, że trzeba uważać. Słuchajcie, bo dla nas to oznacza wszystko okej. A dla młodzieży tam, że trzeba uważać. Słuchajcie, bo dla nas to oznacza wszystko okej. A dla młodzieży to jest, bo dla nas to oznacza wszystko okej. A dla młodzieży to jest cyfrowy odpowiednik pokazania środkowego palca. Oznacza wszystko okej. A dla młodzieży to jest cyfrowy odpowiednik pokazania środkowego palca. A dla młodzieży to jest cyfrowy odpowiednik pokazania środkowego palca. No ładnie, wiecie, że to jest cyfrowy odpowiednik pokazania środkowego palca. No ładnie, wiecie co? Cyfrowy odpowiednik pokazania środkowego palca. No ładnie, wiecie co? Ja chyba muszę na nick pokazania środkowego palca. No ładnie, wiecie co? Ja chyba muszę na nowo przeanalizować środkowego palca. No ładnie, wiecie co? Ja chyba muszę na nowo przeanalizować te wszystkie konwersacje. No ładnie, wiecie co? Ja chyba muszę na nowo przeanalizować te wszystkie konwersacje z żoną, z dziećmi, którzy... Co? Ja chyba muszę na nowo przeanalizować te wszystkie konwersacje z żoną, z dziećmi, którzy na moje wiadomo... Chyba muszę na nowo przeanalizować te wszystkie konwersacje z żoną, z dziećmi, którzy na moje wiadomo... Analizować te wszystkie konwersacje z żoną, z dziećmi, którzy na moje wiadomości wysyłali kciuka w górę. Konwersacje z żoną, z dziećmi, którzy na moje wiadomości wysyłali kciuka w górę. Ja myślałem, którzy na moje wiadomości wysyłali kciuka w górę. Ja myślałem, że jest okej, a tutaj na moje wiadomości wysyłali kciuka w górę. Ja myślałem, że jest okej, a tutaj wiadomości wysyłali kciuka w górę. Ja myślałem, że jest okej, a tutaj wklejam smutną kciuka w górę. Ja myślałem, że jest okej, a tutaj wklejam smutną buźkę. Myślałem, że jest okej, a tutaj wklejam smutną buźkę z łezką. Jest okej, a tutaj wklejam smutną buźkę z łezką. Wklejam smutną buźkę z łezką. Wklejam smutną buźkę z łezką. Tą buźkę z łezką.
1: Burzenie
0: z łezką.
1: Burzenie tylko w regionie, ale... Burzenie tylko w regionie, ale również w całym... Burzenie tylko w regionie, ale również w całym kraju w wiadomości... Burzenie tylko w regionie, ale również w całym kraju w wiadomościach Radia Jura. Burzenie tylko w regionie, ale również w całym kraju w wiadomościach Radia Jura o alertach. Nie tylko w regionie, ale również w całym kraju w wiadomościach Radia Jura o alertach z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ale również w całym kraju w wiadomościach Radia Jura o alertach z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W całym kraju w wiadomościach Radia Jura o alertach z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W wiadomościach Radia Jura o alertach z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dwaj śmiałkowie w Jura o alertach z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dwaj śmiałkowie w poniedziałek z Częstochowy tak z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dwaj śmiałkowie w poniedziałek z Częstochowy do Centrum Bezpieczeństwa. Dwaj śmiałkowie w poniedziałek z Częstochowy wyruszają. Dwaj śmiałkowie w poniedziałek z Częstochowy wyruszają do Santiago de Compostela. Śmiałkowie w poniedziałek z Częstochowy wyruszają do Santiago de Compostela. Do przebycia Częstochowy wyruszają do Santiago de Compostela. Do przebycia na rowerach mają 5000 km. Czy jest ruszają do Santiago de Compostela. Do przebycia na rowerach mają 5000 km. Santiago de Compostela. Do przebycia na rowerach mają 5000 km. Czy jest szansa? Do przebycia na rowerach mają 5000 km. Czy jest szansa, by powrócił rząd? Na rowerach mają 5000 km. Czy jest szansa, by powrócił rządowy program 1000 km? Czy jest szansa, by powrócił rządowy program CPN, czyli ceny paliw niż? Czy jest szansa, by powrócił rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej? Joanna Mielimonka. Aby powrócił rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej? Joanna Mielimonka. Rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej? Joanna

0: Mielibonka. Polecam i zapraszam. CPN, czyli ceny paliw niżej. Joanna Mielibonka. Polecam i zapraszam. Ceny paliw niżej. Joanna Mielibonka. Polecam i zapraszam. Niżej. Joanna Mielibonka. Polecam i zapraszam. Mielibonka. Polecam i zapraszam. I zapraszam.
1: Reklama. Reklama. Reklama.
2: Rapa.
1: Reklama.
2: Rapa para, przekorny los.
1: Reklama.
2: Rapa para, przekorny los.
1: Reklama.
2: Rapa para, przekorny los, przez twe oczy zielone.
1: Największa.
2: Rapa para, przekorny los, przez twe oczy zielone.
3: Największe.
2: Rapa para, przekorny los, przez twe oczy zielone.
3: Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje.
2: Rapa, przekorny los, przez twe oczy zielone.
3: Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas.
2: Los, przez twe oczy zielone.
3: Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska.
2: Oczy zielone.
3: Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival.
2: Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival.
3: Boje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival.
2: Już 18 lipca.
3: Muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival.
2: Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej.
3: Jurajska Summer Festival.
2: Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej.
3: Summer Festival.
2: Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzieżowe Zespoły.
3: Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzieżowe Zespoły.
2: Łydka.
3: 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzieżowe Zespoły.
2: Łydka Grupa.
3: Parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzieżowe Zespoły.
2: Łydka Grubasa oraz
3: Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzieżowe Zespoły.
2: Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
3: Zagrają DJ-e Młodzieżowe Zespoły.
2: Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
3: Młodzieżowe Zespoły.
2: Łydka

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym. Do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem. À la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy. Smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy. Świeże ryby, klasyki kuchni polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy. Świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
1: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo.
0: Lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
1: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen.
0: Napoje i aromatyczną kawę.
1: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną
0: kawę.
1: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą. Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja Słoneczna.
1: Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą.
1: Plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę.
1: Zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny.
1: Podgrzewaną wodą.
0: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 20. Zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinne.
0: W każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinne.
0: Od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku.
0: Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
0: Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Beton
0: 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Beton kabel.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Beton kabel.
1: Smaku, relaksu i super zabawy.

0: Castorama. Teoria
1: i praktyka
2: w Leroy Merlin.
0: Castorama. Teoria
1: i praktyka
0: w teorii przydało. Castorama. Teoria
1: i praktyka
0: w teorii przydałoby się odmalować. Castorama. Teoria
1: i praktyka
0: w teorii przydałoby się odmalować salon.
1: A w praktyce.
0: Teoria
1: i praktyka
0: w teorii przydałoby się odmalować salon.
1: A w praktyce też i praktyka
0: w teorii przydałoby się odmalować salon.
1: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy.
0: W teorii przydałoby się odmalować salon.
1: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji od.
0: By się odmalować salon.
1: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras. A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
0: To świetnie się składa, bo teraz.
1: Też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
0: To świetnie się składa, bo teraz.
1: Sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
0: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby.
1: Okazji odświeżyć taras.
0: To świetnie się składa.

Gjeni Mojima. Dzień Emoji Mamy, przypominam. Dzień Emoji Mamy, przypominam. Wspominałem. Dzień Emoji Mamy, przypominam. Wspominałem, że. Dzień Emoji Mamy, przypominam. Wspominałem, że w rozmowie. Dzień Emoji Mamy, przypominam. Wspominałem, że w rozmowie z żoną ostatnio używałem. Dzień Emoji Mamy, przypominam. Wspominałem, że w rozmowie z żoną ostatnio używałem zamiast. Wspominam. Wspominałem, że w rozmowie z żoną ostatnio używałem zamiast słów ikon. Wspominałem, że w rozmowie z żoną ostatnio używałem zamiast słów ikonek. Ona mi. W rozmowie z żoną ostatnio używałem zamiast słów ikonek. Ona mi wysyłała kciuk w górę. Ostatnio używałem zamiast słów.

0: Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a ze skarby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocji. Konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. W apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5 ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym. Informuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym. 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem
0: oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowym. Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING. Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usług. Pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości płatne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wejściowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenie. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING. To wersja na urządzenia handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskuj oszczędności elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING. Zapoznaj się z warunkami promocji mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Promocji mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie. Stowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie. I roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej. I 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej. Tych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Lody, lody!
1: W PLN w ofercie specjalnej.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne! Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą. Zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną. My na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną. Pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz lody, kawa.
2: A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz lody, kawa.
2: Mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie.
2: Bitą śmietaną.
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij. Kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto.
3: Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia.
3: Być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy.
3: Po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka.
3: Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna. Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control. Poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control. Poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka.

0: super korzystnym zwrotem. Aż nie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 100 farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450. Z tym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to...
0: Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy?
0: 100 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy? Castorama.
0: Za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy? Castorama. Razem najlepiej.
0: 150.
1: No to co? Malujemy? Castorama. Razem najlepiej. No to co? Malujemy? Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawco malujemy. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regul najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Do lipca sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Pani Celina.
1: Produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Pani Celinka wie, co...
1: Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Pani Celinka wie, co jest...
1: W sklepach i na castorama.pl.
2: Pani Celinka wie, co jest super...
1: Co.pl.
2: Pani Celinka wie, co jest super...
3: Sobota w Kauflandzie...

0: Bo życie to są chwile. Przeżyj Refa Chill Plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Start i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Juraj. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Jurajsmy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca. Radio. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca. Radio Jura. Galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca. Radio Jura. PL. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja.
0: Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu.
0: Poleca Radio Jura.
1: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
0: Radio Jura.
1: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
2: Najlepszy sposób na niedzielę.
1: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
2: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad.
1: Restauracja w sercu natury.
2: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy do sercu natury.
2: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy do
2: najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte.
2: W niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte. Gdzie smaki tradycyjnej Polski.
2: Jak w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają.

0: tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto teraz mogą być bezpieczne. Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty pit. Dyskontowe asy w Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, a 62. Dyskontowe asy w Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, a 60. Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% taniej, a woda luz tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% taniej, a woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra 49 za 1 kg, a 62% taniej, a woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 90 kg, a 62% taniej, a woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za 1,62% taniej, a woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za 1 sztukę przez a woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za 1 sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za 1 sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 jedynie złoty 99 za 1 sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89,99 za 1 sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 netto patek przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 netto patent na tanie zakupy. 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 netto patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Na 30 dni złoty 89 netto patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Złoty 89 netto patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Netto patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie. Po reklamie.
2: Jest 14 nasi dzień. Jest 14 nasi dziennikarze na posterunku. Jest 14 nasi dziennikarze na posterunku. Jest 14 nasi dziennikarze na posterunku. Czas na wiadomości. Jest 14 nasi dziennikarze na posterunku. Czas na wiadomości. 14 nasi dziennikarze na posterunku. Czas na wiadomości. Dziennikarze na posterunku, czas na wiadomości. Czas na wiadomości.
3: Joanna Mielimonka.
2: Wiadomości.
3: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Alert. Joanna Mielimonka, zaczynamy. Alert RC. Joanna Mielimonka, zaczynamy. Alert RCB, ostrzeżenia z rządu. Joanna Mielimonka, zaczynamy. Alert RCB, ostrzeżenia z rządowego centrum. Mielimonka, zaczynamy. Alert RCB, ostrzeżenia z rządowego centrum bezpieczeństwa mówią o burzach z grad. Zaczynamy. Alert RCB, ostrzeżenia z rządowego centrum bezpieczeństwa mówią o burzach. RCB, ostrzeżenia z rządowego centrum bezpieczeństwa mówią o burzach z gradem i silnym wietrze. Ostrzeżenia z rządowego centrum bezpieczeństwa mówią o burzach z gradem i silnym wietrze. Niebezpieczne. Rządowego centrum bezpieczeństwa mówią o burzach z gradem i silnym wietrze. Niebezpieczne zjawiska. Bezpieczeństwa mówią o burzach z gradem i silnym wietrze. Niebezpieczne zjawiska prognozowane są na dziś w nocy. O burzach z gradem i silnym wietrze. Niebezpieczne zjawiska prognozowane są na dziś w nocy i jutro. Możliwe silnym wietrze. Niebezpieczne zjawiska prognozowane są na dziś w nocy i jutro. Możliwe są przerwy w dostawach. Niebezpieczne zjawiska prognozowane są na dziś w nocy i jutro. Możliwe są przerwy w dostawach prądu. Warto zjawiska prognozowane są na dziś w nocy i jutro. Możliwe są przerwy w dostawach prądu. Warto zabezpieczyć rzeczy. Są na dziś w nocy i jutro. Możliwe są przerwy w dostawach prądu. Warto zabezpieczyć rzeczy, które w nocy i jutro. Możliwe są przerwy w dostawach prądu. Warto zabezpieczyć rzeczy, które może porwać. Możliwe są przerwy w dostawach prądu. Warto zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr. Ostrzeżenia wydane zostały w dostawach prądu. Warto zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr. Ostrzeżenia wydane zostały. Warto zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr. Ostrzeżenia wydane zostały dla województw. Rzeczy, które może porwać wiatr. Ostrzeżenia wydane zostały dla województwa śląskiego, ale też i porwać wiatr, ostrzeżenie.

0: wydane zostały dla województwa śląskiego, ale też innych. 4 ostrzeżenia wydane zostały dla województwa śląskiego, ale też innych części kraju. Jeśli wybieracie się, wydane zostały dla województwa śląskiego, ale też innych części kraju. Jeśli wybieracie się w podróż, weźcie to województwa śląskiego, ale też innych części kraju. Jeśli wybieracie się w podróż, weźcie to pod uwagę. Śląskiego, ale też innych części kraju. Jeśli wybieracie się w podróż, weźcie to pod uwagę.
1: O tym się mówi.
0: Też innych części kraju. Jeśli wybieracie się w podróż, weźcie to pod uwagę.
1: O tym się mówi.
0: W części kraju. Jeśli wybieracie się w podróż, weźcie to pod uwagę.
1: O tym się mówi w regionie.
0: Jest finał. Jeśli wybieracie się w podróż, weźcie to pod uwagę.
1: O tym się mówi w regionie.
0: Jest finał. Podróż, weźcie to pod uwagę.
1: O tym się mówi w regionie.
0: Jest finał głośnej sprawy Spanek, były wójt oraz pod uwagę.
1: O tym się mówi w regionie.
0: Jest finał głośnej sprawy Spanek, były wójt oraz pracownik spółki.
1: Się mówi w regionie.
0: Jest finał głośnej sprawy Spanek, były wójt oraz pracownik spółki energetycznej. Jest finał głośnej sprawy Spanek, były wójt oraz pracownik spółki energetycznej. Finał głośnej sprawy Spanek, były wójt oraz pracownik spółki energetycznej zostali ukarani za zniszczenie. Spanek, były wójt oraz pracownik spółki energetycznej zostali ukarani za zniszczenie. Wójt oraz pracownik spółki energetycznej zostali ukarani za zniszczenie bocianiego gniazda.
2: Sąd okręgowy
0: spółki energetycznej zostali ukarani za zniszczenie bocianiego gniazda.
2: Sąd okręgowy w
0: Tycznej zostali ukarani za zniszczenie bocianiego gniazda.
2: Sąd okręgowy w Częstochowie skazał
0: ukarani za zniszczenie bocianiego gniazda.
2: Sąd okręgowy w Częstochowie skazał byłego
0: za zniszczenie bocianiego gniazda.
2: Sąd okręgowy w Częstochowie skazał byłego samorządowca Zbigniewa W na
0: bocianiego gniazda.
2: Sąd okręgowy w Częstochowie skazał byłego samorządowca Zbigniewa W na Sąd okręgowy w Częstochowie skazał byłego samorządowca Zbigniewa W na 1000 zł grzywny. Częstochowie skazał byłego samorządowca Zbigniewa W na 1000 zł grzywny, a pracownika spółki Tauron byłego samorządowca Zbigniewa W na 1000 zł grzywny, a pracownika spółki Tauron Dystrybucja samorządowca Zbigniewa W na 1000 zł grzywny, a pracownika spółki Tauron Dystrybucja W na 1000 zł grzywny, a pracownika spółki Tauron Dystrybucja Jarosława S na 500 zł złotych grzywny, a pracownika spółki Tauron Dystrybucja Jarosława S na 500 zł. Wchodzi o a pracownika spółki Tauron Dystrybucja Jarosława S na 500 zł. Wchodzi o spółki Tauron Dystrybucja Jarosława S na 500 zł. Wchodzi o usunięcie bocianiego gniazda dystrybucja Jarosława S na 500 zł. Wchodzi o usunięcie bocianiego gniazda i płoszenie ptaka Jarosława S na 500 zł. Wchodzi o usunięcie bocianiego gniazda i płoszenie ptaka sprawa 500 zł. Wchodzi o usunięcie bocianiego gniazda i płoszenie ptaka. Sprawa zbulwersowała lokalną społeczność. O usunięcie bocianiego gniazda i płoszenie ptaka. Sprawa zbulwersowała lokalną społeczność. W bocianiego gniazda i płoszenie ptaka. Sprawa zbulwersowała lokalną społeczność. W marcu mieszkańcy i płoszenie ptaka. Sprawa zbulwersowała lokalną społeczność. W marcu mieszkańcy zauważyli ptaka. Sprawa zbulwersowała lokalną społeczność. W marcu mieszkańcy zauważyli, że właściciel was bulwersowała lokalną społeczność. W marcu mieszkańcy zauważyli, że właściciel posesji płosze bociana lokalną społeczność. W marcu mieszkańcy zauważyli, że właściciel posesji płosze bociana, który próbował. W marcu mieszkańcy zauważyli, że właściciel posesji płosze bociana, który próbował odbudować gniazdo. Następcy zauważyli, że właściciel posesji płosze bociana, który próbował odbudować gniazdo. Następnego dnia na miejsce właściciel posesji płosze bociana, który próbował odbudować gniazdo. Następnego dnia na miejsce płosze bociana, który próbował odbudować gniazdo. Następnego dnia na miejsce przyjechali pracownicy, który próbował odbudować gniazdo. Następnego dnia na miejsce przyjechali pracownicy energetyki, zrzucili budować gniazdo. Następnego dnia na miejsce przyjechali pracownicy energetyki, zrzucili miejsce przyjechali pracownicy energetyki, zrzucili przyniesione przez ptaka gałęzie i zamontowali metalowi. Pracownicy energetyki zrzucili przyniesione przez ptaka gałęzie i zamontowali metalowy szpikulec. Energetyki zrzucili przyniesione przez ptaka gałęzie i zamontowali metalowy szpikulec, byle tylko przyniesione przez ptaka gałęzie i zamontowali metalowy szpikulec, byle tylko uniemożliwić mu powrót. Ptaka gałęzie i zamontowali metalowy szpikulec, byle tylko uniemożliwić mu powrót. Mieszkańcy i zamontowali metalowy szpikulec, byle tylko uniemożliwić mu powrót. Mieszkańcy zawiadomili regionalowy szpikulec, byle tylko uniemożliwić mu powrót. Mieszkańcy zawiadomili regionalną dyrekcję, byle tylko uniemożliwić mu powrót. Mieszkańcy zawiadomili regionalną dyrekcję ochrony środowiska w Katowicach, aby umożliwić mu powrót. Mieszkańcy zawiadomili regionalną dyrekcję ochrony środowiska w Katowicach, a powrót. Mieszkańcy zawiadomili regionalną dyrekcję ochrony środowiska w Katowicach, ARDOŚ policję. Wyrok zawiadomili regionalną dyrekcję ochrony środowiska w Katowicach, ARDOŚ policję. Wyrok zapadł w tryb regionalną dyrekcję ochrony

0: żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 40 szny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,90 Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niz kilograma za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin 97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin 7. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Castorama.
0: Tu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Castorama.
0: Cenach. Leroy Merlin.

0: Ochrony środowiska w Katowicach, RDOŚ Policję. Wyrok zapadł w trybie nakazowym. Ochrony środowiska w Katowicach, RDOŚ Policję. Wyrok zapadł w trybie nakazowym, jest nieprawomocny. W Nieślizkwicach, RDOŚ Policję. Wyrok zapadł w trybie nakazowym, jest nieprawomocny. Jeśli skazanie złoś policję. Wyrok zapadł w trybie nakazowym, jest nieprawomocny. Jeśli skazanie złożą sprzeciw. Wyrok zapadł w trybie nakazowym, jest nieprawomocny. Jeśli skazanie złożą sprzeciw. Nakazowym jest nieprawomocny. Jeśli skazani złożą sprzeciw, sprawa wróci na nieprawomocnym. Jeśli skazani złożą sprzeciw, sprawa wróci na sądową salę. Jeśli skazani złożą sprzeciw, sprawa wróci na sądową salę. Ani złożą sprzeciw, sprawa wróci na sądową salę.
1: To była Katarzyna Fica. Dziękuję za.
0: Przeciw, sprawa wróci na sądową salę.
1: To była Katarzyna Fica.
0: Dziękuję. Sprawa wróci na sądową salę.
1: To była Katarzyna Fica. Dziękuję za relację. A teraz blach.
0: Sądową salę.
1: To była Katarzyna Fica. Dziękuję za relację. A teraz Blachownia. To była Katarzyna Fica. Dziękuję za relację. A teraz Blachownia, gdzie nie można korzystać. Dziękuję za relację. A teraz Blachownia, gdzie nie można korzystać z kąpieliska służby. Za relację. A teraz Blachownia, gdzie nie można korzystać z kąpieliska służby ratownicze tymczasowo. A teraz Blachownia, gdzie nie można korzystać z kąpieliska służby ratownicze tymczasowo wstrzymują. Gdzie nie można korzystać z kąpieliska. Służby ratownicze tymczasowo wstrzymują możliwość korzystania. Można korzystać z kąpieliska. Służby ratownicze tymczasowo wstrzymują możliwość korzystania z obiektu. Jak czytamy w z kąpieliska. Służby ratownicze tymczasowo wstrzymują możliwość korzystania z obiektu. Jak czytamy w komunikacie urzędu. Służby ratownicze tymczasowo wstrzymują możliwość korzystania z obiektu. Jak czytamy w komunikacie. Tymczasowo wstrzymują możliwość korzystania z obiektu. Jak czytamy w komunikacie urzędu gminy. Pojawiają możliwość korzystania z obiektu. Jak czytamy w komunikacie urzędu gminy. Pojawił się dud naturalny korzystania z obiektu. Jak czytamy w komunikacie Urzędu Gminy, pojawił się dud naturalny zielony nalot na powierzchni. Jak czytamy w komunikacie Urzędu Gminy, pojawił się dud naturalny zielony nalot na powierzchni wody. Nie wiadomo. W komunikacie Urzędu Gminy, pojawił się dud naturalny zielony nalot na powierzchni wody. Nie wiadomo jak długo. Potrwa. Gminy, pojawił się dud naturalny zielony nalot na powierzchni wody. Nie wiadomo jak długo. Potrwa. Zakaz. Dud naturalny zielony nalot na powierzchni wody. Nie wiadomo jak długo. Potrwa. Zakaz kąpieli.
2: Wiadomo.
1: Zielony nalot na powierzchni wody. Nie wiadomo jak długo potrwa zakaz kąpieli.
2: Wiadomości radia.
1: Na powierzchni wody. Nie wiadomo jak długo potrwa zakaz kąpieli.
2: Wiadomości radia Jura.
1: Nie wiadomo jak długo potrwa zakaz kąpieli.
2: Wiadomości radia Jura.
1: 5000 km potrwa zakaz kąpieli.
2: Wiadomości radia Jura.
1: 5000 km w nogach kąpieli.
2: Wiadomości radia Jura.
1: 5000 km w nogach będą mieli dwaj śmiałkowie.
2: Ci radia Jura.
1: 5000 km w nogach będą mieli dwaj śmiałkowie, którzy rowerami chcą pokonać cały. 5000 km w nogach będą mieli dwaj śmiałkowie, którzy rowerami chcą pokonać całą Europę. 5000 km w nogach będą mieli dwaj śmiałkowie, którzy rowerami chcą pokonać całą Europę. Krzysztof Woźniak i nogach będą mieli dwaj śmiałkowie, którzy rowerami chcą pokonać całą Europę. Krzysztof Woźniak i Piotr Suter. Śmiałkowie, którzy rowerami chcą pokonać całą Europę. Krzysztof Woźniak i Piotr Suter. Rowerami chcą pokonać całą Europę. Krzysztof Woźniak i Piotr Suter. W poniedziałek ruszają pokonać całą Europę. Krzysztof Woźniak i Piotr Suter w poniedziałek ruszają z podmurów Jasnej Góry. Europę. Krzysztof Woźniak i Piotr Suter w poniedziałek ruszają z podmurów Jasnej Góry, by po Woźniak i Piotr Suter w poniedziałek ruszają z podmurów Jasnej Góry, by po dwóch miesiącach dotrzeć do portu. Suter w poniedziałek ruszają z podmurów Jasnej Góry, by po dwóch miesiącach dotrzeć do portu. Ruszają z podmurów Jasnej Góry, by po dwóch miesiącach dotrzeć do portu w Portugalii. Po drodze murów Jasnej Góry, by po dwóch miesiącach dotrzeć do portu w Portugalii, po drodze pokonując, by po dwóch miesiącach dotrzeć do portu w Portugalii, po drodze pokonując Alpy i Pireneje, miesiącach dotrzeć do portu w Portugalii, po drodze pokonując Alpy i Pireneje, dotrzeć do portu w Portugalii, po drodze pokonując Alpy i Pireneje, metą będzie Portugalii, po drodze pokonując Alpy i Pireneje, metą będzie Santiago de Compostela, po drodze pokonując Alpy i Pireneje, metą będzie Santiago de Compostela.
3: Mam ze sobą
1: z Alpy i Pireneje. Metą będzie Santiago de Compostela.
3: Mam ze sobą podróże z
1: Pireneje. Metą będzie Santiago de Compostela.
3: Mam ze sobą podróże z Częstochowy do Wiednia, czy
1: metą będzie Santiago de Compostela.
3: Mam ze sobą podróże z Częstochowy do Wiednia, czy jechałem też ze sobą podróże z Częstochowy do Wiednia, czy jechałem też z Polski do Chorwacji. 3 lata temu pojawiła się Częstochowy do Wiednia, czy jechałem też z Polski do Chorwacji. 3 lata temu pojawiła się takie marzenie. Wiednia.

0: jaj schowu na wolnym wybiegu.
1: Ceny są super!
0: W tę sobotę 10 jaj schowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland. W tę sobotę 10 jaj schowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Kart Extra. Te 10 jaj schowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Kart Extra. Jaj schowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Wybiegu 9,99 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki MyFood 4,99 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę.

0: A przyjechałem też z Polski do Chorwacji. 3 lata temu pojawiło się takie marzenie, żeby przyjechać przez całą... Ponad 5000 kilometrów jadę przez 9... Ponad 5000 kilometrów jadę przez 9 państw, 60 dni podróży.
1: My nie możemy

0: Kaufland.
1: ING to twój asystent który?
0: Podpowie na osobę. Kaufland.
1: ING to twój asystent który? Podpowie.
0: Kaufland.
1: ING to twój asystent który? Podpowie, żeby założyć w ING konto w... ING to twój asystent który? Podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Podpowie, żeby założyć w ING konto w planie.

0: decydować się na pełną ochronę ten okres. My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając. My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności. My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja. Decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie. Decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądane, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta, pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa, sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa, ta wytrzymałość budżetu, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa, ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice. Decyzje prezydenta Trumpa, ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Tłumaczył premier Tusk. Przypomnijmy pakiet. Pakiet CPN obowiązywał od końca marca do 30 czerwca. Historyk obecny zastępca szefa IPN dr Mateusz tego czerwca. Za jego kandydaturą głosowało 226 posłów. Za jego kandydaturą głosowało 226 posłów. 194 było przeciw.
2: Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w okolicach Aleksandrowa Kujawskiego próbowali. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo. Oferując pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo. Oferujący organizaciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo. Oferujący organizację urodzin i wycieczek. Rywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo. Oferujący organizację urodzin i wycieczek. Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody
0: mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel
0: organizacji urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa
0: urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl.
0: Wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 730. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733. Pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267. Właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267. Częstochowa.pl. Telefon 733 267.

0: 267. Telefon 733-267-267. 733-267-267.
1: Jutro zachmurzenie zmienne od małego po duże z przejaśnieniami, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Zachmurzenie zmienne od małego po duże z przejaśnieniami, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 23 do 25. Temperatura maksymalna od 23 do 25 stopni Celsjusza. Deszczu i burze. Niedziela od rana zachmurzenie maksymalne od 23 do 25 stopni Celsjusza. Niedziela od rana zachmurzenie małe i umiarkowane dopiero po południu i wieczorem wzrost zachmurzenia do niedziela od rana zachmurzenie małe i umiarkowane dopiero po południu i wieczorem wzrost zachmurzenia do całkowitego
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini...
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 703. Właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 260.

773-267-267.pl. Telefon 733-267-267-267. 733-267-267. 3-267-267. Minęła godzina 7-267. Minęła godzina 67. Minęła godzina 14, jest piątek, to znaczy... Minęła godzina 14, jest piątek, to znaczy, że niektórzy już... Minęła godzina 14, jest piątek, to znaczy, że niektórzy już zaczynają weekend. Minęła godzina 14, jest piątek, to znaczy, że niektórzy już zaczynają weekend. Dobrego wypoczynku. Godzina 14, jest piątek, to znaczy, że niektórzy już zaczynają weekend. Dobrego wypoczynku życzę. Jest piątek, to znaczy, że niektórzy już zaczynają weekend. Dobrego wypoczynku życzę. I już to znaczy, że niektórzy już zaczynają weekend. Dobrego wypoczynku życzę. I już śle dla was piosenkę. Zaczynają weekend. Dobrego wypoczynku życzę. I już śle dla was piosenkę. Bardzo weekend. Dobrego wypoczynku życzę. I już śle dla was piosenkę bardzo weekendową, bardzo wakacyjną. Wypoczynku życzę. I już śle dla was piosenkę bardzo weekendową, bardzo wakacyjną. To życzę. I już śle dla was piosenkę bardzo weekendową, bardzo wakacyjną. To jest. Śle dla was piosenkę bardzo weekendową, bardzo wakacyjną. To Esposito Kalimba de Luna. Za piosenkę bardzo weekendową, bardzo wakacyjną. To Esposito Kalimba de Luna. Za chwilę Marisa będzie próbować weekendową, bardzo wakacyjną. To Esposito Kalimba de Luna. Za chwilę Marisa będzie próbować się odkochać. Z wakacyjną Tony Esposito Kalimba de Luna. Za chwilę Marisa będzie próbować się odkochać. Tony Esposito Kalimba de Luna. Za chwilę Marisa będzie próbować się odkochać. Można zrobić głośniej. Kalimba de Luna. Za chwilę Marisa będzie próbować się odkochać. Można zrobić głośniej. Za chwilę Marisa będzie próbować się odkochać. Można zrobić głośniej. Będzie próbować się odkochać. Można zrobić głośniej. Kochać. Można zrobić głośniej. Zrobić głośniej.

0: To jest Radio Jura.
1: Jeszcze raz.
0: To jest Radio Jura.
1: Teraz.
0: To jest Radio Jura.
1: Raz.
0: To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.

0: Radio Jura w piątkowe popołudnie, jak słyszeliście już w naszych wiadomościach. Radio Jura w piątkowe popołudnie, jak słyszeliście już w naszych wiadomościach na Uniwersytecie Jana Długosza. W piątkowe popołudnie, jak słyszeliście już w naszych wiadomościach na Uniwersytecie Jana Długosza odbyło się uroczyste popołudnie, jak słyszeliście już w naszych wiadomościach na Uniwersytecie Jana Długosza odbyło się uroczyste. Słyszeliście już w naszych wiadomościach na Uniwersytecie Jana Długosza odbyło się uroczyste wiadomościach na Uniwersytecie Jana Długosza odbyło się uroczyste dyplomatorium Wydziału Nauk Społecznych. Uniwersytecie Jana Długosza odbyło się uroczyste dyplomatorium Wydziału Nauk Społecznych. Na Długosza odbyło się uroczyste dyplomatorium Wydziału Nauk Społecznych. Po raz pierwszy mury się uroczyste dyplomatorium Wydziału Nauk Społecznych. Po raz pierwszy mury uczelni opuścili dyplomatorium Wydziału Nauk Społecznych. Po raz pierwszy mury uczelni opuścili absolwenci Wydziału Nauk Społecznych. Po raz pierwszy mury uczelni opuścili absolwenci jednolitych studiów magisterskich. Po raz pierwszy mury uczelni opuścili absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku. Po raz pierwszy mury uczelni opuścili absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologii. Uczelni opuścili absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia. A jak wygląda absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia? A jak wyglądało całe tych studiów magisterskich na kierunku psychologia? A jak wyglądało całe to wydarzenie i co to jest graderskich na kierunku psychologia? A jak wyglądało całe to wydarzenie i co to jest graduacja psychologia? A jak wyglądało całe to wydarzenie i co to jest graduacja? A jak wyglądało całe to wydarzenie i co to jest graduacja? Chwost i co całe to wydarzenie i co to jest graduacja? Chwost i co symbolizuje wydarzenie i co to jest graduacja? Chwost i co symbolizuje biret? To jest graduacja, chwost i co symbolizuje biret w kształcie rombu? Chwost i co symbolizuje biret w kształcie rombu?
1: Dyplomatorium, czyli
0: chwost i co symbolizuje biret w kształcie rombu?
1: Dyplomatorium, czyli graduacja. Zwieńczenie.
0: Co symbolizuje biret w kształcie rombu?
1: Dyplomatorium, czyli graduacja. Zwieńczenie.
0: Biret w kształcie rombu?
1: Dyplomatorium, czyli graduacja. Zwieńczenie trzech bądź pięciu.
0: W kształcie rombu?
1: Dyplomatorium, czyli graduacja. Zwieńczenie trzech bądź pięciu lat studiów naszych absolwentów. Dyplomatorium, czyli graduacja. Zwieńczenie trzech bądź pięciu lat studiów naszych absolwentów. Graduacja. Zwieńczenie trzech bądź pięciu lat studiów naszych absolwentów, naszych studentów. Zwieńczenie trzech bądź pięciu lat studiów naszych absolwentów, naszych studentów. Trzech bądź pięciu lat studiów naszych absolwentów, naszych studentów na Wydziale Nauk Społecznych. Pięciu lat studiów naszych absolwentów, naszych studentów na Wydziale Nauk Społecznych. Wydarzenie naszych absolwentów, naszych studentów na Wydziale Nauk Społecznych. Wydarzenie podniosłe absolwentów, naszych studentów na Wydziale Nauk Społecznych. Wydarzenie podniosłe, tym bardziej, że studentów na Wydziale Nauk Społecznych. Wydarzenie podniosłe, tym bardziej, że studentów na Wydziale Nauk Społecznych. Wydarzenie podniosłe, tym bardziej, że studenci ubrani są społecznych. Wydarzenie podniosłe, tym bardziej, że studenci ubrani są w... Wydarzenie podniosłe, tym bardziej, że studenci ubrani są w togi, w togi, tym bardziej, że studenci ubrani są w togi, w togi, które... Bardziej, że studenci ubrani są w togi, które symbolizują... Ubrani są w togi, które symbolizują pewnego rodzaju równość akademii. W togi, które symbolizują pewnego rodzaju równość akademików. Wszystkie, które symbolizują pewnego rodzaju równość akademików. Wszystkich akademików. Symbolizują pewnego rodzaju równość akademików. Wszystkich akademików. Mają na głowie równość akademików. Wszystkich akademików. Mają na głowie równość akademików. Wszystkich akademików. Mają na głowie birety. Wszystkich akademików. Mają na głowie birety, to też pewnego rodzaju akademików. Mają na głowie birety, to też pewnego rodzaju symbol biretów. Mają na głowie birety, to też pewnego rodzaju symbol birety. Mają na głowie birety, to też pewnego rodzaju symbol birety w kształcie rombu. Birety, to też pewnego rodzaju symbol birety w kształcie rombu. Zakończone, to też pewnego rodzaju symbol birety w kształcie rombu. Zakończone chwost. Symbol birety w kształcie rombu, zakończone chwostem. Ten romb birety w kształcie rombu, zakończone chwostem. Ten

Rąb symbolizuje również rombu, zakończone chwostem. Ten rąb symbolizuje również wszystkie strony świata, otwartość nauki.

0: drugiego w październiku, ponieważ będą kontynuowali swoją naukę na studiach drugiego stopnia. Natomiast takie wydarzenie jest organizowane na naszym wydziale w ogóle w całej uczelni już po raz trzeci. A ono też odbywa się na naszym wydziale w ogóle w całej uczelni już po raz trzeci.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje?
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia?
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej...
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty...
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model. Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model P7 życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model P70 z ratą od 800 z gorącej oferty Bestium i odbierz model P70 z ratą od 890 oferty Bestium i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po 99 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania 5 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową. Opłaty wstępnej

0: Dostępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B7 po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzyniowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów. I panoraw w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów. I panorawą limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów. I panoramicznym dachem w standardzie. Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest TB. Wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy. Każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka. The best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75. Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Wojna.
0: Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Wojna teraz ma więcej lat.
0: Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Wojna teraz ma więcej lat niż
0: Katowicka 75.
1: Wojna teraz ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić!
0: 5.
1: Wojna teraz ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Wojna teraz ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor ma teraz za więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor ma teraz zaprasza! Hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor ma teraz zaprasza! Teraz hiszpańskie to zmienić! Doktor ma teraz zaprasza! Teraz hiszpańskie ma teraz! Doktor ma teraz zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem, a teraz zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25. Zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Doktor Materac. Materace z gorącym rabatem do 25%. Doktor Materac. Za gorącym rabatem do 25%. Doktor Materac. Zawiercie brama jurem do 25%. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury, ulica Zagłębiowska. Procent. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43, Aniołów. Zawiercie brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole! Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole! Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
2: Rapapara, przekorny los.
1: Doktor Materac. Ole!
2: Rapapara, przekorny los.
1: Przerac. Ole!

0: bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyj plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startuty i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16 mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeria Razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Jemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio June. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Castorama.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Castorama Częstochowa. Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej.
0: Poleca Radio Jura.
1: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej. Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do. Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i w konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez konieczności. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent. To nie w wolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent. To niezawodny sprzęt. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent. To niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Niska ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent. To niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Niska serwisowania i napraw. Castorent. To niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Niska kaucja. Minimum formalnaw. Castorent. To niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Niska kaucja. Minimum formalności. Sprzęt to niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Niska kaucja. Minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć. Sprzęt. Prosty wynajem. Niska kaucja. Minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach. Wynajem. Niska kaucja. Minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Kaucja. Minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa, ale jajent możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa, ale Jana Pawła II numer 2. W godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa, ale Jana Pawła II numer 2. Zapraszamy. Castorama Częstochowa, ale Jana Pawła II numer 2. Marzysz. Zapraszamy. Castorama Częstochowa, ale Jana Pawła II numer 2.
2: Marzysz o meblach i Dema Częstochowa, ale Jana Pawła II numer 2.
1: Marzysz o meblach idealnie
2: Jana Pawła II numer 2.
1: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego
2: numer 2.
1: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza?
2: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza?
1: Firma RS Meble razem z biurem.
2: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza?
1: Firma RS Meble razem z biurem projektowym Expert.
2: Idealnie dopasowanych do twojego wnętrza?
1: Firma RS Meble razem z biurem projektowym Expert
2: wnętrznych do twojego wnętrza?
1: Firma RS Meble razem z biurem projektowym Expert wnętrza?
2: Wnętrza?
1: Firma RS Meble razem z biurem projektowym Expert wnętrza oferuje
2: projekt.

Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych meble łazienkowe o wykonanie nowoczesnych mebli na

0: do salonu, biura i sklepy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć, do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Meble łazienkowe odporne na wilgoć, do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Odporne na wilgoć, do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Wymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Projektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych konamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwonić 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 662 wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 65% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble 1264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar 64 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
1: Jak okazję na wakacje.
0: Tworzymy meble skrojone na wymiar.
1: Jak okazję na wakacje.
0: Skrojone na wymiar.
1: Jak okazję na wakacje to Allegro Summer Sale. Jak okazję na wakacje to Allegro Summer Sale. Łap gorąco. Jak okazję na wakacje to Allegro Summer Sale. Łap gorące okazje na wakacje to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Wakacje to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 5. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59 lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena tu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 9,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł. Dotrza cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
0: To czego nie widzisz po
1: 30 dni przed obniżką 99 zł.
0: To czego nie widzisz pod swoim autem może kosztować cię
1: obniżką 99 zł.
0: To czego nie widzisz pod swoim autem może kosztować cię. To czego nie widzisz pod swoim autem może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Boga, czego nie widzisz pod swoim autem może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Boga, Bosch Car Service w swoim autem może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Boga, Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Boga, Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy cię najwięcej. Odwiedź Boga, Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj. Odwiedź Boga, Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i

0: serwis współczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązapiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34-340 i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34-344 konserwację podwozia już teraz. 34-344-1000 wozia już teraz. 34-344-1000. Bukar Busch 34-344-1000. Bukar Busch Car Service po 344-1000. Bukar Busch Car Service. Poczesna ulica Warszawy 1000. Bukar Busch Car Service. Poczesna ulica Warszawska 220. Bukar Busch Car Service. Poczesna ulica Warszawska 22. Busch Car Service. Poczesna ulica Warszawska 22.
1: Po reklamie.
0: Poczesna ulica Warszawska 22.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem prognozy ulica Warszawska 22.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 22.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego 22.

0: 32 stopnie w cieniu mają pokazać w wielu miejscach termometry dzisiaj, być może właśnie pokazują. 32 stopnie w cieniu mają pokazać w wielu miejscach termometry dzisiaj, być może właśnie pokazują. Proszę sprawdzić. Mają pokazać w wielu miejscach termometry dzisiaj, być może właśnie pokazują. Proszę sprawdzić. Urządzenia w wielu miejscach termometry dzisiaj, być może właśnie pokazują. Proszę sprawdzić. Urządzenia do pomiaru temperatury wiatru dzisiaj, być może właśnie pokazują. Proszę sprawdzić. Urządzenia do pomiaru temperatury wiatru dzisiaj właśnie pokazują. Proszę sprawdzić. Urządzenia do pomiaru temperatury wiatru dzisiaj słabe i umiarkowane. Proszę sprawdzić. Urządzenia do pomiaru temperatury wiatru dzisiaj słabe i umiarkowane w czasie burz, które urządzenia do pomiaru temperatury wiatru dzisiaj słabe i umiarkowane w czasie burz, które pojawią się do pomiaru temperatury wiatru dzisiaj słabe i umiarkowane w czasie burz, które pojawią się pod koniec dnia. Który wiatry dzisiaj słabe i umiarkowane w czasie burz, które pojawią się pod koniec dnia. Silny i słabe i umiarkowane w czasie burz, które pojawią się pod koniec dnia. Silny i porywisty. Wane w czasie burz, które pojawią się pod koniec dnia. Silny i porywisty. No i które pojawią się pod koniec dnia. Silny i porywisty. No jeśli ktoś upału ma się pod koniec dnia. Silny i porywisty. No jeśli ktoś upału ma dość, to będzie jeszcze dnia. Silny i porywisty. No jeśli ktoś upału ma dość, to będzie szczęśliwy i porywisty. No jeśli ktoś upału ma dość, to będzie szczęśliwy. Ważna informacja po weekendzie. No jeśli ktoś upału ma dość, to będzie szczęśliwy. Ważna informacja po weekendzie w Częstochowie i na całej upału ma dość, to będzie szczęśliwy. Ważna informacja po weekendzie w Częstochowie i na całej to będzie szczęśliwy. Ważna informacja po weekendzie w Częstochowie i na całej Jurze. Ochłodzenie. Ważna informacja po weekendzie w Częstochowie i na całej Jurze. Ochłodzenie. Informacja po weekendzie w Częstochowie i na całej Jurze. Ochłodzenie. Weekendzie w Częstochowie i na całej Jurze. Ochłodzenie. Weekendzie na całej Jurze. Ochłodzenie. Ochłodzenie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest... Sponsorem prognozy pogody jest... Sponsorem prognozy pogody jest właściciel... Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego... Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki. Oferującego okulary prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki. Oferującego okulary korekcyjne i przeciw...

Przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i papara. Przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje. Przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jura. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Juraje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-owe zespoły Łydka.

Gajowa 17. Sponsorem oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne Gajowa 17. Sponsorem prognozy pary korekcyjne i przeciwsłoneczne Gajowa 17. Sponsorem prognozy pogody jest przeciwsłoneczne Gajowa 17. Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Gajowa 17. Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator. Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście. Stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście. Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest parku trampolin. Organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total. Organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca.

0: Gajowa 17. Oprawki oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest
0: korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest
0: Star Słoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa.
0: 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Organizator Stacja Grawitacja Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Organizator wakacji w mieście. Grawitacja Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Organizator wakacji w mieście. Właściciel parku Trampolin. Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest
1: Trampolin. Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total.
1: Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informacje w mieście.

0: Total-Network za informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-Network.pl. Obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-Network.pl. Przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-Network.pl. Częstochowie i regionie. Total-Network.pl. Total-Network.pl.
1: Jak tam państwo dają sobie radę z upałem? Jak tam państwo dają sobie radę z upałem? 32. Jak tam państwo dają sobie radę z upałem? 32. Jak tam państwo dają sobie radę z upałem? 32 stopnie w cieniu mają pokazać. Jak tam państwo dają sobie radę z upałem? 32 stopnie w cieniu mają pokazać w wielu miejscach termometry. Dają sobie radę z upałem? 32 stopnie w cieniu mają pokazać w wielu miejscach termometry dzisiaj, być może właśnie po upałem.

0: regionie. Totalmyślniknetwork.pl.
1: Słuchasz Radia Jura.
0: Totalmyślniknetwork.pl.
1: Słuchasz Radia Jura.
0: Work.pl.
1: Słuchasz

Radio Jura. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana.

0: Piątkowe popołudnie, pora...
1: Nowy świat.
0: Piątkowe popołudnie, pora obiadowa i to jest...
1: Nowy świat.
0: Piątkowe popołudnie, pora obiadowa i to jest dobry moment, pora obiadowa i to jest dobry moment, by przypomnieć, że weekend przed nami, a jutro o świcie. To jest dobry moment, by przypomnieć, że weekend przed nami, a jutro o świcie. Nasz program, moment, by przypomnieć, że weekend przed nami, a jutro o świcie. Nasz program, wolna sobota, że weekend przed nami, a jutro o świcie. Nasz program, wolna sobota, a w nim przed nami, a jutro o świcie. Nasz program, wolna sobota, a w nim przepis na weekend. Jak jutro o świcie, nasz program Wolna Sobota, a w nim przepis na weekend. Nasz program Wolna Sobota, a w nim przepis na weekend. Jak zwykle nasze kucharki stoją. Wolna Sobota, a w nim przepis na weekend. Jak zwykle nasze kucharki stoją tutaj nade mną z wie, a w nim przepis na weekend. Jak zwykle nasze kucharki stoją tutaj nade mną z wie... Przepis na weekend. Jak zwykle nasze kucharki stoją tutaj nade mną z wielkim tasakiem i pilnują bym... Weekend. Jak zwykle nasze kucharki stoją tutaj nade mną z wielkim tasakiem i pilnują bym nie zdradził za dużo. Nasze kucharki stoją tutaj nade mną z wielkim tasakiem i pilnują bym nie zdradził za dużo. Tutaj nade mną z wielkim tasakiem i pilnują bym nie zdradził za dużo. Spokojnie dziewczyny, spokojnie. Więc wielkim tasakiem i pilnują bym nie zdradził za dużo. Spokojnie, dziewczyny, spokojnie. Więc powiem tylko tyle. I pilnują, bym nie zdradził za dużo. Spokojnie, dziewczyny, spokojnie. Więc powiem tylko tyle. Nie zdradził za dużo. Spokojnie, dziewczyny, spokojnie. Więc powiem tylko tyle. To będzie coś, co dużo. Spokojnie, dziewczyny, spokojnie. Więc powiem tylko tyle. To będzie coś, co pachnie obłędnie. Spokojnie, dziewczyny, spokojnie. Więc powiem tylko tyle. To będzie coś, co pachnie obłędnie. Wygląda. Więc powiem tylko tyle. To będzie coś, co pachnie obłędnie. Wygląda jak danie. To będzie coś, co pachnie obłędnie. Wygląda jak danie z restauracji z gwiazdką Michelin. Co pachnie obłędnie. Wygląda jak danie z restauracji z gwiazdką Michelin. Błędnie. Wygląda jak danie z restauracji z gwiazdką Michelin. A wasza rodzina pochłonie. Danie z restauracji z gwiazdką Michelin. A wasza rodzina pochłonie to razem z talerzami. Dodam, że z gwiazdką Michelin. A wasza rodzina pochłonie to razem z talerzami. Dodam, że kluczem Michelin. A wasza rodzina pochłonie to razem z talerzami. Dodam, że kluczem do sukcesu jest tutaj genialne. Dodam, że kluczem do sukcesu jest tutaj genialne. Chrupiące takie rustykalne ciasto, soczyste. Do sukcesu jest tutaj genialne. Chrupiące takie rustykalne ciasto, soczyste tutaj genialne. Chrupiące takie rustykalne ciasto, soczyste wnętrze i absolutnie. Chrupiące takie rustykalne ciasto, soczyste wnętrze i absolutnie słodki. Rustykalne ciasto, soczyste wnętrze i absolutnie słodki, głęboki akcent. Kalne ciasto, soczyste wnętrze i absolutnie słodki, głęboki akcent, który to czyste wnętrze i absolutnie słodki, głęboki akcent, który to idealnie i absolutnie słodki, głęboki akcent, który to idealnie łączy w nie słodki, głęboki akcent, który to idealnie łączy w całość. Nie za głęboki akcent, który to idealnie łączy w całość. Nie za dużo powiedziałem? Nie. Idealnie łączy w całość. Nie za dużo powiedziałem? Nie? Okej. Okay. I nie jest to kalzone. Łączy w całość. Nie za dużo powiedziałem? Nie? Okej. Okay. I nie jest to kalzone. Nie. W całość. Nie za dużo powiedziałem? Nie? Okej. Okay. I nie jest to kalzone. Nie. Nie za dużo powiedziałem? Nie? Okej. Okay. I nie jest to kalzone. Nie. Szczegóły jutro na naszej antenie. Powiedziałem? Nie? Okej. Okay. I nie jest to kalzone. Nie. Szczegóły jutro na naszej antenie, a później. I nie jest to kalzone. Nie. Szczegóły jutro na naszej antenie, a później w naszym portalu. To kalzone. Nie. Szczegóły jutro na naszej antenie, a później w naszym portalu. Nie. Szczegóły jutro na naszej antenie, a później w naszym portalu. Bierzcie i korzystajcie. Jutro na naszej antenie, a później w naszym

0: W naszym portalu. Bierzcie i korzystajcie. Radio. A później w naszym portalu. Bierzcie i korzystajcie.
1: Radio Jura.
0: Portalu. Bierzcie i korzystajcie.
1: Radio Jura.
0: Bierzcie i korzystajcie.
1: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Reklama. Reklama.
3: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo. Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti.
4: Wiadomo, modne wakacje.
3: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo.
3: Wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo.
3: Mody męskiej Giacomo Conti.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo.
3: Tylko teraz wakacyjne stylizacje.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo.
3: Tylko teraz wakacyjne stylizacje.
4: Modne wakacje tylko z Giacomo.
3: Tylko teraz wakacyjne stylizacje.
4: Koszule, szorty i garnitury za połowę
3: tylko z Giacomo.
4: Tylko teraz wakacyjne stylizacje.
3: Koszule, szorty i garnitury za połowę ceny.
4: Wyprzedmo.
3: Tylko teraz wakacyjne stylizacje.
4: Koszule, szorty i garnitury za połowę ceny.
3: Wyprzedaż? Wiadomo.
4: Koszule, szorty i garnitury za połowę ceny.
3: Wyprzedaż?
4: Wiadomo.
3: Tylko w Giacomo.
4: Skorzystaj z garnitury za połowę ceny.
3: Wyprzedaż?
4: Wiadomo.
3: Tylko w Giacomo.
4: Skorzystaj z letniej wyprzedaży.
3: Wyprzedaż?
4: Wiadomo.
3: Tylko w Giacomo.
4: Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w...
3: Wiadomo.
4: Tylko w Giacomo.
3: Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej.
4: Tylko w Giacomo.
3: Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
4: Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
3: Letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
4: W Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
2: Tak blisko, tak wygodnie.
4: W Częstochowie.
2: Tak blisko, tak wygodnie. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio, powiedz tak. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio, powiedz tak, okazja. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio, powiedz tak, okazją w społem. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio, powiedz tak, okazją w społem. Pierogi z wygodnie, tak tanio, powiedz tak, okazją w społem. Pierogi z serem i rodzynkami.

0: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Promocji. Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocjatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do PSA. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji 8 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę promocji. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych. Otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych. 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. I opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
1: To pewne.
0: PKO. Twój bank polski.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.
0: Twój bank polski.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A te niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka od zawsze na zawsze. A teraz

0: słodkiego.
1: Brzmi znajomo.
0: Takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij.
0: W żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin.
0: Szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety.
0: Słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin. Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z sulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmament diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu. Potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukostów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania. Prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i zjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. I cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
1: Hej, to produkt wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
3: Hej, tu Paweł Orlański.
1: Składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL.
1: Informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i ej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje. Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynam stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. Tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litr. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko i to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL. Do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na MOL Move. Do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl. Od groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Odkryj
3: tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Odkryj letnią wyprzedaż.
3: Szczegóły na molmove.pl.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando.
3: W co na molmove.pl.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando.
3: W co mam się ubrać?
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando.
3: W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi?
4: Na urlop na sprzedaż na Zalando.
3: W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi?
4: Na urlop nad morzem?
3: A na
4: to.
3: W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi?
4: Na urlop nad morzem?
3: A na trening na
4: co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi?
3: Na urlop nad morzem?
4: A na trening na świeżym powietrzu?
3: Grilla z przyjaciółmi.
4: Na urlop nad morzem?
3: A na trening na świeżym powietrzu?
4: Wejdź na Zalando.
3: Na urlop nad morzem?
4: A na trening na świeżym powietrzu?
3: Wejdź na Zalando.pl i znajdź...
4: Urlop nad morzem?
3: A na trening na świeżym powietrzu?
4: Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki.
3: Na trening na świeżym powietrzu?
4: Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super...
3: Na świeżym powietrzu?
4: Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w... Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: W Carrefourze
4: letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: W Carrefourze kuchnia francuska,
4: buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: W Carrefourze kuchnia francuska jest
4: w super cenach na każdą okazję.

0: rodzynkami z połem, 450 gramów za 1 z połem. Pierogi z serem i rodzynkami z połem, 450 gramów za 11,50 gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda żywi za 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda żywiec z 10 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda żywiec zdrój 9 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda żywiec zdrój 1 litr przy zakupie 2 aplikacją Nasza Gama. Woda żywiec zdrój 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł. Litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą 2 sztuk, cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Hej, 3 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO
0: z aplikacją lub kartą klienta.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim, od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do...
1: Od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie...
1: 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie...
1: 8 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo...
1: Dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych... Możecie otrzymać do 600 zł... za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji. Organizatorem do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji. Organizatorem za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym.
2: Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO.
2: Sporo innych promocji.

0: Turek Valbon i Prezydent plus apetyt na fromaż równa się sery Camembert Turek Valbon i Prezydent 120 gramów. Drugi 50 masz równa się sery Camembert Turek Valbon i Prezydent 120 gramów. Drugi 50 Camembert Turek Valbon i Prezydent 120 gramów. Drugi 50% taniej z apką i Prezydent 120 gramów. Drugi 50% taniej z apką kartą seniora Carrefour lub Payback 120 gramów. Drugi 50% taniej z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Tą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Po reklamie.
0: Lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Po reklamie.
0: Oferta ważna do 18 lipca.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz
0: 18 lipca.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

Grill Megapaka 14,99 za kilogram, a z kartą Moja na Grill Megapaka 14,99 za kilogram, a z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Węgla 14,99 za kilogram, a z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 599 za kilogram, a z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 kilogram, a z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk limit dzienny 2 sztuki na kamów 4,99 za każdą sztukę

0: brykiety z węgla drzewnego lub 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po obiedzie.
0: Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po obiedzie mam to...
0: 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i...
0: Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na...
0: kartę. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję... Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie. Mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść. Totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego. Zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś

0: rusza remont wiaduktu kolejowego na Ponad 350 osób ewakuowano w Bolesławcu na Dolnym Śląsku na bulwary jurajskie. Ponad 350 osób ewakuowano w Bolesławcu na Dolnym Śląsku z powodu jurajskie. Ponad 350 osób ewakuowano w Bolesławcu na Dolnym Śląsku z powodu rozszczelnienia gazu. 350 osób ewakuowano w Bolesławcu na Dolnym Śląsku z powodu rozszczelnienia gazu. 100 osób ewakuowano w Bolesławcu na Dolnym Śląsku z powodu rozszczelnienia gazociągu. Joanna Mielimonka, do usłyszenia. W Bolesławcu na Dolnym Śląsku z powodu rozszczelnienia gazociągu. Joanna Mielimonka, do usłyszenia. W Dolnym Śląsku z powodu rozszczelnienia gazociągu. Joanna Mielimonka, do usłyszenia. Rozszczelnienia gazociągu. Joanna Mielimonka, do usłyszenia. Gazociągu. Joanna Mielimonka, do usłyszenia. Joanna Mielimonka, do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Reklama. Reklama. Reklama.
2: Zamek.
1: Reklama.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin.
1: Reklama.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin.
1: Reklama.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki. Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
3: Marzysz o wyjątkowym tarasie.
2: Jarosław Lasecki.
3: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy. Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe w wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe w CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2- i 3-centymetrowe w różnych wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2- i 3-centymetrowe w różnych formach, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2- i 3-centymetrowe w różnych formatach i kolorach. Imitujących płyty tarasowe 2- i 3-centymetrowe w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton. Tarasowe 2- i 3-centymetrowe w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień centymetrowe w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalnych formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płytno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płyt ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia wzorów płyt tarasowych.

dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CM Tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB Częstochowa ulica Jadwigi. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB Częstochowa ulica Jadwigi 112. Płytek i wyposażenia łazienek CMB Częstochowa ulica Jadwigi 112. CM łazienek CMB Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB Inspe Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian. Ulica Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian. 12. CMB inspiruje do zmian. Rapapara CMB inspiruje do zmian. Rapapara, przekorny los, inspiruje do zmian. Rapapara, przekorny los, przez zmian. Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie. Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne. Korny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jura. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Boje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa oraz Zenek Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły.

0: Zbliżamy się. Zbliżamy się do godziny 15. Zbliżamy się do godziny 15. Zbliżamy się do godziny 15. Za chwilę u nas kolejne. Zbliżamy się do godziny 15. Za chwilę u nas kolejne wiadomości, a teraz. Zbliżamy się do godziny 15. Za chwilę u nas kolejne wiadomości, a teraz wiadomość. Do godziny 15. Za chwilę u nas kolejne wiadomości, a teraz wiadomość z naszego kalendarium. 17. Tej za chwilę u nas kolejne wiadomości, a teraz wiadomość z naszego kalendarium. 17 lipca w 1950. A teraz wiadomość z naszego kalendarium. 17 lipca w 1950. Wiadomość z naszego kalendarium. 17 lipca w 1950. Roku. Kalendarium 17 lipca w 1955 roku w Anaheim. 17 lipca w 1955 roku w Anaheim w Kalifornii. 1955 roku w Anaheim w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych otwarto. 1955 roku w Anaheim w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych otwarto pierwsze wesołe miasteczko. Roku w Anaheim w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych otwarto pierwsze wesołe miasteczko. Anaheim w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych otwarto pierwsze wesołe miasteczko. Walta Disneya. W Stanach Zjednoczonych otwarto pierwsze wesołe miasteczko Walta Disneya, Disneyland. I tak się otwarto pierwsze wesołe miasteczko Walta Disneya, Disneyland. I tak się w dniu emoji wesołe miasteczko Walta Disneya, Disneyland. I tak się w dniu emoji zastanawiam Disneya, Disneyland. I tak się w dniu emoji zastanawiam, dlaczego nie. I tak się w dniu emoji zastanawiam, dlaczego nie ma emotikonek. Tak się w dniu emoji zastanawiam, dlaczego nie ma emotikonek kaczora Donalda, czy ma emotikonek kaczora Donalda, czy myszki Miki? Emotikonek kaczora Donalda, czy myszki Miki? Donalda, czy myszki Miki? Myszki Miki?
1: Od jutra
0: Miki?
1: Od jutra rusza od jutra rusza remont wiatr od jutra rusza

0: Wakacyjne weekendy zrób...
1: Ade?
0: My też. To poprosimy.
1: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł.
1: Poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tank...
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej. Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve. 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend. W regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend. .pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend. Orlen. Z energią na weekend. Energią na weekend.
3: Czas dla mnie zaczyna. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej. Moje 15 minut. Albo trochę więcej. Moje 15 minut. Albo trochę więcej. 15 minut. Albo trochę więcej. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
3: Więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale...
4: Chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak...
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje. Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej.
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej.
6: Ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć. Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: Odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś? Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś się spieszyć?
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje?
6: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut?
6: Zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria. Będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria. O twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Upa.
4: 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Upały, to nie są żarty.
4: Rossmann, moja drogeria.
7: Upały, to nie są żarty. Efekt?
4: Moja drogeria.
7: Upały, to nie są żarty. Efekt? Upały, to nie są żarty. Efekt?
8: Osłabienie, ciągłe pragnienie.
7: Upały, to nie są żarty. Efekt?
8: Osłabienie, ciągłe pragnienie.
7: To nie są żarty. Efekt?
8: Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii.
7: Efekt?
8: Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii.
7: Wraz
8: osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii.

0: Wraz z potem możesz stracić jedzenie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i mdnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Abnergii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić sam. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić sama woda nie wystracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić sama woda nie wystarczy. Jest elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić sama woda nie wystarczy. Jest na to spory. Aby je uzupełnić sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Uzupełnić sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal
0: nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal suplement
0: czy jest na to sposób.
1: Litorsal suplement diety
0: jest na to sposób.
1: Litorsal suplement diety
0: sposób.
1: Litorsal suplement diety rozpuszczony w wodzie Litorsal suplement diety rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi sal. Suplement diety rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie. Suplement diety rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy wodzie Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upania. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktów i poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Poznaj
1: Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Poznaj Ulina Park. Nowe
1: działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce
1: z działania jego składników.
2: Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce na Jurze Krakow.
1: Składników.
2: Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskie. Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamień. Ulina Park. Nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu. Miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywny. Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla Całchowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkny kamieniołom zamienił się tu w nie.

0: www.ulinapark.pl. Natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl. Natani weekend. Przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl. Natani weekend wybieram miejscu. www.ulinapark.pl. Natani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę. ulinapark.pl. Natani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi. Natani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego. Natani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Te filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35 piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15 ały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do gry za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,90. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,90. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni. Jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni. 99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,90 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty obie i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybiera 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. 99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie
0: limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
0: Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
0: Jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
0: Mam super ceny.
1: Po reklamie. Po reklamie.
2: I to już godzina 15. I to już godzina 15. Mamy piątkowe po... I to już godzina 15, mamy piątkowe popołudnie, mamy także najważniejsze. I to już godzina 15, mamy piątkowe popołudnie, mamy także najważniejsze wiadomości. Mamy piątkowe popołudnie, mamy także najważniejsze wiadomości. Popołudnie mamy także najważniejsze wiadomości.
3: Joanna.
2: Najważniejsze wiadomości.
3: Joanna Mielibąka z. Joanna Mielibąka, zaczynamy. Na początek. Joanna Mielibąka, zaczynamy. Na początek remont wiaduktu kolejowego. Joanna Mielibąka, zaczynamy. Na początek remont wiaduktu kolejowego. Joanna Mielibąka, zaczynamy. Na początek remont wiaduktu kolejowego na wyczerpach. Prace rusz. Zaczynamy. Na początek remont wiaduktu kolejowego na wyczerpach. Prace ruszają już jutro. Wiaduktu kolejowego na wyczerpach. Prace ruszają już jutro. Przejazd pod obiektem w ciągu ulicy Meliorantów. Na wyczerpach. Prace ruszają już jutro. Przejazd pod obiektem w ciągu ulicy Meliorantów i wypoczynku będzie za. Prace ruszają już jutro. Przejazd pod obiektem w ciągu ulicy Meliorantów i wypoczynku będzie zamknięty. Prace przy jutro. Przejazd pod obiektem w ciągu ulicy Meliorantów i wypoczynku będzie zamknięty. Prace potrwają. Obiektem w ciągu ulicy Meliorantów i wypoczynku będzie zamknięty. Prace potrwają 3 tygodnie. Będzie zamknięty. Prace potrwają 3 tygodnie. Do 8 sierpnia.

0: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy. Piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Start bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16:00. Wstęp. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16:00. Wstęp. Są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16:00. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Juraj. Żyjmy je razem. Startujemy o 16:00. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Startujemy o 16:00. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek o 16:00. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. I Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Wakacyjne.
0: Poleca Radio Jura.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją
0: Jura.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej. Weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej. Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O! A
1: paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O! A o ile?
1: 35 groszy.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O! A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię
1: dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O! A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera,
1: będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: 5 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też. To poprosimy.
2: 3.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też. To poprosimy.
4: Ale co?
3: Wszystko.
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też. To poprosimy.
4: Ale co?
3: Wszystko.

0: Twoje sprawy.
1: Uratowane prace potrwają 3 tygodnie do 8 sierpnia.
0: Twoje sprawy.
1: Uratowane wakacje 3 tygodnie do 8 sierpnia.
0: Twoje sprawy.
1: Uratowane wakacje i wyjazdy służbowe tymczasowe 8 sierpnia.
0: Twoje sprawy.
1: Uratowane wakacje i wyjazdy służbowe tymczasowe punkt paszportowy w Pyrzowicach wydał.
0: Twoje sprawy.
1: Uratowane wakacje i wyjazdy służbowe tymczasowe punkt paszportowy w Pyrzowicach wydał. Uratowane wakacje i wyjazdy służbowe tymczasowe punkt paszportowy w Pyrzowicach wydał już 8. Wakacje i wyjazdy służbowe tymczasowe punkt paszportowy w Pyrzowicach wydał już 8000 dokumentów. Służbowe tymczasowe punkt paszportowy w Pyrzowicach wydał już 8000 dokumentów. Najwięcej osób korzysta z tej możliwości. Wydał już 8000 dokumentów. Najwięcej osób korzysta z tej możliwości w okresie wakacyjnym. 8000 dokumentów. Najwięcej osób korzysta z tej możliwości w okresie wakacyjnym. Szybki paszport. Najwięcej osób korzysta z tej możliwości w okresie wakacyjnym. Szybki paszport można otrzymać m.in. wtedy. Korzysta z tej możliwości w okresie wakacyjnym. Szybki paszport można otrzymać m.in. wtedy, gdy dości w okresie wakacyjnym. Szybki paszport można otrzymać m.in. wtedy, gdy dokument został zgubiony. Szybki paszport można otrzymać m.in. wtedy, gdy dokument został zgubiony, skradziony, zniszczony. Paszport można otrzymać m.in. wtedy, gdy dokument został zgubiony, skradziony, zniszczony. Wtedy, gdy dokument został zgubiony, skradziony, zniszczony albo pozostawiony w domu. Pomoc jest moment został zgubiony, skradziony, zniszczony albo pozostawiony w domu. Pomoc jest możliwa także w sytuacji, gdy dokument skradziony, zniszczony albo pozostawiony w domu. Pomoc jest możliwa także w sytuacji, gdy dokument albo pozostawiony w domu. Pomoc jest możliwa także w sytuacji, gdy dokument uprawniający do przekraczania stawiony w domu. Pomoc jest możliwa także w sytuacji, gdy dokument uprawniający do przekraczania granicy stracił. Pomoc jest możliwa także w sytuacji, gdy dokument uprawniający do przekraczania granicy stracił ważność. W sytuacji, gdy dokument uprawniający do przekraczania granicy stracił ważność. Podróżny musi dokument uprawniający do przekraczania granicy stracił ważność. Podróżny musi posiadać ważny bilet lotniczy do przekraczania granicy stracił ważność. Podróżny musi posiadać ważny bilet lotniczy na podróż zagraniczną. Granicy stracił ważność. Podróżny musi posiadać ważny bilet lotniczy na podróż zagraniczną. Dokument. Podróżny musi posiadać ważny bilet lotniczy na podróż zagraniczną. Dokument może być przygotowany lotniczy na podróż zagraniczną. Dokument może być przygotowany nawet w ciągu kilkunastu minut. Zagraniczną. Dokument może być przygotowany nawet w ciągu kilkunastu minut. O szczegółach piszemy w. Dokument może być przygotowany nawet w ciągu kilkunastu minut. O szczegółach piszemy w naszym portalu.
0: www.
1: Być przygotowany nawet w ciągu kilkunastu minut. O szczegółach piszemy w naszym portalu.
0: www.
1: Nawet w ciągu kilkunastu minut. O szczegółach piszemy w naszym portalu.
0: www.radiojura.
1: 100 minut. O szczegółach piszemy w naszym portalu.
0: www.radiojura.pl.
1: Konsultacje piszemy w naszym portalu.
0: www.radiojura.pl.
1: Konsultacje na temat z portalu.
0: www.radiojura.pl.
1: Konsultacje na temat zmiany nazwy miejsc.
0: www.radiojura.pl.
1: Konsultacje na temat zmiany nazwy miejscowości Psary.
0: pl.
1: Konsultacje na temat zmiany nazwy miejscowości Psary oraz przysiłka Mzyki. Konsultacje na temat zmiany nazwy miejscowości Psary oraz przysiłka Mzyki w gminie. Temat zmiany nazwy miejscowości Psary oraz przysiłka Mzyki w gminie Woźniki to nazwy miejscowości Psary oraz przysiłka Mzyki w gminie Woźniki to inicjatywy Psary oraz przysiłka Mzyki w gminie Woźniki to inicjatywa radnych, którzy sugerują, by przysiłka Mzyki w gminie Woźniki to inicjatywa radnych, którzy sugerują, by do już i w gminie Woźniki to inicjatywa radnych, którzy sugerują, by do już obowiązujących nazw to inicjatywa radnych, którzy sugerują, by do już obowiązujących nazw dodać przymiotnik śląski. Inicjatywa radnych, którzy sugerują, by do już obowiązujących nazw dodać przymiotnik śląskie. Którzy sugerują, by do już obowiązujących nazw dodać przymiotnik śląskie.
2: W sąsiedztwie gminy Woźniki
1: by do już obowiązujących nazw dodać przymiotnik śląskie.
2: W sąsiedztwie gminy Woźniki znajdują się
1: obowiązujących nazw dodać przymiotnik śląskie.
2: W sąsiedztwie gminy Woźniki znajdują się dwie miejscowości o tych samych
1: dodać przymiotnik śląskie.
2: W sąsiedztwie gminy Woźniki znajdują się dwie miejscowości o tych samych nazwach. Psary
1: śląskie.
2: W sąsiedztwie gminy Woźniki znajdują się dwie miejscowości o tych samych nazwach. Psary gminy Woźniki znajdują się dwie miejscowości o tych samych nazwach. Psary w powiecie będzińskim i Mzyki w gminie Kozie znajdują się dwie miejscowości o tych samych nazwach. Psary w powiecie będzińskim i Mzyki w gminie Kozie Głowy. Ewentualna zmiana ma na celu zapobieganie częstym pomyłkom w dojeździe pod właściwy adres. Wyniki konsultacji ma na celu zapobieganie częstym pomyłkom w dojeździe pod właściwy adres. Wyniki konsultacji będą stanowiły podstawę częstym pomyłkom w dojeździe pod właściwy adres. Wyniki konsultacji będą stanowiły podstawę do podjęcia dalszych w dojeździe pod właściwy adres. Wyniki

0: konsultacji będą stanowiły podstawę do podjęcia dalszych działań w adres. Wyniki konsultacji będą stanowiły podstawę do podjęcia dalszych działań związanych z procedurą.
1: Pojawimy się pod Galerią Jurajską, będziemy razem z sekcją dentą i zagramy dla Was koncert. Razem z Zenkiem, Martynią Jurajską.

i szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka Simulator 5 dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka Simulator 5D basen i wodny plac zabaw. Szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka Simulator 5D basen i wodny plac zabaw. Motylarnia. Park linowy Tyrolka Simulator 5D basen i wodny plac zabaw. Motylarnia. Labirynt Tyrolka Simulator 5D basen i wodny plac zabaw. Motylarnia. Labirynt skalny Ciuchcia. De basen i wodny plac zabaw. Motylarnia. Labirynt skalny Ciuchcia. Multimedialne fontanny i wielny plac zabaw. Motylarnia. Labirynt skalny Ciuchcia. Multimedialne fontanny i wiele innych. Motylarnia. Labirynt skalny Ciuchcia. Multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Labirynt skalny Ciuchcia. Multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj Ciuchcia. Multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzienne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu. Zaledwie 100 km wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu. Zaledwie 100 km od Częstochowy. Ujrzyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu. Zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park Nci w wyjątkowym miejscu. Zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park Natura miejscu. Zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park Natura zabawa i przygoda w jednym miejscu. Jest 100 km od Częstochowy. Ulina Park Natura zabawa i przygoda.

0: Będziemy razem z sekcją dentą i zagramy dla was koncert. Razem z Zenkiem Martyniuk. Razem z sekcją dentą i zagramy dla was koncert. Razem z Zenkiem Martyniukiem. Tego jeszcze tą i zagramy dla was koncert. Razem z Zenkiem Martyniukiem. Tego jeszcze w naszej historii nie było. Koncert razem z Zenkiem Martyniukiem. Tego jeszcze w naszej historii nie było. Natomiast musicie tam być. Zenkiem Martyniukiem. Tego jeszcze w naszej historii nie było. Natomiast musicie tam być i tego doświadczyć. Tego jeszcze w naszej historii nie było. Natomiast musicie tam być i tego doświadczyć.
1: Oprócz koncertów
0: nie było, natomiast musicie tam być i tego doświadczyć.
1: Oprócz koncertów dla całych rodzin czekają strefy.
0: Natomiast musicie tam być i tego doświadczyć.
1: Oprócz koncertów dla całych rodzin czekają strefy relaksu, piana party.
0: I tego doświadczyć.
1: Oprócz koncertów dla całych rodzin czekają strefy relaksu, piana party, set DJ. Oprócz koncertów dla całych rodzin czekają strefy relaksu, piana party, set DJ-skie. Dla całych rodzin czekają strefy relaksu, piana party, set DJ-skie oraz strefa gastro, imprezę pop. Czekają strefy relaksu, piana party, set DJ-skie oraz strefa gastro, imprezę poprowadzi. Piana party, set DJ-skie oraz strefa gastro, imprezę poprowadzi Arek Żabka. Będziemy mieć set DJ-skie oraz strefa gastro, imprezę poprowadzi Arek Żabka. Będziemy mieć dla was skie oraz strefa gastro, imprezę poprowadzi Arek Żabka. Będziemy mieć dla was masę radiowych prezentów. Startuj gastro, imprezę poprowadzi Arek Żabka. Będziemy mieć dla was masę radiowych prezentów. Startuje poprowadzi Arek Żabka. Będziemy mieć dla was masę radiowych prezentów. Startujemy o 16. Żabka. Będziemy mieć dla was masę radiowych prezentów. Startujemy o 16. Będziemy mieć dla was masę radiowych prezentów. Startujemy o 16. Joanna Mielimonka to masę radiowych prezentów. Startujemy o 16. Joanna Mielimonka to wszystko ode mnie na dziś. Polecam na prezentów. Startujemy o 16. Joanna Mielimonka to wszystko ode mnie na dziś. Polecam na o 16. Joanna Mielimonka to wszystko ode mnie na dziś. Polecam nasz portal radiojura.pl. Joanna Mielimonka to wszystko ode mnie na dziś. Polecam nasz portal radiojura.pl. Teraz pozostało to wszystko ode mnie na dziś. Polecam nasz portal radiojura.pl. Teraz pozostałe doniesienia dziś. Polecam nasz portal radiojura.pl. Teraz pozostałe doniesienia z kraju i ze świata i ewakuacja. Nasz portal radiojura.pl. Teraz pozostałe doniesienia z kraju i ze świata i ewakuacja.pl. Teraz pozostałe doniesienia z kraju i ze świata i Ewa Kwaśny. Teraz pozostałe doniesienia z kraju i ze świata i Ewa Kwaśny. Całe doniesienia z kraju i ze świata i Ewa Kwaśny.
2: Ponad
1: kraju i ze świata i Ewa Kwaśny.
2: Ponad 350
1: Ewa Kwaśny.
2: Ponad 350 osób ewakuowanych w Bolesławcu. Ponad 350 osób ewakuowanych w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Ponad 350 osób ewakuowanych w Bolesławcu na Dolnym Śląsku powodem rozszczelnienie. Ponad 350 osób ewakuowanych w Bolesławcu na Dolnym Śląsku powodem rozszczelnienie przyłącza gazowego. 50 osób ewakuowanych w Bolesławcu na Dolnym Śląsku powodem rozszczelnienie przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia. Bolesławcu na Dolnym Śląsku powodem rozszczelnienie przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Śląsku powodem rozszczelnienie przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia. Na szczęście nikomu nic się rozszczelnienie przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Krzysztof przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Krzysztof zasada. Krzysztofie, co teraz dzieje się jego ciśnienia? Na szczęście nikomu nic się nie stało. Krzysztof zasada. Krzysztofie, co teraz dzieje się na miejscu? Na szczęście nikomu nic się nie stało. Krzysztof zasada. Krzysztofie, co teraz dzieje się na miejscu?
3: Pogotowie
2: nic się nie stało. Krzysztof zasada. Krzysztofie, co teraz dzieje się na miejscu?
3: Pogotowie gazowe w asyście strażaków.
2: Krzysztof zasada. Krzysztofie, co teraz dzieje się na miejscu?
3: Pogotowie gazowe w asyście strażaków. Usuwa już awarię.
2: Krzysztofie, co teraz dzieje się na miejscu?
3: Pogotowie gazowe w asyście strażaków usuwa już awarię. Wcześniej gazownicy
2: dzieje się na miejscu.
3: Pogotowie gazowe w asyście strażaków usuwa już awarię. Wcześniej gazownicy odcięli. Pogotowie gazowe w asyście strażaków usuwa już awarię. Wcześniej gazownicy odcięli dopływ paliwa do miejsca. W asyście strażaków usuwa już awarię. Wcześniej gazownicy odcięli dopływ paliwa do miejsca, w którym nastąpił. Usuwa już awarię. Wcześniej gazownicy odcięli dopływ paliwa do miejsca, w którym nastąpiła awaria. Przed południem awarię. Wcześniej gazownicy odcięli dopływ paliwa do miejsca, w którym nastąpiła awaria. Przed południem straż otrzymała zgłoszenie. Gazownicy odcięli dopływ paliwa do miejsca, w którym nastąpiła awaria. Przed południem straż otrzymała zgłoszenie o paliwa do miejsca, w którym nastąpiła awaria. Przed południem straż otrzymała zgłoszenie o silnym zapachu gazu, w którym nastąpiła awaria. Przed południem straż otrzymała zgłoszenie o silnym zapachu gazu na trawniku. Awaria. Przed południem straż otrzymała zgłoszenie o silnym zapachu gazu na trawniku nieopodal budynku zakładu. Straż otrzymała zgłoszenie o silnym zapachu gazu na trawniku nieopodal budynku zakładu ceramik. Zgłoszenie o silnym zapachu gazu na trawniku nieopodal budynku zakładu ceramiki artystycznej.

0: zapachu gazu na trawniku nieopodal budynku zakładu ceramiki artystycznej. Okazało się, że wyciek jest pod ziemią i trudno było zlokalizować miejsce.
1: Szef rządu podkreśla, że jego... Szef rządu podkreśla, że jego ugrupowanie, Koalicja Obywatelska, ma powody...
2: Donalda Tuska nie pada jednak głosować za Mateuszem Szpytmą. Z ust Donalda Tuska nie pada.

0: Jednak nie padają jednak konkretne argumenty. Z ust Donalda Tuska nie pada jednak, nie padają jednak konkretne argumenty.
1: Formalne ogłoszenie
0: Donalda Tuska nie pada jednak, nie padają jednak konkretne argumenty.
1: Formalne ogłoszenie przez pana marszałka
0: jednak nie padają jednak konkretne argumenty.
1: Formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany.
0: Mają jednak konkretne argumenty.
1: Formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym
0: konkretne argumenty.
1: Formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne. Formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyskanie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji. Że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
0: Przewidujemy tak.
1: Jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
0: Przewidujemy taki scenariusz, mówi wicepremier.
1: Przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
0: Przewidujemy taki scenariusz, mówi wicepremier, lider
1: bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
0: Przewidujemy taki scenariusz, mówi wicepremier, lider ludowców Władysław Kosiniak. Przewidujemy taki scenariusz, mówi wicepremier, lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Przewidujemy taki scenariusz, mówi wicepremier, lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, który głosował za wyborem. Scenariusz, mówi wicepremier, lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, który głosował za wyborem Mateusza. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, który głosował za wyborem Mateusza Szpyt. Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, który głosował za wyborem Mateusza Szpytmy.
2: Pewnie przez rok.
0: Kosiniak Kamysz, który głosował za wyborem Mateusza Szpytmy.
2: Pewnie przez rok, jeżeli Senat nie poprze tego.
0: Który głosował za wyborem Mateusza Szpytmy.
2: Pewnie przez rok, jeżeli Senat nie poprze tego wyboru.
0: Za wyborem Mateusza Szpytmy.
2: Pewnie przez rok, jeżeli Senat nie poprze tego wyboru. Będzie.
0: Mateusza Szpytmy.
2: Pewnie przez rok, jeżeli Senat nie poprze tego wyboru. Będzie rządziła prawa ręka Karola. Przez rok, jeżeli Senat nie poprze tego wyboru. Będzie rządziła prawa ręka Karola Nawrockiego. Senat nie poprze tego wyboru. Będzie rządziła prawa ręka Karola Nawrockiego.
0: Dziś pracami
2: jego wyboru. Będzie rządziła prawa ręka Karola Nawrockiego.
0: Dziś pracami EPN.
2: Będzie rządziła prawa ręka Karola Nawrockiego.
0: Dziś pracami EPN-u kieruje Karol Polejowski formalnie.
2: Prawa ręka Karola Nawrockiego.
0: Dziś pracami EPN-u kieruje Karol Polejowski formalnie także zastępca
2: Karola Nawrockiego.
0: Dziś pracami EPN-u kieruje Karol Polejowski formalnie także zastępca prezesa. Dziś pracami EPN-u kieruje Karol Polejowski formalnie także zastępca prezesa Instytutu. PN-u kieruje Karol Polejowski, formalnie także zastępca prezesa Instytutu. Polejowski, formalnie także zastępca prezesa Instytutu. Nie także zastępca prezesa Instytutu. Prezesa Instytutu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 20. Wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorści 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpa 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo. Prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin. Właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin. Rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek. Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest
3: zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel
3: organizacji urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa
3: i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733.

0: 737-267. 733-267-267. 3-267-267. Wieczorem 267.
1: Wieczorem i w nocy
0: 267.
1: Wieczorem i w nocy. Wieczorem i w nocy Wieczorem i w nocy zachmurzenie będzie zmienne Wieczorem i w nocy zachmurzenie będzie zmienne początkowo miejscami wystąpią. Wieczorem i w nocy zachmurzenie będzie zmienne początkowo miejscami wystąpią jeszcze burze. Temperatura na nocy zachmurzenie będzie zmienne początkowo miejscami wystąpią jeszcze burze. Temperatura chmurzenie będzie zmienne początkowo miejscami wystąpią jeszcze burze. Temperatura na poziomie od 16 dnne początkowo miejscami wystąpią jeszcze burze. Temperatura na poziomie od 16 do 19 stopni miejscami wystąpią jeszcze burze. Temperatura na poziomie od 16 do 19 stopni Celsjusza. Burze. Temperatura na poziomie od 16 do 19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby ze zmian. Temperatura na poziomie od 16 do 19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. 16 do 19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków jedynie w czasie 19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków jedynie w czasie burzy silny i po Celsjusza. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków jedynie w czasie burzy silny i porywisty. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków jedynie w czasie burzy silny i porywisty. Jutro zmiennych kierunków jedynie w czasie burzy silny i porywisty. Jutro zachmurzenie zmienne jedynie w czasie burzy silny i porywisty. Jutro zachmurzenie zmienne od małego po duże. Wisty. Jutro zachmurzenie zmienne od małego po duże. Miejscami kolejne opady deszczu i burze. Zachmurzenie zmienne od małego po duże. Miejscami kolejne opady deszczu i burze. Na termometrach od małego po duże. Miejscami kolejne opady deszczu i burze. Na termometrach miejscami kolejne opady deszczu i burze. Na termometrach w Częstochowie czy w kolejne opady deszczu i burze. Na termometrach w Częstochowie czy w Kłobucku 25 stopni i burze. Na termometrach w Częstochowie czy w Kłobucku 25 stopni. Na termometrach w Częstochowie czy w Kłobucku 25 stopni. Na termometrach w Częstochowie czy w Kłobucku 25 stopni. Częstochowie czy w Kłobucku 25 stopni. Czy w Kłobucku 25 stopni. 25 stopni. Stopni.
2: Sponsorem prognozy. Sponsorem prognozy pogody jest. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, ale jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A.
4: Sponsorem prognozy pogody jest
3: Park, Aleja Niepodległości 26A.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki
3: Ci 26A.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujący
4: prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujący jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujący organizację urodzin i parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujący organizację urodzin i wycieczek. Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy
4: z Mini Zoo oferujący organizację urodzin i wycieczek.

0: Sponsorem prognozy pogody jest...
1: O, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel auto...
1: Organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa...
1: Urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 prognozy pogody.

0: 733 267 260.pl. Telefon 733 267 267. 733 267 267.
1: 15.267
0: 267.
1: 15 za nami o
0: 107 267.
1: 15 za nami o tej porze w dniu emoji
0: 67.
1: 15 za nami o tej porze w dniu emoji wysyłam do was. 15 za nami o tej porze w dniu emoji wysyłam do was następujące emotki. 15 za nami o tej porze w dniu emoji wysyłam do was następujące emotki. Słońca. 15 za nami o tej porze w dniu emoji wysyłam do was następujące emotki. Słońca. Parasola. W dniu emoji wysyłam do was następujące emotki. Słońca. Parasola. I emoji wysyłam do was następujące emotki. Słońca. Parasola. I o. Następujące emotki. Słońca. Parasola. I o, tego zimnego ca, parasola i o, tego zimnego napoju. Dobra, poszło. Sola i o, tego zimnego napoju. Dobra, poszło. A o, tego zimnego napoju. Dobra, poszło. A jeśli chodzi o muzykę, to już zimnego napoju. Dobra, poszło. A jeśli chodzi o muzykę, to już dla was gram. Napoju. Dobra, poszło. A jeśli chodzi o muzykę, to już dla was gram Daria Marx, dotknij ty. Poszło. A jeśli chodzi o muzykę, to już dla was gram Daria Marx, dotknij teraz numer. A jeśli chodzi o muzykę, to już dla was gram Daria Marx, dotknij teraz no mercy please. To już dla was gram Daria Marx, dotknij teraz no mercy please don't go. Za chwilę. Gram Daria Marx, dotknij teraz no mercy please don't go. Za chwilę. Dotknij teraz no mercy please don't go. Za chwilę.
2: Radio i
1: teraz no mercy please don't go. Za chwilę.
2: Radio Jura.
1: Minu. Please don't go. Za chwilę.
2: Radio Jura.
1: Minu. Za chwilę.
2: Radio Jura.
3: Minął czas.
2: Radio Jura.
3: Minął czas. Liczy.
2: Radio Jura. Minu.

Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Jura.

0: Innych atrakcji to wszystko pod DJ-e, muzyka do tańca, mnóstwo innych atrakcji to wszystko pod naszym patronatem. Szczegółowy program tej imprezy oczywiście w naszym portalu na radiojura.pl.
1: Reklama.
2: Szukasz adrenaliny na dwóch albo...
1: Reklama. Reklama. Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Reklama. Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź traktom w każdym adrenaliny na dwóch albo czterech kołach. Odwiedź traktom w przybyszowie koło Radomska. Wtedy na dwóch albo czterech kołach. Odwiedź traktom w przybyszowie koło Radomska. W ofercie kłady, motocykle i crossy. Traktom w przybyszowie koło Radomska. W ofercie kłady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kajo, Emerę renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kajo, Emerę i Hajsun. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń, zadzwoń. 500 równo dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń, zadzwoń. 513-306-810. Traktom, napędz... 513-306-810. Traktom, napędzamy twoją pasję. 306-810. Traktom, napędzamy twoją pasję. Przybyszów 15-810. Traktom, napędzamy twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska. Traktom, napędzamy twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska. Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.

0: Radio Jura po południu, ach! Radio Jura po południu, ach, co to będzie? Radio Jura po południu, ach, co to będzie za weekend? Radio Jura po południu, ach, co to będzie za weekend? Nie zapomnimy go nigdy. Po południu, ach, co to będzie za weekend? Nie zapomnimy go nigdy. Jura, co to będzie za weekend? Nie zapomnimy go nigdy. Jurajska Summer Festival za weekend. Nie zapomnimy go nigdy. Jurajska Summer Festival przed nami. Nie zapomnimy go nigdy. Jurajska Summer Festival przed nami. Słuchajcie, wchodzę sobie tutaj na go nigdy. Jurajska Summer Festival przed nami. Słuchajcie, wchodzę sobie tutaj na Jurajska Summer Festival przed nami. Słuchajcie, wchodzę sobie tutaj na profil facebookowy. Festival przed nami. Słuchajcie, wchodzę sobie tutaj na profil facebookowy festiwalu. Przed nami. Słuchajcie, wchodzę sobie tutaj na profil facebookowy festiwalu. Wchodzę sobie tutaj na profil facebookowy festiwalu. I oczom nie wierzę. Profil facebookowy festiwalu. I oczom nie wierzę. Słuchajcie, facebookowy festiwalu. I oczom nie wierzę. Słuchajcie, kto tu jest festiwalu. I oczom nie wierzę. Słuchajcie, kto tu jest. I oczom nie wierzę. Słuchajcie, kto tu jest i kto na festiwal zaprasza. Oczom nie wierzę. Słuchajcie, kto tu jest i kto na festiwal zaprasza.
1: Cześć, moi drodzy.
0: Słuchajcie, kto tu jest i kto na festiwal zaprasza.
1: Cześć, moi drodzy. Kłania się.
0: Kto na festiwal zaprasza.
1: Cześć, moi drodzy. Kłania się Zenek Martyniuk. Już najbliższą sobotę
0: zaprasza.
1: Cześć, moi drodzy. Kłania się Zenek Martyniuk. Już najbliższą sobotę, 18 lipca. Cześć, moi drodzy. Kłania się Zenek Martyniuk. Już najbliższą sobotę, 18 lipca. Kłania się Zenek Martyniuk. Już najbliższą sobotę, 18 lipca. Gorąc Państwa zapraszam. Już najbliższą sobotę, 18 lipca. Gorąc Państwa zapraszam na kolotę, 18 lipca. Gorąc Państwa zapraszam na kolejną edycję 2 lipca. Gorąc Państwa zapraszam na kolejną edycję Jurajska. Gorąc Państwa zapraszam na kolejną edycję Jurajska Summer Festival. Zapraszam na kolejną edycję Jurajska Summer Festival. Kolejną edycję Jurajska Summer Festival.
0: Dokładnie tak.
1: Kolejną edycję Jurajska Summer Festival.
0: Dokładnie tak, Zenek.
1: Jurajska Summer Festival.
0: Dokładnie tak, Zenek Martyniuk.
1: Summer Festival.
0: Dokładnie tak, Zenek Martyniuk. Słuchajcie, będzie na miejscu.
1: Festival.
0: Dokładnie tak, Zenek Martyniuk. Słuchajcie, będzie na miejscu. Dokładnie tak, Zenek Martyniuk. Słuchajcie, będzie na miejscu. Będzie też formacja Łydka. Zenek Martyniuk. Słuchajcie, będzie na miejscu. Będzie też formacja Łydka Grubasa. Słuchajcie, będzie na miejscu. Będzie też formacja Łydka Grubasa. Będzie się. Będzie na miejscu. Będzie też formacja Łydka Grubasa. Będzie się działo. Będą DJ. Będzie też formacja Łydka Grubasa. Będzie się działo. Będą DJ. Muzyka do tańca Łydka Grubasa. Będzie się działo. Będą DJ-e. Muzyka do tańca. Mnóstwo Grubasa. Będzie się działo. Będą DJ-e. Muzyka do tańca. Mnóstwo innych atrakcji to się działo. Będą DJ-e. Muzyka do tańca. Mnóstwo innych.

przekorny los. Przest Przybyszów 15 koło Radomska. Rapapara, przekorny los. Przest 15 koło Radomska. Rapapara, przekorny los. Przest twe oka. Rapapara, przekorny los. Przest twe oczy zielone. Rapapara, przekorny los. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie papara, przekorny los. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na... I wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przyne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy gaz Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagra Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka Grub lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa oraz przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa oraz Zenek Martyni zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Łyd

0: sprawne napoje i aromatyczną kawę.
1: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z
0: i aromatyczną kawę.
1: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną
0: kawę.
1: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja
1: dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja Słoneczny Brzeg.
1: Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę
1: o ten z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady? Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady? Ulica Wypoczynkowa Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady? Ulica Wypoczynkowa 27A zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady? Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna
0: niedzielę od godziny 12. Zawady? Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela
0: pełna 12. Zawady? Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu.
0: Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
0: 7A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Wręczyczka 98.
1: Niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Wręczyczka 98.
1: Smaku, relaksu i super zabawy.
2: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy.
1: I super zabawy.
2: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź. Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź. Perfekcyjka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź. Perfekcyjnie ogarniemy twoje. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź. Perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź. Perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka w Częstochowie. Przyjedź. Perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Przyjedź. Perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek. Każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek. Jakość. Bez auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek. Jakość. Bez kompromisów. Wręczyć klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98 oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98 firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
3: Marzysz o wyjątkowym.
2: Bez kompromisów. Wręczyczka 98.
3: Marzysz o wyjątkowym.
2: Wręczyczka 98.
3: Marzysz o wyjątkowym tarasie?
2: W CMB 8.
3: Marzysz o wyjątkowym tarasie?
2: W CMB mamy wszystko.
3: Marzysz o wyjątkowym tarasie?
2: W CMB mamy wszystko, czego
3: marzysz o wyjątkowym tarasie?
2: W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz.
3: Płyty tarasowe i 3 cm w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Rowe w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad piach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępny kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki salny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wypozycja ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek w płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. Wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Ink CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do

0: zmian. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian. Wigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
1: Twój matecie.
0: CMB. Inspiruje do zmian.
1: Twój materac.
0: Inspiruje do zmian.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpański.
0: Inspiruje do zmian.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela. Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańska zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańska. Hiszpańskie materace z gorącym doktor Materac zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem. Materac zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Doktor Materac. Hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Doktor Materac. Zawiercie Bramac. Zawiercie Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole! Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
0: Lato.
1: Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
0: Lato. Muzyka.
1: Doktor Materac. Ole!
0: Lato, muzyka i sztuka. Już
1: teraz, ole!
0: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17. Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca. Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca. Rynek muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie. Już od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10 festiwal. Do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10 festiwal sztuki. Gwiazda. Rynek miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10 festiwal sztuki. Gwiazdą festiwalu w Sztynie zaprasza na 10.

0: Życie to są food trucki, strefa Chill Plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyj strefa Chill Plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galerii. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeria je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Artujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. PL. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Słoneczny Brzeg.
0: Niedzieli. Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w...
0: Poleca Radio Jura.
1: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
2: Najlepszy sposób na niedzielę.
0: Radio Jura.
1: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
2: Najlepszy sposób na niedzielę i...
1: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
2: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad.
1: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
2: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w
1: sercu natury.
2: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
3: Zapraszamy do naszej restauracji.
2: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
3: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte,
2: gdzie smele i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
3: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjne.
2: Obiad w leśnym klimacie.
3: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykacie. Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym. Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromat. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę. Ryby klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
2: Most atrakcji dla
3: polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
2: Most atrakcji dla dzieci. Mini zoo, klasy zabawy.

0: Polski producent. Piękno bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych. Kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją. Zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją. Z myślą o tobie. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją. Z myślą o tobie. Lokalna marka. Tworzonych z pasją. Z myślą o tobie. Lokalna marka. Globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna. Z myślą o tobie. Lokalna marka. Globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna. Lokalna marka. Globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna. Globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna. Hurtowa oraz kompleksowa. Jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna. Hurtowa oraz kompleksowa produkcja. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna. Hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj to. Oferta detaliczna. Hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość. Detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-myślnikowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-myślnik Fiore.pl. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-myślnik Fiore.pl lub odwiedź na swojej skórze. Wejdź na e-myślnik Fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Wejdź na e-myślnik Fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Biznes. Myślnik Fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Biznes Park Okulickiego.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Biznes Park Okulickiego pierwsze piętro. Odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Biznes Park Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Intro. Gabinet NR Klinik. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających. NR Klinik. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Po reklamie.
0: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Po reklamie.
0: Naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem.
0: Kosmetyki dla wymagających.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej obrazy.

Słonecznie i gorąco, temperatura... Słonecznie i gorąco, temperatura maks... Słonecznie i gorąco, temperatura maksymalna na poziomie 32 stopni... Słonecznie i gorąco, temperatura maksymalna na poziomie 32 stopni Celsjusza. Słonecznie i gorąco, temperatura maksymalna na poziomie 32 stopni Celsjusza dzisiaj, wiatr słaby z południa. Temperatura maksymalna na poziomie 32 stopni Celsjusza dzisiaj, wiatr słaby z południa i maksymalna na poziomie 32 stopni Celsjusza dzisiaj, wiatr słaby z południa i południowego wschodu. Poziomie 32 stopni Celsjusza dzisiaj, wiatr słaby z południa i południowego wschodu. Ciśnienie lekko spada. Celsjusza dzisiaj, wiatr słaby z południa i południowego wschodu. Ciśnienie lekko, wiatr słaby z południa i południowego wschodu. Ciśnienie lekko spada, a barometr jest południowego wschodu. Ciśnienie lekko spada, a barometr jest dzisiaj niekorzystny. Ciśnienie lekko spada, a barometr jest dzisiaj niekorzystny. Pozdrawiam meteopatów. Lekko spada, a barometr jest dzisiaj niekorzystny. Pozdrawiam meteopatów. A barometr jest dzisiaj niekorzystny. Pozdrawiam meteopatów. No i przypominam, że wieczorem jest dzisiaj niekorzystny, pozdrawiam meteopatów. No i przypominam, że wieczorem w Częstokorzystny, pozdrawiam meteopatów. No i przypominam, że wieczorem w Częstochowie i na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej wystąpią burze. Jurze Krakowsko-Częstochowskiej wystąpią burze. Częstochowskiej wystąpią burze. Wystąpią burze.

0: Potańcówki, regionalne smaki, rękodź kulisa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak. Potańcówki, regionalne smaki, rękodzisaż wystawy Małgorzaty Stępniak. Potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i ani Małgorzaty Stępniak. Potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. Dziesiątniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. Dziesiąty festiwal sztuki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. Dziesiąty festiwal sztuki. Siedemnasty smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. Dziesiąty festiwal sztuki. Siedemnasty, dziewiętnasty i animacje dla dzieci. Dziesiąty festiwal sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie dla dzieci. Dziesiąty festiwal sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. Dziesiąty festiwal sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Zatrzymaj się na chwilę.
0: Lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Zatrzymaj się na chwilę i
0: Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno bez kompromisów i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno bez kompromisów i zbędnej chemii. Efia skórze to, co naturalne.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki, oferującego Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Salonu optycznego Twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Optycznego Twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17. I przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa.
0: Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji. Prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście. Stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście. Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy
1: parku trampolin. Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network.
1: Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informacje
1: w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną.

0: i przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody
0: korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest
0: przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa.
0: Właściciel Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa.
0: Właściciel parku
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa.
0: Właściciel parku trampolin.
1: Organizator.
0: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa.
1: Właściciel parku trampolin.
0: Organizator wakacji
1: jest stacja grawitacja Częstochowa.
0: Właściciel parku trampolin.
1: Organizator wakacji w mieście.
0: Grawitacja Częstochowa.
1: Właściciel parku trampolin.
0: Organizator wakacji w mieście.
1: Właściciel parku trampolin.
0: Organizator wakacji w mieście.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network.
1: Trampolin. Organizator wakacji w mieście.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network.
1: Oferator wakacji w mieście.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network. Oferująca informatyczną
1: mieście.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network. Oferująca informatyczną obsługę.

Częstochowie i regionie. Totalmyślnik, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Totalmyślniknetwork.pl. Tą obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Totalmyślniknetwork.pl. Przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Totalmyślniknetwork.pl. Częstochowie i regionie. Totalmyślniknetwork.pl.

Częstochowie i regionie. Total-Network, kierująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-Network.pl. Obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-Network.pl. Przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-Network.pl. Słuchowie i regionie. Total-Network.pl. Słuchasz Total-Network.pl. Słuchasz Radia Jura. PL. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura. Everybody get up. Everybody get up.

jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.

0: Radio Jura po południu, czy ja mówiłem... Radio Jura po południu, czy ja mówiłem, że kiedy byłem Radio Jura po południu, czy ja mówiłem, że kiedy byłem młody, to chciałem... Radio Jura po południu, czy ja mówiłem, że kiedy byłem młody, to chciałem jeździć konno... Radio Jura po południu, czy ja mówiłem, że kiedy byłem młody, to chciałem jeździć konno jak... Dniu, czy ja mówiłem, że kiedy byłem młody, to chciałem jeździć konno jak John Wayne? No, niestety... Byłem młody, to chciałem jeździć konno jak John Wayne? No, niestety nic z tego nie wyszło, więc... Chciałem jeździć konno jak John Wayne? No, niestety nic z tego nie wyszło, więc... Jak John Wayne? No, niestety nic z tego nie wyszło, więc... Z zazdrością czytam, że konie... No, niestety nic z tego nie wyszło, więc z zazdrością czytam, że konie i jeźdźcy... O, więc z zazdrością czytam, że konie i jeźdźcy aktualnie podbijają Jurę. Z zazdrością czytam, że konie i jeźdźcy aktualnie podbijają Jurę. To dlatego, że okoliczne samorządy... Czytam, że konie i jeźdźcy aktualnie podbijają Jurę. To dlatego, że okoliczne samorządy stawiają na... I jeźdźcy aktualnie podbijają Jurę. To dlatego, że okoliczne samorządy stawiają... na tur Jurę. To dlatego, że okoliczne samorządy stawiają na turystykę jeździecką, która staje się nowym hitem. Samorządy stawiają na turystykę jeździecką, która staje się nowym hitem letniego wypoczynku. Turystykę jeździecką, która staje się nowym hitem letniego wypoczynku w naszym regionie. Jeździecką, która staje się nowym hitem letniego wypoczynku w naszym regionie.
1: Samorządy
0: się nowym hitem letniego wypoczynku w naszym regionie.
1: Samorządy gminy Koziegłowy, Pora i Żem
0: letniego wypoczynku w naszym regionie.
1: Samorządy gminy Koziegłowy, Pora i Żarki podjęły
0: wspoczynku w naszym regionie.
1: Samorządy gminy Koziegłowy, Pora i Żarki podjęły wspólną
0: regionie.
1: Samorządy gminy Koziegłowy, Pora i Żarki podjęły wspólną inicjatywę, aby na terenie gminy Koziegłowy, Pora i Żarki podjęły wspólną inicjatywę, aby na terenie tych trzech gmin stworzyć Pora i Żarki podjęły wspólną inicjatywę, aby na terenie tych trzech gmin stworzyć międzygminny szlak kolejowy. Podjęły wspólną inicjatywę, aby na terenie tych trzech gmin stworzyć międzygminny szlak, aby na terenie tych trzech gmin stworzyć międzygminny szlak konny. Połączyliśmy atrakcje tych trzech gmin, stworzyć międzygminny szlak konny. Połączyliśmy atrakcyjne miejsca, stworzyć międzygminny szlak konny. Połączyliśmy atrakcyjne miejsca, widokowe, gminny szlak konny. Połączyliśmy atrakcyjne miejsca, widokowe, które chcielibyśmy konny. Połączyliśmy atrakcyjne miejsca, widokowe, które chcielibyśmy pokazać naszym turystom, atrakcyjne miejsca widokowe, które chcielibyśmy pokazać naszym turystom i inne miejsca widokowe, które chcielibyśmy pokazać naszym turystom i udało nam widokowe, które chcielibyśmy pokazać naszym turystom i udało nam się, które chcielibyśmy pokazać naszym turystom i udało nam się ponad 140 km pokazać naszym turystom i udało nam się ponad 140 km tym turystom i udało nam się ponad 140 km takiej trasy wytyczyć i udało nam się ponad 140 km takiej trasy wytyczyć z kilkoma punktami ponad 140 km takiej trasy wytyczyć z kilkoma punktami postojowymi 40 km takiej trasy wytyczyć z kilkoma punktami postojowymi którów takiej trasy wytyczyć z kilkoma punktami postojowymi które to punkty postojowe są właśnie z wytyczyć z kilkoma punktami postojowymi które to punkty postojowe są właśnie zlokalizowanymi, które to punkty postojowe są właśnie zlokalizowane w miejscach, gdzie warto punkty postojowe są właśnie zlokalizowane w miejscach, gdzie warto co nieco zobaczyć. Są właśnie zlokalizowane w miejscach, gdzie warto co nieco zobaczyć.
0: A jeśli nie znacie
1: zlokalizowane w miejscach, gdzie warto co nieco zobaczyć.
0: A jeśli nie znacie między
1: miejscach, gdzie warto co nieco zobaczyć.
0: A jeśli nie znacie międzygminnego szlaku konnego,
1: warto co nieco zobaczyć.
0: A jeśli nie znacie międzygminnego szlaku konnego na naszym
1: terenie, co zobaczyć.
0: A jeśli nie znacie międzygminnego szlaku konnego na naszym terenie, pora to zmienić. A jeśli nie znacie międzygminnego szlaku konnego na naszym terenie, pora to zmienić, o ile dobrze.

Słuchasz Radia Już. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

0: Gminnego szlaku konnego na naszym terenie, pora to zmienić. O ile dobrze czujecie się w siodle, przekonuje bunego na naszym terenie, pora to zmienić. O ile dobrze czujecie się w siodle, przekonuje burmistrz Koziegów, pora to zmienić. O ile dobrze czujecie się w siodle, przekonuje burmistrz Koziegów, Jacek Ślęczka. O ile dobrze czujecie się w siodle, przekonuje burmistrz Koziegów, Jacek Ślęczka. Cała rozmowa z nim, czujecie się w siodle, przekonuje burmistrz Koziegów, Jacek Ślęczka. Cała rozmowa z nim w naszym portalu burmistrz Koziegów, Jacek Ślęczka. Cała rozmowa z nim w naszym portalu Koziegów, Jacek Ślęczka. Cała rozmowa z nim w naszym portalu na radiojura.pl. Jacek Ślęczka. Cała rozmowa z nim w naszym portalu na radiojura.pl. Cała rozmowa z nim w naszym portalu na radiojura.pl.
1: Radio
0: z nim w naszym portalu na radiojura.pl.
1: Radio Jura.
0: Portalu na radiojura.pl.
1: Radio Jura.
0: Radiojura.pl.
1: Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Planuje Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje?
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B7. Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70. Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70 z ratą od 809. Gorącej oferty Bestium i odbierz model B70 z ratą od 899 zł. I odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytku 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania 99 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania to miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową z opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium bez z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoram. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standard. Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nową skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Bo z Bestium każdy dzień jest dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Bo z Bestium każdy dzień jest. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do nowym Bestiunem na wakacje. Bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium na wakacje. Bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Klimcz Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Klimczak Wrzosowa koło Częstochowy. Każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Klimczak Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka the best. Zapraszamy do salonu Bestium. Klimczak Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75. Zapraszamy do salonu Bestium. Klimczak Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75. Hebny Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Hyplus Port
3: Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Hyplus porcja energii równa się kawa rozpuszcz.
3: Ulica Katowicka 75.
4: Hyplus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakob
3: 75.
4: Hyplus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakob Skronat Gold lub Krema 200. Hyplus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub Krema 200 i 220. Plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub Krema 200 i 220 gramów. 24,9 równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub Krema 200 i 220 gramów. 24,90

0: 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora, 99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni z kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89. 30 dni przed obniżką 37,89.
1: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona.
0: 37,89.
1: Perfekcyjny wygląd.
0: 39.
1: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona. Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postawcyjny wygląd, skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect for... Skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect for Wheels. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect for Wheels. Folie, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect for Wheels. Folie PPF bez barwnienia. Postaw na Perfect for Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana kolorów, bezbarwne i matowe, zmiana kolorów, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne, zmiana kolorów, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, kto stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect for wheels. Ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect for Wheels. Ulica tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect for Wheels. Ulica Warszawska oczekują czegoś więcej. Perfect for Wheels. Ulica Warszawska 68 Częstochowa więcej. Perfect for Wheels. Ulica Warszawska 68 Częstochowa. Telefon Perfect for Wheels. Ulica Warszawska 68 Częstochowa. Telefon 883. Ulica Warszawska 68 Częstochowa. Telefon 883-668 Częstochowa. Telefon 883-609-509 Częstochowa. Telefon 883-609-509. Telefon 883-609-509.
2: Upał.
1: 83-609-509.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie.
1: 609-509.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie.
1: 9.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie.
3: Jest zimno. A później katar za...
2: Upał. Klimatyzacja w aucie.
3: Jest zimno. A później katar, zatkany nos i ból...
2: Klimatyzacja w aucie.
3: Jest zimno. A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to? Zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje.
3: I ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka...
3: Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki. Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki. Uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Substancje. Odtyka nos i zatoki. Uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest nos i zatoki. Uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.
5: Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciw
5: nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go

0: Bezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem. Większe Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem. W Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem. Większym niż VAT. Wyjątkowej ofercie. Z zyskiem. Większym niż VAT. Zapraszamy. Ofercie. Z zyskiem. Większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Często. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa. Większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa. VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa. Ulica Jagiellońska 4. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa. Ulica Jagiellońska 40. Volvo Car Częstochowa. Ulica Jagiellońska 48. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48. Hello płyteczki! Kowa, ulica Jagiellońska 48. Hello płyteczki! 48. Hello płyteczki! Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie? Hello płyteczki! Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
1: Hacokran!
0: Płyteczki! Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
1: Hacokran! Zazdrosny jesteś?
0: Wręcz przeciwnie! Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
1: Hacokran! Zazdrosny jesteś?
0: Wręcz przeciwnie! Pięknie projektował na tej ścianie?
1: Hacokran! Zazdrosny jesteś?
0: Wręcz przeciwnie! Pięknie wyglądacie!
1: Nie? Hacokran! Zazdrosny jesteś?
0: Wręcz przeciwnie! Pięknie wyglądacie!
1: Serio? Nie lej? Zazdrosny jesteś?
0: Wręcz przeciwnie! Pięknie wyglądacie.
1: Serio? Nie lejesz wody?
0: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
1: Serio? Nie lejesz wody?
0: Absolutnie. Jestem również szczery. Pięknie wyglądacie.
1: Serio? Nie lejesz wody?
0: Absolutnie. Jestem również szczery. Co wyglądacie?
1: Serio? Nie lejesz wody?
0: Absolutnie. Jestem również szczery. Co szczelny?
1: Ty w naszym... Serio? Nie lejesz wody?
0: Absolutnie. Jestem również szczery. Co szczelny?
1: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz lejesz wody?
0: Absolutnie. Jestem również szczery. Co szczelny?
1: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz...
0: Absolutnie. Jestem również szczery, co szczelny.
1: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
0: Również szczery, co szczelny.
1: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
0: No, czelny.
1: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
0: No, to nieźle nas dobrali w tym...
1: W towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
0: No, to nieźle nas dobrali w tym CER projekt.
1: Prezentujesz się świetnie.
0: No, to nieźle nas dobrali w tym CER projekt.
1: Nie?
0: No, to nieźle nas dobrali w tym CER projekt.
2: Salon Łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68. Salon Fachow Projekt, ulica Równoległa 68. Salon Fachowiec.
3: Teraz w tygodniu czynny do 20.
2: Równoległa 68. Salon Fachowiec.
3: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-pro8.
2: Salon Fachowiec.
3: Teraz

0: Gazo.
1: Moc oszczędności w Lidlu.
0: Lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka Zo.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane.
0: US Farmacja Spółka Zo.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik. Kupisz moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik. Kupisz oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik. Kupisz taniej. Na przykład w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik. Kupisz taniej. Na przykład w schab wieprzowca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik. Kupisz taniej. Na przykład w schab wieprzowy cena przeje mięsa marki Rzeźnik. Kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy cena przed obniżką 15,90 Rzeźnik. Kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy cena przed obniżką 15,95. Kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy cena przed obniżką 15,95. Teraz 37. Na przykład schab wieprzowy cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99. 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99 teraz 37% taniej, tylko 9,99
2: Lidl, to się
1: 37% taniej, tylko 9,99
2: Lidl, to się opłaca
1: 7% taniej, tylko 9,99
2: Lidl, to się opłaca
1: Hej, tylko 9,99
2: Lidl, to się opłaca
3: Hej, tu Paweł Orlański, jestem na stacji
1: 9
2: Lidl, to się opłaca
3: Hej, tu Paweł Orlański, jestem na stacji paliw
2: Lidl, to się opłaca
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków... Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje... Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tanków MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. Tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 30 zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36. Każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 30 się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl. 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl. Aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl. Lad. Szczegóły na molmove.pl. Ladowvolvo.pl. Ladowvolvo bez VAT. Ladowvolvo bez VAT. Najbez... Ladowvolvo bez VAT. Najbezpieczniejsze. Ladowvolvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie.

0: Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i ryca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie. Obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie. Na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie. Planuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.
0: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura.

tabletkowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Uwaga na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Buprofen 200 mg. Pseudoefedrynia. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Buprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Buprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Do lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Buprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących. Tabletki powlekane. Buprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek

0: projekt.pl. Aha! 20. www.cermyślnikprojekt.pl.
1: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą!
0: www.cermyślnikprojekt.pl.
1: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję!
0: projekt.pl.
1: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję!
2: I nic dziwnego!
1: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję!
2: I nic dziwnego!
1: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
2: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości.
1: Zawsze wypatrzą okazję.
2: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 3
1: okazje.
2: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon z rali 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon z realizu lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł. Bon zrealizujesz

między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych złotych między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach.

0: Rapapara.
1: A teraz już czas na wiadomości.
2: Reklama.
0: Rapapara.
1: Wiadomości.
2: Reklama.
0: Rapapara. Przekorny los przez twe
2: Reklama.
0: Rapapara. Przekorny los przez twe oczy zielone. Największe przeboje. Rapapara. Przekorny los przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie. Rapapara. Przekorny los przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje. Przekorny los przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska. Twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu na emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka Grup. Lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa oraz przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa oraz Zenek zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk młodzieżowe zespoły.

0: Stypendia.
1: Kampus Akademiki i bliskie kontakty.
0: Wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
1: Kampus Akademiki i bliskie kontakty z przemysłem.
0: Wszystko i zgarniaj stypendia.
1: Kampus Akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
0: Nadaj stypendia.
1: Kampus Akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
0: Nadaj kierunek swojej przyszłości.
1: Akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
0: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja.
1: Kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
0: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
1: Wszystko masz na miejscu.
0: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła. Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty.
0: Kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia.
0: Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
0: Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która
0: prowadziła.
1: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej. Oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
2: Marzysz o meblach?
1: Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
2: Marzysz o meblach idealnie?
1: Uczelnia, która prowadzi dalej.
2: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych?
1: Prowadzi dalej.
2: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma R. Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble. O meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble. Razem z biurem projektowym X. Idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble. Razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza. Do twojego wnętrza? Firma RS Meble. Razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza. Oferuj wnętrza? Firma RS Meble. Razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza. Oferuje projekt RS Meble. Razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych. Razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli. Projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe. Projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe. I wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne. Mebli na wymiar.

0: Radio Jura po południu, jeżeli
1: nakręcisz dla mnie.
0: Radio Jura po południu, jeżeli szukacie pomysłów na weekend, to Radio Jura po południu, jeżeli szukacie pomysłów na weekend, to my podrzucamy. Radio Jura po południu, jeżeli szukacie pomysłów na weekend, to my podrzucamy je, piszemy. Południu, jeżeli szukacie pomysłów na weekend, to my podrzucamy je, piszemy o wszystkich. Szukacie pomysłów na weekend, to my podrzucamy je, piszemy o wszystkich ciekawych, fajnych. Na weekend, to my podrzucamy je, piszemy o wszystkich ciekawych, fajnych imprezach w naszym. Podrzucamy je, piszemy o wszystkich ciekawych, fajnych imprezach w naszym portalu na Radio Jura.pl. Piszemy o wszystkich ciekawych, fajnych imprezach w naszym portalu na Radio Jura.pl. Między innymi wszystkich ciekawych, fajnych imprezach w naszym portalu na Radio Jura.pl. Między innymi o jutrzejszym Jurajskich fajnych imprezach w naszym portalu na Radio Jura.pl. Między innymi o jutrzejszym Jurajska Summer Fest w naszym portalu na Radio Jura.pl. Między innymi o jutrzejszym Jurajska Summer Festival. Między innymi o jutrzejszym Jurajska Summer Festival. Czy o Festiwalu Sztuki i Wina w Olsztynie, który rusza dzisiaj. Jurajska Summer Festival. Czy o Festiwalu Sztuki i Wina w Olsztynie, który rusza dzisiaj. Festiwal, czy o Festiwalu Sztuki i Wina w Olsztynie, który rusza dzisiaj w naszym portalu. Czy o Festiwalu Sztuki i Wina w Olsztynie, który rusza dzisiaj w naszym portalu, także i Wina w Olsztynie, który rusza dzisiaj w naszym portalu, także zachęta do przesyłania pozdrowień, który rusza dzisiaj w naszym portalu, także zachęta do przesyłania pozdrowień z wakacji dzisiaj w naszym portalu, także zachęta do przesyłania pozdrowień z wakacji. Jak to zrobić? W naszym portalu także zachęta do przesyłania pozdrowień z wakacji. Jak to zrobić? Przeczytać, że zachęta do przesyłania pozdrowień z wakacji. Jak to zrobić? Przeczytać o tym na naszej stronie przesyłania pozdrowień z wakacji. Jak to zrobić? Przeczytać o tym na naszej stronie www.zwakacji. Jak to zrobić? Przeczytać o tym na naszej stronie www. A teraz już czas. Jak to zrobić? Przeczytać o tym na naszej stronie www. A teraz już czas. Przeczytać o tym na naszej stronie www. A teraz już czas na wiadomości. Tym na naszej stronie www. A teraz już czas na wiadomości.
2: Reklama.
0: www. A teraz już czas na wiadomości.
2: Reklama.

salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko sprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjni. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę. Modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo. Tylko koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży. Wyprzedaż? Wiadomo. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w galerii. Wiadomo. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w galerii Jurajskiej w Częstochowie. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w galerii Jurajskiej w Częstochowie. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w galerii Jurajskiej w Częstochowie. I wyprzedaży w salonie w galerii Jurajskiej w Częstochowie. W galerii Jurajskiej w Częstochowie. Wpadaj do Lidla po niskie ceny w Częstochowie. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie toś. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie to się opłaca. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki dwa po niskie ceny codziennie to się opłaca.

0: Bo życie to są chwile. Przy strefa Chill Plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy ta piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzimy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Zmień swoje życie na lepsze i
0: poleca Radio Jura.
1: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnika Częstochowską.
0: Jura.
1: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnika Częstochowską.
2: Awansuj spo...
1: Zmień swoje...

0: przyjemności. Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
1: Espumisan Max. Szybka.
0: My z tego wieczoru maksimum przyjemności.
1: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć.
0: Maksimum przyjemności.
1: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemi Menarika ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemi Menarini Polska. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemi Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca prowadzący reklamę Berlin Chemi Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH Berlin Chemi Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH i Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: My pracownicy
1: wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: My pracownicy
1: używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: My pracownicy Agaty chcielibyśmy Państwa natchnąć
1: z instrukcją używania lub etykietą.
2: My pracownicy Agaty chcielibyśmy Państwa natchnąć przepoić wiedzą
1: używania lub etykietą.
2: My pracownicy Agaty chcielibyśmy Państwa natchnąć przepoić wiedzą
3: może poinformować etykietą.
2: My pracownicy Agaty chcielibyśmy Państwa natchnąć przepoić wiedzą
3: może poinformować po
2: pracownicy Agaty chcielibyśmy Państwa natchnąć przepoić wiedzą
3: może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj.
2: Chcielibyśmy Państwa natchnąć przepoić wiedzą
3: może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków.
2: Natchnąć przepoić wiedzą
3: może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz
3: po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt. 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt. 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt. 50% taniej albo trzeci 90% taniej i wiele innych. Teraz drugi produkt. 50% taniej albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne. Drugi produkt. 50% taniej albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te 60% taniej. Albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować? Trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować? Taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy.
4: Można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy. W Agacie tysiące dodatków. Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły 100% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na Agata. Trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl. 100% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd.
6: Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd.
6: Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Najpierw
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku.
7: Biorą się stąd. Agata.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczyna.
7: Agata.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczyna. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną.

0: na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Ble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaproporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wypu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Wymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u ciebie. Wykonamy. Zamontujemy u ciebie. Dla pierwszych wykonamy. Zamontujemy u ciebie. Dla pierwszych 10 osób zamontujemy u ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło zamontujemy u ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% wie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10%. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 263 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 6% rabatu. Zadzwoń 660 264 600 RS Meble. Zadzwoń 660 264 600 RS Meble. 660 264 600 RS Meble. Tworzymy meble skrojone 264 600 RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar 64 600 RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
1: Wielka letnia wyprzedaż w
0: skrojone na wymiar.
1: Wielka letnia wyprzedaż w salonach modmiar. Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej.

0: idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z dnia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych. Zamień je na z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych. Zamień je na nowe. AAMI. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności. Termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły. Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swój bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl. Obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
1: Po reklamie.
0: Lub na obligacje skarbowe.pl.
1: Po reklamie.
0: Skarbowe.pl.
1: Po reklamie.
2: Jest 16.
1: Po reklamie.
2: Jest 16. Piątek. Jest 16. Piątek. 17 dzień lipca. Jest 16. Piątek, 17 dzień lipca, czas na wiadomości. Jest 16. Piątek, 17 dzień lipca, czas na wiadomości. Jest 16. Piątek, 17 dzień lipca, czas na wiadomości. Piątek, 17 dzień lipca, czas na wiadomości. Tydzień lipca, czas na wiadomości.
3: 15
2: na wiadomości.
3: 15 dzieci z 3 przedszkoli. 15 dzieci z 3 przedszkoli w Limanowej. 15 dzieci z 3 przedszkoli w Limanowej i sąsiednich miejscowościach. 15 dzieci z 3 przedszkoli w Limanowej i sąsiednich miejscowościach przebywa. 15 dzieci z 3 przedszkoli w Limanowej i sąsiednich miejscowościach przebywa w szpitalu. Z 3 przedszkoli w Limanowej i sąsiednich miejscowościach przebywa w szpitalu z powodu zatrucia przedszkoli w Limanowej i sąsiednich miejscowościach przebywa w szpitalu z powodu zatrucia salmonellą. Jak informuje nasz reporter Maciej i sąsiednich miejscowościach przebywa w szpitalu z powodu zatrucia salmonellą. Jak informuje nasz reporter Maciej Wościach przebywa w szpitalu z powodu zatrucia salmonellą. Jak informuje nasz reporter Maciej Pałachicki w szpitalu z powodu zatrucia salmonellą. Jak informuje nasz reporter Maciej Pałachicki, na razie sanepid nie wie, co. Jak informuje nasz reporter Maciej Pałachicki, na razie sanepid nie wie, co było źródłem tego zakażenia. Reporter Maciej Pałachicki, na razie sanepid nie wie, co było źródłem tego zakażenia.
4: Zachorowało w sumie.
3: Na razie sanepid nie wie, co było źródłem tego zakażenia.
4: Zachorowało w sumie 21 dzieci w wieku.
3: Nie wie, co było źródłem tego zakażenia.
4: Zachorowało w sumie 21 dzieci w wieku od 3 do.
3: Źródłem tego zakażenia.
4: Zachorowało w sumie 21 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które uczęszczały do. W sumie 21 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które uczęszczały do 3 przedszkoli prowadzonych przez tego samego. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które uczęszczały do 3 przedszkoli prowadzonych przez tego samego przedsiębiorcę. 3 do 6 lat, które uczęszczały do 3 przedszkoli prowadzonych przez tego samego przedsiębiorcę. U 18, które uczęszczały do 3 przedszkoli prowadzonych przez tego samego przedsiębiorcę. U 18 z nich stwierdzono występ 3 przedszkoli prowadzonych przez tego samego przedsiębiorcę. U 18 z nich stwierdzono występowanie pałeczek salmonellowych przez tego samego przedsiębiorcę. U 18 z nich stwierdzono występowanie pałeczek salmonelli przedsiębiorcę. U 18 z nich stwierdzono występowanie pałeczek salmonelli, a 15 na. U 18 z nich stwierdzono występowanie pałeczek salmonelli, a 15 nadal przebywa w 4 pobliskich. Z nich stwierdzono występowanie pałeczek salmonelli, a 15 nadal przebywa w 4 pobliskich szpitalach. Występowanie pałeczek salmonelli, a 15 nadal przebywa w 4 pobliskich szpitalach. Sanepid przeprowadził. A 15 nadal przebywa w 4 pobliskich szpitalach. Sanepid przeprowadził kontrolę we wszystkich. Nadal przebywa w 4 pobliskich szpitalach. Sanepid przeprowadził kontrolę we wszystkich tych placówkach i przebadał w 4 pobliskich szpitalach. Sanepid przeprowadził kontrolę.

0: Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra. Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
1: Awansuj zawodowo.
0: Społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
1: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej.
0: Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
1: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję.
0: Inżyniera lub magistra.
1: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję. Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
0: Awansuj
1: i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
0: Awansuj.
1: Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
0: Awansuj międzynarodową. Studiuj
1: sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
0: Awansuj międzynarodową. Studiuj po angielsku.
1: Automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
0: Awansuj międzynarodową. Studiuj po angielsku. Wyjeżdżaj.
1: Budownictwo lub zarządzanie.
0: Awansuj międzynarodową. Studiuj po angielsku. Wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia. Awansuj międzynarodową. Studiuj po angielsku. Wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
1: Kampus Akademiki
0: Narodową. Studiuj po angielsku. Wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
1: Kampus Akademiki Bliskiej
0: po angielsku. Wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.

0: kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl.
0: Cent taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
0: Drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. Uwielbiam.
0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. Uwielbiam spotkania.
0: Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. Uwielbiam spotkania przy grillu. To się opłaca. Uwielbiam spotkania przy grillu. Ale przez te... Opłaca. Uwielbiam spotkania przy grillu. Ale przez te zdjęcia. Uwielbiam spotkania przy grillu. Ale przez te zdjęcia. Czuję maksymalny dym spotkania przy grillu. Ale przez te zdjęcia. Czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon
1: grillu. Ale przez te zdjęcia. Czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni.
1: Przez te zdjęcia. Czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni.
1: I czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni. I ty już czujesz
1: maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni. I ty już czujesz się pełny. Sezon grillowy w pełni. I ty już czujesz się pełny. Sezon grillowy w pełni. I ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybki. I ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku. Pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku. Przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę.
2: Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru.
2: W trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum.

0: we wszystkich tych placówkach i przebadał żywność, jaką dostawał w szpitalach. Sanepid przeprowadził kontrolę we wszystkich tych placówkach i przebadał żywność, jaką dostawały dzieci. Na razie nie ma jednak we wszystkich tych placówkach i przebadał żywność, jaką dostawały dzieci. Na razie nie ma jednak wyników tych badań.
1: Na refleksję posłowie mają czas do środy. Usłyszałem od rzecznika PiS-u.

0: siłę w Sejmie. Na refleksję posłowie mają czas do środy. Usłyszałem od rzecznika PiS czas do środy. Usłyszałem od rzecznika PiS-u Rafała Bochenka.
1: Jest termin, każdy ma czas, żeby...
0: Usłyszałem od rzecznika PiS-u Rafała Bochenka.
1: Jest termin, każdy ma czas, żeby się...
0: Rzecznika PiS-u Rafała Bochenka.
1: Jest termin, każdy ma czas, żeby się odnieść i złożyć stosowne oświadczenie.
0: Bochenka.
1: Jest termin, każdy ma czas, żeby się odnieść i złożyć stosowne oświadczenie.
2: A jeżeli tego nie zrobi, to wolna droga.
1: Każdy ma czas, żeby się odnieść i złożyć stosowne oświadczenie.
2: A jeżeli tego nie zrobi, to wolna droga.
1: Ma czas, żeby się odnieść i złożyć stosowne oświadczenie.
2: A jeżeli tego nie zrobi, to wolna droga dla takich osób.
3: To jest automat.
1: Odnieść i złożyć stosowne oświadczenie.
2: A jeżeli tego nie zrobi, to wolna droga dla takich osób.
3: To jest automatycznie poza partią.
0: Jak?
1: Stosowne oświadczenie.
2: A jeżeli tego nie zrobi, to wolna droga dla takich osób.
3: To jest automatycznie poza partią.
0: Jak na tę moc?
2: Go nie zrobi, to wolna droga dla takich osób.
3: To jest automatycznie poza partią.
0: Jak na te mocne słowa?
2: Wolna droga dla takich osób.
3: To jest automatycznie poza partią.
0: Jak na te mocne słowa reagują stronnicy?
3: To jest automatycznie poza partią.
0: Jak na te mocne słowa reagują stronnicy Morawieckiego?
4: Pewnie.
0: Jak na te mocne słowa reagują stronnicy Morawieckiego?
4: Pewnie trzeba się z tym liczyć. To znaczy uważamy, że...
0: Mocne słowa reagują stronnicy Morawieckiego?
4: Pewnie trzeba się z tym liczyć. To znaczy uważamy, że to byłoby...
0: Reagują stronnicy Morawieckiego?
4: Pewnie trzeba się z tym liczyć. To znaczy uważamy, że to byłoby destrukcyjne...
0: Morawieckiego?
4: Pewnie trzeba się z tym liczyć. To znaczy uważamy, że to byłoby destrukcyjne dla Prawa i Sprawiedliwości. Nie trzeba się z tym liczyć. To znaczy uważamy, że to byłoby destrukcyjne dla Prawa i Sprawiedliwości. My nie chcemy tyć. To znaczy uważamy, że to byłoby destrukcyjne dla Prawa i Sprawiedliwości. My nie chcemy tej partii opuszczać.
0: Odpowiedź.
4: To byłoby destrukcyjne dla Prawa i Sprawiedliwości. My nie chcemy tej partii opuszczać.
0: Powiedział mi poseł Krzysztof.
4: Dla Prawa i Sprawiedliwości. My nie chcemy tej partii opuszczać.
0: Powiedział mi poseł Krzysztof Szczucki.
4: Sprawiedliwości. My nie chcemy tej partii opuszczać.
0: Powiedział mi poseł Krzysztof Szczucki, który podkreślił w rozmowie ze mną, że...
4: Tej partii opuszczać.
0: Powiedział mi poseł Krzysztof Szczucki, który podkreślił w rozmowie ze mną, że według niego...
4: Opuszczać.
0: Powiedział mi poseł Krzysztof Szczucki, który podkreślił w rozmowie ze mną, że według niego około 4... Mi poseł Krzysztof Szczucki, który podkreślił w rozmowie ze mną, że według niego około 40 parlamentarzystów... ...ślił w rozmowie ze mną, że według niego około 40 parlamentarzystów nie podpisze się pod oświadczeniem, którego według niego około 40 parlamentarzystów nie podpisze się pod oświadczeniem, którego wymaga kierownictwo partii. Nie wygląda... Około 40 parlamentarzystów nie podpisze się pod oświadczeniem, którego wymaga kierownictwo partii. Nie wygląda... Parlamentarzystów nie podpisze się pod oświadczeniem, którego wymaga kierownictwo partii. Niewykluczone więc, że w przyszłym tygodniu nie podpisze się pod oświadczeniem, którego wymaga kierownictwo partii. Niewykluczone więc, że w przyszłym tygodniu oświadczeniem, którego wymaga kierownictwo partii. Niewykluczone więc, że w przyszłym tygodniu dojdzie do wymaga kierownictwo partii. Niewykluczone więc, że w przyszłym tygodniu dojdzie do wielkiego rozłamu w partii. Niewykluczone więc, że w przyszłym tygodniu dojdzie do wielkiego rozłamu w PiS-ie. Wykluczone więc, że w przyszłym tygodniu dojdzie do wielkiego rozłamu w PiS-ie. W przyszłym tygodniu dojdzie do wielkiego rozłamu w PiS-ie. Do wielkiego rozłamu w PiS-ie. Rozłamu w PiS-ie.
5: Sponsor. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 2. Wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 20. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsor 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferujący organizację jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferujący organizację urodzin Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferujący organizację urodzin i wycieczek Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy
5: na Zmini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody
5: oferujący organizację urodzin i wycieczek.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima
1: i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 730. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 200. Klima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 260.pl. Telefon 733 267 267. 733 267 267. 3 267 267. 67 267. 267.
2: Po w miarę ciepłym weekendzie, bo w sobotę. Po w miarę ciepłym weekendzie, bo w sobotę i w niedzielę będzie 20. Po w miarę ciepłym weekendzie, bo w sobotę i w niedzielę będzie 25. Po w miarę ciepłym weekendzie, bo w sobotę i w niedzielę będzie 25 i 26. Po w miarę ciepłym weekendzie, bo w sobotę i w niedzielę będzie 25 i 26 stopni od poniedziałku. Płyn weekendzie, bo w sobotę i w niedzielę będzie 25 i 26 stopni od poniedziałku. Ochłodzenie, bo w sobotę i w niedzielę będzie 25 i 26 stopni od poniedziałku. Ochłodzenie, przyjdzie będzie 25 i 26 stopni od poniedziałku. Ochłodzenie, przyjdzie nam się przeprosić 26 stopni od poniedziałku. Ochłodzenie, przyjdzie nam się przeprosić z bluzami. Stopni od poniedziałku. Ochłodzenie, przyjdzie nam się przeprosić z bluzami. Ochłodzenie, przyjdzie nam się przeprosić z bluzami polarowymi. Przyjdzie nam się przeprosić z bluzami polarowymi, z kurtkami, no i parasol. Nam się przeprosić z bluzami polarowymi, z kurtkami, no i parasol też wróci do łask. Z bluzami polarowymi, z kurtkami, no i parasol też wróci do łask. W poniedziałek z bluzami polarowymi, z kurtkami, no i parasol też wróci do łask. W poniedziałek zaledwie z kurtkami, no i parasol też wróci do łask. W poniedziałek zaledwie 20 stopni Celsjusza, no i parasol też wróci do łask. W poniedziałek zaledwie 20 stopni Celsjusza, wróci do łask. W poniedziałek zaledwie 20 stopni Celsjusza, a wtorek w Częstochowie. W poniedziałek zaledwie 20 stopni Celsjusza, a wtorek w Częstochowie zaledwie 20 stopni Celsjusza, a wtorek w Częstochowie będzie jeszcze chłodniejszy. 20 stopni Celsjusza, a wtorek w Częstochowie będzie jeszcze chłodniejszy. Temperatura maksymalna. A wtorek w Częstochowie będzie jeszcze chłodniejszy. Temperatura maksymalna na poziomie stopni 8. Będzie jeszcze chłodniejszy. Temperatura maksymalna na poziomie stopni 18. Chłodniejszy. Temperatura maksymalna na poziomie stopni 18. Temperatura maksymalna na poziomie stopni 18.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendo, właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 20.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 20. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 20. 6A. Sponsorem 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo oferujące prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo oferujące organizację urodzin. Jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo oferujące organizację urodzin i wycieczek. Parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo oferujące organizację urodzin i wycieczek. Alpakarnia Poczesna z mini zoo oferujące organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy
1: Poczesna z mini zoo oferujące organizację

0: organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel
0: oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.
0: Organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.
0: Urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 7. Prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733-206. Właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733-267-206.pl. Telefon 733-267-267. 733-267-267. 3-267-267. 267. 67.
2: No i proszę, 16. No i proszę, 16 za nami. No i proszę, 16 za nami. Lepsza część piątku. No i proszę, 16 za nami, lepsza część piątku, właściwie to już weekend startuje. No i proszę, 16 za nami, lepsza część piątku, właściwie to już weekend startuje, powolutku, 16 za nami, lepsza część piątku, właściwie to już weekend startuje, powolutku, powolutku. Za nami, lepsza część piątku, właściwie to już weekend startuje, powolutku, powolutku. Przypominam o solenizantach piątku, właściwie to już weekend startuje, powolutku, powolutku. Przypominam o solenizantach na liście dzisiaj, a to już weekend startuje, powolutku, powolutku. Przypominam o solenizantach na liście dzisiaj Aneta, Bogdan i Jadwiga. Startuje powolutku, powolutku. Przypominam o solenizantach na liście dzisiaj Aneta, Bogdan i Jadwiga. Kochani, wszystkiego dobrego. Przypominam o solenizantach na liście dzisiaj Aneta, Bogdan i Jadwiga. Kochani, wszystkiego dobrego. Przypominam o solenizantach na liście dzisiaj Aneta, Bogdan i Jadwiga. Kochani, wszystkiego dobrego dla was. Tak, na liście dzisiaj Aneta, Bogdan i Jadwiga. Kochani, wszystkiego dobrego dla was w prezencie. Pocztówka Aneta, Bogdan i Jadwiga. Kochani, wszystkiego dobrego dla was w prezencie. Pocztówka dźwiękowa. Iga, kochani, wszystkiego dobrego dla was w prezencie. Pocztówka dźwiękowa. Share już teraz. Dobrego dla was w prezencie. Pocztówka dźwiękowa. Share już teraz. Za chwilę też w prezencie. Jenny w prezencie. Pocztówka dźwiękowa. Share już teraz. Za chwilę też w prezencie. Jennifer Lopez. Pocztówka dźwiękowa. Share już teraz. Za chwilę też w prezencie. Jennifer Lopez i David Guetta. Share już teraz. Za chwilę też w prezencie. Jennifer Lopez i David Guetta. Za chwilę też w prezencie. Jennifer Lopez i David Guetta. W prezencie Jennifer Lopez i David Guetta. Jennifer Lopez i David Guetta. Guetta.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

jest Radio... To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.

Rad... Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: Dzieci przede wszystkim dlatego, że ja często jeżdżę na takie prelekcje do szkół, bibliotek, domów kultury. To są takie momenty dla mnie bardzo ważne.
1: A my uważamy, że jego książka to jest idealna propozycja na wakacje.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z...
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gor...
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz... Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model... Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model P70. Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model P70 z ratą od 809... Gorącej oferty Bestion i odbierz model P70 z ratą od 899... Bestion i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcz. Model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcz. Bez opłaty wstępnej 10 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion P70 z automatu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion P70 z automatyczną skrzynią biegów. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion P70 z automatyczną skrzynią biegów. Drogę wyjątkową limuzyną Bestion P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w limuzyną Bestion P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest TBS. Dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Za Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak. Bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak. Wrzosowa Kołdion. Każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak. Wrzosowa Kołdion. Jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak. Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowic. Zapraszamy do salonu Bestion.

0: Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75. Bestiun, Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Tak blisko,
0: Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak
0: Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio.
0: Katowicka 75.
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak o
0: 5.
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom wspołem. Pierogi tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom wspołem.

450 z jom z połem. Pierogi z serem i rodzynkami z połem. 450 gramów za 11 zł. Pierogi z serem i rodzynkami z połem. 450 gramów za 11 zł. Serem i rodzynkami z połem. 450 gramów za 11 zł. 99 groszy z połem. 450 gramów za 11 zł. 99 groszy z aplikacją. 50 gramów za 11 zł. 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda za 11 zł. 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój i 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy 10 groszy z aplikacją.

17 do 19. Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie. Muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie. Sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Fest. 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazd w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. Zaprasza na

0: Woda Żywiec Zdrój. 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 2,19 zł. Żywiec Zdrój. 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją. Litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją. 2 sztuk. Cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Na 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. 15 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
1: Zepsuta lodówka?
0: Z aplikacją lub kartą klienta.
1: Zepsuta lodówka? Stary telewizor?
0: Chcę lub kartą klienta.
1: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się
0: klienta.
1: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się... Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj... Lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 6... Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 6... Pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 660... Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 708 z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy z 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD 1700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych. Utylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko TV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Od prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661. Środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja.

0: Jana Pawła II numer 2. Otwarcie sklepu. Zapraszamy. Kastorama Częstochowa, aleja Jana Pawła II numer 2. Zapraszamy. Kastorama Częstochowa, aleja Jana Pawła II numer 2. To, czego nie widzisz. Kastorama Częstochowa, aleja Jana Pawła II numer 2. To, czego nie widzisz pod swoim, aleja Jana Pawła II numer 2. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować numer 2. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch. Widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej. Może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy. Najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesji. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiąż swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych jak i używanych. Wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych jak i używanych. Umów konstru. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia. Idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 10 0. Zację podwozia już teraz. 34 344 10 0 0. Raz. 34 344 10 0 0. Bogar Bosch Car Service. Pod 4 344 10 0 0. Bogar Bosch Car Service. Poczes 34 10 0 0. Bogar Bosch Car Service. Poczesna ulica Warszawska 22 00. Bogar Bosch Car Service. Poczesna ulica Warszawska 22. Bogar Bosch Car Service. Poczesna ulica Warszawska 22. Odkryj Car Service. Poczesna ulica Warszawska 22.
1: Odkryj letnią wyprzedaż
0: na ulica Warszawska 22.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na zalantnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na... W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando. Urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź let... A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super... na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na... Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Po reklamie.
1: Sponsor. Buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Po reklamie.
1: Sponsorem w super cenach na każdą okazję.
2: Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody na każdą okazję.
2: Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu.
2: Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki. Oferują. Sponsorem prognozy pogody jest

i Miejskiej Orkiestry Dętej Misikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaś... W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem. Koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Dany i Miejskiej

Stępniak, Potańcówki, Regionalne Smaki, Rękodzisa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, Potańcówki, Regionalne Smaki, Rękodzieło i Ani. Wystawy Małgorzaty Stępniak, Potańcówki, Regionalne Smaki, Rękodzieło i animacje dla dzieci. Stępniak, Potańcówki, Regionalne Smaki, Rękodzieło i animacje dla dzieci. Dziesiątki, Regionalne Smaki, Rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 Smaki, Rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. Castorama Częstochowa. 15 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej Olsztynie. Do zobaczenia. Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni. Do zobaczenia. Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który... Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do... Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurs wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzysta się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez konieczności. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent. To niezawodny. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent. To niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Nic ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent. To niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Niska serwisowania i napraw. Castorent. To niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Niska kaucja. Castorent. To niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Niska kaucja. Minimum formalności. Sprzęt to niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Niska kaucja. Minimum formalności. Sprzęt możesz rent. Prosty wynajem. Niska kaucja. Minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach. Niska kaucja. Minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszam. Minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa.

0: Gajowa 17. Oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem
0: okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest
0: Stad i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest
0: stacje grawitaczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest
0: stacja grawitacja Częstochowa.
1: 17. Sponsorem prognozy pogody jest
0: stacja grawitacja Częstochowa,
1: właściciel parku trampolin.
0: Sponsorem prognozy pogody jest
1: stacja grawitacja Częstochowa,
0: właściciel parku trampolin.
1: Organizator wakacji
0: pogody jest
1: stacja grawitacja Częstochowa,
0: właściciel parku trampolin.
1: Organizator wakacji w mieście.
0: Stacja grawitacja Częstochowa,
1: właściciel parku trampolin.
0: Organizator wakacji w mieście.
1: Właściciel parku trampolin.
0: Organizator wakacji w mieście.
1: Sponsorem prognozy pogody jest
0: właściciel parku trampolin.
1: Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest
1: organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest
1: firma Total Network,
0: oferująca informatyczną
1: wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest
1: firma Total Network,
0: oferująca informatyczną obsługę na...

0: Gajowa 17. Oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy.
0: Okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacji.
0: Przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa.
0: Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa.
0: Właściciel.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Organizator wakacji. Prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Organizator wakacji w mieście. Stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem
1: Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest
1: parku Trampolin. Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma
1: organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną w
1: mieście.

0: Częstochowie i regionie. Totalmyślnik.network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Totalmyślnik.network.pl, informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Totalmyślnik.network.pl. Firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Totalmyślnik.network.pl. Częstochowie i regionie. Totalmyślnik.network.pl. Nie, Totalmyślnik.network.pl.
1: No to uporządkujmy pewne fakty.
0: PL.
1: No to uporządkujmy pewne fakty. No to uporządkujmy pewne fakty. Dzisiaj gorąco do końca. No to uporządkujmy pewne fakty. Dzisiaj gorąco do końca dnia 30. No to uporządkujmy pewne fakty. Dzisiaj gorąco do końca dnia 32 stopnie na termometrach. No to uporządkujmy pewne fakty. Dzisiaj gorąco do końca dnia 32 stopnie na termometrach. Gwałtowne burze. Pewne fakty. Dzisiaj gorąco do końca dnia 32 stopnie na termometrach. Gwałtowne burze i silne opady. Gorąco do końca dnia 32 stopnie na termometrach. Gwałtowne burze i silne opady deszczu. To wszystko dnia 32 stopnie na termometrach. Gwałtowne burze i silne opady deszczu. To wszystko jest w programie stopnie na termometrach. Gwałtowne burze i silne opady deszczu. To wszystko jest w programie dnia. Jutro miejscami burze i silne opady deszczu. To wszystko jest w programie dnia. Jutro miejscami opady deszczu. To wszystko jest w programie dnia. Jutro miejscami znowu opady deszczu. Jest w programie dnia. Jutro miejscami znowu opady deszczu. Znowu burze na termometrach dnia. Jutro miejscami znowu opady deszczu. Znowu burze na termometrach dwa. Jutro miejscami znowu opady deszczu. Znowu burze na termometrach 25 stopni. Znowu opady deszczu, znowu burze na termometrach 25 stopni Celsjusza. Opady deszczu, znowu burze na termometrach 25 stopni Celsjusza. W niedzielę do połu burze na termometrach 25 stopni Celsjusza. W niedzielę do południa przewaga po stronie słońca, po południu 25 stopni Celsjusza. W niedzielę do południa przewaga po stronie słońca, po południu 5 stopni Celsjusza. W niedzielę do południa przewaga po stronie słońca, po południu wzrost zachmurzenia. W niedzielę do południa przewaga po stronie słońca, po południu wzrost zachmurzenia. No i niedzielę do południa przewaga po stronie słońca, po południu wzrost zachmurzenia. No i kolejna porcja burz. Przewaga po stronie słońca, po południu wzrost zachmurzenia. No i kolejna porcja burz. Na termometrach zachmurzenia. No i kolejna porcja burz. Na termometrach w Częstochowie, Kłobucku i Konopiskach. No i kolejna porcja burz. Na termometrach w Częstochowie, Kłobucku i Konopiskach 20 burz. Na termometrach w Częstochowie, Kłobucku i Konopiskach 26 stopni. W termometrach w Częstochowie, Kłobucku i Konopiskach 26 stopni. W Częstochowie, Kłobucku i Konopiskach 26 stopni. Kłobucku i Konopiskach 26 stopni. 26 stopni. 6 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki.

661 700 800. www.bowiagd.pl. 661 700 800. www.bowiagd.pl. 61 700 800. www.bowiagd.pl. Lato 800. www.bowiagd.pl. Lato, muzyka i sztuka. www.bowiagd.pl. Lato, muzyka i sztuka. Już od agd.pl. Lato, muzyka i sztuka. Już od 7L. Lato, muzyka.

0: Częstochowie i regionie. Total-Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-Network.pl. Obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-Network.pl. Przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-Network.pl. Częstochowie i regionie. Total-Network.pl.
1: Radio
0: Total-Network.pl.
1: Radio Jura.
0: PL.
1: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

To jest radio. To jest radio Jura. To jest radio Jura. To jest radio Jura. To jest radio Jura.

0: Pecha piłka obijała słupki i poprzeczki ponad 50 razy. Jutro mecz o trzecie miejsce No i w ich miejsce w trybie ekspresowym
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.

0: życie to są chwile. Taki strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyj plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Start mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na chwilę. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Jurajska. My je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca wolne. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Radio Jura.
1: Lato w Volvo.

Muzyka wybrana na lato wraca za chwilę. Muzyka wybrana na lato wraca za chwilę, a niedawno się... Muzyka wybrana na lato wraca za chwilę, a niedawno się zaczynała... Muzyka wybrana na lato wraca za chwilę, a niedawno się zaczynał, a teraz już... Muzyka wybrana na lato wraca za chwilę, a niedawno się zaczynał, a teraz już wszystko zmierza do końca. Na lato wraca za chwilę, a niedawno się zaczynał, a teraz już wszystko zmierza do końca. Chwila, a niedawno się zaczynał, a teraz już wszystko zmierza do końca. Wielkie Amerykańskie... Zaczynał, a teraz już wszystko zmierza do końca. Wielkie Amerykańskie Święto Futbolu... Teraz już wszystko zmierza do końca. Wielkie Amerykańskie Święto Futbolu się kończy przed nami, to zmierza do końca. Wielkie Amerykańskie Święto Futbolu się kończy przed nami, już tylko... Wielkie Amerykańskie Święto Futbolu się kończy przed nami, już tylko dwa mecze, czas na po... Święto Futbolu się kończy przed nami, już tylko dwa mecze, czas na podsumowania. Kończy przed nami, już tylko dwa mecze, czas na podsumowania. Do tej pory oglądaliśmy aż dwie... Już tylko dwa mecze, czas na podsumowania. Do tej pory oglądaliśmy aż 290... Czas na podsumowania. Do tej pory oglądaliśmy aż 297 goli. Podsumowania. Do tej pory oglądaliśmy aż 297 goli. Sędzio... Do tej pory oglądaliśmy aż 297 goli. Sędziowie pokazali 297 goli. Sędziowie pokazali 297 goli. Sędziowie pokazali 264 żółte i 14,7 goli. Sędziowie pokazali 264 żółte i 14 czerwonych kartek. Sędziowie pokazali 264 żółte i 14 czerwonych kartek. No i było 264 żółte i 14 czerwonych kartek. No i było też mnóstwo pecha czerwonych kartek. No i było też mnóstwo pecha, piłka obijała słupki i poprzeczki ponad. No i było też mnóstwo

10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach. Taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Pach i na leroymerlin.pl. Witaj w klubie Merlin.pl. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że warto. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play.

0: Bezpieczniej w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż w Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Z wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zaprasza VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
1: W Leroy,
0: ulica Jagiellońska 48.
1: W Leroy, akcja na łazienkę trwa.
0: Jagiellońska 48.
1: W Leroy, akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę. W Leroy, akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrot. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz. Gdy 1000 na łaz na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz. Gdy 1000 na łazienkę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz. Gdy 1000 na łazienkę wy złotych zwrotu na kupon w klubie dostajesz. Gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Na kupon w klubie dostajesz. Gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabdajesz. Gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble. Gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę. Łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł. Ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktu armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł. Montaż 10. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł. Montaż 10 produktów do łazienki za minimum 1000 zł. Montaż 10% taniej. Leroy łazienki za minimum 1000 zł. Montaż 10% taniej. Leroy Merlin 1000 zł. Montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Montaż 10%

0: A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na Sprawdź szczegóły oddane do butelkomatu. Otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. www.lidl.pl. 5 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś stania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
0: W sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Lody, lody!
1: To się opłaca.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa... Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa... Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz, lody?
2: Na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz,
2: lody? A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz, lody, kawa?
2: A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz, lody, kawa? Ale odmawiasz, bo nie to...
2: Kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz, lody, kawa? Ale odmawiasz, bo nie toleruj...
2: Śmietaną!
3: Słyszysz, lody, kawa? Ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi... Słyszysz, lody, kawa? Ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Lody, kawa? Ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po lakto... Ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po lakto kontrol.
4: Suple...
3: Nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po lakto kontrol.
4: Suple...
3: Nie musi tak być. Sięgnij po lakto kontrol.
4: Suplement diety lakto kontrol.
3: Sięgnij po lakto kontrol.
4: Suplement diety lakto kontrol poprawia trawienie laktozy z mleka.
3: Kontrol.
4: Suplement diety lakto kontrol poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna. Suplement diety lakto kontrol poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka lakto kontrol poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka lakto kontrol poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka laktokontrol przed posiłkiem, by jeść z mleka. Wystarczy jedna tabletka laktokontrol przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Wystarczy jedna tabletka laktokontrol przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Laka laktokontrol przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Laktokontrol przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Laktokontrol i produkt jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Laktokontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Lubi. Bez dyskomfortu. Laktokontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowi. Komfortu. Laktokontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Laktokontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem.
4: Mogą być bezpieczne.
5: Zdrowit.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL.
4: Bezpieczne.
6: Zdrowit.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków...
4: Zdrowit.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie...
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje.
10: Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje.
11: A każde wakacje zaczynają się od...
10: Na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje.
11: A każde wakacje zaczynają się od...
10: I jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje.
11: A każde wakacje zaczynają się od...
10: Tankowania.
11: I tu właśnie zaczynam wakacje.
10: A każde wakacje zaczynają się od...
11: Tankowania.
10: I to ze zniżką do 36 groszy na
11: wakacje.
10: A każde wakacje zaczynają się od...
11: Tankowania.
10: I to ze zniżką do 36 groszy na litrze.
11: Wakacje zaczynają się od
10: tankowania.
11: I to ze zniżką do 36 groszy na litrze.
10: Tak, aż do
11: 30 od tankowania.
10: I to ze zniżką do 36 groszy na litrze.
11: Tak, aż do 36 groszy na litrze.
10: I to ze zniżką do 36 groszy na litrze.
11: Tak, aż do 36 groszy na litrze.
10: Tylko z aplikacją
11: do 36 groszy na litrze.
10: Tak, aż do 36 groszy na litrze.
11: Tylko z aplikacją MOL Move.
10: Na litrze.
11: Tak, aż do 36 groszy na litrze.
10: Tylko z aplikacją MOL Move.
4: Szczegóły na MOL.

0: Para przekor.
1: Reklama.
0: Rapapara, przekorny los przez twe oczy.
1: Reklama.
0: Rapapara, przekorny los przez twe oczy zielone. Największe przepara, przekorny los przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje. Korny los przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Fest zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już większe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu. Wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przez Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka Grupa. 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka Grupa. Zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Zespoły Łydka.

akcesoria gamingowe, gry i konsole. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe, konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe. Oraz 20 zł rabatu na zabawki, minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe. Oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za 100 zł na wybrane zestawy Lego i gry planszowe. Oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł Lego i gry planszowe. Oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. Oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz

0: aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MolMove. Szczegóły na molmove.pl. Ty plus zakup groszy na litrze. Tylko z aplikacją MolMove. Szczegóły na molmove.pl. Ty plus zakupy w Carrefourze równa... Tylko z aplikacją MolMove. Szczegóły na molmove.pl. Ty plus zakupy w Carrefourze równa... Szczegóły na molmove.pl. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już... na molmove.pl. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. A ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbus 64 w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbus 64 się weekend okazji już od czwartku. Arbus 64% taniej, złoty 79 zł już od czwartku. Arbus 64% taniej, złoty 79 zł. Arbus 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką kartą se 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Procent taniej, złoty 79 za kilogram z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 79 za kilogram z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena 5 za kilogram z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4 euro Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99. Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
1: Po reklamie.
0: Do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
1: Po reklamie.
0: Cena przed obniżką 4,99.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz
0: 4,99.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz
0: 4,99.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura.

0: artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry Consumpik. Znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Procent. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik. Konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik. Hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki?
0: Rolki i wiele innych. Empik.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki?
0: Innych. Empik.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki?
0: Odbk.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością... Płaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe... Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. Bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy w tym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają... Zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastiku kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy. 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na...

To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.

0: już piątek, za kilka minut wystartuje. Niedawno był poniedziałek, a dzisiaj już piątek, za kilka minut wystartuje weekend. Polecam, a dzisiaj już piątek, za kilka minut wystartuje weekend. Polecam nasze weekendowe audycje, a piątek, za kilka minut wystartuje weekend. Polecam nasze weekendowe audycje, a ja już dziękuję za kilka minut wystartuje weekend. Polecam nasze weekendowe audycje, a ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas weekend. Polecam nasze weekendowe audycje, a ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Polecam nasze weekendowe audycje, a ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mariusz Ryszka, życzę fantastycznego audycje, a ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mariusz Ryszka, życzę fantastycznego dwudzionka. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mariusz Ryszka, życzę fantastycznego dwudzionka i wspólnie spędzony czas. Mariusz Ryszka, życzę fantastycznego dwudzionka i do usłyszenia. Mariusz Ryszka, życzę fantastycznego dwudzionka i do usłyszenia tuż po. Pa, pa.
1: Reklama.
0: Życzę fantastycznego dwudzionka i do usłyszenia tuż po. Pa, pa.
1: Reklama.
0: Fantastycznego dwudzionka i do usłyszenia tuż po. Pa, pa.
1: Reklama. Wiesz co za...
0: I do usłyszenia tuż po. Pa, pa.
1: Reklama. Wiesz co zauważyłam?
0: Tuż po. Pa, pa.
1: Reklama. Wiesz co zauważyłam? Z meblami jest... Reklama. Wiesz co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz... Wiesz co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz... Wiesz co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować. Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie.
1: Jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie...
1: Związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym...
1: Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji...
1: Lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco i... Ładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco i inspirujący wybór... Rozpieszczająco i inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
1: O!
2: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki... Wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
1: O!
2: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. W strefie butikowej by Versal.
1: O!
2: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i... By Versal.
1: O!
2: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj. Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka. Fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Park. Wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka. Okulickiego 84. Zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka. Okulickiego 84. W tym właściwym. Częstochowa Parkitka. Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
2: Częstochowa Parkitka. Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
2: Parkitka. Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
2: 4.
1: www.furnipol.pl.
2: Zamek
1: Bo... www.furnipol.pl.
2: Zamek Bobolice powstał z...
1: L.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz zamek... Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Ze powstał z ruin. Teraz zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Boboli. Teraz zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki. Marzysz o wyjątkowym... Do Bobolic. Jarosław Lasecki. Marzysz o wyjątkowym tarasie. Jarosław Lasecki. Marzysz o wyjątkowym tarasie? Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. W tym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych... Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach. Wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach. Imitujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm.

0: cm w różnych formatach i kolorach. Imitujące rasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień. Cm w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. W różnych formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko w kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płytujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płyt. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płyt. Ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażeń w płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB Częstochowa od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB Częstochowa ulica Jadwigi. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB wyposażenia łazienek CMB Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB Insk CMB Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian. Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian. CMB inspiruje do zmian.
1: Dyskontowe asy w Netto teraz Polski.
0: B inspiruje do zmian.
1: Dyskontowe asy w Netto teraz polski ziemniak.
0: Inspiruje do zmian.
1: Dyskontowe asy w Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za jeden. Dyskontowe asy w Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg. Dyskontowe asy w Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A w Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. Ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój pół złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 9 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Na Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto patent na tanie z jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto patent na tanie. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto patent na tanie zakupy.
2: Upały.
1: 30 dni złoty 89. Netto patent na tanie zakupy.
2: Upały. To nie są żarty.
1: 9. Netto patent na tanie zakupy.
2: Upały. To nie są żarty.
1: Netto patent na tanie zakupy.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz... Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda... Cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Ty i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na... Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Uzupełnić sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal.
2: Woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal.
2: Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety.
2: Na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów. Wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektro. Gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów.

0: Poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników
0: i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego
0: podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Takiej okazji.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Takiej okazji nie da się.
1: Produktu wynika z działania jego składników.
2: Takiej okazji nie da się przegapić.
1: Działania jego składników.
2: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w Media. Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w Media Markt. Im więcej. Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w Media Markt. Im więcej kupujesz, tym więcej nie da się przegapić. Teraz w Media Markt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet przegapić. Teraz w Media Markt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Teraz w Media Markt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 Markt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 złotych rabatu. Przekupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 złotych rabatu. Przy zakupie minimum więcej zyskujesz. Nawet 8000 złotych rabatu. Przy zakupie minimum dwóch produktów. Nawet 8000 złotych rabatu. Przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w 8000 złotych rabatu. Przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie złotych rabatu. Przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Jak się dziś?
2: Dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Jak się dziś czuje pani Celinda?
2: Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Jak się dziś czuje pani Celinda?
2: Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Jak się dziś czuje pani Celinda z Kauflandu?
4: Sobota, a ja...
2: MediaMarkt.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę.
2: Markt.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę. Gorączkę, sobotę.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę. Gorączkę sobotnich okazji.
3: W tę sobotę. Celinka z Kauflandu.
4: Sobota, a ja mam gorączkę. Gorączkę sobotnich okazji.
3: W tę sobotę.
4: Sobota, a ja mam gorączkę. Gorączkę sobotnich okazji.
3: W tę sobotę. Winogrona jasne.
4: Mam gorączkę. Gorączkę sobotnich okazji.
3: W tę sobotę. Winogrona jasne. 9,90.
4: Gorączkę sobotnich okazji.
3: W tę sobotę winogrona jasne 9,99
4: okazji.
3: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa. W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości. Winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości kastoisko 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości kastoisko mięsne w opakowaniu 7 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za... A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. W opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland 99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland. Kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland. Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Wakacyjne.
3: Osobę. Kaufland.
5: Wakacyjne weekendy z
3: aplikacją. Kaufland.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 2. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
6: Oh.
5: A jak się wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
6: Oh.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
6: Oh.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze i paliwo 20 groszy taniej.
6: Oh.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 30 groszy taniej.
6: Oh.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litr.
6: Oh.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupi
5: na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej.

0: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Jeszcze taniej.
0: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
0: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
2: A jak...
0: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
0: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
2: A jak lemoniadę?
1: 35 groszy taniej na litrze.
0: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
2: A jak lemoniadę?
1: Też.
0: To poprosimy.
1: Burgera
0: lub pizzę?
1: Tak.
2: A jak lemoniadę?
1: Też.
0: To poprosimy.
1: Ale co?
2: Wszystko.
1: Wakacyjny. Tak.
2: A jak lemoniadę?
1: Też.
0: To poprosimy.
1: Ale co?
2: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób
2: lemoniadę?
1: Też.
0: To poprosimy.
1: Ale co?
2: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5.
0: To poprosimy.
1: Ale co?
2: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 30.
2: O. Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35. Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kup tych i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa w 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Werwa i Efekta. Taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Werwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Werwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen na weekend do 50 litrów paliwa Werwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen z energią 5 litrów paliwa Werwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen z energią i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen z energią na weekend. W regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen z energią na weekend.
3: Świeżo.pl/rabaty.
1: Orlen z energią na weekend.
3: Świeżo tutaj jest.
1: Rabaty. Orlen z energią na weekend.

szybko zleciało. Szybko zleciało, prawda? Szybko zleciało, prawda? Mówię o tym tygodniu. Szybko zleciało, prawda? Mówię o tym tygodniu. Niedawno był poniedziałek, a dzisiaj już. O, prawda? Mówię o tym tygodniu. Niedawno był poniedziałek, a dzisiaj już piątek. Mówię o tym tygodniu. Niedawno był poniedziałek, a dzisiaj już piątek. Za kilka minut. W tym tygodniu. Niedawno był poniedziałek, a dzisiaj.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 900 Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprzed 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. 98 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy.

0: Nie wiadomo też, czy pożar zdrowia. Szef duńskiej policji podkreślił, że na tym etapie nie wiadomo też, czy pożar i strzelanina są ze sobą. Duńskiej policji podkreślił, że na tym etapie nie wiadomo też, czy pożar i strzelanina są ze sobą powiązane. Że na tym etapie nie wiadomo też, czy pożar i strzelanina są ze sobą powiązane. Mieszkańcy okolicznych domów nie wiadomo też, czy pożar i strzelanina są ze sobą powiązane. Mieszkańcy okolicznych domów zostali ewakuowani. Czy pożar i strzelanina są ze sobą powiązane. Mieszkańcy okolicznych domów zostali ewakuowani, a na strzelanina są ze sobą powiązane. Mieszkańcy okolicznych domów zostali ewakuowani, a na miejscu wciąż pracują śledczy. Powiązane. Mieszkańcy okolicznych domów zostali ewakuowani, a na miejscu wciąż pracują śledczy. Mieszkańcy okolicznych domów zostali ewakuowani, a na miejscu wciąż pracują śledczy.
1: Komisja Europejska
0: zostali ewakuowani, a na miejscu wciąż pracują śledczy.
1: Komisja Europejska przedstawiła propozycję.
0: Miejscu wciąż pracują śledczy.
1: Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy systemu ETS.
0: Pracują śledczy.
1: Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy systemu ETS. Połowa przychodów ze sprzedaży. Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy systemu ETS. Połowa przychodów ze sprzedaży uprawnień. Przedstawiła propozycję reformy systemu ETS. Połowa przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji. Reformy systemu ETS. Połowa przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla ma trafić ETS. Połowa przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla ma trafić na. Połowa przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla ma trafić na dekarbonizację. Sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla ma trafić na dekarbonizację. To duża zmiana. Emisji dwutlenku węgla ma trafić na dekarbonizację. To duża zmiana, bo według szacunka ma trafić na dekarbonizację. To duża zmiana, bo według szacunków komisji obecnie na dekarbonizację. To duża zmiana, bo według szacunków komisji obecnie karbonizację. To duża zmiana, bo według szacunków komisji obecnie państwa członkowskie to duża zmiana, bo według szacunków komisji obecnie państwa członkowskie wydają na ten cel około 5%, bo według szacunków komisji obecnie państwa członkowskie wydają na ten cel około 5% zarobków. Szacunków komisji obecnie państwa członkowskie wydają na ten cel około 5% zarobków. Obecnie państwa członkowskie wydają na ten cel około 5% zarobków. Igor Skrzypek wydają na ten cel około 5% zarobków. Igor Skrzypek, czy ta propozycja reformy jest około 5% zarobków? Igor Skrzypek, czy ta propozycja reformy jest zgodna z zarobków? Igor Skrzypek, czy ta propozycja reformy jest zgodna z Igor Skrzypek, czy ta propozycja reformy jest zgodna z oczekiwaniami Polski? Czy ta propozycja reformy jest zgodna z oczekiwaniami Polski?
2: Częściowo tak i widzimy to w
1: Ta propozycja reformy jest zgodna z oczekiwaniami Polski.
2: Częściowo tak i widzimy to w
1: reformie jest zgodna z oczekiwaniami Polski.
2: Częściowo tak i widzimy to w innych punktach. Warszawa domagała się
1: zgodna z oczekiwaniami Polski.
2: Częściowo tak i widzimy to w innych punktach. Warszawa domagała się dodatkowych
1: Polski.
2: Częściowo tak i widzimy to w innych punktach. Warszawa domagała się dodatkowych uprawnień. Częściowo tak i widzimy to w innych punktach. Warszawa domagała się dodatkowych uprawnień do emisji dla przemysłu. Widzimy to w innych punktach. Warszawa domagała się dodatkowych uprawnień do emisji dla przemysłu. Tak by sektor. Tak. Warszawa domagała się dodatkowych uprawnień do emisji dla przemysłu. Tak by sektor nie uciekł poza wspólnotę. Domagała się dodatkowych uprawnień do emisji dla przemysłu. Tak by sektor nie uciekł poza wspólnotę ze względu na rosnące koszty. Uprawnień do emisji dla przemysłu. Tak by sektor nie uciekł poza wspólnotę ze względu na rosnące koszty. Dla przemysłu, tak by sektor nie uciekł poza wspólnotę ze względu na rosnące koszty. Komisja zgodziła się na zwiększenie. By sektor nie uciekł poza wspólnotę ze względu na rosnące koszty. Komisja zgodziła się na zwiększenie darmowych uprawnień poza wspólnotę ze względu na rosnące koszty. Komisja zgodziła się na zwiększenie darmowych uprawnień dla względu na rosnące koszty. Komisja zgodziła się na zwiększenie darmowych uprawnień dla przemysłu energochłonnego. Komisja zgodziła się na zwiększenie darmowych uprawnień dla przemysłu energochłonnego o 6 zgodziła się na zwiększenie darmowych uprawnień dla przemysłu energochłonnego o 6 miliardów euro do darmowych uprawnień dla przemysłu energochłonnego o 6 miliardów euro do 2000 dla przemysłu energochłonnego o 6 miliardów euro do 2030 roku. Później chłonnego o 6 miliardów euro do 2030 roku. Później uprawnienia będą 6 miliardów euro do 2030 roku. Później uprawnienia będą dostępne, ale pod warunkiem euro do 2030 roku. Później uprawnienia będą dostępne, ale pod warunkiem 2030 roku. Później uprawnienia będą dostępne, ale pod warunkiem inwestycji w dekarbonizację roku. Później uprawnienia będą dostępne, ale pod warunkiem inwestycji w dekarbonizację.
3: Kolejnych miesiącach
2: uprawnienia będą dostępne, ale pod warunkiem inwestycji w dekarbonizację.
3: Kolejnych miesiącach
2: dostępne, ale pod warunkiem inwestycji w dekarbonizację.
3: Kolejnych miesiącach kluczowe jest budowanie
2: warunkiem inwestycji w dekarbonizację.

0: znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
0: Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
0: I innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po reklamie.
0: Atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po reklamie.
0: Znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po reklamie.
2: Piątek.
0: PL.
1: Volkswagen. Po reklamie.
2: Piątek 17.
1: Volkswagen. Po reklamie.
2: Piątek 17 lipca na zegarze 17.
1: Po reklamie.
2: Piątek 17 lipca na zegarze 17. Czas więc sprawdzić. Piątek 17 lipca na zegarze 17. Czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości. Czas. Piątek 17 lipca na zegarze 17. Czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości. Czas na 17 lipca na zegarze 17. Czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości. Czas na te z kraju i ze świata. 17. Czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości. Czas na te z kraju i ze świata. Ewa Kwaśne. Sprawdzić najnowsze wiadomości. Czas na te z kraju i ze świata. Ewa Kwaśne. Nowsze wiadomości. Czas na te z kraju i ze świata. Ewa Kwaśne.
3: Strzelanina w duńskim...
2: Na te z kraju i ze świata. Ewa Kwaśne.
3: Strzelanina w duńskim Norsundby.
2: Świata. Ewa Kwaśne.
3: Strzelanina w duńskim Norsundby. Ranne zostały 3 osoby. Strzelanina w duńskim Norsundby. Ranne zostały 3 osoby, w tym policjant. Strzelanina w duńskim Norsundby. Ranne zostały 3 osoby, w tym policjant, a także zamachowiec. Strzelanina w duńskim Norsundby. Ranne zostały 3 osoby, w tym policjant, a także zamachowiec. Tamtejsze służby w Norsundby. Ranne zostały 3 osoby, w tym policjant, a także zamachowiec. Tamtejsze służby twierdzą, że sytuacja... Ranne zostały 3 osoby, w tym policjant, a także zamachowiec. Tamtejsze służby twierdzą, że sytuacja wciąż jest poważna. W tym policjant, a także zamachowiec. Tamtejsze służby twierdzą, że sytuacja wciąż jest poważna. Od razu także zamachowiec. Tamtejsze służby twierdzą, że sytuacja wciąż jest poważna. Od razu łączymy się z... Tamtejsze służby twierdzą, że sytuacja wciąż jest poważna. Od razu łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim, że sytuacja wciąż jest poważna. Od razu łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim.
4: Dzień dobry,
3: zbierasz jestem. Informacje w tej sprawie. Co jeszcze wiemy o tym ataku?
4: Najpierw duńskie...
3: Informacje w tej sprawie. Co jeszcze wiemy o tym ataku?
4: Najpierw duńskie służby otrzymały zgłoszenie, że...
3: tym ataku.
4: Najpierw duńskie służby otrzymały zgłoszenie, że płonie jeden z budynków w strefie przemysłowej. Najpierw duńskie służby otrzymały zgłoszenie, że płonie jeden z budynków w strefie przemysłowej w Norsundby. Otrzymały zgłoszenie, że płonie jeden z budynków w strefie przemysłowej w Norsundby. Gdy na miejsce przyjechali, że płonie jeden z budynków w strefie przemysłowej w Norsundby. Gdy na miejsce przyjechali policjanci w ich kierunku budynków w strefie przemysłowej w Norsundby. Gdy na miejsce przyjechali policjanci w ich kierunku padły strzały słowej w Norsundby. Gdy na miejsce przyjechali policjanci w ich kierunku padły strzały. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem. Gdy na miejsce przyjechali policjanci w ich kierunku padły strzały. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem. Postrzelone zostały. Przyjechali policjanci w ich kierunku padły strzały. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem. Postrzelone zostały. W ich kierunku padły strzały. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem. Postrzelone zostały 3 osoby, w tym zamach strzały. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem. Postrzelone zostały 3 osoby, w tym zamachowiec i policjant. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem. Postrzelone zostały 3 osoby, w tym zamachowiec i policjant. Na razie nie. Postrzelone zostały 3 osoby, w tym zamachowiec i policjant. Na razie nie ma jednak informacji. Postrzelone zostały 3 osoby, w tym zamachowiec i policjant. Na razie nie ma jednak informacji o ich stanie zdrowia. Szef duńskiej osoby, w tym zamachowiec i policjant. Na razie nie ma jednak informacji o ich stanie zdrowia. Szef duńskiej policji i policjant. Na razie nie ma jednak informacji o ich stanie zdrowia. Szef duńskiej policji podkreślił, że na razie nie ma jednak informacji o ich stanie zdrowia. Szef duńskiej policji podkreślił, że na tym etapie nie wiadomo informacji o ich stanie zdrowia. Szef duńskiej policji podkreślił, że na tym etapie

0: Dekarbonizacja.
1: W kolejnych miesiącach kluczowe jest budowanie koalicji w Brukseli.
0: Zaznacza prezes Instytutu Reform, ekspert rynku energii.

Cena sprzed obniżki 14,99. Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko od. Cena sprzed obniżki 14,99.

0: minie, bo może chyba to potraktować poważnie i nie liczyć na to, że ta burza nas ominie, bo może się tak zdarzyć, że nas nie ominie. Poważnie i nie liczyć na to, że ta burza nas ominie, bo może się tak zdarzyć, że nas nie ominie i będziemy mieć liczyć na to, że ta burza nas ominie, bo może się tak zdarzyć, że nas nie ominie i będziemy mieć problem. Burza nas ominie, bo może się tak zdarzyć, że nas nie ominie i będziemy mieć problem.
1: Ostrzegał ratownik dyżurny.
0: Bo może się tak zdarzyć, że nas nie ominie i będziemy mieć problem.
1: Ostrzegał ratownik dyżurny.
0: Zdarzyć, że nas nie ominie i będziemy mieć problem.
1: Ostrzegał ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski.
0: Nie, i będziemy mieć problem.
1: Ostrzegał ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski w rozmowie z naszym. Ostrzegał ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Pałachickim. Dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Pałachickim. Krzysztof Długopolski w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Pałachickim. W rozmowie z naszym reporterem Maciejem Pałachickim. Reporterem Maciejem Pałachickim.
2: Sponsorem prognozy pogody. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpia Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo oferujący. Prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo oferujący. Właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo oferujący organizację urodzin. Rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo oferujący organizację urodzin i wycieczek. Poczesna z mini zoo oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody
2: jest mini zoo oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima
2: organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima
2: urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733. Prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 260 Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267. Telefon 733 267 267. 33 267 267 267 267
4: Pogodowo
3: 267
4: Pogodowo w Częstochowie aktualnie spokojnie. Pogodowo w Częstochowie aktualnie spokojnie mówi. Pogodowo w Częstochowie aktualnie spokojnie mówię aktualnie, bo. Pogodowo w Częstochowie aktualnie spokojnie, mówię aktualnie, bo. Pogodowo w Częstochowie aktualnie spokojnie, mówię aktualnie, bo na wieczór prognozowane są. W Częstochowie aktualnie spokojnie, mówię aktualnie, bo na wieczór prognozowane są burze z aktualnie spokojnie, mówię aktualnie, bo na wieczór prognozowane są burze z intensywnym kojnie, mówię aktualnie, bo na wieczór prognozowane są burze z intensywnym bie aktualnie, bo na wieczór prognozowane są burze z intensywnym deszczem morze, bo na wieczór prognozowane są burze z intensywnym deszczem, może nawet sypnie gradem. Prognozowane są burze z intensywnym deszczem, może nawet sypnie gradem. Jutro też może burze z intensywnym deszczem, może nawet sypnie gradem. Jutro też może być w Częstochowie intensywnym deszczem, może nawet sypnie gradem. Jutro też może być w Częstochowie burzowo i to nawet przed południem. Może nawet sypnie gradem. Jutro też może być w Częstochowie burzowo i to nawet przed południem. Nie gradem. Jutro też może być w Częstochowie burzowo i to nawet

0: przed południem. Jutro już nie tak ciepło. Jutro też może być w Częstochowie burzowo i to nawet przed południem. Jutro już nie tak ciepło jak dzisiaj. Maksymalnie w Częstochowie burzowo i to nawet przed południem. Jutro już nie tak ciepło jak dzisiaj. Maksymalnie 20 i to nawet przed południem. Jutro już nie tak ciepło jak dzisiaj. Maksymalnie 24 stopnie w niedzielę. Jutro już nie tak ciepło jak dzisiaj. Maksymalnie 24 stopnie w niedzielę też. Jutro już nie tak ciepło jak dzisiaj. Maksymalnie 24 stopnie w niedzielę też. 24 stopnie jak dzisiaj. Maksymalnie 24 stopnie w niedzielę też. 24 stopnie na termometrach i też 24 stopnie w niedzielę też. 24 stopnie na termometrach i też może być burzowo. Nie, w niedzielę też 24 stopnie na termometrach i też może być burzowo. 24 stopnie na termometrach i też może być burzowo. Termometrach i też może być burzowo. Też może być burzowo.
1: Sponsorem prawo. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19 oraz Wendopardy jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 20 Częstochowa, Alia Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właśnie oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarni 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek. Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek. Karnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy
1: z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody
1: urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl.
1: Telefon.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 703. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733. Pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 200.pl. Telefon 733 267 267. Telefon 733 267 267 33 267 267.
0: Piątek brzmi pięknie, szczególnie dla
2: 87 267.
0: Piątek brzmi pięknie, szczególnie dla osób, które
2: 67.
0: Piątek brzmi pięknie, szczególnie dla osób, które zamknęły. Piątek brzmi pięknie, szczególnie dla osób, które zamknęły drzwi zakładu na nieco dłużej. Piątek brzmi pięknie, szczególnie dla osób, które zamknęły drzwi zakładu na nieco dłużej niż na pięknie, szczególnie dla osób, które zamknęły drzwi zakładu na nieco dłużej niż na weekend udanego urlopu. A my osób, które zamknęły drzwi zakładu na nieco dłużej niż na weekend udanego urlopu. A my zaczynamy zamknęły drzwi zakładu na nieco dłużej niż na weekend udanego urlopu. A my zaczynamy program po godzinach na zakładu na nieco dłużej niż na weekend udanego urlopu. A my zaczynamy program po godzinach na wakacjach właśnie dłużej niż na weekend udanego urlopu. A my zaczynamy program po godzinach na wakacjach właśnie w piątek 17 lipca udanego urlopu. A my zaczynamy program po godzinach na wakacjach właśnie w piątek 17 lipca. A my zaczynamy program po godzinach na wakacjach właśnie w piątek 17 lipca. MC program po godzinach na wakacjach właśnie w piątek 17 lipca. MC Sar and the Real McCoy na wakacjach właśnie w piątek 17 lipca. MC Sar and the Real McCoy, czyli trochę euro w piątek 17 lipca. MC Sar and the Real McCoy, czyli trochę eurodisco na początek. Łukasz 17 lipca. MC Sar and the Real McCoy, czyli trochę eurodisco na początek. Łukasz MC Sar and the Real McCoy, czyli trochę eurodisco na początek. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry w and the Real McCoy, czyli trochę eurodisco na początek.

Tak, Łukasz Jakubczyk, dzień dobry w radiu, czyli trochę Eurodisco na początek. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry w radiu Jura, mamy 4 minuty po 17. Na początek. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry w radiu Jura, mamy 4 minuty po 17. Tak, Łukasz Jakubczyk, dzień dobry w radiu Jura, mamy 4 minuty po 17. Dzień dobry w radiu Jura, mamy 4 minuty po 17. W radiu Jura mamy 4 minuty po 17. 4 minuty po 17.

Muzyka. Muzyka. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. To Radio Jura. Radio Jura.

0: Dowiemy się, dlaczego Anglicy przegrali walkę o finał mundialu. Sprawdzimy też, kto będzie miał swój...
1: Radio Jura. Reklama.
2: Radio Jura.
1: Reklama.
3: Pielęgnacja ogra.
1: Reklama.
3: Pielęgnacja ogra.
1: Reklama.
3: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka.
1: Reklama.
3: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie traktor.
1: Reklama.
3: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie traktor doskonale to.
3: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie traktor doskonale to rozumiemy i...
3: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie traktor doskonale to rozumiemy i wiemy...
3: Przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie traktor doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest
3: ciężka praca.
4: W salonie traktor doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze... W salonie traktor doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego. Ale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
3: Traktor.
4: Wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
3: Traktor to ogromna oferta.
4: Profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
3: Traktor to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów.
4: Przy wyborze

0: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak.
1: Jeden.
0: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Pierogisko, tak wygodnie.

0: pierogami z połem 450 gramów za je z połem. Pierogi z serem i rodzynkami z połem 450 gramów za 11 zł. Pierogi z serem i rodzynkami z połem 450 gramów za 11 zł. 90kami z połem 450 gramów za 11 zł. 99 groszy z aplikacją Nasza Gaz. 50 gramów za 11 zł. 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Za 11 zł. 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój. 99 zł. Groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój. 1 litr przy 9 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój. 1 litr przy zakupie z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój. 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 2 zł. Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój. 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 2 zł. 19 groszy. Woda Żywiec Zdrój. 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 2 zł. 19 groszy za sztuk. 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 2 zł. 19 groszy za sztukę z aplikacją lub przy zakupie 2 sztuk. Cena 2 zł. 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Sztuk. Cena 2 zł. 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. 2 zł. 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
1: Twój mat.
0: Za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
1: Twój materac.
0: Aplikacją lub kartą klienta.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska.
0: Kartą klienta.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela. Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańska? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materac zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem. Doktor Materac zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem. Do 20 zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem. Do 25. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem. Do 25%. Hiszpańskie materace z gorącym rabatem. Do 25%. Doktor Materac. Zawiercie gorącym rabatem. Do 25%. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska do 25%. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. 5%. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa drogowców. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa drogowców 43 Aniołów Park. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa drogowców 43 Aniołów Park. Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa drogowców 43 Aniołów Park. Doktor Materac 4. Częstochowa drogowców 43 Aniołów Park. Doktor Materac. Owa drogowców 43 Aniołów Park. Doktor Materac. Ole! 43 Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
2: Lato, muzyka i sztuka.
1: Park. Doktor Materac. Ole!
2: Lato, muzyka i sztuka.
1: Już Materac. Ole!
2: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17.
1: Ole!
2: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca. Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca. Rynek miejski. Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie. I sztuka. Już od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie. Zaprasza. Już od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwca. Rynek miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeki w Olsztynie. Zapraszam.

Dagadany i Miejskiej Remi Sikorski. W programie także koncerty Dagadany i Miejskiej Orkiestry Dentej. W programie także koncerty Dagadany i Miejskiej Orkiestry Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem. Z przeboju koncerty Dagadany i Miejskiej Orkiestry Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem. Z przebojami Filagadany i Miejskiej.

Zespół, który... Zespół, który z całą pewnością kojarzy... Zespół, który z całą pewnością kojarzy nam się z latem, z... Zespół, który z całą pewnością kojarzy nam się z latem, z wakacjami. Zespół, który z całą pewnością kojarzy nam się z latem, z wakacjami. Grupa Bonnie M. Zespół, który z całą pewnością kojarzy nam się z latem, z wakacjami. Grupa Bonnie M. W piątkowym programie pogody. Z całą pewnością kojarzy nam się z latem, z wakacjami. Grupa Bonnie M. W piątkowym programie pogodzin się z latem, z wakacjami. Grupa Bonnie M. W piątkowym programie pogodzinach, który najpierw z wakacjami. Grupa Bonnie M. W piątkowym programie pogodzinach, który najpierw zamieni się na rozgrzewkę. Grupa Bonnie M. W piątkowym programie pogodzinach, który najpierw zamieni się na rozgrzewkę tanecznkowym programie po godzinach, który najpierw zamieni się na rozgrzewkę tanecznego radia, a później już zamieni się na rozgrzewkę tanecznego radia, a później już na imprezowe taneczne radio, na dobry początek grzewkę tanecznego radia, a później już na imprezowe taneczne radio, na dobry początek weekendu. Tak, już na imprezowe taneczne radio, na dobry początek weekendu. Taki jest plan. A na taneczne radio, na dobry początek weekendu. Taki jest plan. A na ten weekend w regionie też. Na dobry początek weekendu. Taki jest plan. A na ten weekend w regionie też będziemy spoglądać. Weekendu. Taki jest plan. A na ten weekend w regionie też będziemy spoglądać, a do tego kilka ciekawych jest plan. A na ten weekend w regionie też będziemy spoglądać, a do tego kilka ciekawych informacji z muzycznego świata. A na ten weekend w regionie też będziemy spoglądać, a do tego kilka ciekawych informacji z muzycznego świata. Do regionie też będziemy spoglądać, a do tego kilka ciekawych informacji z muzycznego świata. Dowiemy się dlaczego oglądać, a do tego kilka ciekawych informacji z muzycznego świata. Dowiemy się, dlaczego Anglicy przegrali walkę o kilka ciekawych informacji z muzycznego świata. Dowiemy się, dlaczego Anglicy przegrali walkę o z muzycznego świata.

0: Pod swoim autem może
1: zaplanuje, to kupuje.
0: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię
1: kupuje.
0: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service. Widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service. Autem może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service. W Poczesnej koło kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service. W Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z więcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service. W Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej idź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i tej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 30 nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 10. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 10 00. Konserwację podwozia już teraz. 34 344 10 00. Bokar już teraz. 34 344 10 00. Bokar 34 344 10 00. Bokar Bosch Car Service. Poczesna 344 10 00. Bokar Bosch Car Service. Poczesna ulica 10 00. Bokar Bosch Car Service. Poczesna ulica Warszawska 22 00. Bokar Bosch Car Service. Poczesna ulica Warszawska 22.
2: Wybieram Bosch Car Service. Poczesna ulica Warszawska 22.
3: Wybieram Aldi, bo jest.
2: Poczesna ulica Warszawska 22.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio.
2: Ulica Warszawska 22.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio.
2: W tym tygodniu masło
3: 22.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio.
3: W tym tygodniu masło łaciate 8.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio.
3: W tym tygodniu masło łaciate 80.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio.
3: W tym tygodniu masło łaciate 82%.
2: 200 gram
3: jest tanio.
2: W tym tygodniu masło łaciate 82%.
3: 200 gramów.
2: W tym tygodniu masło łaciate 82%.
3: 200 gramów.
2: Teraz tylko 2,9.
3: Masło łaciate 82%.
2: 200 gramów.
3: Teraz tylko 2,99 przy za
2: 82%.
3: 200 gramów.
2: Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4.
3: Cena z tylko 2,99 przy zakupie 4.
2: Cena sprzed obniżki 5,99 przy zakupie 4.
3: Cena sprzed obniżki 5,99
2: przy zakupie 4.
3: Cena sprzed obniżki 5,99.
2: A Jakobs Kronung kawa
3: 4.
2: Cena sprzed obniżki 5,99.
3: A Jakobs Kronung kawa rozpuszczalna
2: sprzed obniżki 5,99.
3: A Jakobs Kronung kawa rozpuszczalna
2: 200 gram
3: 5,99.
2: A Jakobs Kronung kawa rozpuszczalna
3: 200 gramów
2: teraz 9.
3: A Jakobs Kronung kawa rozpuszczalna
2: 200 gramów
3: teraz jedynie 28.
2: Jakobs Kronung kawa rozpuszczalna
3: 200 gramów
2: teraz jedynie 28,90.
3: Kawa rozpuszczalna
2: 200 gramów
3: teraz jedynie 28,99.
2: Przyna
3: 200 gramów
2: teraz jedynie 28,99.
3: Przy zakupie dwóch
2: teraz jedynie 28,99
3: przy zakupie dwóch.
2: Cena z
3: 28,99
2: przy zakupie dwóch.
3: Cena z 30 dni
2: 8,99
3: przy zakupie dwóch.
2: Cena z 30 dni przed obniżką
3: 9
2: przy zakupie dwóch.
3: Cena z 30 dni przed obniżką
2: 41,99
3: przy zakupie dwóch.
2: Cena z 30 dni przed obniżką
3: 41,99.
2: Produkty objęte.
3: Cena z 30 dni przed obniżką
2: 41,99.
3: Produkty o 100 dni przed obniżką 41,99.
2: Produkty objęte limitem.
3: Obniżką 41,99.
2: Produkty objęte limitem.
3: Aldi.
2: 1,99.
3: Produkty objęte limitem.
2: Aldi.
3: Wybieram jakość.
2: 9.
3: Produkty objęte limitem.

0: Tańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i Lisa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak. Po tańcówki, regionalne smaki, rękodzieło. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak. Po tańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje. Małgorzaty Stępniak. Po tańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. Po tańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Regionalne Smaki, Rękodzieło i Animacje dla Dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17. Rękodzieło i Animacje dla Dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca. Animacje dla Dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Aha, oszczędź.
0: 19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Aha, oszczędź za.
0: Lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Aha, oszczędź zawsze wypatrzą okazję.
0: Do zobaczenia.
1: Aha, oszczędź zawsze wypatrzą okazję.
2: I nic dziwnego, bo...
0: Zobaczenia.
1: Aha, oszczędź zawsze wypatrzą okazję.
2: I nic dziwnego, bo teraz w
1: Oszczędź zawsze wypatrzą okazję.
2: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan.
1: Oszczędź zawsze wypatrzą okazję.
2: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości.
1: Okazję.

0: Pełna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych.
1: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna. Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
0: Zapraszamy do największych
1: renomowanych marek.

0: Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Pore limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.

0: Poczesna, ulica 1 Maja.
1: W regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
0: Traktom, Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 23.
1: Ze sprzętem ogrodniczym.
0: Traktom, Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 23, DK1.
1: Telefon 515.
0: Traktom, Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 23, DK1.
1: Telefon 515.
0: Traktom, Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 23, DK1.
1: Telefon 515. 660.
0: Na ulica 1 Maja 23, DK1.
1: Telefon 515. 660. 031.
0: 1 Maja 23, DK1.
1: Telefon 515. 660. 031.
0: Tak, przy DK1.
1: Telefon 515. 660. 031. Tak, telefon 515. 660. 031.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio.
1: 660. 031.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz
1: 60. 031.

0: 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca z wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 100 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon z 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między tych. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Realizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promokupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach 10 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulacja. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz w supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: To, czego nie widzisz pod swoim autem.
0: Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: To, czego nie widzisz.

Radio Jura. Muzyka wybrana na Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato. Lato.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.

0: Gdyby istniały mistrzostwa świata w waleniu... Gdyby istniały mistrzostwa świata w waleniu... W... Gdyby istniały mistrzostwa świata w waleniu w bębny, to oni... Gdyby istniały mistrzostwa świata w waleniu w bębny, to oni pewnie mieliby na koncie już... Gdyby istniały mistrzostwa świata w waleniu w bębny, to oni pewnie mieliby na koncie już w... Mistrzostwa świata w waleniu w bębny, to oni pewnie mieliby na koncie już wór medali. Sa w waleniu w bębny, to oni pewnie mieliby na koncie już wór medali. Sa Friduo w bębny, to oni pewnie mieliby na koncie już wór medali. Sa Friduo w Radiu Jura w piątkę już wór medali. Sa Friduo w Radiu Jura w piątkowe popołudnie. A na ten weekend Free Duo w Radiu Jura w piątkowe popołudnie. A na ten weekend polecamy wam bardzo lokalne wydarzenie w Olsztynie. Jura w piątkowe popołudnie. A na ten weekend polecamy wam bardzo lokalne wydarzenie w Olsztynie. Popołudnie. A na ten weekend polecamy wam bardzo lokalne wydarzenie w Olsztynie. Lokalne, bo skupione na ten weekend polecamy wam bardzo lokalne wydarzenie w Olsztynie. Lokalne, bo skupione na produktach z naszego. Polecamy wam bardzo lokalne wydarzenie w Olsztynie. Lokalne, bo skupione na produktach z naszego regionu. Bardzo lokalne wydarzenie w Olsztynie. Lokalne, bo skupione na produktach z naszego regionu. Takich do picia, do jedzenia w Olsztynie. Lokalne, bo skupione na produktach z naszego regionu. Takich do picia, do jedzenia i takich... Lokalne, bo skupione na produktach z naszego regionu. Takich do picia, do jedzenia i takich... Skupione na produktach z naszego regionu. Takich do picia, do jedzenia i takich, które ozdobią nasz dom. Tak z naszego regionu. Takich do picia, do jedzenia i takich, które ozdobią nasz dom. Do tego mnóstwo. Takich do picia, do jedzenia i takich, które ozdobią nasz dom. Do tego mnóstwo muzyki, do picia, do jedzenia i takich, które ozdobią nasz dom. Do tego mnóstwo muzyki dzisiaj Paweł Łowicki, które ozdobią nasz dom. Do tego mnóstwo muzyki dzisiaj Paweł Łowicki Band ozdobią nasz dom. Do tego mnóstwo muzyki dzisiaj Paweł Łowicki Band, a później Iza Kowalewska. Do tego mnóstwo muzyki dzisiaj Paweł Łowicki Band, a później Iza Kowalewska. Jutro muzyki dzisiaj Paweł Łowicki Band, a później Iza Kowalewska. Jutro Dagada a piosenki Łowicki Band, a później Iza Kowalewska. Jutro Dagadana, a piosenki Phila Collinsa, a później Iza Kowalewska. Jutro Dagadana, a piosenki Phila Collinsa zaśpiewa Jasiek. Iza Kowalewska. Jutro Dagadana, a piosenki Phila Collinsa zaśpiewa Jasiek. Jutro Dagadana, a piosenki Phila Collinsa zaśpiewa Jasiek. Piwowarczyk. Dagadana, a piosenki Phila Collinsa zaśpiewa Jasiek. Piwowarczyk. W niedzielę za to wystąpi Phila Collinsa zaśpiewa Jasiek Piwowarczyk. W niedzielę za to wystąpi Jeremisia. Zaśpiewa Jasiek Piwowarczyk. W niedzielę za to wystąpi Jeremi Sikorski. Cały Jasiek Piwowarczyk. W niedzielę za to wystąpi Jeremi Sikorski. Cały program wydarzenia mamy na radio. Piwowarczyk. W niedzielę za to wystąpi Jeremi Sikorski. Cały program wydarzenia mamy na Radio Jura.pl. W niedzielę za to wystąpi Jeremi Sikorski. Cały program wydarzenia mamy na Radio Jura.pl. Wystąpi Jeremi Sikorski. Cały program wydarzenia mamy na radiojura.pl. Warto zajrzeć. No i choć Jeremi Sikorski. Cały program wydarzenia mamy na radiojura.pl. Warto zajrzeć. No i choć kawałek. Cały program wydarzenia mamy na radiojura.pl. Warto zajrzeć. No i choć kawałek tego weekendu spędzić. Wydarzenia mamy na radiojura.pl. Warto zajrzeć. No i choć kawałek tego weekendu spędzić. W Olsztynie. Jura.pl. Warto zajrzeć. No i choć kawałek tego weekendu spędzić. W Olsztynie polecam. Warto zajrzeć. No i choć kawałek tego weekendu spędzić. W Olsztynie polecamy. No i choć kawałek tego weekendu spędzić. W Olsztynie polecamy.
1: Radio.
0: Tego weekendu spędzić. W Olsztynie polecamy.
1: Radio Jura.
0: Dziś w Olsztynie polecamy.
1: Radio Jura.
0: Olsztynie polecamy.
1: Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Jura.
2: Reklama.
3: Perfekcyjny wygląd.
2: Reklama.
3: Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona.
2: Reklama.
3: Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona.
2: Reklama.
3: Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt, który... Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie.

0: Dawna Perfect Four Wheels. Folie PPF bez bartury przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bez barw Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe. Zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki. Folie PPF bezbarwne i matowe. Zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki. Powłoki ceramiczne. Barwne i matowe. Zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki. Powłoki ceramiczne. Zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki. Powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels i powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawa. Tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 800 Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 600 Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 609 568, Częstochowa. Telefon 883 609 509, Częstochowa. Telefon 883 609 509. Telefon 883 609 509. 83 609 509.
1: Marzysz o wyjątkowym tarasie?
0: 609 509.
1: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CM
0: 509.
1: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko. Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko. Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe dwójcz tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe dwójcz B mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe dwójcz centymetrowe w różnych formatach, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe dwójcz centymetrowe w różnych formatach i kolorach. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton. Tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub centymetrowe w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny tylko u nas i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny tylko u nas ponad 50 wzorów. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych do drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wypłyt. U nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia. 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi Stoki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. Wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB i CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian. Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian. Radio CMB. Inspiruje do zmian. Rapapara przeko B. Inspiruje do zmian. Rapapara przeko. Inspiruje do zmian. Rapapara przekorny los przez twe oczy zielone. Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer. Oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18

3 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka Grup 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa oraz Zenek zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk młodzieżowe zespoły.

i szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka, symulatnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw i szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw. Symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw. Motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedia. 5D, basen i wodny, plac zabaw. Motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny, plac zabaw. Motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych. Motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji, wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu z atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu. Zaledpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu. Zaledwie 100 km od natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu. Zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina pełen emocji w wyjątkowym miejscu. Zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park w wyjątkowym miejscu. Zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura.

0: bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyj Chill Plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startuj na party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galerii. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. I Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Poleca Radio Jura.
2: Lato w Radio Jura.

0: składników.
1: Po reklamie.
0: Po reklamie.

0: najbezpieczniejsze VAT-o w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo są bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Zysk Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa. Większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa. Ulica Jagiellońska. Niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa. Ulica Jagiellońska. Volvo Car Częstochowa. Ulica Jagiellońska 48. Volvo Car Częstochowa. Ulica Jagiellońska 48.
1: Poznaj Ulina Park.
0: Ulica Jagiellońska 48.
1: Poznaj Ulina Park. Nowe
0: Jagiellońska 48.
1: Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce na Jurze
0: 48.
1: Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny Kamina Park. Nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykłe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły parkowsko-częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka, zwykły park aktywny.

0: linapark.pl. Natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.linapark.pl. Upały i przygoda w jednym miejscu. www.linapark.pl. Upały. Konie są miejscu. www.linapark.pl. Upały. Konie są żarcy. www.linapark.pl. Upały. Konie są żarcy. Efekt? Park.pl. Upały. Konie są żarcy. Efekt? Upały. Konie są żarcy. Efekt?
1: Osłabienie, ciągłe pragnienie.
0: Upały. Konie są żarcy. Efekt?
1: Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak
0: Konie są żarcy. Efekt?
1: Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii.
0: Efekt?
1: Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii.
0: Wraz z potem może
1: efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii.
0: Wraz z potem możesz stracić cenne.
1: Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii.
0: Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały.
1: Ciągłe pragnienie i brak energii.
0: Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały.
1: Aby stracić cenne elektrolity i minerały.
0: Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy.
1: Elektrolity i minerały.
0: Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy.
1: Jest na to
0: cały.
1: Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy.
0: Jest na to sposób.
1: By je uzupełnić, sama woda nie wystarczy.
0: Jest na to sposób.
1: Sama woda nie wystarczy.
0: Jest na to sposób.
2: Litorsal
0: starczy.
1: Jest na to sposób.
2: Litorsal, suplement diety.
0: Jest na to sposób.
2: Litorsal, suplement diety, rozpuszczony w
0: sposób.
2: Litorsal, suplement diety, rozpuszczony w wodzie. Litorsal, suplement diety, rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Litorsal, suplement diety, rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje. Suplement diety, rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje pragnienie. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje pragnienie. W wodzie. Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów. Pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania
2: elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego skład
2: podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.
3: Produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.
3: Działania jego

Słuchasz. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana. Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato.

0: niedzielnym finale Mundialu. Znany w świecie kibic piłkarski. Ciekawe, komu będzie kibicował w niedzielnym finale Mundialu. Hiszpania zagra z Argentyną.
1: Radio Jura.
2: Radio Jura. Reklama.
3: Planujesz wakacje?
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej...
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej...
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz... Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą... Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 809... Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 890... Oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty z model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie 9 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną z opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramiczną wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z bestionicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest DB. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak. Z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak. Wrzosowa koło Częstochowy. Każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak. Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka. Bestion Klimczak. Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75. Zmiek. Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75.
4: Zmień swoje życie na lepsze.

0: I Posoło Częstochowy, ulica Katowicka 75. Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnika 75. Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
1: Awansuj z
0: 5. Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
1: Awansuj społecznie.
0: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
1: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjat.
0: Zmień na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
1: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata.
0: Na Politechnikę Częstochowską.
1: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata inżyniera lub magistra. Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata inżyniera lub magistra.
0: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej.
1: Społecznie. Zdobądź tytuł licencjata inżyniera lub magistra.
0: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej.
1: Wybierz tytuł licencjata inżyniera lub magistra.
0: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną
1: inżyniera lub magistra.
0: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo.
1: Magistra.
0: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
1: Awansuj
0: zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
1: Zarabiaj
0: więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
1: Awansuj międzynarodowo.
0: Sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
1: Awansuj międzynarodową. Studiuj.
0: Automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
1: Awansuj międzynarodową. Studiuj po angielsku. Wyjeżdżaj za granicę.
0: Budownictwo lub zarządzanie.
1: Awansuj międzynarodową. Studiuj po angielsku. Wyjeżdżaj za granicę i
0: zarządzanie.
1: Awansuj międzynarodową. Studiuj po angielsku. Wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia. Międzynarodową. Studiuj po angielsku. Wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
0: Kampus Akademiki.
1: Studiuj po angielsku. Wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
0: Kampus Akademiki i bliskie kontakty z przemysłem.
1: C i zgarniaj stypendia.
0: Kampus Akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
1: Nadaj kierpendia.
0: Kampus Akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
1: Nadaj kierunek swojej.
0: Kampus Akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
1: Nadaj kierunek swojej przyszłości.
0: I kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
1: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszy.
0: Wszystko masz na miejscu.
1: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
0: W miejscu.
1: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
0: Wybór jest oczywisty. Politechnika.
1: Kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
0: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska.
1: Przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
0: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska.
1: Rekrutacja już ruszyła.
0: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi.
1: Ruszyła.
0: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej. Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej. Rapsty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej. Rapapara. Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej. Rapapara. Przekorny los. Uczelnia, która prowadzi dalej. Rapapara. Przekorny los. Przez twe oczy. Prowadzi dalej. Rapapara. Przekorny los. Przez twe oczy. Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie. Para, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje. Los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer. Oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 boje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieckiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Młodzieżowe zespoły Łydka

0: bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startuj na piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startuj ty i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Jurazem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arejemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabkej. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Polecane. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. KPL. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
2: Castorama Częstochowa.
1: Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
2: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do
1: Radio Jura.
2: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który... Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda ci się... Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda ci się do pracy w domu, jak i w... Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda ci się do pracy w domu, jak i w... Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W Kąg wypożyczalni sprzętu, który przyda ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Sprzętu, który przyda ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z... Przyda ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z... W domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia. Z nowoczesnych i sprawnych maszyn w dowolnym momencie, bez konieczności ponoszenia kosztów ich sprawnych maszyn w dowolnym momencie, bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw w momencie, bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent to niezawodny sprzęt. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent to niezawodny sprzęt. Prosty wynajem, niskania kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent to niezawodny sprzęt. Prosty wynajem, niska kaucja, serwisowania i napraw. Castorent to niezawodny sprzęt. Prosty wynajem, niska kaucja, minimum formalności. To niezawodny sprzęt. Prosty wynajem, niska kaucja, minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć. Prosty wynajem, niska kaucja, minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia. Niska kaucja, minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszam. Minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa, Aleja Jana. Pożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa, Aleja Jana Pawła II, numer 2. Sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa, Aleja Jana Pawła II, numer 2. Zapraszamy. Castorama Częstochowa, Aleja Jana Pawła II, numer 2. Castorama Częstochowa, Aleja Jana Pawła II, numer 2.
3: Wakacje.
2: Aleja Jana Pawła II, numer 2.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O?
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O?
3: A jak się coś dokupi na stacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O?
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze paliwo 20 groszy taniej.
4: O?
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 taniej.
4: O?
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej. Jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub
3: stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak, jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Te. 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Te.
4: Czy taniej na litrze. Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też. To poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko.
4: W pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też. To poprosimy.

0: Ale co?
1: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy.
1: Tak. A jak lemoniadę?
0: No też, to poprosimy.
2: Ale co?
1: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy, zrób zakupy na stacji.
1: Lemoniadę?
0: No też, to poprosimy.
2: Ale co?
1: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy, zrób zakupy na stacji za
0: to poprosimy.
2: Ale co?
1: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy, zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet...
0: Co?
1: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy, zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet...
1: 30. To.
2: Wakacyjne weekendy, zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją... Weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Kupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów i nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva IF. 5 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva IF. Szczegóły w racji Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabat. Do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend. A szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Po reklamie.
2: Na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Po reklamie.
2: Rukośnik-Abaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Po reklamie.
4: Jest już...
2: Z energią na weekend.
3: Po reklamie.
4: Jest już 18:00. Sprawdź
2: ją na weekend.
3: Po reklamie.
4: Jest już 18:00. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości.
3: Po reklamie.
4: Jest już 18:00. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości, które ma... Jest już 18:00, sprawdźmy więc najnowsze wiadomości, które ma dla nas... Jest już 18:00, sprawdźmy więc najnowsze wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśny. Jest już 18:00, sprawdźmy więc najnowsze wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśny. 18:00, sprawdźmy więc najnowsze wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśny.
5: Front burzowy za...
4: Najnowsze wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśny.
5: Front burzowy
4: ma dla nas Ewa Kwaśny.
5: Front burzowy zapowiadany przez synoptyków wkroczył...
4: Kwaśny.
5: Front burzowy zapowiadany przez synoptyków wkroczył do Polski. Zelane posty. Front burzowy zapowiadany przez synoptyków wkroczył do Polski. Zelane posesje po... Front burzowy zapowiadany przez synoptyków wkroczył do Polski. Zelane posesje, powalone drzewa i zablokowane... Front burzowy zapowiadany przez synoptyków wkroczył do Polski. Zelane posesje, powalone drzewa i zablokowane drogi. To skutki synoptyków wkroczył do Polski. Zelane posesje, powalone drzewa i zablokowane drogi. To skutki nawału do Polski. Zelane posesje, powalone drzewa i zablokowane drogi. To skutki nawałnicy, która przychodzi teraz... Zelane posesje, powalone drzewa i zablokowane drogi. To skutki nawałnicy, która przychodzi teraz przez województwo... Powalone drzewa i zablokowane drogi. Drogi. To skutki nawałnicy, która przechodzi teraz przez województwo lubuskie. Zablokowane drogi. To skutki nawałnicy, która przechodzi teraz przez województwo lubuskie. Strażacy odebrali. To skutki nawałnicy, która przechodzi teraz przez województwo lubuskie. Strażacy odebrali już kilkadziesiąt zgłoszeń. Nawałnicy, która przechodzi teraz przez województwo lubuskie. Strażacy odebrali już kilkadziesiąt zgłoszeń. Benia przez województwo lubuskie. Strażacy odebrali już kilkadziesiąt zgłoszeń. Beniamin Kubiak-Piłat. Województwo lubuskie. Strażacy odebrali już kilkadziesiąt zgłoszeń. Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, gdzie... Strażacy odebrali już kilkadziesiąt zgłoszeń. Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, gdzie sytuacja... Odebrali już kilkadziesiąt zgłoszeń. Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza? Zgłoszeń. Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
6: Dzień dobry w po...
5: Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
6: Dzień dobry...
5: Piłat. Beniaminie, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
6: Dzień dobry w powiatach świebodzińskim, zielonogórskim i...
5: Beniaminie, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
6: Dzień dobry w powiatach świebodzińskim, zielonogórskim i żagańskim, w tym ostatnim...
5: Sytuacja jest najtrudniejsza.
6: Dzień dobry w powiatach świebodzińskim, zielonogórskim i żagańskim, w tym ostatnim strażacy... Dzień dobry w powiatach świebodzińskim, zielonogórskim i żagańskim, w tym ostatnim strażacy wzmacniają... W powiatach świebodzińskim, zielonogórskim i żagańskim, w tym ostatnim strażacy wzmacniają obsady wozów, w sumie służby z wojewódzkim, zielonogórskim i żagańskim, w tym ostatnim strażacy wzmacniają obsady wozów, w sumie służby z górskim i żagańskim, w tym ostatnim strażacy wzmacniają obsady wozów, w sumie służby z województwa lubuskim, w tym ostatnim strażacy wzmacniają obsady wozów, w sumie służby z województwa lubuskiego odebrały już blisko 50 zgłoszeń. Strażacy wzmacniają obsady wozów, w sumie służby z województwa lubuskiego odebrały już blisko 50 zgłoszeń. Obsady wozów, w sumie służby z województwa

SheBang se śpiewa Ricky Martin. SheBang se śpiewa Ricky Martin, to jest znany. SheBang se śpiewa Ricky Martin, to jest znany w. SheBang se śpiewa Ricky Martin, to jest znany w świecie kibic piłkarski. SheBang se śpiewa Ricky Martin, to jest znany w świecie kibic piłkarski. Ciekawe komu. SheBang se śpiewa Ricky Martin, to jest znany w świecie kibic piłkarski. Ciekawe komu będzie kibicował. Ricky Martin, to jest znany w świecie kibic piłkarski. Ciekawe komu będzie kibicował.

0: województwa lubuskiego odebrało już blisko 50 zgłoszeń. Większość w sumie służby z województwa lubuskiego odebrało już blisko 50 zgłoszeń. Większość z nich dotyczy, jak już powiedzieliśmy, lubuskiego odebrało już blisko 50 zgłoszeń. Większość z nich dotyczy, jak już powiedzieliśmy, podtopionych posesji, odebrało już blisko 50 zgłoszeń. Większość z nich dotyczy, jak już powiedzieliśmy, podtopionych posesji, zalanych 50 zgłoszeń. Większość z nich dotyczy, jak już powiedzieliśmy, podtopionych posesji, zalanych piwnic, powalonych drzew blokujących. Większość z nich dotyczy, jak już powiedzieliśmy, podtopionych posesji, zalanych piwnic, powalonych drzew blokujących drogi. Dotyczy, jak już powiedzieliśmy, podtopionych posesji, zalanych piwnic, powalonych drzew blokujących drogi. W Zielonej Górze wiatliśmy podtopionych posesji, zalanych piwnic, powalonych drzew blokujących drogi. W Zielonej Górze wiatr zerwał dach posesji, zalanych piwnic, powalonych drzew blokujących drogi. W Zielonej Górze wiatr zerwał dach jednego z budynków gospodarczych, powalonych drzew blokujących drogi. W Zielonej Górze wiatr zerwał dach jednego z budynków gospodarczych blokujących drogi. W Zielonej Górze wiatr zerwał dach jednego z budynków gospodarczych. Na szczęście nie ma osób. W Zielonej Górze wiatr zerwał dach jednego z budynków gospodarczych. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Górze wiatr zerwał dach jednego z budynków gospodarczych. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Intensywnie. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Intensywnie może też dziś padać w Wielkopolsce. Nie ma osób poszkodowanych. Intensywnie może też dziś padać w Wielkopolsce i na Pomorzu poszkodowanych. Intensywnie może też dziś padać w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Intensywnie może też dziś padać w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Nad Poznaniem zbierają też dziś padać w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Nad Poznaniem zbierają się ciemne chmury. Front przechodzi w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Nad Poznaniem zbierają się ciemne chmury. Front przechodzi z południowego zachodu na Pomorzu Zachodnim. Nad Poznaniem zbierają się ciemne chmury. Front przechodzi z południowego zachodu na północny wschód. Nad Poznaniem zbierają się ciemne chmury. Front przechodzi z południowego zachodu na północny wschód. W wielu zbierają się ciemne chmury. Front przechodzi z południowego zachodu na północny wschód. W wielu powiatach chmury. Front przechodzi z południowego zachodu na północny wschód. W wielu powiatach do rana przechodzi z południowego zachodu na północny wschód. W wielu powiatach do rana obowiązują ostrzeżenia drugiego chodu na północny wschód. W wielu powiatach do rana obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Wschód. W wielu powiatach do rana obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. W powiatach do rana obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami.
1: Pociąg towarowy wykoleił się między...
0: Obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami.
1: Pociąg towarowy wykoleił się między...
0: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami.
1: Pociąg towarowy wykoleił się między stacjami piwarowy wykoleił się między stacjami Piwniczna Wierchomla w Małopolsce. Część wagonów wpadła do rzeki Popry między stacjami Piwniczna Wierchomla w Małopolsce. Część wagonów wpadła do rzeki Poprad. Nie ma Piwniczna Wierchomla w Małopolsce. Część wagonów wpadła do rzeki Poprad. Nie ma informacji o osobach Homla w Małopolsce. Część wagonów wpadła do rzeki Poprad. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Część wagonów wpadła do rzeki Poprad. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Padła do rzeki Poprad. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jednotorowa trasa Poprad. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Jednotorowa trasa, która prowadzi między innymi informacji o osobach poszkodowanych. Jednotorowa trasa, która prowadzi między innymi do Muszyny poszkodowanych. Jednotorowa trasa, która prowadzi między innymi do Muszyny i Krynicy Zdrój jest... Jednotorowa trasa, która prowadzi między innymi do Muszyny i Krynicy Zdrój jest zablokowana. Dla pasażerów pociągu, która prowadzi między innymi do Muszyny i Krynicy Zdrój jest zablokowana. Dla pasażerów pociągów osobowych, między innymi do Muszyny i Krynicy Zdrój jest zablokowana. Dla pasażerów pociągów osobowych wprowadzono autobusową komunikację. Krynicy Zdrój jest zablokowana. Dla pasażerów pociągów osobowych wprowadzono autobusową komunikację. Dla pasażerów pociągów osobowych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Na odcinku pociągów osobowych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Na odcinku z Nowego Sącza do Krynicy. Amerykańskich wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Na odcinku z Nowego Sącza do Krynicy. Amerykańską komunikację zastępczą. Na odcinku z Nowego Sącza do Krynicy. Amerykańska stolica z zastępczą. Na odcinku z Nowego Sącza do Krynicy. Amerykańska stolica z Powitaj z dymem to skutek pożaru. Na odcinku z Nowego Sącza do Krynicy. Amerykańska stolica z Powitaj z dymem to skutek pożaru w Nowego Sącza do Krynicy. Amerykańska stolica z Powitaj z dymem to skutek pożaru w lasów w Kanadzie. Dym. Amerykańska stolica z Powitaj z dymem to skutek pożaru w lasów w Kanadzie. Dym dociera do kolejnych obszarów Stanów. Stolica z Powitaj z dymem to skutek pożaru lasów w Kanadzie. Dym dociera do kolejnych obszarów Stanów Zjednoczonych. Powitaj z dymem to skutek pożaru lasów w Kanadzie. Dym dociera do kolejnych obszarów Stanów Zjednoczonych. Skutek pożaru lasów w Kanadzie. Dym dociera do kolejnych obszarów Stanów Zjednoczonych. Na linii nasz amerykański obszarów Stanów Zjednoczonych. Na linii nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, w Waszyngtonie w linii nasz amerykański

0: Amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, w Waszyngtonie widoczność jest mocno ograniczona.
1: Dzień dobry, Widoczny w normalnej sytuacji od strony stanu Virginia monument Waszyngtona jest przysłonięty dymem.
2: Nie widać też Kapitolu. Zaapelowano do mieszkańców.
3: Dla osób z problemami zdrowotnymi może to być niebezpieczne.

0: Dla osób z problemami zdrowotnymi może to być niebezpieczne. Oddychanie i jakość powietrza. Dla osób z problemami zdrowotnymi może to być niebezpieczne. Nie wiem też, jak ludzie zareagują na powietrze. Dla osób z problemami zdrowotnymi może to być niebezpieczne. Nie wiem też, jak ludzie zareagują. Dla osób z problemami zdrowotnymi może to być niebezpieczne. Nie wiem też, jak ludzie zareagują na taki wygląd zdrowotnymi może to być niebezpieczne. Nie wiem też, jak ludzie zareagują na taki wygląd powietrza i nieba o zmienionych niebezpieczne. Nie wiem też, jak ludzie zareagują na taki wygląd powietrza i nieba o zmienionych kolorach. Nie wiem też, jak ludzie zareagują na taki wygląd powietrza i nieba o zmienionych kolorach. To może budzić niepokój. Ludzie zareagują na taki wygląd powietrza i nieba o zmienionych kolorach. To może budzić niepokój. Powiedział. Na taki wygląd powietrza i nieba o zmienionych kolorach. To może budzić niepokój. Powiedział William Benedetto. Funt powietrza i nieba o zmienionych kolorach. To może budzić niepokój. Powiedział William Benedetto. Funkcjonariusz nowojorski. O zmienionych kolorach. To może budzić niepokój. Powiedział William Benedetto. Funkcjonariusz nowojorskiej policji. To może budzić niepokój. Powiedział William Benedetto. Funkcjonariusz nowojorskiej policji. Powiedział William Benedetto, funkcjonariusz nowojorskiej policji. William Benedetto, funkcjonariusz nowojorskiej policji. Funkcjonariusz nowojorskiej policji. Policji.
1: Sponsorem prognozy. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa Alia. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa Alia Wolności 19. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa Alia Wolności 19. Oraz pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park Aleja Niepodległości dwór salonu wakacje.pl Częstochowa Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park Aleja Niepodległości 26L Częstochowa Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park Aleja Niepodległości 26A Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem 19 oraz Wendo Park Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Wendo Park Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Al 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy.
1: A z Mini Zoo oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel.
1: Oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel.
1: Organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.
1: I wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 700. Sponsorem prognozy pogody jest.

0: Także w sobotę i w niedzielę, bo również wtedy bądźmy czujni. Ale bądźmy czujni także w sobotę i w niedzielę, bo również wtedy te burze są niewykluczone.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 20 Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację. Właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek. Zrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek. Karnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest
1: Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel
1: oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima
1: Częstochowa urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl
1: wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl telefon 730. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl telefon 733 prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl telefon 733 właściciel autoklima Częstochowa.pl telefon 733 267 260 Częstochowa.pl telefon 733 267 267 telefon 733 267 267 267-267
0: 17 lipca dzisiaj
2: 267-267
0: 17 lipca dzisiaj
2: 267
0: 17 lipca dzisiaj dzień emoji, czyli tych 17 lipca dzisiaj dzień emoji, czyli tych 17 lipca dzisiaj dzień emoji, czyli tych buziek, które często wysyłamy do siebie. 17 lipca dzisiaj dzień emoji, czyli tych buziek, które często wysyłamy do lipca dzisiaj dzień emoji, czyli tych buziek, które często wysyłamy do siebie, czy to w SMS-ach, czy nie. Emoji, czyli tych buziek, które często wysyłamy do siebie, czy to w SMS-ach, czy w mediach społecznościowych. Czyli tych buziek, które często wysyłamy do siebie, czy to w SMS-ach, czy w mediach społecznościowych. No to ja wam życzę, które często wysyłamy do siebie, czy to w SMS-ach, czy w mediach społecznościowych. No to ja wam życzę, żeby wysyłamy do siebie, czy to w SMS-ach, czy w mediach społecznościowych. No to ja wam życzę, żeby ta uśmiechnięta buźka, czy to w SMS-ach, czy w mediach społecznościowych. No to ja wam życzę, żeby ta uśmiechnięta buźka emoji w mediach społecznościowych. No to ja wam życzę, żeby ta uśmiechnięta buźka emoji gościła zawsze. No to ja wam życzę, żeby ta uśmiechnięta buźka emoji gościła zawsze i na wasze. Ja wam życzę, żeby ta uśmiechnięta buźka emoji gościła zawsze i na waszej twarzy. A uśmiechnięta buźka emoji gościła zawsze i na waszej twarzy. A muzycznie gościmy teraz ta buźka emoji gościła zawsze i na waszej twarzy. A muzycznie gościmy teraz pani

Panią Margaret emoji gościła zawsze i na waszej twarzy. A muzycznie gościmy teraz panią Margaret. Let you i na waszej twarzy. A muzycznie gościmy teraz panią Margaret. Let you talk about it w twarzy. A muzycznie gościmy teraz panią Margaret. Let you talk about it w Łukasz Jakubczyk. Muzycznie gościmy teraz panią Margaret. Let you talk about it w Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie Margaret. Let you talk about it w Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie w Radiu Jura. Let you talk about it w Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie w Radiu Jura. 4 po 18. About it w Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie w Radiu Jura. 4 po 18. Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie w Radiu Jura. 4 po 18. Cześć ponownie w Radiu Jura. 4 po 18. Jura. 4 po 18. 18.

0: 737-267. 733-267-267. 3-267-267. 67-267. 267.
1: Coraz więcej miejsc.
0: 7.
1: Coraz więcej miejsc z burzami w naszym. Coraz więcej miejsc z burzami w naszym kraju. Coraz więcej miejsc z burzami w naszym kraju. W Częstochowie te burze. Coraz więcej miejsc z burzami w naszym kraju. W Częstochowie te burze też się. Coraz więcej miejsc z burzami w naszym kraju. W Częstochowie te burze też się mają pojawiać. Miejsce z burzami w naszym kraju. W Częstochowie te burze też się mają pojawiać wieczorem. Także bądźmy w naszym kraju. W Częstochowie te burze też się mają pojawiać wieczorem. Także bądźmy czujni. W Częstochowie te burze też się mają pojawiać wieczorem. Także bądźmy czujni. Ale bądźmy czujni także w sobotę. Burze też się mają pojawiać wieczorem. Także bądźmy czujni. Ale bądźmy czujni także w sobotę i w niedzielę. Mają pojawiać się wieczorem, także bądźmy czujni, ale bądźmy czujni także w sobotę i w niedzielę, bo się wieczorem, także bądźmy czujni, ale bądźmy czujni.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: David Guetta i Alok u nas za moment.
1: Radio Jura.
0: I Alok u nas za moment.
1: Radio Jura.
0: Za moment.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Wojna. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wojna teraz ma więcej lat.
2: Reklama.
3: Wojna teraz ma więcej lat.
2: Reklama.
3: Wojna teraz ma więcej lat niż hiszpańska telenowela?
2: Reklama.
3: Wojna teraz ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Ciasto
2: ma.
3: Wojna teraz ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Ciasto. Wojna teraz ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Ciasto zmienić. Doktor ma teraz ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Ciasto zmienić. Doktor ma teraz za niż hiszpańska telenowela? Ciasto zmienić. Doktor ma teraz zaprasza. Teraz hiszpelenowela? Ciasto zmienić. Doktor ma teraz zaprasza. Teraz hiszpańskie ma teraz to zmienić. Doktor ma teraz zaprasza. Teraz hiszpańskie materace, doktor materac zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem, do teraz zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem, do 25% zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem, do 25%. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem, do 25%. Doktor materac, za materace z gorącym rabatem, do 25%. Doktor materac, zawiercie brama gorącym rabatem do 25%. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury, ulica Zagłębio do 25%. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. 5%. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa. Drogowców 40. Zawiercie brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa. Drogowców 43. Aniołów Park. Doktor brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Mat. Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole! Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
4: Ekstra wiadomo.
5: Drogowców 43, Aniołów Park.
3: Doktor Materac. Ole!
4: Ekstra wiadomo.
5: 3, Aniołów Park.
3: Doktor Materac. Ole!
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland.
3: Doktor Materac. Ole!
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
3: Teraz, ole!
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
3: Ole!
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
6: Zgarnij ekstra kupon na...
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
6: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do...
4: Dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
6: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca.
4: Kaufland Karty Ekstra.
6: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca.
4: Ekstra.
6: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca. Aktywuj kupon 40 zł. Ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca. Aktywuj kupon 40 zł na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu. Do lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu. Na zakupy kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu. Na zakupy za minimum 390 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu. Na zakupy za minimum 390. Tak, 40 zł.

0: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
1: Sezon grillowy w pełni. I ty już czujesz się
0: maksymalny dyskomfort.
1: Sezon grillowy w pełni. I ty już czujesz się pełny.
0: Komfort.
1: Sezon grillowy w pełni. I ty już czujesz się pełny. Sięgnij po sezon grillowy w pełni. I ty już czujesz się pełny. Sięgnij po espo pełni. I ty już czujesz się pełny. Sięgnij po espo Mizan Max. I ty już czujesz się pełny. Sięgnij po espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbij się pełny. Sięgnij po espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu. Sięgnij po espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. I po espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku. Pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę.
1: Przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy.
1: Lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności. Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
1: Espu.
2: Dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
1: Espu Mizan Max.
2: Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
1: Espu Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemie Menarini. A ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemie Menarini Polska Spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemie Menarini Polska Spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemie Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helzaf. Reklamę Berlin Chemie Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. Berlin Chemie Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Do nas pracowników.
1: Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Do nas pracowników Agaty napisania
1: lub etykietą.
3: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej. Pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie. Że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze. Którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze. Udało się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że możesz
3: powiedzieć do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: Oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia.
3: Skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocji.
4: Sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na
4: zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty.
5: Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40.
5: Żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0. A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! Cie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 z wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 złotych na nokty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 złotych na następne zakupy za każde wydarzenie.

0: złotych na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Procent albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na Agatamech. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy.
0: 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd.
0: Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Hej!
0: Agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Hej! Słyszeliście, że w PKO Bank...
1: PL. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Hej! Słyszeliście, że w PKO Bank...
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15...
1: się stąd. Agata.
2: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 20...
1: Agata.
2: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte? Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać...
2: Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600...
2: W Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie...
2: 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie...
2: 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą.
2: Jest też... Nieotwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą.
4: Jest też sporo innych promocji.
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą.
4: Jest też sporo innych promocji.
3: Do 600 zł za otwarcie konta z kartą.
4: Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji...
3: Za otwarcie konta z kartą.
5: Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji dni otwarte
3: z kartą.
5: Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest...
3: Sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A.
3: Promocji.
6: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A.
3: Promocja.
6: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A.
3: Promocja trwa od
6: promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A.
3: Promocja trwa od 15 do 28 lipca
6: z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A.
3: Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania
6: PKO Bank Polski S.A.
3: Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród.
6: Polski S.A.
3: Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród.
6: Możesz otrzymać do 600...
3: Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród.
6: Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród.
3: Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji.
6: 8 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród.
3: Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji.
6: Informacja roku lub do wyczerpania nagród.
3: Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji.
6: Informacje o kontach,
3: nagród.
6: Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji.
3: Informacje o kontach, taryfę prowizji.
6: Otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji.
3: Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin.
6: 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji.
3: Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz.
6: Spełnisz warunki promocji.
3: Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na PKO.bp.
6: Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na PKO.bp.pl
3: i w placówkach
6: kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na PKO.bp.pl
3: i w placówkach banku.
6: Prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na PKO.bp.pl
3: i w placówkach banku.
6: PKO.
3: Bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na PKO.bp.pl
6: i w placówkach banku.
3: PKO.
6: Twój promocji znajdziesz na PKO.bp.pl
3: i w placówkach banku.
6: PKO.
3: Twój bank polski.
6: PKO.bp.pl
3: i w placówkach banku.
6: PKO.
3: Twój bank polski.
7: Tryb
6: w placówkach banku.
3: PKO.
6: Twój bank polski.
7: Tryb wakacyjny.
6: PKO.
3: Twój bank polski.
7: Tryb wakacyjny. Włączony.
6: Twój bank polski.
7: Tryb wakacyjny. Włączony.
8: Jedź dalej.
7: Tryb wakacyjny. Włączony.
8: Jedź dalej. Zobacz.
7: Tryb wakacyjny. Włączony.
8: Jedź dalej. Zobacz więcej.
7: Wakacyjny. Włączony.
8: Jedź dalej, zobacz więcej.
7: Ciesz się podróżą z JQ. Włączony.
8: Jedź dalej, zobacz więcej.
7: Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid.
8: Włączony.
7: Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ.

0: JQ7 Hybrid. SUV-em pć dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort nowoczesny. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort nowoczesne technologie. JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort nowoczesne technologie i wydajność na Hybrid. SUV-em, który łączy komfort nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. SUV-em, który łączy komfort nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 130 komfort nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym w tej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC 1900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC złotych. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid w AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid w drogę bez kompromisu za złotówkę każde. JQ7 Hybrid w drogę bez kompromisów. Szczegóły u JQ7 Hybrid w drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na JQ7 Hybrid w drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na Omoda JQ Hybrid w drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na Omoda JQ.pl. Poryklkę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na Omoda JQ.pl. Po reklamie. Szczegóły u dealerów i na Omoda JQ.pl. Po reklamie. Szczegóły u dealerów i na Omoda JQ.pl. Po reklamie. I na Omoda JQ.pl. Po reklamie. JQ.pl. Po reklamie. Po reklamie.
1: Słuchasz radia.
0: Nie.
1: Słuchasz radia. Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura. Radia Jura.

Ponadczasowy hit. Ponadczasowy hit na lato i ponadczasowy hit na lato i wakacje. Ponadczasowy hit na lato i wakacje. A serehe. Ponadczasowy hit na lato i wakacje. A serehe i las ketchup. Ponadczasowy hit na lato i wakacje. A serehe i las ketchup. Ponadczasowy hit na lato i wakacje. A serehe i las ketchup. Jednym numerem na lato i wakacje. A serehe i las ketchup. Jednym numerem.

0: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu.
0: Wszystko mam. Kaufland.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu.
0: Kaufland.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu. Ale przez ten dzień. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czujemy...

Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Jest Radio Jura. Radio Jura.

You see my problem is this. I'm dreaming.

0: przekorny los, przez twe oczy zielone.
1: Reklama.
0: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Para, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje. Przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska. Oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca. Przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły Łydka Grupa. Na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz galerii Jurajskiej zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Mark grają DJ-e. Młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Młodzieżowe zespoły Łydka.

0: Klimatyczne How... Klimatyczne How Does It Feel? Klimatyczne How Does It Feel w Radiu Jura? Klimatyczne How Does It Feel w Radiu Jura od Dub Dogs, co w Feel w Radiu Jura od Dub Dogs, co w Częstochowie w ten weekend. Ważne wydarzenie w parku Jura od Dub Dogs, co w Częstochowie w ten weekend. Ważne wydarzenie w parku imienia Tyks, co w Częstochowie w ten weekend. Ważne wydarzenie w parku imienia Tysiąclecia. Jutro od 15 w Częstochowie w ten weekend. Ważne wydarzenie w parku imienia Tysiąclecia. Jutro od 15 gram weekend. Ważne wydarzenie w parku imienia Tysiąclecia. Jutro od 15 gramy ze schroniskiem. Wydarzenie w parku imienia Tysiąclecia. Jutro od 15 gramy ze schroniskiem dla bezdomnych Tysiąclecia. Jutro od 15 gramy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Dużo. Jutro od 15 gramy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Dużo będzie się działo. Tej gramy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Dużo będzie się działo, bo i muzycznie, i tanecznie, a ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Dużo będzie się działo, bo i muzycznie, i tanecznie, a przede wszystkim to jest innych zwierząt. Dużo będzie się działo, bo i muzycznie, i tanecznie, a przede wszystkim to jest dużo będzie się działo, bo i muzycznie, i tanecznie, a przede wszystkim to jest impreza, dzięki której najwięcej, bo i muzycznie, i tanecznie, a przede wszystkim to jest impreza, dzięki której muzycznie i tanecznie, a przede wszystkim to jest impreza, dzięki której najwięcej powinny zyskać tanecznie, a przede wszystkim to jest impreza, dzięki której najwięcej powinny zyskać zwierzaki z często najwięcej powinny zyskać zwierzaki z częstochowskiego schroniska na miejscu zbiórka karmy strefa zyskać zwierzaki z częstochowskiego schroniska na miejscu zbiórka karmy strefa adopcyjna byśmy mogli zwierzaki z częstochowskiego schroniska na miejscu zbiórka karmy strefa adopcyjna byśmy mogli poznać schroniska na miejscu zbiórka karmy strefa adopcyjna byśmy mogli poznać te kochane zwierzaki na miejscu zbiórka karmy strefa adopcyjna byśmy mogli poznać te kochane zwierzaki masa karmy strefa adopcyjna byśmy mogli poznać te kochane zwierzaki, masa atrakcji poznać te kochane zwierzaki, masa atrakcji dla dzieci i konkursy z nagrodami. Od 15 masa atrakcji dla dzieci i konkursy z nagrodami. Od 15 do 20 gramy dla zwierzaków. Masa atrakcji dla dzieci i konkursy z nagrodami. Od 15 do 20 gramy dla zwierzaków. Dzieci i konkursy z nagrodami. Od 15 do 20 gramy dla zwierzaków w parku imienia Tysiąc i konkursy z nagrodami. Od 15 do 20 gramy dla zwierzaków w parku imienia Tysiąclecia. Od 15 do 20 gramy dla zwierzaków w parku imienia Tysiąclecia. To już jutro polecamy. Do 20 gramy dla zwierzaków w parku imienia Tysiąclecia. To już jutro polecamy. Dla zwierzaków w parku imienia Tysiąclecia. To już jutro polecamy.
1: Radio Jura.
0: W parku imienia Tysiąclecia. To już jutro polecamy.
1: Radio Jura.
0: Imienia Tysiąclecia. To już jutro polecamy.
1: Radio Jura.
0: To już jutro polecamy.
1: Radio Jura.
0: Polecamy.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapa.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe

0: plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę.
0: Plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę
0: i basen z podgrzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12:00. Zawady
0: grzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12:00. Zawady ulica Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12:00. Zawady ulica Wypoczynkowa 2. Zawady ulica Wypoczynkowa 27A.
0: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
1: Wypoczynkowa 27A.
0: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
1: 27A.
0: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Wręczyczka 98.
0: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Wręczyczka 98.
0: Smaku, relaksu i super zabawy.
2: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie.
0: I super zabawy.
2: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 90. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa. Twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier. 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrze i każdy. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrze i każdy detal twojego samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrze i każdy detal twojego detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy standardzie. Dbamy o lakier wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych. Dbamy o lakier wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty trzej i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek jakość twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek jakość bez kompromisów. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek jakość bez kompromisów. Wręczyczka klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek jakość bez kompromisów. Wręczyczka 98 oraz floty firmowe. Porządek jakość bez kompromisów. Wręczyczka 98. Firmowe. Porządek jakość bez kompromisów. Wręczyczka 98.
3: Zatrzymaj się na
2: jakość bez kompromisów. Wręczyczka 98.
3: Zatrzymaj się na chwilę.
2: Kompromisów. Wręczyczka 98.
3: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swoje.
2: Wręczyczka 98.
3: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swoje skórze.
2: 98.
3: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swoje skórze to, co naturalne. Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swoje skórze to, co naturalne. Czyste, piękne. Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swoje skórze to, co naturalne. Czyste, piękno, ble. I podaruj swoje skórze to, co naturalne. Czyste, piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Bez kompromisów i zbędnej chemii.
4: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych.
3: Promisów i zbędnej chemii.
4: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych. Tworzonych z pasją, z myślą o
3: zbędnej chemii.
4: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie.
3: Lokalna marka, globalna jakość.
4: Kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie.
3: Lokalna marka, globalna jakość.
4: Palnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie.
3: Lokalna marka, globalna jakość.
4: Z pasją, z myślą o tobie.
3: Lokalna marka, globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja.
4: Of myślą o tobie.
3: Lokalna marka. Globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta marka. Globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja.
4: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja.
3: Jakość. Profesjonalna pielęgnacja.
4: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja.
3: Profesjonalna pielęgnacja.
4: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
3: Poczuj tą jakość.
4: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
3: Poczuj tą jakość.
4: Detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
3: Poczuj tą jakość na swojej skórze
4: oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
3: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
4: Wejdź na emy.

0: produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl. Kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park. e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park. Okulicki lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park. Okulickiego pierwsze piętro. Odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet N w Częstochowie. Panorama Business Park. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Panorama Business Park. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. E-Fiore. Naturalny Business Park. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. E-Fiore. Naturalny kosmetyk. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. E-Fiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających. Pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. E-Fiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających. Gabinet NR Clinic. E-Fiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających. Klinik. E-Fiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Upały.
0: E-Fiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Upały.
0: Naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne. Ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda. Pełnić sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w... Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi... Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawty. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje... Puszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów pod... Pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu. Prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Hej!
1: Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Hej! Słyszy...
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim...
1: Wynika z działania jego składników.
2: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 20...
1: Składników.
2: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28... Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte? Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 6...
2: Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł...
2: 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą.
2: 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo...
2: Dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do... Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca. Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania. Jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania na... Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku.

0: Bo życie to są chwile. Food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyj strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16 i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galerii. Żyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzimy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Słoneczny
0: Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu nad...
0: Poleca Radio Jura.
1: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
0: Najlepiej... Radio Jura.
1: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
2: Najlepszy sposób na niedzielę i...
1: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
2: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad...
1: Niedzielna restauracja w sercu natury.
2: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie. Przepyszny obiad w leśnym klimacie.
3: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej
2: leśnym klimacie.
3: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkiem. Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej domowe się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej domowe lody chłodne klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
2: Most atrakcji dla dzieci, mini zoo, plasy zabaw
3: i lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
2: Most atrakcji dla dzieci, mini zoo, plasy zabaw i basen,
3: napoje i aromatyczną kawę.
2: Most atrakcji dla dzieci, mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą,
3: aromatyczną kawę.
2: Most atrakcji dla dzieci, mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą. Most atrakcji dla dzieci, mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
3: Restauracja Słoneczna
2: Ci, mini zoo.

0: tego roku lub do wyczerpania nagród. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać tego do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki 8 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfie roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfie nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfie regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. Pekao, Twój Bank Polski.
1: Po reklamie.
0: Na pkobp.pl i w placówkach banku. Pekao, Twój Bank Polski.
1: Po reklamie.
0: I w placówkach banku. Pekao, Twój Bank Polski.
1: Po reklamie.
0: Pekao, Twój Bank Polski.
1: Po reklamie.
2: Słucha,
0: Twój Bank Polski.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz radia.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.
1: Amie.
2: Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura.

Wielkoletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wielkoletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje. Wielkoletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje. Tylko wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacje mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje koszulki. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje koszule, shorty i garniomo. Modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje koszule, shorty tylko z Giacomo. Tylko teraz

0: Leżący już prawie 80 zgłoszeń. Większość z nich dotyczy powalonych drzew, połamanych gałęzi, ale straż odnotowała zgłoszeń. Większość z nich dotyczy powalonych drzew, połamanych gałęzi, ale straż odnotowała też kilka zerwanych dachów, również powalonych drzew, połamanych gałęzi, ale straż odnotowała też kilka zerwanych dachów, również z budynku wielorodzinnego. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych.
1: Duże utrudnienia na krakowskim Ruczaju. Samochód zderzył się z tramwajem przy ulicy Norymberskiej. Trzy osoby zostały poszkodowane. Nie kursują tramwaje do Czerwonych Maków. Nie kursują tramwaje do Czerwonych Maków, mówi nam rzecznik MPK Marek Gancarczyk. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Kierowca ciężarówki, który w Kujawsko-Pomorskim staranował komunikację zastępczą. Mężczyzna wciąż jest poszukiwany. 12 zbiorników z niebezpieczną żrącą substancją.

0: tylko w Giacomo. I garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Bedasz? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Po reklamie.
0: Letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Po reklamie.
0: Nie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Po reklamie.
0: Jurajskiej w Częstochowie.
1: Po reklamie. Po reklamie.
2: Jest już 19, czas...
1: Po reklamie.
2: Jest już 19, czas więc na wiadomość.
1: Amie.
2: Jest już 19, czas więc na wiadomości. Te z kraju i ze świata. Jest już 19, czas więc na wiadomości. Te z kraju i ze świata przygotowała i przedstawi. Jest już 19, czas więc na wiadomości. Te z kraju i ze świata przygotowała i przedstawi. Ewa Kwaśne. Czas więc na wiadomości. Te z kraju i ze świata przygotowała i przedstawi. Ewa Kwaśne. Te z kraju i ze świata przygotowała i przedstawi. Ewa Kwaśne. Kraju i ze świata przygotowała i przedstawi. Ewa Kwaśne. Przygotowała i przedstawi. Ewa Kwaśne.
3: Rośnie liczba
2: strażaków. Ewa Kwaśne.
3: Rośnie liczba strażackich.
2: Kwaśne.
3: Rośnie liczba strażackich interwencji w związku z nawałnicą. Rośnie liczba strażackich interwencji w związku z nawałnicą, która przechodzi przez. Rośnie liczba strażackich interwencji w związku z nawałnicą, która przechodzi przez zachodnią Polskę. Rośnie liczba strażackich interwencji w związku z nawałnicą, która przechodzi przez zachodnią Polskę. W sumie liczba strażackich interwencji w związku z nawałnicą, która przechodzi przez zachodnią Polskę. W sumie to już ponad 104 interwencji w związku z nawałnicą, która przechodzi przez zachodnią Polskę. W sumie to już ponad 140 z nawałnicą, która przechodzi przez zachodnią Polskę. W sumie to już ponad 140 zgłoszeń w Wielkopolsce chodzi przez zachodnią Polskę. W sumie to już ponad 140 zgłoszeń w Wielkopolsce i w województwie lubuskim. Sytuacja na bieżąco śledzi nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Witamy ponownie w województwie lubuskim.
4: Większość z nich dotyczy powalonych drzew, połamanych.

0: Silver. Silver w wielkim hicie. Silver w wielkim hicie zespołu Up. Silver w wielkim hicie zespołu. Silver w wielkim hicie zespołu ABBA. Ciężko powiedzieć, która wersja jest lepsza. Silver w wielkim hicie zespołu ABBA. Ciężko powiedzieć, która wersja jest lepsza. Obie świetne. Lay off zespołu ABBA. Ciężko powiedzieć, która wersja jest lepsza. Obie świetne. Lay off. Ciężko powiedzieć, która wersja jest lepsza. Obie świetne. Lay all your love on me. Która wersja jest lepsza. Obie świetne. Lay all your love on me. W programie pogoda jest lepsza. Obie świetne. Lay all your love on me w programie po godzinach. Za chwilę 19. Obie świetne. Lay all your love on me w programie po godzinach. Za chwilę 19. Będą wiadomości i prognoza. Lay all your love on me w programie po godzinach. Za chwilę 19. Będą wiadomości i prognoza pogody, a po 19. Your love on me w programie po godzinach. Za chwilę 19. Będą wiadomości i prognoza pogody, a po 19. Gramy dalej. Gramy po godzinach. Za chwilę 19. Będą wiadomości i prognoza pogody, a po 19. Gramy dalej. Letnich. Za chwilę 19. Będą wiadomości i prognoza pogody, a po 19. Gramy dalej, letnio wakacyjnie. 15 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 19 gramy dalej, letnio wakacyjnie. Gramy dalej, letnio wakacyjnie. Do tego sprawdzimy, co u nas w ten weekend. No i dowiemy się, kto będzie. Letnio wakacyjnie. Do tego sprawdzimy, co u nas w ten weekend. No i dowiemy się, kto będzie miał swój. Do tego sprawdzimy, co u nas w ten weekend. No i dowiemy się, kto będzie miał swój własny dzień. Sprawdzimy, co u nas w ten weekend. No i dowiemy się, kto będzie miał swój własny dzień. Bądźcie z nami w ten weekend. No i dowiemy się, kto będzie miał swój własny dzień. Bądźcie z nami. Dowiemy się, kto będzie miał swój własny dzień. Bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
0: Dzień. Bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
0: Bądźcie z nami.
1: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: Mężczyzna wciąż jest poszukiwany. Z niebezpieczną, żrącą substancją. Mężczyzna wciąż jest poszukiwany. Z nowymi informacjami w tej sprawie, żrącą substancją. Mężczyzna wciąż jest poszukiwany. Z nowymi informacjami w tej sprawie, nasz dziennikarz. Mężczyzna wciąż jest poszukiwany. Z nowymi informacjami w tej sprawie, nasz dziennikarz Jakub Rybski. Wciąż jest poszukiwany. Z nowymi informacjami w tej sprawie, nasz dziennikarz Jakub Rybski.
1: Dobry.
0: Z nowymi informacjami w tej sprawie, nasz dziennikarz Jakub Rybski.
1: Dobry wieczór.
0: Co udało ci się ustalić? Z nowymi informacjami w tej sprawie, nasz dziennikarz Jakub Rybski.
1: Dobry wieczór.
0: Co udało ci się ustalić?
1: W naczepie ciężarówki.
0: W sprawie, nasz dziennikarz Jakub Rybski.
1: Dobry wieczór.
0: Co udało ci się ustalić?
1: W naczepie ciężarówki służby
0: znalazły. Jakub Rybski.
1: Dobry wieczór.
0: Co udało ci się ustalić?
1: W naczepie ciężarówki służby znalazły. Dobry wieczór.
0: Co udało ci się ustalić?
1: W naczepie ciężarówki służby znalazły 12 zbiorników.
0: Co udało ci się ustalić?
1: W naczepie ciężarówki służby znalazły 12 zbiorników typu Mauser. W naczepie ciężarówki służby znalazły 12 zbiorników typu Mauser. Badania strażaków. W naczepie ciężarówki służby znalazły 12 zbiorników typu Mauser. Badania strażaków wykazały, że służby znalazły 12 zbiorników typu Mauser. Badania strażaków wykazały, że znajdują się w nich 12 zbiorników typu Mauser. Badania strażaków wykazały, że znajdują się w nich żrące substancje zasadowe typu Mauser. Badania strażaków wykazały, że znajdują się w nich żrące substancje zasadowe. Prawdopodobnie były badania strażaków wykazały, że znajdują się w nich żrące substancje zasadowe. Prawdopodobnie były to niebezpieczne odpady. Wykazały, że znajdują się w nich żrące substancje zasadowe. Prawdopodobnie były to niebezpieczne odpady. W kabinie pojazdu znajdują się w nich żrące substancje zasadowe. Prawdopodobnie były to niebezpieczne odpady. W kabinie pojazdu żrące substancje zasadowe. Prawdopodobnie były to niebezpieczne odpady. W kabinie pojazdu zasadowe. Prawdopodobnie były to niebezpieczne odpady. W kabinie pojazdu odkryto z kolei dokumenty tożsamości. Podobnie były to niebezpieczne odpady. W kabinie pojazdu odkryto z kolei dokumenty tożsamości wystawione na różne odpady. W kabinie pojazdu odkryto z kolei dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska. Prawo jazdy. W kabinie pojazdu odkryto z kolei dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska. Prawo jazdy oraz gotówkę. Odkryto z kolei dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska. Prawo jazdy oraz gotówkę. Kolej dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska. Prawo jazdy oraz gotówkę. Śledczy ustalili też tożsamości wystawione na różne nazwiska. Prawo jazdy oraz gotówkę. Śledczy ustalili też, że kierowca na różne nazwiska. Prawo jazdy oraz gotówkę. Śledczy ustalili też, że kierowca prowadził pojazd. Prawo jazdy oraz gotówkę. Śledczy ustalili też, że kierowca prowadził pojazd bez karty kierowcy. Ustalili też, że kierowca prowadził pojazd bez karty kierowcy w tachografie. Przypomnę, kierowca prowadził pojazd bez karty kierowcy w tachografie. Przypomnę, funkcjonariusze krajowej pojazd bez karty kierowcy w tachografie. Przypomnę, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w okolicach karty kierowcy w tachografie. Przypomnę, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w okolicach Czerniewic próbowali zatrzymać. Przypomnę, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w okolicach Czerniewic próbowali zatrzymać. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w okolicach Czerniewic próbowali zatrzymać do kontroli ciężarówkę MAN. Administracji Skarbowej w okolicach Czerniewic próbowali zatrzymać do kontroli ciężarówkę MAN. Kierowca nie zastosował się do bowej w okolicach Czerniewic próbowali zatrzymać do kontroli ciężarówkę MAN. Kierowca nie zastosował się do poleceń Czerniewic próbowali zatrzymać do kontroli ciężarówkę MAN. Kierowca nie zastosował się do poleceń i gwałtownie przyspieszył. Zatrzymać do kontroli ciężarówkę MAN. Kierowca nie zastosował się do poleceń i gwałtownie przyspieszył podczas pociężarówkę MAN. Kierowca nie zastosował się do poleceń i gwałtownie przyspieszył podczas pościgu na autostradzie. Kierowca nie zastosował się do poleceń i gwałtownie przyspieszył podczas pościgu na autostradzie A1 w kierunku stosował się do poleceń i gwałtownie przyspieszył podczas pościgu na autostradzie A1 w kierunku Łodzi dwukrotnie uderzył radiowóz i gwałtownie przyspieszył podczas pościgu na autostradzie A1 w kierunku Łodzi dwukrotnie uderzył radiowóz celników podczas pościgu na autostradzie A1 w kierunku Łodzi dwukrotnie uderzył radiowóz celników a z pościgu na autostradzie A1 w kierunku Łodzi dwukrotnie uderzył radiowóz celników a później w mieście Staranowa blokada A1 w kierunku Łodzi dwukrotnie uderzył radiowóz celników a później w mieście Staranowa blokada policji Łodzi dwukrotnie uderzył radiowóz celników a później w mieście Staranowa blokada policji ścigany w końcu uderzył radiowóz celników a później w mieście Staranowa blokada policji ścigany w końcu celników a później w mieście Staranowa blokada policji ścigany w końcu wjechał do lasu tam uderzył w drzewo później w mieście Staranowa blokada policji ścigany w końcu wjechał do lasu tam uderzył w drzewo Staranowa blokada policji ścigany w końcu wjechał do lasu tam uderzył w drzewo po czym opuścił swój pojazd ścigany w końcu wjechał do lasu tam uderzył w drzewo po czym opuścił swój pojazd i uciekł w końcu wjechał do lasu tam uderzył w drzewo po czym opuścił swój pojazd i uciekł. Tam uderzył w drzewo, po czym opuścił swój pojazd i uciekł.

0: drzewo, po czym opuścił swój pojazd i uciekł.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 2. Wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 20. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczes 6A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczes. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin. Właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek. Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest
1: z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel
1: oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel
1: autokracji urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl.
1: Wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 700. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733-200. Prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733-260. Właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733-267-260. Ma Częstochowa.pl. Telefon 733-267-267. PL. Telefon 733-267-267. 733-267-267 33-267-267 57-267 267
0: Burzowy piątek. Burzowy piątek, burzowa ma... Burzowy piątek, burzowa ma być też sobota. burze mogą się w Częstochowie pojawiać i w regionie. Jest szansa, że przez większą część przyszłego tygodnia na termometrach w Częstochowie.

0: termometrach w Częstochowie będzie poniżej 20 stopni, że przez większą część przyszłego tygodnia na termometrach w Częstochowie będzie poniżej 20 stopni. Większą część przyszłego tygodnia na termometrach w Częstochowie będzie poniżej 20 stopni. Tego tygodnia na termometrach w Częstochowie będzie poniżej 20 stopni. Termometra w Częstochowie będzie poniżej 20 stopni. Poniżej 20 stopni. Stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26L. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Aleja Wolności 19. Oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin ku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek. Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy
1: z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody
1: oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima
1: organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa
1: i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 703. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 200. Prognozy pogody jest

Reklama. Reklama. Wielka letnia. Reklama. Wielka letnia wyprzedaż. Reklama. Wielka letnia wyprzedaż w salonach. Reklama. Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti.

Ich konstrukcji na chwilę nadal dzielnie służy w naszym kraju. Już nie wspomnę o naszych funkcji na chwilę nadal dzielnie służy w naszym kraju. Już nie wspomnę o naszych mieszkaniach. Trytytki za chwilę nadal dzielnie służy w naszym kraju. Już nie wspomnę o naszych mieszkaniach. Trytytki zawsze w cenie. Nie służy w naszym kraju. Już nie wspomnę o naszych mieszkaniach. Trytytki zawsze w cenie. W ogóle wiedzieliście, już nie wspomnę o naszych mieszkaniach. Trytytki zawsze w cenie. W ogóle wiedzieliście, że to się faktycznie o naszych mieszkaniach. Trytytki zawsze w cenie. W ogóle wiedzieliście, że to się faktycznie nazywa kaniach. Trytytki zawsze w cenie. W ogóle wiedzieliście, że to się faktycznie nazywa opaska. Trytytki zawsze w cenie. W ogóle wiedzieliście, że to się faktycznie nazywa opaska kablowa? Pierwsze cenie. W ogóle wiedzieliście, że to się faktycznie nazywa opaska kablowa? Pierwsze słyszę. No teraz posłuchamy. Wiedzieliście, że to się faktycznie nazywa opaska kablowa? Pierwsze słyszę. No teraz posłuchamy Madonny i Farrella. Nazywa opaska kablowa? Pierwsze słyszę. No teraz posłuchamy Madonny i Farrella Williamsa. Opaska kablowa? Pierwsze słyszę. No teraz posłuchamy Madonny i Farrella Williamsa. Kablowa? Pierwsze słyszę. No teraz posłuchamy Madonny i Farrella Williamsa. W programie po godzinach w radiu słyszę. No teraz posłuchamy Madonny i Farrella Williamsa. W programie po godzinach w radiu Jura. Give it to me. Posłuchamy Madonny i Farrella Williamsa. W programie po godzinach w radiu Jura. Give it to me. Łukasz Jakubczy i Farrella Williamsa. W programie po godzinach w radiu Jura. Give it to me. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Jamsa. W programie po godzinach w radiu Jura. Give it to me. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. 4 po 19. W programie po godzinach w radiu Jura. Give it to me. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. 4 po 19. What? W radiu Jura. Give it to me. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. 4 po 19. Jura. Give it to me. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. 4 po 19. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. 4 po 19. Ponownie 4 po 19. 4 po 19.

0: 733 267 267. Telefon 733 267 267. 733 267 267. 267 267.
1: 17 lipca
0: 1007 267.
1: 17 lipca
0: 4067.
1: 17 lipca 41 lat. 17 lipca 41 lat temu oddano do użytku 17 lipca 41 lat temu oddano do użytku most saperski. 17 lipca 41 lat temu oddano do użytku most saperski na Wiśle. 41 lat temu oddano do użytku most saperski na Wiśle w Warszawie. 1 lat temu oddano do użytku most saperski na Wiśle w Warszawie. Most Syreny powstał. Temu oddano do użytku most saperski na Wiśle w Warszawie. Most Syreny powstał na chwilę na czas. Most saperski na Wiśle w Warszawie. Most Syreny powstał na chwilę na czas remontu na Wiśle w Warszawie. Most Syreny powstał na chwilę na czas remontu innych przepraw w Warszawie. Most Syreny powstał na chwilę na czas remontu innych przepraw. Most Syreny powstał na chwilę na czas remontu innych przepraw, a finalnie przetrwał 15 lat. Powstał na chwilę na czas remontu innych przepraw, a finalnie przetrwał 15 lat. Ile to takich chwilę na czas remontu innych przepraw, a finalnie przetrwał 15 lat. Ile to takich konstrukcji innych przepraw, a finalnie przetrwał 15 lat. Ile to takich konstrukcji na chwilę, a finalnie przetrwał 15 lat. Ile to takich konstrukcji na chwilę, nadal dzielnie przetrwał 15 lat. Ile to takich konstrukcji na chwilę, nadal dzielnie służy w naszym kraju. Już nie wspomnę 15 lat. Ile to takich konstrukcji na chwilę, nadal dzielnie służy w naszym kraju. Już nie wspomnę o ile to takich

To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Jest Radio Jura. Radio Jura.

0: Słuchasz Radia Jury.
1: Przestań, proszę tak.
0: Słuchasz Radia Jura.
1: Proszę tak.
0: Słuchasz Radia Jura.
1: Proszę tak.
0: Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

0: i wypróbować.
1: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący... Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli. W Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
0: O!
1: Do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
0: O!
1: Komfortowe sofy, rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
0: O!
1: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki, inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
0: O!
1: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele mebli w strefie butikowej by Versal.
0: O!
1: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj butikowej by Versal.
0: O!
1: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj.
0: O!
1: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. W tym sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. W tym właściwym. Często narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. W tym właściwym. Częstochowa parki. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. W tym właściwym. Częstochowa parkitka. Próbuj i zakochaj się. W tym właściwym. Częstochowa parkitka. Okulickiego 80. Zakochaj się. W tym właściwym. Częstochowa parkitka. Okulickiego 84. W tym właściwym. Częstochowa parkitka. Okulickiego 84.
0: www.furnipol.
1: Częstochowa parkitka. Okulickiego 84.
0: www.furnipol.pl.
1: Parkitka. Okulickiego 84.
0: www.furnipol.pl.
1: Tarskiego 84.
0: www.furnipol.pl.
1: Tarskiego
0: 84. Tak blisko, tak wygodnie. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w społe. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w społem. Tak wygodnie.

0: Wancerzów, ulica Sportmontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom, Motobajor, Wancerzów, ulica Sportpojazdów i pomoc drogowa. Autozłom, Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 7, pomoc drogowa. Autozłom, Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 702. Autozłom, Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722-28. Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722-28-20. Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722-28-20. Sadowa 71. Telefon 722-28-28-28. www.moto1. Telefon 722-28-28-28. www.motobajor.pl. 722-28-28-28. www.motobajor.pl. 228-28-28. www.motobajor.pl. 2828 www.motobajor.pl.
1: Upa.bajor.pl. Upały to nie są żarty. FL. Upały to nie są żarty. Efekt osłabienia. Upały to nie są żarty. Efekt osłabienia. Upały to nie są żarty. Efekt osłabienie, ciągłe pragnienie i brak. To nie są żarty. Efekt osłabienie, ciągłe pragnienie i brak żarty. Efekt osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić efekt osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cen. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić sama, możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić sama, woda nie wystarczy. Cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić sama, woda nie wystarczy. Jest na to i minerały. Aby je uzupełnić sama, woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Aby je uzupełnić sama, woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Pełnić sama, woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal.
1: Woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal.
1: Starczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony.
1: Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje. Diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowo. Wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów. Podczas upalenia. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działa prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktów płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników. Czas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Zapoluj 3 za 2.
2: Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Zapoluj 3 za 2 w Hawkrat.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Zapoluj 3 za 2 w Hawkrat.
2: Kup. To wynika z działania jego składników.
3: Zapoluj 3 za 2 w Hawkrat. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży.
2: Składników.
3: Zapoluj 3 za 2 w Hawkrat. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży. Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej. Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę pod Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Tańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca. Modivo.

0: Promocja lub do wyczerpania tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Do nas pracownik
0: 15 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia.
0: Wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia.
0: Half Price. Great Brands.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę.
0: Great Brands.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox.
0: Brands.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do...
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
1: Trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
1: Funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia.
1: Skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz
2: powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja
2: lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty.
3: Żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0%. A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow. W Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow. 100 zł na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow.

rodzynkami z połem 450 gramów, okazją z połem. Pierogi z serem i rodzynkami z połem 450 gramów za połem. Pierogi z serem i rodzynkami z połem 450 gramów za 11,90 zł. Z serem i rodzynkami z połem 450 gramów za 11,99 zł. Z mi z połem 450 gramów za 11,99 zł. Z aplik 450 gramów za 11,99 zł. Z aplika.

0: aplikacją MolMove. Szczegóły na molmove.pl.
1: Codziennie jest czas na lody, czy jest...
0: Tylko z aplikacją MolMove. Szczegóły na molmove.pl.
1: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
0: Szczegóły na molmove.pl.

0: sztuk, cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją. 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub zakupie 2 sztuk, cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub kartą sztuk, cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
1: To już koniec? Twój grup.
0: Aplikacją lub kartą klienta.
1: To już koniec? Twój gruchot.
0: Kartą klienta.
1: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się. To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do auto. Gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do autozłomu Motobajor 700. Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do autozłomu Motobajor 702 i pozbądź się problemu. Dzwoń do autozłomu Motobajor 722 28. Dzwoń do autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Dzwoń do autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z 22 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. A złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłomów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor.

0: następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000. O! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tych na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na Agata 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na Agata.meb. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy. 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się z tych. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji
0: PL. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw.
0: Domy biorą się stąd. Agata.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL.
0: Się stąd. Agata.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie starta. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każdy. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowe paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. Tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 nie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na... A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL MÓŻ 6 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL MÓŻ. Szczegóły na Mądrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL MÓŻ. Szczegóły na MOL MÓŻ. Do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL MÓŻ. Szczegóły na MOL MÓŻ.pl. Groszy na litrze. Tylko z

0: do 50% taniej. Teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura.

Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

Słucha. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura.

0: Więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasiem stra oferta. Więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasiem mleczko 11. Więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasiem mleczko 11 zł. Dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasiem mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie hit równa się sprytny wybór, bo ptasiem mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Kach za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour w sumie najlepszy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour w sumie najlepszy. Z obniżką 16,99. Carrefour w sumie najlepszy.
1: Po reklamie.
0: 99. Carrefour w sumie najlepszy.
1: Po reklamie.
0: Najlepszy.
1: Po reklamie.
2: Radio.
1: Po reklamie.
2: Radio Jura.
1: Nie.
2: Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.

0: Odkochaj Marisa.
1: Jeszcze raz.
0: Odkochaj Marisa w radiu.
1: Jeszcze raz.
0: Odkochaj Marisa w radiu Jura byli.
1: Raz.
0: Odkochaj Marisa w radiu Jura byli. Odkochaj Marisa w radiu Jura, byliśmy już w Olsztynie, byliśmy. Odkochaj Marisa w radiu Jura, byliśmy już w Olsztynie, byliśmy w Częstochowie. Odkochaj Marisa w radiu Jura, byliśmy już w Olsztynie, byliśmy w Częstochowie, to teraz szybko za w radiu Jura, byliśmy już w Olsztynie, byliśmy w Częstochowie, to teraz szybko zaglądamy do Blachowra, byliśmy już w Olsztynie, byliśmy w Częstochowie, to teraz szybko zaglądamy do Blachowr w Olsztynie, byliśmy w Częstochowie, to teraz szybko zaglądamy do Blachowni. Tam jutro wakacyjnie byliśmy w Częstochowie, to teraz szybko zaglądamy do Blachowni. Tam jutro wakacyjna zabawa w Częstochowie, to teraz szybko zaglądamy do Blachowni. Tam jutro wakacyjna zabawa, szybko zaglądamy do Blachowni. Tam jutro wakacyjna zabawa na Błoniach, piknik na Blachowni. Tam jutro wakacyjna zabawa na Błoniach, piknik dla małych i dużych, bo będzie wesołe miasteczko. Tam jutro wakacyjna zabawa na Błoniach, piknik dla małych i dużych, bo będzie wesołe miasteczko. Wakacyjna zabawa na Błoniach, piknik dla małych i dużych, bo będzie wesołe miasteczko. Wielkie zumbowanie będzie na Błoniach, piknik dla małych i dużych, bo będzie wesołe miasteczko. Wielkie zumbowanie będzie strefa relaks. Piknik dla małych i dużych, bo będzie wesołe miasteczko. Wielkie zumbowanie będzie strefa relaksu. Dużych, bo będzie wesołe miasteczko. Wielkie zumbowanie będzie strefa relaksu i tak dalej. Całe miasteczko, wielkie zumbowanie, będzie strefa relaksu i tak dalej. Dobra zabawa na sobotnie późne popołudnie. Wielkie zumbowanie, będzie strefa relaksu i tak dalej. Dobra zabawa na sobotnie późne popołudnie. Będzie strefa relaksu i tak dalej. Dobra zabawa na sobotnie późne popołudnie. Start na placu i tak dalej. Dobra zabawa na sobotnie późne popołudnie. Start na placu Niepodległości za Urzędem Stanu. Dobra zabawa na sobotnie późne popołudnie. Start na placu Niepodległości za Urzędem Stanu Cywilnego. Na sobotnie późne popołudnie. Start na placu Niepodległości za Urzędem Stanu Cywilnego o 16:00 popołudnie. Start na placu Niepodległości za Urzędem Stanu Cywilnego o 16:00 polecamy. Start na placu Niepodległości za Urzędem Stanu Cywilnego o 16:00 polecamy.
2: Radio
0: Niepodległości za Urzędem Stanu Cywilnego o 16:00 polecamy.
2: Radio Jura
0: Stanu Cywilnego o 16:00 polecamy.
2: Radio Jura
0: o 16:00 polecamy.
2: Radio Jura.
0: Polecamy.
2: Radio Jura. Radio Jura.
3: Reklama.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: W Carrefourze
2: Jura.
3: Reklama.
4: W Carrefourze każdy dzień.
3: Reklama.
4: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta.
3: Reklama.
4: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta.
3: Reklama.
4: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta. Więc ty plus dzisiejsza.
3: Reklama.
4: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta. Więc ty plus dzisiejszy hit. W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta. Więc ty plus dzisiejszy hit równa się.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato.

To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.

0: Bailando za chwilę. Bailando, za chwilę zaczynamy nasze wakacyjne. Bailando, za chwilę zaczynamy nasze wakacyjne bailando. Bailando, za chwilę zaczynamy nasze wakacyjne bailando. Letnie w tanecznym. Bailando, za chwilę zaczynamy nasze wakacyjne bailando. Letnie w tanecznym radiu. Jest kilka. Bailando, za chwilę zaczynamy nasze wakacyjne bailando. Letnie w tanecznym radiu. Jest kilka nowości. Dule zaczynamy nasze wakacyjne bailando. Letnie w tanecznym radiu. Jest kilka nowości. Dużo fajnych. Wakacyjne bailando. Letnie w tanecznym radiu. Jest kilka nowości. Dużo fajnych dźwięków i sety. Polando. Letnie w tanecznym radiu. Jest kilka nowości. Dużo fajnych dźwięków i sety. Polecamy się. A wcześniej. W tanecznym radiu. Jest kilka nowości. Dużo fajnych dźwięków i sety. Polecamy się. A wcześniej punktualnie o 20:00. Jest kilka nowości, dużo fajnych dźwięków i sety. Polecamy się. A wcześniej punktualnie o 20:00. Wiadomości. Dużo fajnych dźwięków i sety. Polecamy się. A wcześniej punktualnie o 20:00. Wiadomości. I prognoza i sety. Polecamy się. A wcześniej punktualnie o 20:00. Wiadomości. I prognoza pogody. Polecamy się. A wcześniej punktualnie o 20:00. Wiadomości. I prognoza pogody. Wcześniej punktualnie o 20:00. Wiadomości. I prognoza pogody.
1: Radio Jura.
0: 20:00. Wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Jura.
0: Wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Serce, dzisiaj w pracy podsłuchałam. Reklama. Serce, dzisiaj w pracy podsłuchałam. Reklama. Serce, dzisiaj w pracy podsłuchałam rozmowę o wakacjach i... Reklama. Serce, dzisiaj w pracy podsłuchałam rozmowę o wakacjach i... Powiedz mi, czy... Serce, dzisiaj w pracy podsłuchałam rozmowę o wakacjach i... Powiedz mi, czy w naszym aucie... Serce, dzisiaj w pracy podsłuchałam rozmowę o wakacjach i... Powiedz mi, czy w naszym aucie też mamy ten filtr cząstek... Dzisiaj w pracy podsłuchałam rozmowę o wakacjach i... Powiedz mi, czy w naszym aucie też mamy ten filtr cząstek stałych...
3: Pewnie, że mamy. I AdBlue mamy.
4: Ty się cieszysz? Andrzej powiedział, że to same problemy.
3: Tam niech sobie podjadą do... I AdBlue mamy.
4: Ty się cieszysz? Andrzej powiedział, że to same problemy.
3: Tam niech sobie podjadą do KDEK.
4: Ty się cieszysz? Andrzej powiedział, że to same problemy.
3: Tam niech sobie podjadą do KDEKSu na diagnostykę...
4: I powiedział, że to same problemy.
3: Tam niech sobie podjadą do KDEKSu na diagnostykę DPF-a systemu SCR.
4: Problemy.
3: Tam niech sobie podjadą do KDEKSu na diagnostykę DPF-a systemu SCR. Niech sobie podjadą do KDEKSu na diagnostykę DPF-a systemu SCR. AdBlue i całego układu oczyszczania spalin. KDEKSu na diagnostykę DPF-a systemu SCR. AdBlue i całego układu oczyszczania spalin. Jest po problemie. Diagnostykę DPF-a systemu SCR. AdBlue i całego układu oczyszczania spalin. Jest po problemie. A systemu SCR, AdBlue i całego układu oczyszczania spalin. Jest po problemie. KDEX, regeneracja filtr, AdBlue i całego układu oczyszczania spalin. Jest po problemie. KDEX, regeneracja filtrów DPF, całego układu oczyszczania spalin. Jest po problemie. KDEX, regeneracja filtrów DPF, oczyszczania spalin. Jest po problemie. KDEX, regeneracja filtrów DPF, naprawa tłumików i po problemie. KDEX, regeneracja filtrów DPF, naprawa tłumików i systemów AdBlue, Częstochowa. KDEX, regeneracja filtrów DPF, naprawa tłumików i systemów AdBlue, Częstochowa. Traugutta, regeneracja filtrów DPF, naprawa tłumików i systemów AdBlue, Częstochowa. Traugutta, 16 DPF, naprawa tłumików i systemów AdBlue, Częstochowa. Traugutta, 16, bohaterów Katynia 2, kada tłumików i systemów AdBlue, Częstochowa. Traugutta, 16, bohaterów Katynia 2, KDEX myślnik systemów AdBlue, Częstochowa. Traugutta, 16, bohaterów Katynia 2, KDEX myślnik tłumiki, Częstochowa. Traugutta, 16, bohaterów Katynia 2, KDEX myślnik tłumiki. PL.
2: Porek
3: 16, bohaterów Katynia 2, KDEX myślnik tlumiki.pl.
2: Po reklamie.
3: Bohaterów Katynia 2, KDEX myślnik tlumiki.pl.
2: Po reklamie.
3: KDEX myślnik tlumiki.pl.
2: Po reklamie.
0: Dosłownie za moment
3: z miki.pl.
2: Po reklamie.
0: Dosłownie za moment zaczynamy taneczne.
2: Po reklamie.
0: Dosłownie za moment zaczynamy taneczne radio, ale wcześniej
2: posłuchajmy.
0: Dosłownie za moment zaczynamy taneczne radio, ale wcześniej posłuchajmy. Dosłownie za moment zaczynamy taneczne radio, ale wcześniej posłuchajmy razem wiadomości na zegarze. Dosłownie za moment zaczynamy taneczne radio, ale wcześniej posłuchajmy razem wiadomości na zegarze 20:00. Zaczynamy taneczne radio, ale wcześniej posłuchajmy razem wiadomości na zegarze 20:00.

0: Lotta. Ale wcześniej posłuchajmy razem wiadomości na zegarze 20.
1: Dobrych sąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji, które są budowane

0: oparte na szacunku, napisał Zełenski. Równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji, które są budowane na szacunku, napisał Zełenski. I wzajemnie korzystnych relacji, które są budowane na szacunku, napisał Zełenski. I podkreślił, że korzystnych relacji, które są budowane na szacunku, napisał Zełenski. I podkreślił, że nasz kraj znacząco, które są budowane na szacunku, napisał Zełenski. I podkreślił, że nasz kraj znacząco wsparł Ukrainę na szacunku, napisał Zełenski. I podkreślił, że nasz kraj znacząco wsparł Ukrainę po rozpoczęciu, napisał Zełenski. I podkreślił, że nasz kraj znacząco wsparł Ukrainę po rozpoczęciu. I podkreślił, że nasz kraj znacząco wsparł Ukrainę po rozpoczęciu pełnoskalowej Rosji. Że nasz kraj znacząco wsparł Ukrainę po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Dlatego Ukraina jest znacząco wsparł Ukrainę po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Dlatego Ukraina jest za to wsparł Ukrainę po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Dlatego Ukraina jest za to Polsce wdzięczna. Rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Dlatego Ukraina jest za to Polsce wdzięczna.
1: Około
0: skalowej rosyjskiej inwazji. Dlatego Ukraina jest za to Polsce wdzięczna.
1: Około 1300 absolwentów
0: inwazji. Dlatego Ukraina jest za to Polsce wdzięczna.
1: Około 1300 absolwentów.
0: Dlatego Ukraina jest za to Polsce wdzięczna.
1: Około 1300 absolwentów krakowskich
0: jest za to Polsce wdzięczna.
1: Około 1300 absolwentów krakowskich podstawówek nie dostało się
0: wdzięczna.
1: Około 1300 absolwentów krakowskich podstawówek nie dostało się do żadnej szkoły. Około 1300 absolwentów krakowskich podstawówek nie dostało się do żadnej szkoły w pierwszym etapie. 100 absolwentów krakowskich podstawówek nie dostało się do żadnej szkoły w pierwszym etapie rekrutacji. To krakowskich podstawówek nie dostało się do żadnej szkoły w pierwszym etapie rekrutacji. To efekt ówek nie dostało się do żadnej szkoły w pierwszym etapie rekrutacji. To efekt wysokich progów punktowych i dostało się do żadnej szkoły w pierwszym etapie rekrutacji. To efekt wysokich progów punktowych i dużej liczby kandydatów. To efekt wysokich progów punktowych i dużej liczby kandydatów, także spoza miasta.
2: Znaczy to jest bardzo przykre i
1: efekt wysokich progów punktowych i dużej liczby kandydatów, także spoza miasta.
2: Znaczy to jest bardzo przykre i powiem szczerze, że nie
1: punktowych i dużej liczby kandydatów, także spoza miasta.
2: Znaczy to jest bardzo przykre i powiem szczerze, że nie chciałabym być w takiej sytuacji.
1: Dużej liczby kandydatów, także spoza miasta.
2: Znaczy to jest bardzo przykre i powiem szczerze, że nie chciałabym być w takiej sytuacji jako ani
1: miasta.
2: Znaczy to jest bardzo przykre i powiem szczerze, że nie chciałabym być w takiej sytuacji jako ani rodzic, ani nie chciałabym, żeby w takiej sytuacji znalazł. Czy to jest bardzo przykre i powiem szczerze, że nie chciałabym być w takiej sytuacji jako ani rodzic, ani nie chciałabym, żeby w takiej sytuacji znalazł się syn.
3: Słyszałam, że
2: szczerze, że nie chciałabym być w takiej sytuacji jako ani rodzic, ani nie chciałabym, żeby w takiej sytuacji znalazł się syn.
3: Słyszałam, że jest duży problem
2: w takiej sytuacji jako ani rodzic, ani nie chciałabym, żeby w takiej sytuacji znalazł się syn.
3: Słyszałam, że jest duży problem. My teraz
2: ani rodzic, ani nie chciałabym, żeby w takiej sytuacji znalazł się syn.
3: Słyszałam, że jest duży problem. My teraz właśnie wróciliśmy z
2: chciałabym, żeby w takiej sytuacji znalazł się syn.
3: Słyszałam, że jest duży problem. My teraz właśnie wróciliśmy z obozu sportowego.
2: Znalazł się syn.
3: Słyszałam, że jest duży problem. My teraz właśnie wróciliśmy z obozu sportowego, gdzie właśnie były ósme klasy. Ja wiem, że jest duży problem. My teraz właśnie wróciliśmy z obozu sportowego, gdzie właśnie były ósme klasy. Ja byłam tam duży problem. My teraz właśnie wróciliśmy z obozu sportowego, gdzie właśnie były ósme klasy. Ja byłam tam wychowawcą. Właśnie wróciliśmy z obozu sportowego, gdzie właśnie były ósme klasy. Ja byłam tam wychowawcą. I już od dzieciaków słyszałam, że z obozu sportowego, gdzie właśnie były ósme klasy. Ja byłam tam wychowawcą. I już od dzieciaków słyszałam, że jest właśnie były ósme klasy. Ja byłam tam wychowawcą. I już od dzieciaków słyszałam, że jest duży problem, że ja byłam tam wychowawcą. I już od dzieciaków słyszałam, że jest duży problem, że część się dostała. I już od dzieciaków słyszałam, że jest duży problem, że część się dostała. Część w ogóle już od dzieciaków słyszałam, że jest duży problem, że część się dostała. Część w ogóle tam słyszałam, że jest duży problem, że część się dostała. Część w ogóle tam się nie dostała, ale jest jeszcze druga rekrutacja, że jest duży problem, że część się dostała. Część w ogóle tam się nie dostała, ale jest jeszcze druga rekrutacja. Część w ogóle tam się nie dostała, ale jest jeszcze druga rekrutacja, więc myślę, że jakoś się to ułoży. W ogóle tam się nie dostała, ale jest jeszcze druga rekrutacja, więc myślę, że jakoś się to ułoży.
4: To, co mogę doradzić.
3: Dostała, ale jest jeszcze druga rekrutacja, więc myślę, że jakoś się to ułoży.
4: To, co mogę doradzić, to przede wszystkim,
3: że jakoś się to ułoży.
4: To, co mogę doradzić, to przede wszystkim, żeby wybierali jak największą liczbę. To, co mogę doradzić, to przede wszystkim, żeby wybierali jak największą liczbę oddziałów. To przede wszystkim, żeby wybierali jak największą liczbę oddziałów. No i ewentualnie rozglądali. Przede wszystkim, żeby wybierali jak największą liczbę oddziałów. No i ewentualnie rozglądali się też. Wybierali jak największą liczbę oddziałów. No i ewentualnie rozglądali się też nad szkołami publiczną liczbę oddziałów. No i ewentualnie rozglądali się też nad szkołami publicznymi, ale nie samorządowymi oddziałów. No i ewentualnie rozglądali się też nad szkołami publicznymi, ale nie samorządowymi, które ewentualnie rozglądali się też nad szkołami.

0: szkołami publicznymi, ale nie samorządowymi, których organ oglądali się też nad szkołami publicznymi, ale nie samorządowymi, których organem prowadzący nad szkołami publicznymi, ale nie samorządowymi, których organem prowadzącym nie jest gmina miejska publicznymi, ale nie samorządowymi, których organem prowadzącym nie jest gmina miejska Kraków samorządowymi, których organem prowadzącym nie jest gmina miejska Kraków, bo tam też jest ponad 30, których organem prowadzącym nie jest gmina miejska Kraków, bo tam też jest ponad 30 prowadzącym nie jest gmina miejska Kraków, bo tam też jest ponad 30 nie jest gmina miejska Kraków, bo tam też jest ponad 30 liceów, które miejska Kraków, bo tam też jest ponad 30 liceów, które bo tam też jest ponad 30 liceów, które oferują jest ponad 30 liceów, które oferują miejsca dla uczniów. Jest to 30 liceów, które oferują miejsca dla uczniów.
1: Mówiły mamy
0: 30 liceów, które oferują miejsca dla uczniów.
1: Mówiły mamy przyszłych licealistów i
0: które oferują miejsca dla uczniów.
1: Mówiły mamy przyszłych licealistów i Jerzy
0: miejsca dla uczniów.
1: Mówiły mamy przyszłych licealistów i Jerzy Gąsierowski
0: miejsca dla uczniów.
1: Mówiły mamy przyszłych licealistów i Jerzy Gąsierowski z Wydziału Edukacji
0: dla uczniów.
1: Mówiły mamy przyszłych licealistów i Jerzy Gąsierowski z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Mówiły mamy przyszłych licealistów i Jerzy Gąsierowski z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Rozmawiał z przyszłych licealistów i Jerzy Gąsierowski z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Rozmawiał z nimi reporter Jerzy Gąsierowski z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Rozmawiał z nimi reporter Maćki z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Rozmawiał z nimi reporter Maciej Sołtys we wtorek edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Rozmawiał z nimi reporter Maciej Sołtys. We wtorek zacznie się rekrutacja z Krakowa. Rozmawiał z nimi reporter Maciej Sołtys. We wtorek zacznie się rekrutacja uzupełniająca.
2: Sponsorem prognozy pogody. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 20.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Stachowa, Aleja Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy
2: 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy
2: oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel
2: Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki
2: 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujące organizację urodzin i wycieczek. Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujące organizację urodzin i wycieczek. Poczesna z Mini Zoo, oferujące organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem
3: Mini Zoo, oferujące organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest
3: oferujące organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima
3: urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl.
3: Telewycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 730. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733. Pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267. Właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267. 267. Częstochowa.pl. Telefon 733 267. 267. Telefon 733 267 267 33 267 267 267 267

0: Indem 267. Sobota i niedziela 7. Sobota i niedziela z taką nie... Sobota i niedziela z taką niepewną... Sobota i niedziela z taką niepewną pogodą w Częstochowie, bo ma być... Sobota i niedziela z taką niepewną pogodą w Częstochowie, bo ma być chwilami burza i niedziela z taką niepewną pogodą w Częstochowie, bo ma być chwilami burzowo. Z taką niepewną pogodą w Częstochowie, bo ma być chwilami burzowo. Na szczęście słońce też będzie pewną pogodą w Częstochowie, bo ma być chwilami burzowo. Na szczęście słońce też będzie się pojawiać na termometrach, bo ma być chwilami burzowo. Na szczęście słońce też będzie się pojawiać na termometrach, chwilami burzowo. Na szczęście słońce też będzie się pojawiać na termometrach 24 i burzowo. Na szczęście słońce też będzie się pojawiać na termometrach 24 stopnie. W sobotę słońce też będzie się pojawiać na termometrach 24 stopnie. W sobotę też tyle się pojawiać na termometrach 24 stopnie. W sobotę też tyle będzie w niedzielę. Termometrach 24 stopnie. W sobotę też tyle będzie w niedzielę. A po 24 stopnie. W sobotę też tyle będzie w niedzielę. A początek przyszłego tygodnia stopnie. W sobotę też tyle będzie w niedzielę. A początek przyszłego tygodnia już w sobotę też tyle będzie w niedzielę. A początek przyszłego tygodnia już z niższymi wartościami. Tyle będzie w niedzielę. A początek przyszłego tygodnia już z niższymi wartościami na termometrach w niedzielę. A początek przyszłego tygodnia już z niższymi wartościami na termometrach w okolicach tak przyszłego tygodnia już z niższymi wartościami na termometrach w okolicach 20 stopni. Już z niższymi wartościami na termometrach w okolicach 20 stopni. Z niższymi wartościami na termometrach w okolicach 20 stopni. Wartościami na termometrach w okolicach 20 stopni. W okolicach 20 stopni. 20 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19 oraz Wendopark. Prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja Niepod. Właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja Niepod. Wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Częstochowa, Alia Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A.
2: Sponsorem prognozy 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest
4: oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku
6: Park, Aleja Niepodległości 26A.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki
8: Alpakarni 26A.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferujący organizację urogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferujący organizację urodzin. Właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferujący organizację urodzin i wycieczek. Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel
14: Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest
14: właściciel organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima
14: urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 700 pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 260 Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267. Telefon 733 267 267.
0: Jest 33 267 267.

0: Jest już
1: 567, 267.
0: Jest już piątek, mamy po 20, czyli
1: 267.
0: Jest już piątek, mamy po 20,
1: 67.
0: Jest już piątek, mamy po 20, czyli zaczynamy taneczne radio na do... Jest już piątek, mamy po 20, czyli zaczynamy taneczne radio na dobry początek. Jest już piątek, mamy po 20, czyli zaczynamy taneczne radio na dobry początek kolejnego wakacyjnego. Mamy po 20, czyli zaczynamy taneczne radio na dobry początek kolejnego wakacyjnego weekendu. Niestej, czyli zaczynamy taneczne radio na dobry początek kolejnego wakacyjnego weekendu. Nie ostatniego na szczęście. Mamy taneczne radio na dobry początek kolejnego wakacyjnego weekendu. Nie ostatniego na szczęście. Na dobry początek kolejnego wakacyjnego weekendu. Nie ostatniego na szczęście, choć no ten czas bardzo zasuwa. Nie początek kolejnego wakacyjnego weekendu. Nie ostatniego na szczęście, choć no ten czas bardzo zasuwa. Nie wakacyjnego weekendu. Nie ostatniego na szczęście, choć no ten czas bardzo zasuwa. Niestety. John Curry na początku. Nie ostatniego na szczęście, choć no ten czas bardzo zasuwa. Niestety. John Curry na początek i singiel Whisper. Na szczęście, choć no ten czas bardzo zasuwa. Niestety. John Curry na początek i singiel Whisper. No ten czas bardzo zasuwa. Niestety. John Curry na początek i singiel Whisper. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. No niestety. John Curry na początek i singiel Whisper. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Dobry wieczór. John Curry na początek i singiel Whisper. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Dobry wieczór. Curry na początek i singiel Whisper. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Dobry wieczór.
2: Radio
0: Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Dobry wieczór.
2: Radio Jura.
0: Ponownie. Dobry wieczór.
2: Radio Jura.
0: Wieczór.
2: Radio Jura.
3: I can hear you.
2: Radio Jura.

0: ty ciągle chcesz. Tylko moment odwagi, jednak brak. Bo ty ciągle chcesz, jednak brak. Bo ty ciągle chcesz
1: zdobyć świata szczyt.
0: Tak. Bo ty ciągle chcesz
1: zdobyć świata szczyt.

0: szczyt, Arek Braxton.
1: Umieć jeden z nich.
0: Zdobyć świata szczyt, Arek Braxton.
1: Jeden z nich.
0: Zdobyć świata szczyt, Arek Braxton, Sienicki, Marek Kościkiewicz. Takie
1: jeden z nich.
0: Zdobyć świata szczyt, Arek Braxton, Sienicki, Marek Kościkiewicz. Takie ciekawe. Zdobyć świata szczyt, Arek Braxton, Sienicki, Marek Kościkiewicz. Takie ciekawe dźwięki na nasza jantę. Szczyt, Arek Braxton, Sienicki, Marek Kościkiewicz. Takie ciekawe dźwięki na naszej antenie w tanecznym. Braxton, Sienicki, Marek Kościkiewicz. Takie ciekawe dźwięki na naszej antenie w tanecznym radio. Kiedyś Sienicki, Marek Kościkiewicz. Takie ciekawe dźwięki na naszej antenie w tanecznym radio. Kiedyś wiadomo, szczęśliwego Kościkiewicz. Takie ciekawe dźwięki na naszej antenie w tanecznym radio. Kiedyś wiadomo, szczęśliwego Nowego Jorku zespołu. Ciekawe dźwięki na naszej antenie w tanecznym radio. Kiedyś wiadomo, szczęśliwego Nowego Jorku zespołu Ira. Na naszej antenie w tanecznym radio. Kiedyś wiadomo, szczęśliwego Nowego Jorku zespołu Ira. Tanecznym radio. Kiedyś wiadomo, szczęśliwego Nowego Jorku zespołu Ira. A propos Nowego Jorku, to aktualnie kiedyś wiadomo, szczęśliwego Nowego Jorku zespołu Ira. A propos Nowego Jorku, to aktualnie mają szczęśliwego Nowego Jorku zespołu Ira. A propos Nowego Jorku, to aktualnie mają tam bardzo zanieczyszczone poku zespołu Ira. A propos Nowego Jorku, to aktualnie mają tam bardzo zanieczyszczone powietrze. To w związku z pożarem. A propos Nowego Jorku, to aktualnie mają tam bardzo zanieczyszczone powietrze. To w związku z Nowego Jorku, to aktualnie mają tam bardzo zanieczyszczone powietrze. To w związku z pożarami lasów w Kanadzie. Aktualnie mają tam bardzo zanieczyszczone powietrze. To w związku z pożarami lasów w Kanadzie. Dym bardzo zanieczyszczone powietrze. To w związku z pożarami lasów w Kanadzie. Dym widać i czuć na przestrzeni powietrze. To w związku z pożarami lasów w Kanadzie. Dym widać i czuć na przestrzeni kilkuset. W związku z pożarami lasów w Kanadzie. Dym widać i czuć na przestrzeni kilkuset kilometrów. Nawet już mamy lasów w Kanadzie. Dym widać i czuć na przestrzeni kilkuset kilometrów. Nawet już w amerykańskiej stolicy. Dym widać i czuć na przestrzeni kilkuset kilometrów. Nawet już w amerykańskiej stolicy. Widać i czuć na przestrzeni kilkuset kilometrów. Nawet już w amerykańskiej stolicy w Waszyngtonie. Nie zazdrości kilkuset kilometrów. Nawet już w amerykańskiej stolicy w Waszyngtonie. Nie zazdrościmy. A teraz gramy dalej w tanet kilometrów. Nawet już w amerykańskiej stolicy w Waszyngtonie. Nie zazdrościmy. A teraz gramy dalej w tanecznym radiu. Nawet już w amerykańskiej stolicy w Waszyngtonie. Nie zazdrościmy. A teraz gramy dalej w tanecznym radiu. Stolicy w Waszyngtonie. Nie zazdrościmy. A teraz gramy dalej w tanecznym radiu. Czas na Take Me Home. Zazdrościmy. A teraz gramy dalej w tanecznym radiu. Czas na Take Me Home Country Roads. A teraz gramy dalej w tanecznym radiu. Czas na Take Me Home Country Roads. DJ. Dalej w tanecznym radiu. Czas na Take Me Home Country Roads. DJ Braheim. W tym radiu. Czas na Take Me Home Country Roads. DJ Braheim z Norwegii. Na Take Me Home Country Roads. DJ Braheim z Norwegii w tanecznym radio. Country Roads. DJ Braheim z Norwegii w tanecznym radio.
2: Country
0: Roads. DJ Braheim z Norwegii w tanecznym radio.
2: Taneczne Radio Jur.
0: DJ Braheim z Norwegii w tanecznym radio.
2: Taneczne Radio Jura.
0: Braheim z Norwegii w tanecznym radio.
2: Taneczne Radio Jura.
0: Norwegii w tanecznym radio.
2: Taneczne Radio Jura. Taneczne Radio Jura. Taneczne Radio Jura. Radio Jura.

Taneczne Radio. Taneczne Radio Jura. Taneczne Radio Jura. Taneczne Radio Jura. Taneczne Radio Jura. Taneczne Radio Jura. Radio Jura.

0: Milk and Sugar i James Hunt. Milk and Sugar i James, Milk and Sugar i James H w Tanecznym Radiu. I like it. Mam takie wrażenie, że w tym sezonie właśnie takie dźwięki. I James H w Tanecznym Radiu. I like it. Mam takie wrażenie, że w tym sezonie właśnie takie dźwięki lubimy. W Tanecznym Radiu. I like it. Mam takie wrażenie, że w tym sezonie właśnie takie dźwięki lubimy najbardziej. Szczególnie na plaży. I like it. Mam takie wrażenie, że w tym sezonie właśnie takie dźwięki lubimy najbardziej. Szczególnie na plaży. Mam takie wrażenie, że w tym sezonie właśnie takie dźwięki lubimy najbardziej. Szczególnie na plaży. Na ręczniku, że w tym sezonie właśnie takie dźwięki lubimy najbardziej. Szczególnie na plaży, na ręczniku, z napojami, takie dźwięki lubimy najbardziej. Szczególnie na plaży, na ręczniku, z napojami, z palemką lubimy najbardziej. Szczególnie na plaży, na ręczniku, z napojami, z palemką w dłoniach i tak. Szczególnie na plaży, na ręczniku, z napojami, z palemką w dłoniach i tak dalej. Na ręczniku, z napojami, z palemką w dłoniach i tak dalej. Oby właśnie tak w niku. Z napojami, z palemką w dłoniach i tak dalej. Oby właśnie tak wyglądała reszta sezonu. Z napojami, z palemką w dłoniach i tak dalej. Oby właśnie tak wyglądała reszta sezonu nad polskim morzem. W dłoniach i tak dalej. Oby właśnie tak wyglądała reszta sezonu nad polskim morzem. Trzymam za to kciuki i tak dalej. Oby właśnie tak wyglądała reszta sezonu nad polskim morzem. Trzymam za to kciuki. Oby właśnie tak wyglądała reszta sezonu nad polskim morzem. Trzymam za to kciuki. A za chwilę oczywiście wyglądała reszta sezonu nad polskim morzem. Trzymam za to kciuki. A za chwilę oczywista sezonu nad polskim morzem. Trzymam za to kciuki. A za chwilę oczywistość. Summer is magic. Im morzem. Trzymam za to kciuki. A za chwilę oczywistość. Summer is magic. Jasne, że lato i wakacje. Za to kciuki. A za chwilę oczywistość. Summer is magic. Jasne, że lato i wakacje to. A za chwilę oczywistość. Summer is magic. Jasne, że lato i wakacje to magiczny czas. Christian Mars. Ta oczywistość. Summer is magic. Jasne, że lato i wakacje to magiczny czas. Christian Mars. Summer is magic. Jasne, że lato i wakacje to magiczny czas. Christian Marki pojawi się w Tanecznym Radio. Dzik. Jasne, że lato i wakacje to magiczny czas. Christian Marki pojawi się w Tanecznym Radio. Lato i wakacje to magiczny czas. Christian Marki pojawi się w Tanecznym Radio.
1: Radio Jura.
0: To magiczny czas. Christian Marki pojawi się w Tanecznym Radio.
1: Radio Jura.
0: Christian Marki pojawi się w Tanecznym Radio.
1: Radio Jura. Muzyka
0: i pojawi się w Tanecznym Radio.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana na
0: tym radio.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Jura. Muzyka wybrana na lato. A na lato.

0: 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 zwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Panią,
0: 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Panią, jesteś
0: sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
0: 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
0: Na kartę. Biedronka.
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są...
0: Biedronka.
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są...
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim...
1: Czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim...
1: Taj skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie... Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak
2: moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież...
2: Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost.
2: Przekończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie...
2: Wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost suplement męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost suplement diety pomaga kontrolować. Przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost suplement diety pomaga kontrolować. Mnie bardzo pomógł. Feminost suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu. Mnie bardzo pomógł. Feminost suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowy napięcie. Feminost suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni w tym. Suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni w tym mięśni kegla. Ty pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni w tym mięśni kegla. I trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Wspomaga prawidłowe napięcie mięśni w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff.
1: Napięcie mięśni w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff. Jest dla
1: mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff. Jest dla mnie ratunek.
1: Tak. Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff. Jest dla mnie ratunek.
1: Tak. Nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff. Jest dla mnie ratunek.
1: Tak. Feminost. Wchodzić z domu.
2: Uff. Jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj
2: kontrolę. Uff. Jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
2: Mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
3: Wprowadź. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid. W browarni.
3: Kontrolę.
0: Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od w browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku w browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus szeroki wybór piw w supercenach. Od

0: zapraszamy! Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody! A do tego... Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa... Lody, zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną! Na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz lody?
0: A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawia.
0: Tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz.
0: A kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz.
0: Śmietaną!
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak. Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po lakto, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po lakto, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po lakto kontrol.
2: Suplementujesz
1: laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po lakto kontrol.
2: Suplement diety lakto kontrol.
1: Nie musi tak być. Sięgnij po lakto kontrol.
2: Suplement diety lakto kontrol.
1: Być. Sięgnij po lakto kontrol.
2: Suplement diety lakto kontrol poprawia trawienie.
1: Po lakto kontrol.
2: Suplement diety lakto kontrol poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jeden. Suplement diety lakto kontrol poprawia trawienie laktozy z mleka. Suplement diety lakto kontrol poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka lakto kontrol poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka lakto kontrol przed posiłkiem poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka laktokontrol przed posiłkiem, by jeść to, co lozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka laktokontrol przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Wystarczy jedna tabletka laktokontrol przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Jedna tabletka laktokontrol przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Kontrol przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Laktokontrol. Posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Laktokontrol i produkty mleczne. To, co się lubi. Bez dyskomfortu. Laktokontrol i produkty mleczne mogą być. Bez dyskomfortu. Laktokontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Komfortu. Laktokontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
3: Zdrowit.
2: Laktokontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
3: Zdrowit.
2: Dyskontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
3: Zdrowit.
2: Dyskontowe asy mleczne mogą być bezpieczne.
3: Zdrowit.
2: Dyskontowe asy w Netto, teraz polski ziemniak wczesny.
3: Bezpieczne.
2: Zdrowit.
3: Dyskontowe asy w Netto, teraz polski ziemniak wczesny luz.
2: Zdrowit.
3: Dyskontowe asy w Netto, teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 40.
2: Dyskontowe asy w Netto, teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg. Dyskontowe asy w Netto, teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg. 62% to teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg. 62% taniej, a woda niegazowana ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg. 62% taniej, a woda niegazowana żywiec złoty 49 za 1 kg. 62% taniej, a woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 9 za 1 kg. 62% taniej, a woda niegazowana na żywiec zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za 62% taniej, a woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za 1 sztukę procent taniej, a woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za 1 sztukę przy zakupie 6 sztuk. Niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za 1 sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena 1,5 litra, jedynie złoty 99 za 1 sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty, nie złoty 99 za 1 sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto patent 9 za 1 sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto patent na tanie zakupy przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto patent na tanie zakupy. Sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.
2: 30 dni złoty 89. Netto patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.
2: 89. Netto patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.
2: Netto patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.
2: Tanie zakupy.
4: Po reklamie.
5: Radio.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.
0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na...
0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do so...
0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty skarb. Niskie ceny są...

bezzwrotnych 500 ml, 5 plus 5 gratis. Piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml, 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Max w butelkach bezzwrotnych 500 ml.

0: 8 w cenie 4. Z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alk piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Lody, lody, zapraszam.
0: Tylko dla pełnoletnich.

0: Ale są też nowości, które w trakcie lata jakoś jeszcze bardziej podbijają klimatów. Ale są też nowości, które w trakcie lata jakoś jeszcze bardziej podbijają klimat tego czasu. I taka piosenka za chwilę, lata jakoś jeszcze bardziej podbijają klimat tego czasu. I taka piosenka za chwilę, La Luna de Mat tego czasu. I taka piosenka za chwilę, La Luna della Sirena i Alex Pizzuti w tanecznym radiu.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato.

Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura.

Mamy czas przerabiania hitów. Mamy czas przerabiania hitów sprzed lat, więc. Mamy czas przerabiania hitów sprzed lat, więc proszę nie być zaskoczony. Mamy czas przerabiania hitów sprzed lat, więc proszę nie być zaskoczonym, gdy kolejne te... Mamy czas przerabiania hitów sprzed lat, więc proszę nie być zaskoczonym, gdy kolejne tego typu klasyki... Przerabiania hitów sprzed lat, więc proszę nie być zaskoczonym, gdy kolejne tego typu klasyki w nowym wydaniu... Proszę nie być zaskoczonym, gdy kolejne tego typu klasyki w nowym wydaniu ze świeżym bitem będą wjeżdżać... Zaskoczonym, gdy kolejne tego typu klasyki w nowym wydaniu ze świeżym bitem będą wjeżdżać do... Kolejne tego typu klasyki w nowym wydaniu ze świeżym bitem będą wjeżdżać do naszych głośników, ale są też nowości, które klasyki w nowym wydaniu ze świeżym bitem będą wjeżdżać do naszych głośników, ale są też nowości, które w wydaniu ze świeżym bitem będą wjeżdżać do naszych głośników, ale są też nowości, które w trakcie lata jakoś bitem będą wjeżdżać do naszych głośników, ale są też nowości, które w trakcie lata jakoś jeszcze bardziej wjeżdżać do naszych głośników.

Muzyka. Muzyka. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio. Radio Jura. Radio Jura. Radio.

0: które wracają, czyli czerwonych włosów u jej boku. I tutaj postawmy kropkę.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo, sięgnij po Trisulin. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę.
4: Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
4: Normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
4: Nie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.
4: Działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.
4: Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: Radio.

ten numer DJ Svens and Freaks poznaliśmy 25 lat temu. Blank and Jones z Niemiec. Svens and Freaks poznaliśmy 25 lat temu. Blank and Jones z Niemiec. W tanecznym poznaliśmy 25 lat temu. Blank and Jones z Niemiec. W tanecznym radio. Kto 25 lat temu. Blank and Jones z Niemiec. W tanecznym radio. Kto lubi takie dźwięki? Lat temu. Blank and Jones z Niemiec. W tanecznym radio. Kto lubi takie dźwięki? Takie bity, no to Warkent Jones. Z Niemiec w tanecznym radio. Kto lubi takie dźwięki? Takie bity, no to warto sobie wrócić. Niemiec w tanecznym radio. Kto lubi takie dźwięki? Takie bity, no to warto sobie wrócić do ich twórczości. Szczególnym radio. Kto lubi takie dźwięki? Takie bity, no to warto sobie wrócić do ich twórczości. Szczególnie z przełomu takie dźwięki. Takie bity, no to warto sobie wrócić do ich twórczości. Szczególnie z przełomu. Takie bity, no to warto sobie wrócić do ich twórczości. Szczególnie z przełomu wieku. A za chwilę przeniesiemy. No to warto sobie wrócić do ich twórczości. Szczególnie z przełomu wieku. A za chwilę przeniesiemy się do powrócić do ich twórczości. Szczególnie z przełomu wieku. A za chwilę przeniesiemy się do połowy lat 70. Szczególnie z przełomu wieku. A za chwilę przeniesiemy się do połowy lat 70. Z przełomu wieku. A za chwilę przeniesiemy się do połowy lat 70. Joe Dassin wieku. A za chwilę przeniesiemy się do połowy lat 70. Joe Dassin. Za chwilę przeniesiemy się do połowy lat 70. Joe Dassin zaśpiewał kiedyś piosenkę Let and W ogóle połowy lat 70. Joe Dassin zaśpiewał kiedyś piosenkę Let and Dien. W ogóle to jest momentami mocno tych Joe Dassin zaśpiewał kiedyś piosenkę Let and Dien. W ogóle to jest momentami mocno Dassin zaśpiewał kiedyś piosenkę Let and Dien. W ogóle to jest momentami mocno przearanżowana piosenka. Zaśpiewał kiedyś piosenkę Let and Dien. W ogóle to jest momentami mocno przearanżowana piosenka Toto zespołu Let and Dien. W ogóle to jest momentami mocno przearanżowana piosenka Toto zespołu Dien. W ogóle to jest momentami mocno przearanżowana piosenka Toto zespołu Afryka. Można się wsłuchać. To jest momentami mocno przearanżowana piosenka Toto zespołu Afryka. Można się wsłuchać. No to przearanżowana piosenka Toto zespołu Afryka. Można się wsłuchać. No to za moment nowa wersja na piosenka Toto zespołu Afryka. Można się wsłuchać. No to za moment nowa wersja Let and Dien a przy okazji zespołu Afryka. Można się wsłuchać. No to za moment nowa wersja Let and Dien a przy okazji przypika. Można się wsłuchać. No to za moment nowa wersja Let and Dien a przy okazji przypomniałem sobie, że kiedyś słuchać. No to za moment nowa wersja Let and Dien, a przy okazji przypomniałem sobie, że kiedyś mandaryna miała swoją. Moment nowa wersja Let and Dien, a przy okazji przypomniałem sobie, że kiedyś mandaryna miała swoją wersję. Let and Dien, a przy okazji przypomniałem sobie, że kiedyś mandaryna miała swoją wersję. Za czasów przy okazji przypomniałem sobie, że kiedyś mandaryna miała swoją wersję. Za czasów, które przypomniałem sobie, że kiedyś mandaryna miała swoją wersję. Za czasów, które wracają. Czyli kiedyś mandaryna miała swoją wersję. Za czasów, które wracają, czyli czerwonych włosów. Mandaryna miała swoją wersję. Za czasów, które wracają, czyli czerwonych włosów. U jej boku. Wersję. Za czasów, które wracają, czyli czerwonych włosów. U jej boku. I tutaj postaw. Czasów,

Radio Jura. Muzyka wybrana. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Yuka. Amo. Radio Jura. Amo. Radio Jura. Muzyka wybrana. Amo. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato.

Słuchasz radia. Słuchasz radia. Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura. Radia Jura.

0: Woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie. Nawal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom w wodzie Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zmuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego
0: i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników
0: podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Dyskontowe asy w
0: upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Dyskontowe asy w net.
0: Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Dyskontowe asy w net.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Dyskontowe asy w net. To teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko z
1: wynika z działania jego składników.
2: Dyskontowe asy w net. To teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty
1: składników.
2: Dyskontowe asy w net. To teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg. Dyskontowe asy w net. To teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg. 60 asy w net. To teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg. 62% taniej. A teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg. 62% taniej. A woda niegazowana luz, tylko złoty 49 za 1 kg. 62% taniej. A woda niegazowana żywiec zdrój 1,5% taniej. A woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. A woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 netto. Patent na tanie jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 netto. Patent na tanie zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
2: Najniższa cena z 30 dni złoty 89 netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
2: Złoty 89 netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
2: Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
4: Obiecuję, że za moment wracamy.
2: Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
4: Obiecuję, że za moment wracamy do tanecznego radia, ale...
3: Po reklamie.
4: Obiecuję, że za moment wracamy do tanecznego radia, ale teraz sprawdźmy. Obiecuję, że za moment wracamy do tanecznego radia, ale teraz sprawdźmy naj... Obiecuję, że za moment wracamy do tanecznego radia, ale teraz sprawdźmy najnowsze wiadomości, bo na zegarze Obiecuję, że za moment wracamy do tanecznego radia, ale teraz sprawdźmy najnowsze wiadomości, bo na zegarze 21. Tanecznego radia, ale teraz sprawdźmy najnowsze wiadomości, bo na zegarze 21. Teraz sprawdźmy najnowsze wiadomości, bo na zegarze 21. Najnowsze wiadomości, bo na zegarze 21.
5: Nawet kilka dni
4: możliwości, bo na zegarze 21.
5: Nawet kilka dni
4: 21.
5: Nawet kilka dni może potrwać przywrócenie. Nawet kilka dni może potrwać przywrócenie ruchu na trasie kolejowej. Nawet kilka dni może potrwać przywrócenie ruchu na trasie kolejowej z Nowego Sącza. Nawet kilka dni może potrwać przywrócenie ruchu na trasie kolejowej z Nowego Sącza do Muszyny. Kilka dni może potrwać przywrócenie ruchu na trasie kolejowej z Nowego Sącza do Muszyny. Po południu trwać przywrócenie ruchu na trasie kolejowej z Nowego Sącza do Muszyny. Po południu w rejonie Wierchomli ruchu na trasie kolejowej z Nowego Sącza do Muszyny. Po południu w rejonie Wierchomli wykoleił się pociąg towarowy kolejowej z Nowego Sącza do Muszyny. Po południu w rejonie Wierchomli wykoleił się pociąg towarowy Sącza do Muszyny. Po południu w rejonie Wierchomli wykoleił się pociąg towarowy A1 z wagony. Po południu w rejonie Wierchomli wykoleił się pociąg towarowy A1 z wagonów. Wpadł do rzeki Pniu. W rejonie Wierchomli wykoleił się pociąg towarowy A1 z wagonów. Wpadł do rzeki Poprad. O tym co Homli wykoleił

0: Zalił się pociąg towarowy, a jeden z wagonów wpadł do rzeki Poprad. O tym, co się stało na tym szlaku, pociąg towarowy, a jeden z wagonów wpadł do rzeki Poprad. O tym, co się stało na tym szlaku kolejowym, a jeden z wagonów wpadł do rzeki Poprad. O tym, co się stało na tym szlaku kolejowym, reporter Maciej Połachicki. Wpadł do rzeki Poprad. O tym, co się stało na tym szlaku kolejowym, reporter Maciej Połachicki.
1: W sumie wykoleiło się...
0: O tym, co się stało na tym szlaku kolejowym, reporter Maciej Połachicki.
1: W sumie wykoleiło się sześć wagonów...
0: Co się stało na tym szlaku kolejowym, reporter Maciej Połachicki.
1: W sumie wykoleiło się sześć wagonów z długiego, ale na szczęście...
0: Kolejowym reporter Maciej Połachicki.
1: W sumie wykoleiło się sześć wagonów z długiego, ale na szczęście pustego składu jeden...
0: Maciej Połachicki.
1: W sumie wykoleiło się sześć wagonów z długiego, ale na szczęście pustego składu jeden rzeczywiście wpadł do Poprad. W sumie wykoleiło się sześć wagonów z długiego, ale na szczęście pustego składu jeden rzeczywiście wpadł do Popradu. Drugi się sześć wagonów z długiego, ale na szczęście pustego składu jeden rzeczywiście wpadł do Popradu. Drugi oparł się na... z długiego, ale na szczęście pustego składu jeden rzeczywiście wpadł do Popradu, drugi oparł się na skarpie, reszta została szczęście pustego składu jeden rzeczywiście wpadł do Popradu, drugi oparł się na skarpie, reszta została na składu jeden rzeczywiście wpadł do Popradu, drugi oparł się na skarpie, reszta została na nasypie, na miejscu wpadł do Popradu, drugi oparł się na skarpie, reszta została na nasypie, na miejscu pracuje już specjalna kolejowa, drugi oparł się na skarpie, reszta została na nasypie, na miejscu pracuje już specjalna kolejowa na skarpie, reszta została na nasypie, na miejscu pracuje już specjalna kolejowa komisja, która ma ustalić przyczynę, została na nasypie. Na miejscu pracuje już specjalna kolejowa komisja, która ma ustalić przyczyny tego wysypie. Na miejscu pracuje już specjalna kolejowa komisja, która ma ustalić przyczyny tego wypadku. Jadą tam też dwa... pracuje już specjalna kolejowa komisja, która ma ustalić przyczyny tego wypadku. Jadą tam też dwa pociągi, które... specjalna kolejowa komisja, która ma ustalić przyczyny tego wypadku. Jadą tam też dwa pociągi, które za pomocą... która ma ustalić przyczyny tego wypadku. Jadą tam też dwa pociągi, które za pomocą potężnych dźwigów mają przyczyny tego wypadku. Jadą tam też dwa pociągi, które za pomocą potężnych dźwigów mają podnieść wykolejony wagon. Jadą tam też dwa pociągi, które za pomocą potężnych dźwigów mają podnieść wykolejony wagon. Też dwa pociągi, które za pomocą potężnych dźwigów mają podnieść wykolejone wagony na tory. Które za pomocą potężnych dźwigów mają podnieść wykolejone wagony na tory. Dopiero potem będzie można przystąpić. Potężnych dźwigów mają podnieść wykolejone wagony na tory. Dopiero potem będzie można przystąpić. Mają podnieść wykolejone wagony na tory. Dopiero potem będzie można przystąpić do naprawy torowiska, które wykolejone wagony na tory. Dopiero potem będzie można przystąpić do naprawy torowiska, które powony na tory. Dopiero potem będzie można przystąpić do naprawy torowiska, które poważnie ucierpiało.
0: Dla pasażerów.
1: Dopiero potem będzie można przystąpić do naprawy torowiska, które poważnie ucierpiało.
0: Dla pasażerów.
1: Można przystąpić do naprawy torowiska, które poważnie ucierpiało.
0: Dla pasażerów zamiast pociągów.
1: Naprawy torowiska, które poważnie ucierpiało.
0: Dla pasażerów zamiast pociągów uruchomiono zastępczą.
1: A które poważnie ucierpiało.
0: Dla pasażerów zamiast pociągów uruchomiono zastępczą
1: poważnie ucierpiało.
0: Dla pasażerów zamiast pociągów uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Dla pasażerów zamiast pociągów uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Zakończyło się zamiast pociągów uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Zakończyło się uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Zakończyło się spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości zastępczą komunikację autobusową. Zakończyło się spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosławie autobusową. Zakończyło się spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Zakończyło się spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszem. Zakończyło się spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem Mateuszskiego z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Jak informuje rzecznik partii, to była spokojna rozmowa, choć premierem Mateuszem Morawieckim. Jak informuje rzecznik partii, to była spokojna rozmowa, choć nie Morawieckim. Jak informuje rzecznik partii, to była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła do... Jak informuje rzecznik partii, to była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła do rozstrzygnięcia... Rzecznik partii, to była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła do rozstrzygnięcia sprawy... Spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Chodzi o partyjne... Choć nie doprowadziła do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Chodzi o partyjne ultimatum. Prowadziła do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Chodzi o partyjne ultimatum. Rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Chodzi o partyjne ultimatum. Działacze, którzy chcą pozostać w PiS, muszą wystąpić o partyjne ultimatum. Działacze, którzy chcą pozostać w PiS, muszą wystąpić ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Ultimatum. Działacze, którzy chcą pozostać w PiS, muszą wystąpić ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Działacze, którzy chcą pozostać w PiS, muszą wystąpić ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i po pierwsze pozostać w PiS, muszą wystąpić ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i po pierwsze

0: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.
1: Reklama. Jura. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w...
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze...
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty...
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie...

0: Polska po wystąpić ze Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i po pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Na decyzję politycy mają czas do czwartku.
1: Dzień dobry, tak, jeszcze dziś prezydent USA weźmie udział w przyjęciu organizowanym...
0: Wyruszy do Nowego Jorku.
1: Dzień dobry, tak, jeszcze dziś prezydent USA weźmie udział w przyjęciu organizowanym...
0: Do Jorku.
1: Dzień dobry, tak, jeszcze dziś prezydent USA weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez FIFA. Wydarzenie zaplanowano na... Dzień dobry, tak, jeszcze dziś prezydent USA weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez FIFA. Wydarzenie zaplanowano na 23... Prezydent USA weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez FIFA. Wydarzenie zaplanowano na 23.20 czasu polskiego. Weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez FIFA. Wydarzenie zaplanowano na 23.20 czasu polskiego. Niewykluczone jest spotkanie organizowanym przez FIFA. Wydarzenie zaplanowano na 23.20 czasu polskiego. Niewykluczone jest FIFA. Wydarzenie zaplanowano na 23.20 czasu polskiego. Niewykluczone jest spotkanie z szefem Federacji Piłkarskiej. Planowano na 23.20 czasu polskiego. Niewykluczone jest spotkanie z szefem Federacji Piłkarskiej. 23.20 czasu polskiego. Niewykluczone jest spotkanie z szefem Federacji Piłkarskiej. Ale wieczór już prezydent ma spędzić na terenie polskiego. Niewykluczone jest spotkanie z szefem Federacji Piłkarskiej. Ale wieczór już prezydent ma spędzić na terenie swojego ośrodka. Wykluczone jest spotkanie z szefem Federacji Piłkarskiej. Ale wieczór już prezydent ma spędzić na terenie swojego ośrodka golfowego. Z szefem Federacji Piłkarskiej. Ale wieczór już prezydent ma spędzić na terenie swojego ośrodka golfowego niedaleko Nowego Jorku. Pojawi się na stadionie w New Jersey. Pierwszy

0: bezzwrotnych 500 ml, 5 plus 5 gratis. Lineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml, 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Zwrotnych 500 ml, 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 ml, 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedron 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Upały.
0: 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Upały. Koniec.
0: Kartę. Biedronka.
1: Upały. Koniec są żarty. Efekt? Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić... Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cennie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały, aby je uzupełnić. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały, aby je uzupełnić. Sama z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały, aby je uzupełnić. Sama woda nie wystarczy. Stracić cenne elektrolity i minerały, aby je uzupełnić. Sama woda nie wystarczy. Elektrolity i minerały, aby je uzupełnić. Sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Minerały, aby je uzupełnić. Sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. I uzupełnić. Sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Sama w...

0: pierwsza dama w New Jersey i mamy potwierdzenie, że będzie mu towarzyszyć pierwsza dama Melania Trump. Nieoficjalnie wiemy, że prezydent upiera się, by mu towarzyszyć pierwsza dama Melania Trump. Nieoficjalnie wiemy, że prezydent upiera się, by był przynajmniej współwręczającym pierwsza dama Melania Trump. Nieoficjalnie wiemy, że prezydent upiera się, by był przynajmniej współwręczającym Melania Trump. Nieoficjalnie wiemy, że prezydent upiera się, by był przynajmniej współwręczającym piłkarski puchar. Oficjalnie wiemy, że prezydent upiera się, by był przynajmniej współwręczającym piłkarski puchar.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, ale Alia Wolności 19 oraz Wendo Park. Częstochowa, Alia Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki 6A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferuje. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 700. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 730. Prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733.

0: sobotę i w niedzielę, na początku przyszłego tygodnia chłodniej. Jest szansa, że nawet poniżej 20 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19 oraz Wendopa.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpa Częstochowa.
0: Dużo dobrej muzyki w tanecznym radiu
2: 267.
0: Dużo dobrej muzyki w tanecznym radiu. Dużo dobrej muzyki w tanecznym radiu bez gadania w tej godzinie. Dużo dobrej muzyki w tanecznym radiu bez gadania w tej godzinie. DJ. Dużo dobrej muzyki w tanecznym radiu bez gadania w tej godzinie. DJ Ilham i jego muzyki w tanecznym radiu bez gadania w tej godzinie. DJ Ilham i jego digi digi radiu bez gadania w tej godzinie. DJ Ilham i jego digi digi na początek. Gadania w tej godzinie. DJ Ilham i jego digi digi na początek, a później między innymi DJ Ilham i jego digi digi na początek, a później między innymi Liza Dojaham i jego digi digi na początek, a później między innymi Liza Doja Cat i Rave. Digi digi na początek, a później między innymi Liza Doja Cat i Rave w remiksie Purple. Digi na początek, a później między innymi Liza Doja Cat i Rave w remiksie Purple Disco Machine. Tak, a później między innymi Liza Doja Cat i Rave w remiksie Purple Disco Machine. Będzie Born. Liza Doja Cat i Rave w remiksie Purple Disco Machine. Będzie Born Again. Łukasz Jakubczyk, cześć. Cat i Rave w remiksie Purple Disco Machine. Będzie Born Again. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Można dać Purple Disco Machine. Będzie Born Again. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Można dać głośniej to Machine. Będzie Born Again. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Można dać głośniej, to jest taneczne radio. Cześć ponownie. Można dać głośniej, to jest taneczne radio.
3: Muzyka wybrana.
0: Można dać głośniej, to jest taneczne radio.
3: Muzyka wybrana na lato.
0: Można dać głośniej, to jest taneczne radio.
3: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
0: Taneczne radio.
3: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. So digi. Wybrana na lato. Radio Jura. So digi. Na lato. Radio Jura.

0: 737-267. Telefon 733-267-267. 733-267-267. 3-267-267. 57-267.
1: Deszczowe i
0: 67.
1: Deszczowe i burzowe. Deszczowy i burzowy weekend szykuje się w Częstochowie. Deszczowy i burzowy weekend szykuje się w Częstochowie. Deszczowy i burzowy weekend szykuje się w Częstochowie, szczególnie z sobota pod. Deszczowy i burzowy weekend szykuje się w Częstochowie, szczególnie z sobotę. I burzowy weekend szykuje się w Częstochowie, szczególnie z sobota pod względem burzowym. Weekend szykuje się w Częstochowie, szczególnie z sobota pod względem burzowym. Może nam przeszkadzać, bo Częstochowie, szczególnie z sobota pod względem burzowym. Może nam przeszkadzać, bo te burze mają się pojawiać. Z sobota pod względem burzowym. Może nam przeszkadzać, bo te burze mają się pojawiać. W zasadzie od względem burzowym. Może nam przeszkadzać, bo te burze mają się pojawiać. W zasadzie od rana na termometrach może nam przeszkadzać, bo te burze mają się pojawiać w zasadzie od rana na termometrach 20 przeszkadzać, bo te burze mają się pojawiać w zasadzie od rana na termometrach 24 stopnie mają się pojawiać w zasadzie od rana na termometrach 24 stopnie i w sobotę i w niedzielę na początku na termometrach 24 stopnie i w sobotę i w niedzielę na początku przyszłego tygodnia chłodniej trach 24 stopnie i w sobotę i w niedzielę na początku przyszłego tygodnia chłodniej jest szansa, że na 4 stopnie i w sobotę i w niedzielę na początku przyszłego tygodnia chłodniej jest szansa, że nawet poniżej 20.

Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka.
1: Pij po Lacto Control.
0: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z
1: Troll.
0: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem. Trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to coś z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to co się lubi. Czy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i przed posiłkiem, by jeść to co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty jeść to co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Tu Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Być bezpieczne. Zdrowit.
2: Czas dla
0: Zdrowit.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. A mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej. 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze.
2: Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę.
2: Trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A. Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak...
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam o.
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę.
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej.
4: Brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na...
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dłużej? Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś? Będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś? Będzie wyglądało twoje.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś? Będzie wyglądało twoje.
4: Zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Wszystkie
3: 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Wszyscy
3: razem. 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Wszyscy razem.
3: Rossmann. Moja drogeria.
5: Wszyscy razem.
3: Drogeria.

0: Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
1: Reklam.
0: Lato. Radio Jura.
1: Reklam.
0: Radio Jura.
1: Reklama.
0: Radio Jura.
1: Reklama. Reklama. Reklama.
2: W browarni Lidla
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Lody.
2: Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Lody, lody.
2: Tylko dla pełnoletnich.
3: Lody, lody. Zapraszamy na. Lody, lody. Zapraszamy na pyszne. Lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. A do. Lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożone lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną. Zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną. Pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz lody,
3: kawa. Mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz
3: bitą śmietaną.
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie mów. Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi. Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control.
4: Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie.
4: Być. Sięgnij po Lacto Control.

0: Borys Szyc.
1: Po reklamie.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
0: Nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
0: Borys Szyc.
1: Po reklamie.
2: Radio Jura.
1: Po reklamie.
2: Radio Jura.
1: Reklamie.
2: Radio Jura. Muzyka wybrana na lata. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana.

0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku w browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alki piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Panią.
0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Panią, jest...
0: Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wie.
0: Tylko dla pełnoletnich.
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu...
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące.
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące.
1: W kółko... Cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące.
3: W kółko myślę o moim...
1: Spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące.
3: W kółko myślę o moim problemie...
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące.
3: W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu.
2: Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
3: Myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu.
2: Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
1: Wiele
3: kobiet z utrzymaniem moczu.
2: Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież...
2: Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost.
2: Mnie zawsze kończył się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo po
2: wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni. Suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni. W tym mięśni kegla. I już nie boję się trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni.
2: W tym mięśni kegla i już nie boję się wychodzić z domu.
1: Już nie boję się wychodzić z domu. Jest dla mnie ratunek.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
4: Po reklamie.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
4: Po reklamie.
2: Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
4: Po reklamie.
0: Muzyka.
2: Role.
0: Zdrowid.
4: Po reklamie.
0: Muzyka. Wybrana.
4: Po reklamie.
0: Muzyka. Wybrana na lato. Muzyka. Wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka. Wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Na lato. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: Radio Jura. Taneczne Radio Jura. Reklama. Reklama.
1: W browarni.
0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdzie.
0: Reklama.
1: W browarni Lidla.

To jest radio. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.

Taneczne. Taneczne Radio Jura. Taneczne Radio Jura. Taneczne Radio Jura. Taneczne Radio Jura. Taneczne Radio Jura. Taneczne Radio Jura.

0: Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie. Torsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy. Rozpuszczony w wodzie Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom. Torsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektro. Pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Dnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania
0: płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania
0: elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.
1: Produktu wynika z działania jego składników.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.
1: Od działania jego składników.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.
3: Od zawsze na zawsze.
2: Niskie ceny są

0: Przede wszystkim przewróconych drzew już ponad 120 razy. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim przewróconych drzew i zerwanych dachów. 120 razy. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim przewróconych drzew i zerwanych dachów. W Grójcu Wielkim. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim przewróconych drzew i zerwanych dachów. W Grójcu Wielkim. Prewencyjnie ewakuowano. Dotyczyły przede wszystkim przewróconych drzew i zerwanych dachów. W Grójcu Wielkim. Prewencyjnie ewakuowano jednak 120 przewróconych drzew i zerwanych dachów. W Grójcu Wielkim. Prewencyjnie ewakuowano jednak 120 dachów. W Grójcu Wielkim. Prewencyjnie ewakuowano jednak 121 uczestników obozu harcerskiego. Wielkim prewencyjnie ewakuowano jednak 121 uczestników obozu harcerskiego. W nie ewakuowano jednak 121 uczestników obozu harcerskiego. W województwie lub jednak 121 uczestników obozu harcerskiego. W województwie lubuskim służby otrzymały 1 uczestników obozu harcerskiego. W województwie lubuskim służby otrzymały już 112 zgłoszeń obozu harcerskiego. W województwie lubuskim służby otrzymały już 112 zgłoszeń, a na Dolnym Śląsku w województwie lubuskim służby otrzymały już 112 zgłoszeń, a na Dolnym Śląsku interweniowano 8. W województwie lubuskim służby otrzymały już 112 zgłoszeń, a na Dolnym Śląsku interweniowano 89 razy. Służby otrzymały już 112 zgłoszeń, a na Dolnym Śląsku interweniowano 89 razy. IMGW 112 zgłoszeń, a na Dolnym Śląsku interweniowano 89 razy. IMGW wydało zgłoszeń, a na Dolnym Śląsku interweniowano 89 razy. IMGW wydało ostrzeżenia na Dolnym Śląsku interweniowano 89 razy. IMGW wydało ostrzeżenia najwyższego interweniowano 89 razy. IMGW wydało ostrzeżenia najwyższego trzeciego stopnia 89 razy. IMGW wydało ostrzeżenia najwyższego trzeciego stopnia przed burzami dla trzech. IMGW wydało ostrzeżenia najwyższego trzeciego stopnia przed burzami dla trzech powiatów. Gorzowskiego ostrzeżenia najwyższego trzeciego stopnia przed burzami dla trzech powiatów. Gorzowskiego i Sule wyższego trzeciego stopnia przed burzami dla trzech powiatów. Gorzowskiego i Sulęcińskiego i stopnia przed burzami dla trzech powiatów. Gorzowskiego i Sulęcińskiego i dla Gorzowa Wielkopolskiego. Burzami dla trzech powiatów. Gorzowskiego i Sulęcińskiego i dla Gorzowa Wielkopolskiego. Strefa burzy z zachod powiatów. Gorzowskiego i Sulęcińskiego i dla Gorzowa Wielkopolskiego. Strefa burzy z zachodniej Polski przemieszcza. Gorzowskiego i Sulęcińskiego i dla Gorzowa Wielkopolskiego. Strefa burzy z zachodniej Polski Sulęcińskiego i dla Gorzowa Wielkopolskiego. Strefa burzy z zachodniej Polski przemieszcza się teraz w kierunku dla Gorzowa Wielkopolskiego. Strefa burzy z zachodniej Polski przemieszcza się teraz w kierunku centrum kraju.
1: Burza
0: polskiego. Strefa burzy z zachodniej Polski przemieszcza się teraz w kierunku centrum kraju.
1: Burza te miejscami.
0: Strefa burzy z zachodniej Polski przemieszcza się teraz w kierunku centrum kraju.
1: Burze te miejscami będą
0: teraz w kierunku centrum kraju.
1: Burze te miejscami będą gwałtowne, połączone z ulewnymi opadami
0: centrum kraju.
1: Burze te miejscami będą gwałtowne, połączone z ulewnymi opadami deszczu. Te miejscami będą gwałtowne, połączone z ulewnymi opadami deszczu. Do 50 mm będą gwałtowne, połączone z ulewnymi opadami deszczu. Do 50 mm gwałtowne, połączone z ulewnymi opadami deszczu. Do 50 mm z silnymi połączone z ulewnymi opadami deszczu. Do 50 mm z silnymi porywami wiatrowymi opadami deszczu. Do 50 mm z silnymi porywami wiatru, które podczas burz mogą deszczu. Do 50 mm z silnymi porywami wiatru, które podczas burz mogą osiągać 10 mm, z silnymi porywami wiatru, które podczas burz mogą osiągać do 90 km, z silnymi porywami wiatru, które podczas burz mogą osiągać do 90 km na godzinę, albo i porywami wiatru, które podczas burz mogą osiągać do 90 km na godzinę, albo które podczas burz mogą osiągać do 90 km na godzinę, a lokalnie także z opad mogą osiągać do 90 km na godzinę, a lokalnie także z opadami gradu do 90 km na godzinę, a lokalnie także z opadami gradu.
0: Mówił Przemysław Makarewicz
1: km na godzinę, a lokalnie także z opadami gradu.
0: Mówił Przemysław Makarewicz synoptyk,
1: a lokalnie także z opadami gradu.
0: Mówił Przemysław Makarewicz synoptyk Instytutu
1: także z opadami gradu.
0: Mówił Przemysław Makarewicz synoptyk Instytutu Meteorologii i
1: gradu.
0: Mówił Przemysław Makarewicz synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenie. Mówił Przemysław Makarewicz synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia IMGW pierwszego synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia IMGW pierwszego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia obowiązują do jutrzejszego poranka.
2: Jesteśmy gotowi.
0: Pierwszego i drugiego stopnia obowiązują do jutrzejszego poranka.
2: Jesteśmy gotowi.
0: Drugiego stopnia obowiązują do jutrzejszego poranka.

0: 500 ml, 5 plus 5 kiepiwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml, 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 w butelkach bezzwrotnych 500 ml, 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 szrotnych 500 ml, 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratilitrów, 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Na zegarze 20.
0: Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Na zegarze 22. Sprawdźmy więc najnowsze
0: wiadomości.
1: Po reklamie.
2: Na zegarze 22. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości.
1: Klamie.
2: Na zegarze 22. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości. Na zegarze 22. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Na zegarze 22. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. 22. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
3: Prawie pół tysiąca
2: wiadomości z kraju i ze świata.
3: Prawie pół tysiąca razy strażacy wyjeżdżają
2: i ze świata.
3: Prawie pół tysiąca razy strażacy wyjeżdżają do akcji w związku. Prawie pół tysiąca razy strażacy wyjeżdżają do akcji w związku z burzami, które prawie pół tysiąca razy strażacy wyjeżdżają do akcji w związku z burzami, które przechodzą przez Polskę. Pół tysiąca razy strażacy wyjeżdżają do akcji w związku z burzami, które przechodzą przez Polskę. Strażacy wyjeżdżają do akcji w związku z burzami, które przechodzą przez Polskę. O te informacje w komendzie głównej do akcji w związku z burzami, które przechodzą przez Polskę. O te informacje w komendzie głównej z burzami, które przechodzą przez Polskę. O te informacje w komendzie głównej Straży Pożarnej pytał reporter, jak przechodzą przez Polskę. O te informacje w Komendzie Głównej Straży Pożarnej pytał reporter Jakub Rybski. O te informacje w Komendzie Głównej Straży Pożarnej pytał reporter Jakub Rybski, z którym się teraz łączymy. Informacje w Komendzie Głównej Straży Pożarnej pytał reporter Jakub Rybski, z którym się teraz łączymy. Gdzie Głównej Straży Pożarnej pytał reporter Jakub Rybski, z którym się teraz łączymy. Najtrudniejsza sytuacja pożarnej pytał reporter Jakub Rybski, z którym się teraz łączymy. Najtrudniejsza sytuacja jest w Wielkopolsce. Jakub Rybski, z którym się teraz łączymy. Najtrudniejsza sytuacja jest w Wielkopolsce. Z którym się teraz łączymy. Najtrudniejsza sytuacja jest w Wielkopolsce.
2: W Wielkopolsce strażacy wyjeżdżali już ponad...
3: Najtrudniejsza sytuacja jest w Wielkopolsce.
2: W Wielkopolsce strażacy wyjeżdżali już ponad 120 razy.
3: Zgłoszenia sytuacja jest w Wielkopolsce.
2: W Wielkopolsce strażacy wyjeżdżali już ponad 120 razy. Zgłoszenia dotyczyły...
3: Wielkopolsce.
2: W Wielkopolsce strażacy wyjeżdżali już ponad 120 razy. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim przewrót. W Polsce strażacy wyjeżdżali już ponad 120 razy. Zgłoszenia dotyczyły przede

0: Taneczne Radio Jura. Taneczne Radio Jura. Taneczne Radio Jura. Taneczne Radio Jura.
1: Reklama.
0: Taneczne Radio Jura.
1: Reklama.
0: Uprawy Jura.
1: Reklama.
2: Upały. To...
1: Reklama.
2: Upały. To nie są...
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt?
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt?
1: Osłabienie.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt?
3: Osłabienie ciągłe.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt?
3: Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak...
2: To nie są żarty. Efekt?
3: Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii.
2: To żarty.
3: Efekt?
2: Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii.
3: Wraz z...
2: Efekt?
3: Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii.
2: Wraz z potem możesz stracić...
3: Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii.
2: Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i mieć
3: ciągłe pragnienie i brak energii.
2: Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały.
3: Energii.
2: Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały.
3: Aby je uzupełnić,
2: wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały.
3: Aby je uzupełnić,
2: sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal.
2: Czy jest na to sposób?
4: Litorsal. Suplement diety.
2: Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie lub... Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Gaś... Litorsal.

0: Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego...
1: Wiązują do jutrzejszego poranka.
0: Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach... Gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą. Go i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą. Tak premiernego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą. Tak premier Donald, które nas łączą i tych, które nas dzielą. Tak premier Donald Tusk odpowiada na łączą i tych, które nas dzielą. Tak premier Donald Tusk odpowiada na decyzje prezydenta, które nas dzielą. Tak premier Donald Tusk odpowiada na decyzje prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski. Tak premier Donald Tusk odpowiada na decyzje prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że premier Donald Tusk odpowiada na decyzje prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że otwarte zostaną wszystkie Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że otwarte zostaną wszystkie archiwa służby bezpieczeństwa Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że otwarte zostaną wszystkie archiwa służby bezpieczeństwa Ukrainy oraz służby wywiadu. Zapowiedział, że otwarte zostaną wszystkie archiwa służby bezpieczeństwa Ukrainy oraz służby wywiadu zagranicznego. Otwarte zostaną wszystkie archiwa służby bezpieczeństwa Ukrainy oraz służby wywiadu zagranicznego dotyczące tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu. Znany ze Spidermana Andrew Garfield, tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu. Znany ze Spidermana Andrew Garfield ma nową rolę. Właśnie pojawił się zwiastun Spidermana Andrew Garfield ma nową rolę. Właśnie pojawił się zwiastun historycznego widowiska The Garfield ma nową rolę. Właśnie pojawił się zwiastun historycznego widowiska nową rolę. Właśnie pojawił się zwiastun historycznego widowiska The Uprising. Katarzyna pojawił się zwiastun historycznego widowiska The Uprising. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej. Zwiastun historycznego widowiska The Uprising. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej. Wyjaśnego widowiska The Uprising. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej. Wyjaśni, kogo zagra The Uprising. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej. Wyjaśni, kogo zagra znany aktor. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej. Wyjaśni, kogo zagra znany aktor. Łota Taylor Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej. Wyjaśni, kogo zagra znany aktor.
2: Łota Taylora, przywódca
0: redakcji kulturalnej. Wyjaśni, kogo zagra znany aktor.
2: Łota Taylora, przywódcę chłopskiego, który staje na...
0: Wyjaśni, kogo zagra znany aktor.
2: Łota Taylora, przywódcę chłopskiego, który staje na czele...
0: Kogo zagra znany aktor.
2: Łota Taylora, przywódcę chłopskiego, który staje na czele armii zwykłych...
0: Znany aktor.
2: Łota Taylora, przywódcę chłopskiego, który staje na czele armii zwykłych... Łota Taylora, przywódcę chłopskiego, który staje na czele armii zwykłych ludzi w powstaniu przeciwko królowi... Przywódcę chłopskiego, który staje na czele armii zwykłych ludzi w powstaniu przeciwko królowi Ryszardowi... Ludzi w powstaniu przeciwko królowi Ryszardowi II. To był jeden z najważniejszych buntów społecznych w historii... Przeciwko królowi Ryszardowi II. To był jeden z najważniejszych buntów społecznych w historii średniowiecznej Anglii. Akcja filmu Ryszardowi II to był jeden z najważniejszych buntów społecznych w historii średniowiecznej Anglii. Akcja filmu rozgrywa się... To był jeden z najważniejszych buntów społecznych w historii średniowiecznej Anglii. Akcja filmu rozgrywa się w czterniejszych buntów społecznych w historii średniowiecznej Anglii. Akcja filmu rozgrywa się w XIV wieku poecznych w historii średniowiecznej Anglii. Akcja filmu rozgrywa się w XIV wieku po epidemii czarnej średniowiecznej Anglii. Akcja filmu rozgrywa się w XIV wieku po epidemii czarnej śmierci, gdy akcja filmu rozgrywa się w XIV wieku po epidemii czarnej śmierci, gdy król nakłada na rozgrywa się w XIV wieku po epidemii czarnej śmierci, gdy król nakłada na swoich poddanych coraz wyższe podatki po epidemii czarnej śmierci, gdy król nakłada na swoich poddanych coraz wyższe podatki epidemii czarnej śmierci, gdy król nakłada na swoich poddanych coraz wyższe podatki, żeby finansować wojnę z tule, gdy król nakłada na swoich poddanych coraz wyższe podatki, żeby finansować wojnę stuletnią. Nakłada na swoich poddanych coraz wyższe podatki, żeby finansować wojnę stuletnią. Poddanych coraz wyższe podatki, żeby finansować wojnę stuletnią. Wyższe podatki, żeby finansować wojnę stuletnią. Finansować wojnę stuletnią.
3: Can you not hear their rage?
0: Stuletnią.
3: Listen. Can you not hear their rage? Listen. Can you not hear their rage? Can you not hear their rage? Can you not hear their rage?
2: Reżyserem nowego
3: rage.
2: Reżyserem nowego widowiska historycznego jest Paul Greengrass. Reżyserem nowego

0: Widowiska historycznego jest Paul Greengrass. Reżyserem nowego widowiska historycznego jest Paul Greengrass.
1: Jeśli chodzi o zachmurzenie, to dużo gorzej, bo w zasadzie w sobotę

0: Sobotę szczególnie, jeśli chodzi o zachmurzenie, to dużo gorzej, bo w zasadzie w sobotę szczególnie przez cały dzień spodziewajmy się lokalnych burz. W niedzielę te burze mają się pojawić późnym popołudniem oraz wieczorem. Początek przyszłego tygodnia spokojniejszy, ale i chłodniejszy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 20.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A Aleja Wolności 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A Sponsorem prognozy pogody 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki a prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo oferujący organizację jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo oferujący organizację urodzin i parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem.
1: Pakarnia Poczesna z mini zoo oferujące organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest
1: urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon.
1: Czek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 730. Sponsorem prognozy pogody jest

0: wybrana na lato. Radio Jura.
1: Do, cześć.
0: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Na lato. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: 733 267 262.pl. Telefon 733 267 267. Telefon 733 267 267.
1: Kończymy
0: 33 267 267.
1: Kończymy naszą
0: 267 267.
1: Kończymy naszą piątkową
0: 267.
1: Kończymy naszą piątkową przygodę z tanecznym. Kończymy naszą piątkową przygodę z tanecznym radiem, ale nasze play. Kończymy naszą piątkową przygodę z tanecznym radiem, ale nasze playlisty polecają się na cały weekend. Piątkową przygodę z tanecznym radiem, ale nasze playlisty polecają się na cały weekend. Przygodę z tanecznym radiem, ale nasze playlisty polecają się na cały weekend. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś. Słyszymy, ale nasze playlisty polecają się na cały weekend. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś. Słyszymy się w poniedziałek. Listy polecają się na cały weekend. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś. Słyszymy się w poniedziałek. No to miłego cały weekend. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś. Słyszymy się w poniedziałek. No to miłego weekendu. Cześć. Łukasz Jakubczyk, dzięki za dziś. Słyszymy się w poniedziałek. No to miłego weekendu. Cześć.
2: Muzyka.
1: Za dziś. Słyszymy się w poniedziałek. No to miłego weekendu. Cześć.
2: Muzyka. Wybrana na...
1: Słyszymy się w poniedziałek. No to miłego weekendu. Cześć.
2: Muzyka. Wybrana na lato.
1: No to miłego weekendu. Cześć.
2: Muzyka.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura.
1: Starą miał.
0: To jest Radio Jura.
1: Starą miał duszę.
0: To jest Radio Jura.
1: Starą miał duszę.
0: Radio Jura.
1: Starą miał duszę.
0: Radio Jura.
1: Starą.

0: słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi. Cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
2: Radio.
1: Po reklamie.
2: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są...
0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.
0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.
0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kart...

0: bezzwrotnych 500 ml, 5 plus 5 gratis. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml, 5 plus 5 gratis. Limit Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml, 5 plus 5 gratis. Limit dzienny bezzwrotnych 500 ml, 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po obiedzie mam to...
0: 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam...
0: Nie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam...
0: Na kartę. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie
0: ssa...
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę... Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku... Totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego. Zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo.
1: Czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po
1: W żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement.
1: Szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety.
1: Coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to... Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy. Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy. Kozier. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowe. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego. Potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo. Morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęci i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć pod. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na swego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisul ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato. Lato.

Słuchasz. Zgasną. Słuchasz Radia Jura. Zgasną. Słuchasz Radia Jura. Zgasną. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio. Radio. Radio Jura. Muzyka wybrana na... Radio Jura. Muzyka wy... Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Jura. Muzyka wybrana na...

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura.
1: A simple band of gold.
0: Radio Jura.

Muzyka. Muzyka wybrana na... Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Radio Jura. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Muzyka. Muzyka wybrana. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Licem.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Muzyka wybrana. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Północ i północ i 11 minut. Północ i 11 minut. Północ i 11 minut. Północ i 11 minut. Minut.

0: Radio Jura. Radio Jura.
1: Była mnie raz.
0: Radio Jura.
1: Była mnie raz. Odwa.
0: Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Muzyka wybrana. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato.

koleżanki, skacz do żawki, pokaż do... Słuchaj koleżanki, skacz do żawki, pokaż dowód. Słuchaj koleżanki, skacz do żawki, pokaż dowód. Napełnisz szklankę. Słuchaj koleżanki, skacz do żawki, pokaż dowód.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Muzyka Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Strumming my pain with his finger. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato.

Dwie minuty po godzinie pierwszej. Dwie minuty po godzinie pierwszej. Dwie minuty po godzinie pierwszej. Dwie minuty po godzinie pierwszej. Dwie minuty po godzinie pierwszej. Po godzinie pierwszej.

0: Radio Jura.
1: Tak piękny dzień.
0: Radio Jura.
1: Dzień.
0: Radio Jura. Radio Jura.

blasku księżyca ty. Maria del Mare. W blasku księżyca ty i ja. Maria del Mare. W blasku księżyca ty i ja.

0: To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura.
1: Budzi się.
0: To jest Radio Jura.
1: Budzi się noc.
0: To jest Radio Jura.
1: Budzi się noc, zasnął.
0: Radio Jura.

blasku księżyca. W blasku księżyca ty dla spiacia. W blasku księżyca ty i ja.

Radio. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Muzyka wybrana. Muzyka wybrana na Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Tak na ciebie.

Radio. Radio Jura. Radio Jura. Muzyka w... Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Jura. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na

jest. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura. Jura.